0: grać z tobą i nigdy nie dorastać.
1: Twoje oczy jawnie mówią, że nie jesteś stąd, choć rozumiem twój wzrok. Jakbym cię znał od dziecka, sam jestem z innego pudełka. Więc śnawej to ucieknijmy, daleko stąd, gdzieś na wyspy. Jakbym cię znał od dziecka, sam jestem.

sam, jestem z innego pudełka. Nie robi na tobie wrażenia widok broni. Jesteś samodzielna, atakujesz, by się bronić. Ja tak samo jak ty, nie chcę tracić kontroli. Chcę zabić twoje kompleksy, potem ukryć dowody. Wrzucić je do wody. Wiem, że czasem się boisz i nie chcę na to pozwolić. Spotkają nas kłopoty, to wsiądziemy na motocykl i uciekniemy daleko, byle pod osłoną nocy. Chodź. Twoje oczy jawnie mówią, że nie jesteś stąd. Choć rozumiem twój wzrok, jakbym cię znał od dziecka. Sam jestem z innego pudełka. Chodź na miejsc, nie wciągnijmy. Daleko stąd, gdzieś na wyspy. Jakbym cię znał od dziecka. Sam jestem z innego pudełka.

jakbym cię znał od dziecka. Twoje oczy jawnie mówią, że nie jesteś stąd. Jakbym cię znał od dziecka.

mówi to głośno i bez domniemań, że nawet nie słychać jak psy szczekają. Chyba ze 100 razy dziennie myślę, czy w ogóle warto. Czasem mi się już po prostu nie chce. Trzeci rok odkładam na auto. Inni idą niczym burza, chociaż tylko leją wodę. Ja się nadal trochę spóźniam, lecz to nic, bo

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
0: Gramy.
1: Teraz gramy.
2: Wiesz, co jest najgorsze, jak się nie nagrywa tyle lat? Że w zasadzie trzeba się przedstawić ludziom od nowa.

0: on beat, mom to drop like GTA 6.
1: Jak meteor wśród planet, w niewiedzy swej, gdzie spoczywa dno. Przez atmosferę do granic dosięgnąć muszę.

Maryi, nie dla mnie rola idola. Uwaga panowie, panie, please, nie zmieniajcie mi ksywy na enratowanie. Czuję się po prostu dziwnie, jeszcze się nie oswoiłem. Nie chcę tej odpowiedzialności, jeszcze tyle. A w tym mieście stoi się po jednej stronie. Schodów mnie aż nosi, Jezus Maria, siedzę, piszę projekt znowu. Pytają mnie o szczęście, wszystkie oczy na mnie. Nie wiem, posprzątałem.

Jestem z tych dzieciaków, które mocno tańczą. Mam 20 lat i działalność gospodarczą. Najlepszego hypemana, sympatycznego DJ-a i trochę pieniędzy, które według ludzi spadły z nieba. I mnie cieszą małe rzeczy, kupiłem sobie żelazko. Wyprzedałem kluby hulajnogą, śmigam se przez miasto. A cierpienie sprzedaje się lepiej niż uśmiech. I nie lubisz numerów o tym, że ktoś odniósł sukces. Zapoznałem trochę ludzi, którzy go odnieśli. A odnieśli go dlatego, że ciągle chcieli być lepsi. Brzmi banalnie, ale nie wiem, czy masz tę świadomość. Chcieli być lepsi, tak, ale nie od kogoś. Ludzie, którzy zarabiają z pasji, i moja jedna rzecz ich łączy. Nigdy nie myśleli, czy będą mieć z niej pieniążki. Jak nie mam problemu z sobą, to nie mam go też z innymi. Wewnętrzny

Ostatni raz marzyłeś, kiedy ostatnio twoje warte było mniej niż czyjeś. Kiedy ostatnio się tak wysiliłeś, żeby zaciskając zęby poczuć słodki smak krwi. Kiedy ostatnio biegłeś nagi, kiedy ostatnio położyłeś się na trawnik z nią. I kiedy miałeś w sobie dość odwagi, by nie mówić nic. I kiedy ostatnio dałeś sobie czas na szansę, zamiast liczyć dni. Bo ja dziś

0: być koszmarem w snach, być kłamstwem wśród prawd.
1: Kiedy ostatnio wybór znaczył trud, czy rzuć własny ogon, czy obejść się smakiem? Kiedy ostatnio odczuwałeś głód, nasycić się weną, jak bogowie afrodyzjakiem? Zamykając oczy widzieć dalej niż ty, zamykając oczy widzieć dalej niż ty. Kiedy ostatnio prąd zamieniłeś w nurt, bo ja dziś.
0: Na ścianie co dzień nowe kreski, więc dorysuję swoje freski, a na nich moje historie, grzeszki, a dla nich pod moim stołem reszta.

0: Sonus.
1: Čfurka, rádio i podcast.

0: podcast czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: Yo. Check. Check. Isok. MLK. Yo. Nie Martin Luther King.

wiesz, to będzie hit. Razem z chłopakami trochę pojeździmy z tym. Trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy.

krzyczę, ręce w górę. Hades mówił nauczyciel paluch, że nie umiem żyć jak on. Smeszy, szachy, śmiała Ryan Granu, także mnie nazwali kiedyś zgon. Biała słuchał mnie na taśmach, rest miał żal, że nie mam chwili. Soku raper w wiki hasłach, babcia mówi Lesiu, bo się myli. Wielu mówi, że przyjaciel, a tylko kilku z nich jechało ze mną furą. Kilku mówi o mnie miuch, może znacie. Społeczeńcy fantazjują, nic nie mówi o mnie Drake. Nic nie mówi nawet Mata. Nieraz ty

rapery, pułapki najczęściej wozą dynamit. Dlatego to potrójny walker, dlatego mamy wspólny portfel. I choć cię nie znam, to płacę złotem. To chory pomysł, ale nasze zdrowie. Będę czwartym paskiem w twoim Adidasie. Oryginalcie wzrok twój zmienia właśnie moje.

odpowiedź zawarta jest w liczbach. Dwie rzeczy, podaż i popyt. Odstawia się na bok głupoty, jak nie ma co do gara włożyć. A wiara, że wygrałeś życie, co mało nim minie, a tylko cię znają na chwilę. Ja nie chcę oceniać, bo wolę zapytać, jak mają na imię.

Wolfing, digo w kapciach w domu. Niby skromna Skoda, niby że balans i od świtu zen. A tu neptyk, narcyz, nieogar i parę innych nieszczególnych rzeczowników na N. Zobacz jak niewiele widać za tej fasady źle skrojonej. Podstał cenę jak i tak przestrzelić, mniejsza w którą stronę.

Jak zrobi się ciemno, to wskakuję w metro i jadę do ciebie. Ostatnie piętro, a wszystko nam jedno, co się tam dzieje na niebie. Obchodzi mnie tylko odległość od moich żeber do twoich żeber. W końcu wierzę w pustkę, ty bardziej wieczność. Złapaliśmy się po środku, spałem niewiele, nie poznałem siebie najlepiej. Niczego nie byłem pewien, lubiłem za duże bluzy i cele, za często szanowałem zieleń. Jestem jak dziecko, które ciągle budzi się w za dużym ciele. Na jutro wyłączam budzik i krok stawiam lekko, bo i tak niczego nie zmienia.

jak Gulliver. Odwiedziłem znów zielone płuca Polski, by bechy przewierciły smak kołyki. Już mam dość, zostało nas pięciu, bo tak wypadło na kości. A znajomości pękają, kiedy za mało jest torcik. Mniam.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Gramy. Gramy. Teraz gramy.
2: Przepraszam, czy zdradzisz, jakiej w tej chwili słuchasz piosenki, wykonawca i tytuł?
3: Można, mogę, ale to nie są moje najlepsze lata, ja sobie już muszę usiąść, to lecę, bo nie tak.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: Rozmowy wiarygodne.
1: Czwórka i rozmowy wiarygodne. Przed mikrofonem Przemysław Goławski. Dziś jesteśmy tydzień po spotkaniu młodych wspólnoty Lednica 2000. Czas wielkiego jubileuszu, 30 spotkań lednickich i warto jeszcze wrócić do tego spotkania, by oddać głos młodym uczestnikom. Wcześniej, tydzień przed spotkaniem, mieliśmy okazję trochę pokazać historię tego wydarzenia i zapytać organizatorów, jakie może być to 30 jubileuszowe spotkanie u chrzcielnych źródeł Polski. Teraz mamy czas, żeby posłuchać tych, którzy pojawili się na polach lednickich, którzy byli tam, poczuli coś ważnego, żeby właśnie tam przyjechać. I chciałbym te głosy dzisiaj wam zostawić. Mogą one stanowić jakiś obraz tego, co gromadzi młodych na Lednicy, a w tym roku przybyło ponad 20 tysięcy osób. Chciałbym, żebyśmy mogli podsumować przebieg tegorocznego spotkania, emocje, które towarzyszyły uczestnikom, ale także posłuchać słów i duszpasterzy, i Ojca Świętego, który młodym zostawił specjalne przesłanie. Serdecznie zapraszam na rozmowy wiarygodne, ale także na nasze media społecznościowe. Jesteśmy na Facebooku i Instagramie pod hasłem Rozmowy Wiarygodne.

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce.
1: Spotkanie lednickie przyciąga. Młodzi z wszystkich zakątków kraju, ale także z przeróżnych grup wiekowych, z różnych pokoleń, którzy chcą być tutaj, zobaczyć się to spotkanie podczas 30. jubileuszowego spotkania. Skąd jesteście? Który raz przyjeżdżacie na Lednicę?
2: Gabrysia. Ja jestem z Warszawy, diecezji warszawsko-praskiej. Na Lednicę przyjechałam już trzeci rok z rzędu, ale byłam tak to 4 razy.
3: Ja jestem Kuba i przyjechałem z diecezji warszawsko-praskiej również i jestem trzeci raz z rzędu.
4: Jestem Marcin z archidiecezji warszawskiej i przyjechałem 30 raz. Czyli, można powiedzieć, już chyba kończę, tak się śmieszę, że może ostatnio, może, ale nie wiem sam.
1: Ważne spotkanie, które zaprasza, żeby być tu razem z innymi, być we wspólnocie. To jest czas świętowania. Dzisiaj piękna pogoda, super atmosfera, wszyscy się cieszą. Co was przyciąga na takie wydarzenie? Co sprawiło, że wy tu jesteście już po raz kolejny?
2: To na pewno to, że można tutaj spotkać tyle młodych ludzi, którzy fajnie spędzają tu czas i uwielbiają Pana Boga.

0: i przede wszystkim pokazują swoją wiarę.
1: Generalnie najbardziej urzeka mnie w tym miejscu to, że jest tu tyle ludzi i nikt nie boi się swojej wiary tak pokazać na światło dzienne, że nikt się nie chowa nigdzie, że tą wiarę swoją, powiedzmy, wykrzykuje i całym swoim sercem chłonie tą wiarę od innych osób.
2: Adoracja i sakrament pokuty i pojednania, ponieważ no, w ciągu naszego, ja tak zauważyłem, że biegam zawsze w ciągu takiego dnia zabiegania, jest, nie mam tego czasu, a tu mogę sobie usiąść spokojnie, porozmawiać z Panem Jezusem, no i oczywiście sakrament pokuty i pojednania, że tu ksiądz nie patrzy na zegarek, że już czas, tylko spokojnie mogę rozmawiać. Ja i kapłan. I to takie dużo daje przyjechanie kolejny raz.
3: Zaproszenie, żeby być w centrum tego wydarzenia, czyli podczas Eucharystii. To, jak jest podkreślane, od tych 30 lat jest sercem tego spotkania. Wielka msza święta, która gromadzi tysiące młodych, także tysiące kapłanów. I później czas modlitwy w ciszy, by na końcu uroczyście przejść przez bramę Rybę. To są te momenty, które myślicie, że mogą zmieniać życie, jeżeli się spojrzy na właśnie takie wydarzenie, taką Eucharystię, taką uroczystość?
0: Ja uważam, że tak, ponieważ takie wydarzenia dają dużo radości w sercu i przybliżają do Pana Boga.
1: Dla mnie jako ministranta z ponad 10-letnim stażem udział w Eucharystii tutaj na tych polach lednickich, sama świadomość tego, że mogę uczestniczyć tutaj i widzenie tych wszystkich księży, wszystkich współbraci, lektorów, ministrantów, to jest dla mnie bardzo ważne doświadczenie. To jest dla mnie pierwsza taka sytuacja, że mogę tutaj służyć jako lektor, jako służba liturgiczna i na pewno nie ostatnie, bo czuję po prostu wielką taką Bożą opiekę i taką Bożą świadomość, że to jest właśnie w tym momencie mój udział i że powinienem tu być oczywiście.
2: Ja czekam co roku, można powiedzieć, na to spotkanie. Co roku, żeby tu przyjechać i naładować akumulator na kolejny rok. Ja uważam, żeby przyjechać na Lednicę, potem do Jamno, zawsze i ojciec Grunga powtarzał, na początku Lednica, a potem Jamna, więc druga część będzie na Jamnej.
3: A jak możecie zaprosić tych, którzy jeszcze o Lednicy może nie słyszeli, albo jeszcze się tu nie wybrali? Jak zaprosić tych, którzy nie wiedzą, dlaczego warto być na Lednicy?
1: To jest bardzo trudne pytanie w swojej prostocie, ale myślę, że po prostu, że wyjść do tych osób, tak po prostu, tak jak Pan Bóg wychodzi do nas każdego dnia i starać im się przedstawić to w prostych słowach, pokazać im na pewno, jak to jest tutaj naprawdę, by na łonie natury, w bliskości z Bogiem, przeżywać to wszystko, bo tu jest kompletnie inna sytuacja niż zazwyczaj, na co dzień. Tu jest naprawdę, Bóg schodzi do nas z nieba, tak można powiedzieć.
2: Ja uważam, żeby zaprosić, pokazać im, że wspólnota lokalna A2, pokazać im, że Lednica jest coś takiego, żeby zatrzymać się, chociaż tu zgiełku, każdy wszędzie gdzieś biegnę, a tu Lednica jest cisza i spokój.
0: Można zachęcić właśnie swoim świadectwem, co się przeżywa i jak fajnie można spędzić czas i ile można poznać tutaj wspaniałych ludzi. No i uwielbiać Pana Boga przede wszystkim. I guess for now you've got the last laugh.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Skąd przyjechaliście i co się dzieje tu na Lednicy? Dlaczego tu jesteście?
3: Przyjechaliśmy z Grodziska Mazowieckiego. No i co mogę powiedzieć? Lednica to jest spotkanie młodych katolików, dla których wartości są ważne. I tak wysławiamy tutaj Boga.
4: To jak tu Duch Święty działa, co można tutaj doświadczyć, jakich wrażeń, to głównie to. Jestem czwarty raz i mogę tutaj takiego żywego działania Boga doświadczyć na przykładach, jak posługuje się ludźmi innymi i jak przez nich działa.
2: Co ciebie tu przyciąga?

0: uwielbianie i wychwalanie Boga, śpiewanie, taniec. Też w sumie moi znajomi, z którymi przyjechałam. Wiara, Bóg.
1: Potrzeba takich spotkań, właśnie takich wydarzeń, gdzie jest taniec, śpiew, muzyka?
0: Myślę, że tak, bo to łączy ludzi, łączy całą młodzież. Jak się tak rozejrzeć po tym polu, to jest nas tutaj bardzo, bardzo dużo i jest to niesamowite, więc myślę, że jest to potrzebne.
2: Wydaje mi się, że tak, są takie inicjatywy ważne, ponieważ możemy tu tańczyć, wysławiając tym Boga, bo zarówno wysławianie Boga poprzez modlitwę w ciszy jest ważne podczas kontemplacji, jak i podczas takich rytuałów, jak właśnie tańczenie.
3: Moim zdaniem zdecydowanie, ponieważ można tutaj spotkać inne młode osoby o podobnych wartościach i można się tym tak zbudować mocno.
1: Teraz jesteście w grupie tancerzy. Czy wcześniej przyjeżdżaliście po prostu jako uczestnicy, trochę przyjrzeć się temu spotkaniu i w którymś momencie była myśl, słuchajcie, ale warto wyjść na tą drogę do Bramy Ryby i zatańczyć?
0: Nie, ja jestem tutaj pierwszy raz, więc jestem pierwszy raz i pierwszy raz jako tancerz i ogólnie bardzo fajnie. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w tym w ten sposób, a nie tylko obserwować.
3: No ja jestem już kolejny raz jako tancerka, ale moim zdaniem to jest zupełnie inne doświadczenie, jak się wychodzi na sam środek i tańczy, niż jak jest się w innych poszczególnych sektorach. Także o wiele mocniej się to czuję.
2: Jestem tutaj trzeci raz i też trzeci raz jestem tu jako tancerz. Nigdy nie byłem tu tak prywatnie. Za każdym razem jeżdżę tu jako tancerz.
1: Czy sądzicie, że właśnie przez zaangażowanie, przez to, że można coś konkretnego zrobić, a nie być tylko uczestnikiem, obserwatorem, ale żeby dać kawałek siebie, trochę serca, to wtedy lepiej się jest w kościele właśnie na przykład poprzez takie wydarzenie?
2: Na pewno jest to inne. Jest to ciekawe przeżycie, będąc wzorem w pewnym sensie dla innych, wzorem pod względem, że pokazujemy im tańce i to oni czerpią z nas wzorzec w tańczeniu.
3: Moim zdaniem też nie jest to ani lepsze, ani gorsze, jest to po prostu inny sposób bycia tutaj, ale równie ważny.
1: Co jest dla was ważne podczas takiego wydarzenia? Powiedzieliście, że przyjechaliście zaczerpnąć, zobaczyć żywą wiarę w tańcu, w muzyce. Co myślicie, że możecie stąd zabrać dla siebie tak osobiście? To 30. spotkanie młodych. Od 30 lat ludzie tu przyjeżdżają, czegoś doświadczają. Co sądzicie, że może się zmienić po takiej obecności tu?
3: Na pewno mogę zabrać stąd z powrotem czapkę, którą tu zakupiłam. A poza tym no to całe wspomnienia z dzisiejszego dnia, ponieważ z wieloma ludźmi tutaj różnymi naprawdę rozmawiałam, debatowałam, można też powiedzieć, o różnych tematach i myślę, że to takie cenne wspomnienia będą.
2: Można stąd zabrać wspomnienia, można zabrać szczęście w pewnym sensie, bo spotykamy tu wielu ludzi, którzy żyją wiarą, bo nią żyją po prostu i tu przyjeżdżają. I możemy się wiele od nich nauczyć, jak i my możemy coś okazać takim ludziom, więc to jest taka wymiana, co daje nam po prostu szczęście.
0: Myślę, że może nowy pogląd na wiarę, nowe doświadczenia. Myślę, że czegoś można się tutaj nauczyć, doświadczyć czegoś nowego, czego nie doświadczamy w normalnych jakby tak warunkach. Więc myślę, że tak, nowe spojrzenie na wiarę, nowe doświadczenia i głębszą relację z Bogiem.
1: Dzięki.
0: Wiktoria, dzięki.
3: Angelika, dzięki.
2: Kuba, dzięki.

0: W czwórce.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: Spotkanie młodych Lednica 2000 to inicjatywa, która od 30 lat przyciąga młodych z całego kraju, z różnych zakątków. Skąd przyjechaliście, jak się nazywacie?
3: Nazywam się Gosia, przyjechałam z Warszawy, parafia na Wrzecionie, na Bielanach.
4: I jestem Zosia.
5: Jestem Klara, też przyjechałam z grupą z Wrzeciona.
6: Jestem Wojtek, także z grupą z Wrzeciona przyjechałem.
7: Jestem Janek i mam parafię w Powsinie, ale przyjechałem z parafią z Wrzeciona.
2: Słuchajcie, co sprawiło, że tu jesteście? Jak to jest być tutaj na 30. spotkaniu lednickim?
4: Bardzo intensywnie, gorąco, ale bardzo fajny vibe, tak? Dużo się dzieje, dużo jest ludzi, dużo rozmów, bardzo mi się podoba.
6: Ogólnie bardzo fajnie, można zobaczyć, jak wiele ludzi przyszło tutaj wspólnie adorować Boga i wspólnie się modlić, też tańczyć. My akurat jesteśmy tancerzami, więc się do tego tak przygotowywaliśmy, ale czuć, że ludziom się udziela taki klimat i wszyscy są szczęśliwi.
4: Jest tutaj bardzo przyjemnie, miło, poznałam bardzo dużo świetnych ludzi i pogłębiłam więzi, relacje z tymi, których już znam, jednak ostatecznie jestem tutaj, żeby pogłębiać moją więź z Panem Bogiem.
8: Jestem tutaj 6 raz na Lednicy, bardzo uwielbiam tutaj przyjeżdżać. Jest to duże doświadczenie co roku, można zobaczyć wiarę z różnych stron, różnych świadectw posłuchać, różnych doświadczeń i dużo doświadczyć tak naprawdę samemu, pójść na modlitwę wstawienniczą, czy posiedzieć po prostu ze znajomymi i porozmawiać. Jakby można cały czas rozdzielać ten swój czas tutaj i jakby poznawać wiele różnych perspektyw wiary.
7: No mega fajnie, spoko, no bo można pogadać z ludźmi. Zawsze w takich miejscach ludzie są bardziej otwarci, no i tam można sobie pośmiać, poznać kogoś. No ale przede wszystkim można też dużo czasu na adoracji spędzić, na mszy świętej. No więc to jest taki czas właśnie bez telefonu, no bo słońce świeci, to i tak nic nie widać na ekranie. Więc no nie ma tej pokusy i można dużo czasu z Bogiem spędzić, co jest takie fajne. Potrzebuję tego, takiej motywacji.
2: Słuchajcie, to spotkanie, które od 30 lat zaprasza. Niektórych przyciągną tańce, innych przyciągnie śpiew i muzyka. Jeszcze inni przyjadą dlatego, żeby właśnie w tym czasie ciszy trochę się pomodlić, inaczej popatrzeć. Jeszcze inni przyjeżdżają po to, żeby zobaczyć, że nie są w kościele sami. Tu bywało nawet 100 tysięcy młodych. To jest wielkie spotkanie, wielkie wydarzenie. Jak się czujecie właśnie w takiej grupie, że nie jesteście tylko jedną małą parafią, ale przyjeżdżały tu i przyjechały tu tysiące?
4: Fajnie jest zobaczyć właśnie, że jest nas dużo, że dużo jest młodych ludzi, którzy chcą spędzać w taki sposób czas i że wszyscy jesteśmy tutaj z jednego powodu, z jednego celu, żeby się spotkać z Panem Bogiem.
7: Znaczy, no, na pewno jest to dosyć motywujące, że jest dużo osób, aczkolwiek no też liczba nie ma aż takiego znaczenia, tak? Przed bitwą pod Gabaon, no to Pan Bóg zmniejszył liczbę tam z 300 tysięcy do 300 żołnierzy izraelskich. No bo właśnie liczba nie zawsze gra rolę, więc to jest na pewno motywujące, ale też ja bym się nie zrażał tą malejącą liczbą osób, które tu przyjeżdżają. Jakby nie jest gorzej, może nawet trochę przyjemniej, trochę luźniej i prawie z każdym można teraz pogadać.
4: No to moim zdaniem jest to po prostu niesamowite, że mogę spotkać tyle ludzi, którzy mają podobne albo trochę inne poglądy niż ja, porozmawiać z nimi, zobaczyć, że nie jestem tutaj sama i że są inni młodzi, inna młodzież, która chce wielbić Boga i po prostu nie jesteśmy sami, tylko my, naszą parafią, naszą małą grupką, tylko to jest po prostu coś wielkiego i wspaniałego.
6: No jest pięknie, widać, że Pan Bóg działa tutaj. Często jest bardzo dobra pogoda, co sprzyja i nie sprzyja. Widać, że tutaj ludzie przyjeżdżają i wiedzą, że jest intensywnie, ale wiedzą, że to jest wyjątkowy czas spotkania z Bogiem i że warto tutaj przyjechać.
8: Ważne jest poszerzać takie dzieła wielkich osób, działać na wielką skalę, bo tutaj czuć Boga, w tej naszej szarej codzienności można poczuć Boga w zwykłym świecie po prostu. Można się zatrzymać i poczuć po prostu doświadczenie tego, że On jest, że żyje, że ten Duch działa tutaj. Jest taka, no ta radość po prostu ludzi gdzieś to wypełnia po prostu.
2: To jest też szansa, żeby zobaczyć wiele elementów, które mogą wiarę ubogacić. Mówiliście i o tańcu, mówiliście o tym, że jest moment ciszy. Czy jest coś szczególnego, dlaczego tu przyjeżdżacie? Jakiś konkretny element, co sprawia, że warto tu być, że wy tu przyjechaliście? Czy może to dopiero ten całokształt łączy to wszystko i jest tym magnesem.
4: Myślę, że nie ma takiej jednej konkretnej rzeczy, która by mnie tu przyciągnęła, bo

0: właśnie piękny jest ten cały całokształt. Ta cała organizacja, to spotkanie, to jest po prostu przepiękne. Myślę, że gdyby, nie wiem, były tu na przykład tylko tańce i tak bym pojechała, bo kocham tańczyć, albo gdyby byli tylko ludzie, też przyjechałbym tylko dla ludzi, ale to, że właśnie tu się tak dużo dzieje, to jest właśnie przepiękne i dlatego tu jestem.
1: Nie no, najbardziej chyba przyciągające jest to, że to jest dla młodych ludzi przede wszystkim, czyli jeszcze dla mnie przez chwilę. Ale ciekawą bardzo inicjatywą moim zdaniem jest pole rozmów i pole spowiedzi. No i pole rozmów polega na tym, że tam sobie siedzą jakieś osoby i można podejść i zagadać i o czymkolwiek pogadać. Tam można poznać bardzo ciekawe osoby. Też namiot adoracji, chociaż to jest już nie aż takie oryginalne, ale myślę, że też wnosi swoje.
2: Wydaje mi się, że całokształt tego. Chociaż jakby ja bardzo właśnie też również lubię tańczyć i samo takie spędzenie czasu też ze znajomymi przede wszystkim, że z ludźmi, których znam i spędzenie go w taki fajny, jakiś produktywny sposób i że też coś wnosimy tutaj na Lednicę, że nie jest tak, że po prostu przyjeżdżamy, żeby być, tylko też coś wnosimy, to chyba dla mnie jest takie najważniejsze.
3: U mnie tak samo by był całokształt całego spotkania, bo widać, że tutaj są dużo takich małych części, takie jak właśnie pole rozmów, spowiedź, namiot adoracji, tancerze, organizacja, ale to wszystko tworzy jedną wspólną całość, która po prostu jest wyjątkowa.
4: Na każdym zjeździe głównie doceniam chyba tutaj takie dodatki piękne, które są dodawane poprzez muzykę, flagi, proces światła, który jest wieczorem odpalany, świeczki. No to chyba wszystko dodaje takiemu poczuciu tutaj. Dobra.
5: Bardzo dziękuję.
1: O, to my dziękujemy, polecamy, przyjeżdżamy.
4: Dziękujemy bardzo. Dziękuję.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Jubileusz spotkania młodych Lednica 2000 to przyciągnięcie tych wszystkich, którzy przez lata byli związani z Lednicą, którzy być może kiedyś tu przyjechali, ale postanowili być tutaj, albo się zaangażować, albo zobaczyć, jak świętuje się 30 spotkania lednickiego. Razem z nami ci, którzy są tutaj i są zaangażowani albo w reprezentowanie swoich wspólnot, albo w działania tej wspólnoty. Razem z nami Ola Samula, cześć.
3: Cześć, dzień dobry.
2: I Filip Pawlak, cześć.
4: Witam serdecznie.
2: Ty reprezentujesz KSL.

0: ale przyjeżdżasz też jako uczestniczka po latach.
1: Tak, ja miałam bardzo dużą przerwę. Tutaj przyjechałam właściwie jako członek Rady Duszpasterstwa Młodzieży, no właśnie, żeby zobaczyć to jubileuszowe spotkanie po latach. Dla mnie jest to trochę przerwa, ale też takie sobie odświeżenie wspomnień, bo przyjeżdżałam tutaj, będąc licealistką, młodą studentką i też no trochę mogę sobie powspominać, jak to było już chwilkę temu.
0: Filipie, ty dzisiaj działasz w służbie lednickiej, która pomaga zabezpieczać, organizować to wydarzenie. Ono czuć, że jest takie wyjątkowe w tym roku, 30?
2: Czuć jest wyjątkowe. Ja myślę, że każda lednica jest wyjątkowa. Corocznie od już 14 lat z jedną przerwą przyjeżdżam najpierw jako uczestnik, teraz pomagać w organizacji, w przygotowaniu tego wydarzenia. No jest to dobre doświadczenie i czuć tutaj ducha, czuć, że młodzi chcą tutaj być i że warto tutaj być.
0: Dlaczego przyjeżdżaliście wcześniej, przyjeżdżacie teraz?
1: Pierwsze spotkanie, które ja pamiętam, to było takie za namową wspólnoty. Przyjechałam tutaj pierwszy raz z KSM-em, dlatego że grupa przyjechała i potem wracałam właściwie dlatego, że uznałam, że warto, że jest to spotkanie wartościowe, podczas którego można spędzić czas z ludźmi, z których znam, lubię, współpracuję. I jest to też taki moment na bycie po prostu ze sobą, no bo będąc tutaj uczestnikiem, jest właściwie bardzo dużo przestrzeni na to, żeby z jednej strony pomodlić się i uczestniczyć w takim spotkaniu z dużą ilością ludzi, którzy są tutaj w tym samym celu, ale jest też sporo takich miejsc, gdzie można sobie zrobić przerwę, odsapnąć, pójść się pomodlić, adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, a więc jest to bardzo zróżnicowana propozycja.
2: Ja w sumie podobnie jak Ola, przyjechałem na początku ze wspólnotą. Spodobało mi się. Zacząłem przyjeżdżać co roku. No jak nadarzyła się okazja, żeby móc zaangażować się od tej drugiej strony, no to bez chwili zawahania powiedziałem gotów. Wszedłem i zacząłem działać. I tak już od 6 lat od tej drugiej strony w Lednicy pomagam. No bo widzę w tym sens. Widzę, że jest to dobre miejsce, jest to bardzo wartościowe miejsce i no czuję, że warto je rozwijać.
0: Spotkanie, które od 3 dekad przyciąga, jest jak magnes. Przez bramę rybę młodzi przechodzą, decydując wybrać w swoim życiu Chrystusa, że świat wiary jest dla nich cenny. Nie jest tylko jakimś elementem, ale świadomie, często przy trudach niepogody, teraz w pięknym słońcu chcą świętować, chcą ponownie wybierać. Co waszym zdaniem jest tutaj takim elementem, który przyciąga najbardziej? Oprócz tego, co was przyciągnęło, co widzicie, co może przyciąga waszych znajomych, co jest sercem Lednicy?
1: Na pewno wspólnota. I dla różnych osób pewnie to będą różne wspólnoty, ale to, że jest to miejsce dla każdego, i dla dzieci, i dla starszych, bo tak na dobrą sprawę tutaj przedział wiekowy osób, które przyjeżdżają, jest bardzo, bardzo szeroki. I ja myślę, że takim bardzo ciekawym też doświadczeniem jest połączenie tego spotkania tutaj z wieloma innymi towarzyszącymi. Ja zawsze kojarzę Lednicę albo z jakimś marszem, albo z jakimś rajdem, albo z jakimiś dodatkowymi wydarzeniami poranną jucznią na przykład, która jest w Gnieźnie, a więc trzeba też dotrzeć. Ale takim ciekawym, teraz jak zadałeś to pytanie, to przyszło mi na myśl to, że dla mnie takim bardzo znaczącym doświadczeniem, przemyśleniem kiedyś było rozsyłanie misjonarzy. I teraz może trochę się z tą wizją bardziej oswoiłam, z wiekiem może, ale kiedy jako nastolatka przyjeżdżałam tutaj i taka myśl, że tu młodzi misjonarze są rozsyłani na bardzo skrajne zakątki świata, to było dla mnie takie... Wow, oni się na to decydują, będąc młodymi. To był taki akt odwagi, może pokazania pewnego wzoru. Inni mogą, to może ja też mogę coś zrobić. Takie budowanie zapału, ale też w różnych przestrzeniach życia młodych ludzi. Są też namioty powołaniowe, a więc tutaj jest co znaleźć.
2: Ja myślę, że ciężko jakoś wskazać jedną rzecz. Myślę, że piękną Lednicy jest ta różnorodność, że można i potańczyć, pośpiewać, ale spotkać też wielu ciekawych ludzi, a na koniec dnia wspólnie się pomodlić, poadorować, skorzystać ze spowiedzi. No myślę, że to jest taka też ładowarka duchowa, żeby naładować swoje baterie i społeczne, i te duchowe, no i iść dalej.
0: To ważne, żeby zabrać to, co może nas umocnić podczas takiego spotkania, jak to jubileuszowe. Czego

0: życzycie lednicy w związku z 30 urodzinami tego spotkania? Czego można życzyć takiej inicjatywie, takiemu wydarzeniu?
1: Ja myślę, że trochę idąc też za głosem ojca Jana, myślę, że tego, żeby Chrystus był w każdym zakątku świata. I myślę, że to dla lednicy też będzie dobre życzenie.
2: No myślę, żeby trwała jak najdłużej i jak najgłębiej przekazywała młodym to przesłanie.
0: Ola Samula, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Filip Pawlak, dzięki.
2: Dzięki wielkie.

pięć miesięcy. Nasza wielka miłość jak przeminęło z wiatrem, zmieniła się w nicość, przeminęła z wiatrem. Niestety zamordowałem cudowne uczucie, permanentnie klałem, aż musiałem.

zbudować. We wspomnieniach zbudowałem ci Taj Mahal, w ramionach innych chcąc znaleźć swój Kanaan. Tak minęło parę ładnych lat, każdy zbudował sobie swój własny świat. Stanął między nami zbyt potężny mur, aby kiedykolwiek runął, musiałby się zdarzyć.

jeszcze tkwiły wbite cierni. Znaleźliśmy panaceum, wybaczenie. Życie to nie romantyczny film, nie było lekko. Mnóstwo łez modlitwy, pokonaliśmy przeszłość. Teraz wspólnie razem dla spragnionych wody życia. Jesteśmy drogowskazem prowadzącym ich do sykar. Ponownie obok ciebie zasypiam dziś. Tuż za ścianą nasza córka śpi. Ty w sobie nosisz nowe życie. Boże, przecież

0: I będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Ewangelia według świętego Mateusza.
1: Dobry update.
2: Dobry update. Dobry update.
3: W rozmowach wiarygodnych nie może zabraknąć pozytywnych wiadomości, nie tylko tych, które dotykają wydarzeń, o których rozmawiamy, które są głównym motywem i tematem naszych spotkań, ale w dobrym update'cie chciałbym dzisiaj zatrzymać się nad wydarzeniami z ostatnich dni. To papieska pielgrzymka do Hiszpanii i na Wyspy Kanaryjskie. Odbywała się pod hasłem "Podnieście oczy". To była czwarta zagraniczna podróż Leona XIV. Papież odwiedził m.in. Madryt, Barcelonę i Gran Canarię. W każdym punkcie swojej pielgrzymki Ojciec Święty był witany przez tłumy wiernych. W Madrycie jednym z wielu wydarzeń było spotkanie papieża z mieszkańcami na stadionie Realu Madryt, Santiago Bernabeu. Leon XIV apelował o otwartość wobec potrzebujących, ale także mówił, że to jest czas, kiedy trzeba się dzielić radością i miłością. Miłość jest bowiem językiem, który sprawia, że każdy czuje się jak w domu. Papież był na stadionie klubu Real Madryt i mówił, że to także jego osobiste przeżycie. Wcześniej wyznał dziennikarzom, że prywatnie Realowi Madryt kibicował Robert Prevost, ale zaraz zastrzegł, że jako papież popiera i kibicuje wszystkim drużynom. Do tego madryckiego spotkania warto sięgnąć z jeszcze jednego powodu, ponieważ wtedy, kiedy papież spotkał się z mieszkańcami Madrytu, mówił o podobnych wartościach, które rozbrzmiewają podczas spotkania młodych nad jeziorem Lednickim. Papież mówił tak: jesteście kościołem diecezjalnym pośród ludu, który kocha muzykę, taniec i bycie razem, a jednak zna także konflikty, rezygnacje, czasem rozpacz i sytuacje, które Ewangelia może otworzyć na nadzieję. Tak mówił papież, ale dodawał, że Hiszpania jest też celem milionów odwiedzających ją osób oraz tych, którzy poszukują tu nowych możliwości. Wasza radość stanie się zaraźliwa, jeśli z emocji chwili przemieni się w trwały sposób bycia, w głębokie odczucie, które odnawia osoby, grupy i całą wspólnotę. Papież mówił, że same liczby, dane i fakty nie wystarczą do budowania wspólnoty. Nasze serce potrzebuje śpiewu, to znaczy interpretowania wydarzeń i sytuacji poprzez wspólne celebrowanie sensu, który z nich promieniuje. W sposób szczególny dokonuje się to w

kościele podczas liturgii. Aby dotrzeć do serca miasta, trzeba kultywować świadomość, że prawda jest symfoniczna, zawsze nas przewyższa. Trzeba pielęgnować pragnienie spotkania ze Zmartwychwstałym, który zawsze nas wyprzedza, idzie przed nami i być może jest już obecny tam, gdzie jeszcze go nie szukaliśmy. Jak mówił papież, trzeba na nowo nauczyć się szukać duchowej sztuki życzliwości, bez której głoszenie Ewangelii jest nieefektywne, grozi frustracją i nieufnością. Papież mówił, że Kościół diecezjalny może dać ewangeliczne świadectwo, które uwalnia najlepsze energie ludzkości, bombardowanej obrazami i słowami, ale spragnionej sprawiedliwości i łaknącej prawdy. Tak mówił Leon XIV i myślę, że to pięknie koresponduje z tym wszystkim, co dzieje się podczas spotkań lednickich, by dzielić się pięknem, radością, dzielić się muzyką i tańcem, ale żeby w tym wszystkim poszukiwać tego, co jest prawdziwe, co może budować braterstwo, co może rozwijać sprawiedliwość i budować prawdziwe relacje. Warto także to zabrać z takiego spojrzenia na papieską wizytę w Hiszpanii. A do spotkania młodych nad Jeziorem Lednickim jeszcze powrócimy w kolejnej części naszego radiowego spotkania. Warto zostać razem z nami.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: Rozmowy wiarygodne.
3: Rozmowy wiarygodne. Przed mikrofonem Przemysław Goławski. Kolejna część naszego spotkania w Czwórce rozpoczęta. Przyglądamy się Lednicy. To spotkanie już za nami. Tydzień temu na Polach Lednickich zgromadziło się ponad 20 tysięcy młodych. Przybyliby razem się spotkać, trochę pośpiewać, potańczyć i bawić. Ale przede wszystkim po to, żeby na końcu spotkania uroczyście przejść przez Bramę Rybę. To był moment, kiedy ci wszyscy, którzy się tam zjawili, wybrali Chrystusa, przyznali się do wiary, pokazali, że to jest dla nich ważne i te wartości, o których mówi Kościół, są także wartościami ważnymi w życiu dla wszystkich młodych. Do tego spotkania i tego doświadczenia chciałbym jeszcze wrócić także w tej godzinie naszego spotkania, ale z nieco innych perspektyw. Jakich? Warto zostać razem z nami. A jeżeli chcielibyście zostawić coś od siebie, śmiało zapraszam dla Was nasz Facebook i Instagram pod hasłem Rozmowy Wiarygodne.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: Spotkanie młodych nad Jeziorem Lednickim, u chrzcielnych źródeł Polski, przyciąga młodych, ale przyciąga także tych, którzy z młodymi pracują. To opiekuni, duszpasterze, to siostry zakonne, ci wszyscy, którzy razem z młodymi tutaj przyjeżdżają. Dzień dobry, szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, siostra Estera.
4: Szczęść Boże, Tomasz Sypniewski, świecki katecheta z Hoffmanowej.
5: Szczęść Boże, ksiądz Mikołaj Dobosz z Niepokalanego Poczęcia na warszawskim Wrzecionie.
2: Jak to jest być tutaj podczas jubileuszowego spotkania? Bo to czas nie tylko świętowania spotkania przez młodych, ale też świętowania trzydziestki Lednicy.
4: O, dla nas każda Lednica to jest jubileusz, święto, wielka radość przeżywania tej wiary właśnie w młodym kościele. My tutaj na Lednicy widzimy, że Kościół cały czas żyje, ma się dobrze, że jest zbudowany na młodych ludziach, którzy pragną Chrystusa, pragną doświadczać tej wiary, pragną przeżywać tej wiary we wspólnocie.
3: Uświadomiłam sobie, jadąc w tym roku na Lednicę, że dokładnie 20 lat temu byłam tu po raz pierwszy na 10 Lednicy i po 20 latach znowu jestem. Oczywiście w międzyczasie było tych Lednic trochę, chyba kilkanaście, ale cieszę się, że już kolejny raz mogę zabrać moją młodzież, moich uczniów i młodzież z KSM-u, więc no bardzo, bardzo się cieszę, że oni też mogą spotkać tutaj żywego Jezusa. Przed chwilą dosłownie dwie moje uczennice zapłakane wróciły z modlitwy wstawienniczej, po raz pierwszy przeżyły coś takiego i wiem, że było warto.
5: Ta młodzież, z którą ja tu przyjeżdżam, to nie ma zielonego pojęcia, co się działo 30 lat temu, więc tak naprawdę stanowimy absolutną mniejszość, cokolwiek pamiętają z 30 lat temu, i ci młodzi na pewno przeżywają to zupełnie na nowo. Oni, myślę, że nie świętują żadnego jubileuszu, tylko świętują swoje spotkanie dzisiaj z tysiącami młodych. Oni widzą innych młodych, którzy się modlą, oni widzą setki młodych idących do spowiedzi. Oni widzą dziesiątki ministrantów i myślę, że to jest takie doświadczenie, które ich tutaj sprowadza, ale też ich nakręca do tego, żeby namawiać następnych do przyjechania w kolejnym roku.
2: To za każdym razem nowe spotkanie, bo nowi uczestnicy, za każdym razem nowe doświadczenie, ale są te części, które są niezmienne. Tu sednem i centrum jest Eucharystia. Później młodzi adorują Jezusa, który jest tu obecny w Najświętszym Sakramencie na polach, by na koniec uroczyście przejść przez bramy ryby jako znak, że tego Chrystusa się wybiera. Młodzi są świadomi właśnie tej rangi wydarzenia i przyjeżdżają tutaj właśnie, żeby przeżyć tą wiarę, tą uroczystą liturgię zupełnie inaczej niż co niedzielna msza.
3: Myślę, że no część jest świadoma, ale spora część

0: część jeszcze nie jest świadoma. Dla wielu z nich jest to pierwsze, przynajmniej w mojej grupie, pierwsze tego typu religijne w ogóle wydarzenie, więc myślę, że wszystko będzie dla nich nowe. Tańce lednickie, msza święta, myślę, że nie byli wcześniej na pewno na tak przeżywanej Eucharystii. To przejście przez bramę ryby, wybór Chrystusa. Mam nadzieję, że nawet jeżeli dzisiaj nie będzie on w pełni świadomy, to zaowocuje i kiedyś wrócą do tego momentu i będą go potem w dorosłym życiu powtarzać i wybierać go na nowo.
1: Dla mnie to najbardziej wzruszające tu w tym, co oni przeżywają, jest to, że oni się angażują. Mamy szansę przyjeżdżać i właśnie z tancerzami i z ministrantami i że właśnie każdy z nich ma takie doświadczenie, że on tu nie jest tylko widzem, ale jest też kimś, kto coś z siebie daje, jakoś się angażuje. Też część naszych parafian jest w harcerstwie, więc przyjeżdża tu z harcerzami. I właśnie no, każdy z nich ma takie doświadczenie, że w kościele nie jest się widzem, nie jest się jakimś tam obserwatorem z zewnątrz, ale kimś, kto angażując się coś przeżywa.
2: I myślę, że też pokazane jest tu bogactwo Kościoła w liturgii, ale też i w koronce do Bożego Miłosierdzia, która jest też tutaj przeżywana w godzinie miłosierdzia w sposób moim zdaniem absolutnie wyjątkowy, że wydaje mi się, że do tych młodych rzeczywiście coś dociera, że oni to przeżywają na nowo i później wracają do swoich domów i zaczynają tym, czego tutaj doświadczyli, żyć na co dzień.
3: I za chwilę wracamy do opowieści o tym, co dzieje się na 30. spotkaniu młodych Lednica 2000.

0: jubileusz spotkania młodych Lednica 2000. To duże wyzwanie, żeby z takiego spotkania, które jest pełne energii, pełne tańca, muzyki, śpiewu, później żyć na co dzień, gdy w kościele, w parafii często tego nie ma albo mocno brakuje. Ten duch lednicki zaprasza młodych do zaangażowania później. Właśnie takie spotkania, takie wydarzenia, wielkie zloty młodych wierzących zmieniają później ich na co dzień. Jak widzą to księża, siostra, katecheci, czy to młodych przyciąga do kościoła?
1: Na pewno przyciąga, natomiast widzę, że dzisiaj młodzież ma bardzo wiele dodatkowych różnych zajęć i po szkole mają tak czas wypełniony, że żeby się regularnie formować w jakiejś wspólnocie, to nie jest to proste i jest ich mniej niż więcej. Na pewno, przynajmniej ja się z tym spotkałam, że chcą i potem no, mają też taki rozdźwięk, że tu na Lednicy było tak wspaniale, czemu u nas tak nie ma. No i też staram się im pokazywać, że od nich to zależy. A poza tym też zaangażowanie we własną parafię i to piękno takiej prostoty, zwyczajności, które jest w parafiach, też jest ważne, to doświadczenie. I to nie chodzi o to, żeby w naszych kościołach lokalnych teraz przekładać Lednicę i ma być za każdym razem to tak wyglądać, ale że ta msza święta, na którą pójdą w tygodniu, która trwa pół godziny i będzie recytowana, też jest tak samo ważna jak tutaj na Lednicy.
2: Czasem owoce tej Lednicy przychodzą dopiero po latach. Ja w tym roku jestem z dwiema uczestniczkami Lednicy sprzed lat, które są obecnie siostrami zakonnymi i które dają świadectwo, że właśnie na Lednicy odkryły swoje powołanie.
0: Jak przekłada ksiądz tą opowieść lednicką na to życie w parafii?
3: Na pewno. Moi młodzi to już się zapytali, to kiedy zaczynamy naukę tańca w parafii. Ale też tytułem tego spotkania jest spotkanie na Lednicy. I to jest coś, co łatwo jest przełożyć na życie parafialne. Spotkanie może być spotkaniem w małej grupie, w kawerence, przy czymś fajnym, przy grze, przy posłuchaniu muzyki. No, my po prostu się spotykamy z nimi. Ta grupa, która tu przyjechała, to jest grupa, która co tydzień się spotyka. Ich jest tam ponad 50 tak regularnie się spotykających. No i wydaje się, że najmłodym przede wszystkim dzisiaj potrzeba przestrzeni do takiego dobrego spotkania, do takich spotkań, w których nie ma jakiegoś hejtu, nie ma jakiegoś wytykania się, tylko właśnie można tańczyć jak kto potrafi, a wszyscy tańczą super i jeszcze na dodatek tańczą jakby z muzyką, która ich podnosi do nieba.
0: 30 Lednicy to czas też życzeń. Czego można życzyć i uczestnikom, którzy tu przyjeżdżają, którzy będą chcieli tu przybyć w przyszłości, ale i takiemu spotkaniu, organizatorom, takiemu wydarzeniu, oprócz tego, żeby jak najbardziej przyciągało wszystkich, którzy chcą tu wybrać Chrystusa.
2: Organizatorom, żeby się rozwijali cały czas, żeby odkrywali na nowo, żeby szukali nowych dróg do młodych ludzi, bo świat przyspiesza, świat się zmienia, proponuje coraz nowsze nowinę techniki i czasem może się zdarzyć tak, że niektóre propozycje Kościoła przestają być aktualne i trzeba jak gdyby na nowo przełożyć ten język, którym komunikuje się świat właśnie z młodymi. I myślę, że jak do tej pory na Lednicy to się udaje, patrząc też po tej ilości młodych ludzi, która tu przyjeżdża.
1: Podepnę się pod to i życzę organizatorom, żeby też Pan Bóg im przynajmniej od czasu do czasu pokazywał te piękne owoce w życiu konkretnych ludzi, że kiedy przyjdzie im takie zmęczenie,

0: Nie, albo zwątpienie, że to już rzucają to wszystko, nie ma sensu, nie mają siły, to żeby mogli zobaczyć, że no, komuś to odmieniło realnie życie. Myślę, że to jest taki najpiękniejszy owoc. Wiadomo, że zobaczył to w niebie, ale fajnie czasami też mieć takiego Bożego kopa tutaj na ziemi.
1: No i tego samego możemy życzyć wszystkim, którzy przyjeżdżają na Lednicę, bo widać właśnie nam wszystkim organizatorom tych wyjazdów, bo nie wiem, jakie są statystyki, czy ktoś takie prowadzi, ale chyba gruba 90 ileś procent przyjeżdża tu dlatego, że ktoś zorganizował wyjazd z jakiegoś miejsca, więc życzymy na pewno wszystkim organizatorom tych wyjazdów, żeby się nie poddawali, żeby nawet jak tych owoców może nie widać w pierwszym dniu po powrocie jakichś wielkich, to żeby się nie poddawali, chcieli się angażować, chcieli przyjeżdżać z młodymi, organizować te wyjazdy z różnych miejsc, żeby ci młodzi mieli szansę doświadczyć szerszego Kościoła.
2: Bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy.
3: Bardzo dziękuję. Z Bogiem.
1: Szczęść Boże.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Oprócz młodych nie brakuje na spotkaniach lednickich duszpasterzy, księży z całego kraju. Prawie na wszystkich lednicach był prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, który na polach lednickich zostawił młodym to, co przekazał im papież

0: Leon XIV.
1: Drodzy moi, byłem u Ojca Świętego Leona XIV. Na ucho powiedziałem mu, że zbliża się lednica, a papież mi powiedział: słuchaj, ja już na lednicę poprosiłem, aby przesłać moje błogosławieństwo. Kiedy wróciłem do domu, otworzyłem kopertę i znajduję takie słowa: papież Leon XIV z ojcowską bliskością pozdrawia wszystkich zgromadzonych na polach lednickich. Od 30 lat jest to miejsce radosnego spotkania młodych z Chrystusem, który w sakramencie chrztu otworzył przed nami życie wieczne. Przejście przez bramę Rybę niech będzie dla was znakiem odnowienia tej łaski i wyboru Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Tegoroczne hasło Genesis zaprasza was do powrotu do źródła. Bóg jest początkiem każdego dobra i każdego ludzkiego powołania. Stworzył człowieka z miłości, a gdy człowiek oddala się od Niego, nie przestaje Go szukać. On gromadzi nas we wspólnocie Kościoła i przypomina każdemu z nas, że jesteśmy chciani, kochani i potrzebni. Papież Leon zachęca was, abyście w świecie pełnym hałasu, pośpiechu i cyfrowych rozproszeń usłyszeli pytanie Boga: gdzie jesteś? Niech ono pomaga wszystkim, chętniej korzysta z sakramentów, zwłaszcza z sakramentu pokuty i Eucharystii, oraz wracać do prawdziwych relacji i odpowiedzialnego świadectwa. Ojciec Święty ogarnia modlitwą organizatorów i uczestników spotkania, zawierza zebranych opiece świętych patronów, szczególnie świętego Jana Pawła II, oraz serca udziela ojcowskiego błogosławieństwa. Niech to błogosławieństwo Ojca Świętego Leona XIV spocznie teraz na każdej i na każdym z was. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
2: Co oznacza tegoroczne hasło Genesis? Jak je odczytywać?
1: Myślę, że na lednicy w szczególny sposób myślimy o tych początkach, które są początkami naszego życia w Bogu, a więc o chrzcie, który przyjęliśmy. Piękna katecheza brata Matthew z Teze przypomniała nam i wyjaśniła, co znaczy być człowiekiem ochrzczonym. Kto jest ochrzczony, nigdy nie jest sam. Kto jest ochrzczony, przyjmuje wezwanie do świadectwa, do życia pełnią tego daru, który w sakramencie chrztu otrzymuje. Kto jest ochrzczony, dzieli się odważnie z innymi tym, co Chrystus w nim uczynił.
2: To 30. jubileuszowa lednica. Jakie to ma znaczenie tutaj dla pasterza, ale też i prymasa Polski? Jak spoglądać właśnie na to miejsce, które od lat posyła młodych po Polsce, ale też na krańce świata?
1: Zmieniają się pokolenia młodych. Myślę, że słusznie ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki w swoim słowie pozdrowienia powiedział, że kiedy rozpoczynała się lednica, kiedy ojciec Jan Góra rozpoczynał spotkania lednickie, wielu z tych, którzy są dzisiaj, po prostu jeszcze ich na świecie nie było. Więc rozumiem, że zmieniają się pokolenia, zmieniają się czasy, ale miejsce to przyciąga. Oby dalej tak było.
2: Czego ksiądz prymas życzy lednicy, wspólnocie lednickiej i tym wszystkim młodym, którzy tu przybywają w związku z jubileuszem?
1: Chciałbym życzyć przede wszystkim, abyśmy przeżywając ten piękne 30-lecie, mogli z nadzieją patrzeć w przyszłość. Abyśmy mogli tutaj co roku nie tylko się spotykać, ale rzeczywiście czerpać u źródeł wiary. Tak nam zresztą i ojciec Jan mówił, tak nas zachęcał święty Jan Paweł II. I tak też każdy, kto na tę lednicę przychodzi, oby to odczuwał. Zaczerpnąć moc i siłę tutaj u źródeł wiary.
3: Jo, słuchaj. Ta. Widzisz?

0: Szczęść Boże.
1: Dzień dobry, szczęść Boże.
0: Jest razem z nami także Aleksander Poddanek, który działa w biurze promocji, jest zaangażowany w organizowanie tego wydarzenia. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
0: To jest czas, kiedy można już pomału myśleć o zbieraniu owoców Lednicy, skoro wydarzenie już za nami. To teraz czas na spojrzenie, co ten jubileusz przyniósł. Charyzmatyczny dominikanin, ojciec Jan Góra, zaprosił właśnie do uruchomienia takiego nie tylko wydarzenia, ale całego ruchu, bo to, że Lednica żyje, to jest czas także przygotowań od spotkania do spotkania. To nie jest tylko jednodniowe wydarzenie, to nie jest event. Jak dominikanie patrzą właśnie na to dzieło i jego owoce?
1: My patrzymy na to właśnie nie jako jednorazowy event, ale jako pewien ruch, który żyje i w młodzieży oczywiście, ale także w księżach, ponieważ oni przyprowadzali swoje grupy i to było widać. Miałem takie poczucie właśnie, jak widziałem tych młodych ludzi, którzy się modlili, którzy byli skupieni, którzy wyrażali swoją radość z wiary. Myślę, że oni też doświadczają, że można, w jaki sposób można przeżywać swoją wiarę. I przez śpiew, i przez taniec, przez radość, przez wspólnotę, przez taką różnorodność. I myślę, że to jest takie doświadczenie, które oni potem zabierają do siebie, żeby ożywiać swoje parafie. I myślę, że to było takie doświadczenie Kościoła, które się uzupełnia, bo młodzi wolontariusze przez tydzień i wcześniej w ogóle budują to spotkanie, budują infrastrukturę, zaplecze. Potem przyjeżdżają młodzi ludzie, którzy tutaj doświadczają właśnie tej różnorodności Kościoła i spotykają księdza biskupa i księdza i różne siostry zakonne i ludzi z Polski i także z różnych zakątków świata, w której modliliśmy się też w różnych językach, ale też było widać dużo Polaków, na przykład z Niemiec, z różnych parafii. Więc to jest takie doświadczenie naprawdę różnorodności, ale Kościoła, który jednoczy się wokół Jezusa. I myślę, że ten Kościół żywy, twórczy, który też tworzy pewną kulturę, jest czymś takim trwałym owocem.
0: Jest ojciec jednym z duszpasterzy ruchu lednickiego. To jest rzeczywistość, która zmienia właśnie Kościół w Polsce. Młodzi mogą się na takich spotkaniach policzyć i zobaczyć, że Kościół jest też miejscem, w którym oni mogą być aktywni?
1: Oczywiście. Myślę, że to, co jest takim najpiękniejszym doświadczeniem, to oni widzą, że młodzi ludzie są wierzący, że oni nie są sami. Ojciec Jan Góra często powtarzał, że wiary nie da się nauczyć w szkole albo z wykładów, tylko wiarą da się po prostu zarazić. Tak jak możemy się zarazić pasją chodzenia po górach, czy jakimś pięknym, czy sztuką. Trzeba spotkać ludzi, którzy to mają w sobie, nie? Którzy to przekazują. Myślę, że takie doświadczenie Lednicy jest właśnie zarażaniem wiary. Nagle można zobaczyć, wow, że to, że można w taki sposób przeżywać wiarę, która ożywia, która daje nadzieję, która daje siłę, buduje wspólnotę. I to jest, myślę, piękne doświadczenie.
0: Aleksandrze, co widać z perspektywy ekipy, która opowiada o tym spotkaniu w mediach społecznościowych, w biurze promocji, żeby pokazać takie wydarzenie poprzez różne środki, których młodzi używają?
2: No dla nas w tym roku to była przede wszystkim radość, widząc pełne pola, że ci młodzi ludzie naprawdę przyjechali, żeby się tutaj spotkać, bo to spotkanie tworzyliśmy cały rok, aby tutaj jak najbardziej mogli z tego skorzystać, przede wszystkim duchowo. No i te przygotowania do nabożeństw, jak również do adoracji, dały swoje owoce, bo słychać było na tych polach tą ciszę, to skupienie, tą modlitwę, więc wydaje nam się, że każdy z tego duchowo owoce czerpał i to będzie owocowało dalej.

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce.
1: Razem ze mną teraz Dominikanin, ojciec Krzysztof Michałowski. Dzień dobry.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Spotkanie młodych Lednica 2000, spotkanie, które od 1997 roku przyciąga. Proszę ojca, jubileusz 30 Lednicy to czas też pewnie nowego początku, skoro powrót do źródeł Genesis to czas pokazania na przyszły rok tego, co może jeszcze się zmienić.
2: Tak sobie właśnie myślę, że 30 to już jest, wydaje się dzisiaj, że to jest poważny wiek, ale już po młodości, już po studiach i czas na jakąś stabilizację, ale my doświadczamy i wczoraj tego i to widzieliśmy, że Lednica jest zawsze młoda. Ma 30 lat, ale jest zawsze młoda, ponieważ przyjeżdżają młodzi ludzie i tak naprawdę to spotkanie odnawia nas jakoś bardzo mocno i przy tych młodych ludziach cały czas czujemy się młodo. To, co myślę, że to pokazuje, nie, że to, co pokazuje Pan Jezus, Ewangelia, że ona zawsze świeża i ożywia. I nawet na różnych naszych etapach to właśnie sprawia, że nasze serce jest jakoś po prostu żywe, bo ona nas napełnia po prostu miłością i kochaniem dobra. I to myślę, że jest takie piękne doświadczenie, że może się jakoś zmieniamy, wzrastamy, dojrzewamy, może się trochę nawet niektórzy starzejemy, ale Lednica jest zawsze młoda, bo żyje młodością właśnie Pana Boga.
1: Aleksandrze, gdy spoglądałeś właśnie na wczoraj te tłumy, na te wiele elementów, piękna liturgia, nie można też ominąć jeszcze jednego wymiaru. Tej modlitwy w ciszy i modlitwy pokazującej wspólnotę, także obecność braci z Teze, którzy byli bardzo ważni dla ojca Jana Góry, który uruchamiał to wydarzenie. To także pokazuje siłę tego wydarzenia.
3: Tak, to prawda, zwłaszcza, że młodzi ludzie na Sylwester udają się do Francji właśnie, do tego miasteczka Teze, a w tym roku Teze przyjechało na Lednicę, więc to też dla nich było takie coś innego, coś nowego, zobaczyć jak ta wspólnota się modli, jak to wszystko wygląda. I rzeczywiście wyglądało to przepięknie, bo była też tam chwila ciszy, tak samo jak podczas adoracji. Było to nabożeństwo światła, to światło przypłynęło, które później prymas Polski wniósł na rybę i rozeszło się ono po sektorach do wszystkich tutaj uczestników, więc to też takie było symboliczne.
1: Proszę ojca, takie związki właśnie jednej wspólnoty z drugą wspólnotą, która razem zaprasza młodych, chce młodym towarzyszyć. To jest ważne, żeby pokazywać jedność w Kościele? Taki znak spotkania to znak jedności?
2: Tak, oczywiście, bo mi się wydaje, że to było takie doświadczenie, że naprawdę jesteśmy różni z różnych kultur, z różnych historii, na różnym etapie swojego życia, a jednak potrafimy się spotkać wokół Pana Boga, czegoś, co jest po prostu większe od nas i to jest takie doświadczenie realnej po prostu jedności, w różnorodności. To nie jest unifikacja, ani taka jednolitość, ale każdy mógł być sobą, ale to, co nas łączy, to to, że kochamy Pana Boga i to było doświadczenie takiej realnej jedności.
4: Doświadczeniem tegorocznej Lednicy dzielili się ojciec Krzysztof Michałowski, dominikanin, i zaangażowany w organizację spotkania Aleksander Poddenek.

Mam nadzieję, że suma wszystkich głosów, które pojawiły się dzisiaj w rozmowach wiarygodnych, dają pewien obraz tego, co dzieje się podczas spotkania Lednickiego i mogą być jakimś zaproszeniem dla tych wszystkich, którzy jeszcze Lednicy tam na miejscu nie poznali. To o spotkaniach Lednickich. Bardzo za ten czas dziękuję, ale przed nami jeszcze czas zatrzymania się nad fragmentami Pisma Świętego. To w namiocie spotkania, który już za chwilę.

0: Namiot spotkania.
1: Namiot spotkania.
2: To ta chwila, kiedy zatrzymujemy się nad fragmentem Pisma Świętego. Dzisiaj warto spojrzeć na drugie czytanie i fragment Ewangelii. Słyszymy czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian i święty Paweł, apostoł narodów, mówi tak. Bracia, Chrystus umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdy jeszcze byliśmy bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to,

Chrystus umarł za nas, gdy jeszcze byliśmy grzesznikami. Tak święty Paweł zaznacza wprost, że Jezus nie czekał, aż się zmienimy, aż będziemy lepsi, aż się ogarniemy. Nie stawia żadnych warunków. Najpierw zrób to i to, bądź taki i taki, a potem cię odkupię, potem cię pokocham, potem będzie inaczej. Jest odwrotnie. Bóg wchodzi w sam środek naszego życia, także wtedy, kiedy jest tam chaos, są błędy i zagubienie, kiedy jest grzech. I to jest wielka rewolucja, rewolucja Bożej miłości, że w świecie, w którym trzeba wszystko sobie wypracować, często mówi się o tym, że trzeba na coś zasłużyć, Bóg działa inaczej. Bóg daje wszystko z góry i wszystko za darmo. I to bardzo zmienia. Nie musimy nic udawać, nie musimy pokazywać, starać się o uznanie innych. Nie musimy się bać, że coś nam się nie uda, bo Bóg pokazuje, że to, co jest najważniejsze, Jego miłość jest za darmo, że jesteśmy kochani tacy, jacy jesteśmy. Do tego dochodzi jeszcze jeden obraz. Obraz z fragmentu Ewangelii, Ewangelii według świętego Mateusza. A tam mamy historię o wysłaniu w świat apostołów. Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszystkie słabości. To początek tego fragmentu Ewangelii, a na jego końcu słyszymy to. Tych 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście. Bliskie jest już Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Dla mnie najważniejsza jest tutaj ta puenta, to zamknięcie. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Skoro, tak jak we wcześniejszym czytaniu słyszeliśmy o darmowości Bożych darów, darmowości Bożej miłości, to tu zaproszenie, żeby się tym podzielić z innymi, że jeżeli doświadczyliśmy czegoś pięknego, nie można tego zamknąć dla siebie, a potrzeba odrobiny odwagi, odrobiny gotowości. Jezus wtedy dał apostołom siłę i zaprosił ich do wyruszenia w świat, ale to myślę także zadanie dla tych wszystkich, którzy coś w wierze odnaleźli, żeby tym się podzielić, że nie jesteśmy tymi, którzy to dobro mogą zamknąć dla siebie i także dostajemy konkretne zadania, by pomagać innym, by podnosić ich na duchu, dawać nadzieję, dawać radość i nie zatrzymywać dobra wyłącznie dla siebie. I do tego chciałbym zaprosić, żeby nie bać się odnajdywać tej darmowej Bożej miłości i nie bać się dzielić tą radością i miłością z innymi. Bardzo dziękuję za czas dzisiejszego spotkania w Rozmowach Wiarygodnych, za okazję do spojrzenia na te fragmenty Pisma Świętego i za to wszystko, co udało nam się dzisiaj opowiedzieć. Dziękuję i do usłyszenia. Przemysław Goławski.

Štúrka, rádio i podcast.

0: Jest godzina 8.
1: Pogoda.
0: No a co tam w pogodzie? Pogoda dzisiaj zaskoczy nie tylko chłodem. Może być dzisiaj jesień zamiast lata. Nie będziemy mieć sporo powodów do radości, chyba że cieszy nas deszcz. I są tacy, których cieszy, no bo jeżeli chodzi o deszcz, to jest nam potrzebny ze względu na suszę. Natomiast to, co nas na pewno nie ucieszy, i to chyba wszystkich równo i tak samo, to temperatura, bo dzisiaj nawet w najcieplejszych momentach dnia nie wzrośnie ona powyżej 17 stopni Celsjusza, a silny wiatr sprawi, że będziemy odczuwali, że jest jeszcze chłodniej. Także jeżeli macie dzisiaj taką leniwą niedzielę, to być może lepiej spędzić ją w domu niż na powietrzu. Chyba że dobrze się ubierzecie, no to można wyjść na spacer. Ale na pewno bluza, kurtka przeciwdeszczowa, parasol, to dzisiaj będzie nam potrzebne. No i uwaga i ostrożność, bo te burze mogą być momentami dosyć silne, dynamiczne. No taki mamy ten weekend.
1: Autopromocja.
2: Piłka nożna, tenis, siatkówka. Ile można?
3: Masz już dość tych samych sportowych tematów?
2: My też, dlatego w każdą niedzielę o 12:00 serwujemy sport w alternatywnym wydaniu.
3: Niszowe dyscypliny, nieznani bohaterowie i zajawki z każdego zakątka świata.
2: Z pasją i bez schematów. Słyszymy się w audycji sportowej. Zapraszam, Jędrzej Rosiewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
6: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
7: Mikrofon,
8: kamera,
7: radiowe studio,
8: scena.
9: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
5: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka, radio i podcast.

Ciemne chmury nad Warszawą, a ja nie chcę tam lądować. Czuję, jakbym musiał wszystko zaczynać od nowa. Wolę, jak pytają, ja odpowiadam from Poland. Nie wiem, co jest, może pora emigrować. Taksiarz Kenny pyta, ile w Polsce mamy plemion. Powiedziałem, że dwa.

0: co status. Kiedy sprowadziłem sztukę do towaru, żeby się przebić, jak ja spojrzę w oczy bratu. Ja chcę tylko robić rap i środkowy palec światu delem.
1: Hej, hej, tu Zielona Żaba. Zapraszam do miejsca, gdzie liście szeleszczą, a dobre historie rosną jak na drożdżach.
2: Szanuj zieleń.
3: Szanuj zieleń.
1: Pogoda dzisiaj taka, że można powiedzieć, jesień przyszła. Skoro jesień to herbata i herbata z miodem to dobry pomysł. Pytanie, czy ten miód jest właściwy? Czy informacje zawarte na opakowaniu są zgodne z prawdą? No i czy ten miód pochodzący z Unii Europejskiej jest lepszy niż ten spoza Unii? Sprawdzimy dzisiaj, jakie to informacje mają dla nas nowe przepisy Unii Europejskiej dotyczące miodu właśnie. To już niebawem taka informacja dla nas. Sprawdzimy też, czy dzisiaj będą zielone godziny, czyli taki moment w ciągu dnia, kiedy w naszej sieci jest sporo prądu pochodzącego z odnawialnych źródeł energii, ale jak tak patrzę właśnie na to, co za oknem, chociaż w studiu okna nie ma, ale niedawno byłam na dworze, jadąc tutaj do radia, no to może być z tymi zielonymi godzinami dzisiaj oszczędnie, także raczej ich zbyt wiele nie będzie, ale może się mylę, może wszystko się wyjaśni już za moment również, a po godzinie 9 będzie nam zielono. Jak to w audycji Szanuj Zieleń, zielono będzie mi, mam nadzieję, że zielono będzie wam i gościowi, który pojawi się w studiu po 9, bo wybierzemy się na razie w teorii, a potem w praktyce na pewien festiwal wokół natury, przyrody, ekologii. No bo ile można festiwali muzycznych ogarniać w ciągu letniego sezonu? Trzeba też pomyśleć o przyrodzie i o tym, co wokół nas, więc festiwal przyrodniczy, ekologiczny to coś, co pojawia się coraz częściej, no i na jeden taki was zaprosimy po godzinie 9, więc zostańcie razem ze mną.
4: Na audycję Szanuj Zieleń zaprasza Marta Hoppe.

0: So they ain't rushing in here with no new turntables. Because he's going to be dirty.
1: To Jamie XX i Erykah Badu w utworze FU, a na zegarze 8:18.
2: Zielone godziny.
1: Oj, jak ja się bardzo myliłam, oj, jak ja nie miałam racji, oj, jak dobrze, że sprawdziłam, że dzisiaj zielone godziny będą. Tak mi się wydawało, że skoro słońca niewiele, pochmurny ten dzień, deszczowy, no to skąd mamy mieć ekologiczny prąd i jak te panele fotowoltaiczne mają pracować? Nie pomyślałam jednak o tym, że skoro jest pogoda taka deszczowa, to może być też pogoda taka wietrzna, a jak jest wiatr, no to kręcą się wiatraki i 45% prądu w naszej sieci, tak mniej więcej. Tyle będzie dzisiaj pochodziło z odnawialnych źródeł energii, czyli tych wiatrowych farm, 19 z paneli fotowoltaicznych, trochę z wody, no i 34% z węgla. Czyli wiatr nam dzisiaj dołoży bardzo dużo swojej energii, tej właśnie ekologicznej, tej bardziej zielonej. I już teraz tak naprawdę po 8 jest nie najgorzej, a to co się będzie działo dzisiaj w ciągu dnia od godziny 11 do godziny 18 to naprawdę wynik zachwycający, bo prawie 100% tego, co w naszej sieci będzie właśnie produkowane dzięki odnawialnym źródłom energii, czyli dzięki temu, że ten wiatr tak nam wieje i te wiatraki się tak kręcą i ten prąd sam się po prostu robi, produkuje i dociera do naszych kontaktów, gniazdek. Zatem dzisiaj można działać, można prać, prasować, gotować, sprzątać, odkurzać, ładować, co tylko potrzebujecie. W zasadzie cały dzień na to mamy, żeby korzystać z tego prądu, który jest bardziej przyjazny planecie. No bo prąd jest w gniazdku zawsze, ale jeżeli pogoda nie pozwala i nie pomaga, to musimy spalać większą ilość węgla, żeby wyprodukować tę energię. A jeżeli właśnie jest wietrznie lub słonecznie, to wtedy docierają do nas ta energia pochodząca właśnie z odnawialnych źródeł energii. I ja te godziny nazywam zielonymi godzinami, chociaż nie tylko ja, bo takie rzeczy można sprawdzić w aplikacji, która ma tę samą nazwę, więc warto to kontrolować i zachowywać się tak, żeby odciążyć ten system opierający się na węglu. Dzisiaj możemy cały dzień używać prądu ekologicznie.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Przy tej jesiennej nieco pogodzie kawa wjeżdża dzisiaj doskonale, zwłaszcza z samego rana, ale i herbata myślę, że też się dzisiaj sprawdzi. Ochłodziło się nieco, więc do śniadania herbata.

0: czy na pewno jego pochodzenie jest prawdziwe. No i teraz mamy dobre informacje dla nas wszystkich, bo koniec z oszustwami na miodzie. Od teraz w całej Unii Europejskiej obowiązuje tak zwana dyrektywa śniadaniowa. Nakazuje ona dokładne znakowanie miodu z pełnymi informacjami o składzie i kraju pochodzenia. Więcej o tym Beata Płomecka.
1: W przypadku miodów nie będzie już można pisać ogólnikowo na etykietach mieszanka z Unii i spoza Unii. Tak te nowe przepisy komentuje prezes Polskiego Związku Pszczelarskiego Krzysztof Witwicki.
2: W końcu na słoikach będziemy mieli napisane, czy to jest miód i proporcje tego miodu.
1: Bo do tej pory zdarzało się, że na półki sklepowe trafiały miody podrabiane z domieszkami, na przykład z Chin.
2: Wpuszczamy tu miód spoza Unii Europejskiej, nie wiadomo jakiego pochodzenia.
1: Od dziś muszą być precyzyjne i czytelne informacje na etykietach. Nawet jeśli to mieszanka miodów, to dokładnie z których krajów i jaki procent. Zakazana też będzie sprzedaż miodów przefiltrowanych, pozbawionych wosku, pyłku kwiatowego czy cennych enzymów.
0: Oczywiście pewnie od jutra na półkach jeszcze te zmiany nie nastąpią, no bo pewnie to co jest, to musi być sprzedane, ale te nowe partie, które będą docierać, już będą dobrze oznakowane. A nowe regulacje wprowadzają też przejrzyste etykiety dotyczące zawartości cukru w sokach owocowych i zawartości owoców w dżemach. No bo zawartość cukru w cukrze to już kiedyś badano w pewnym filmie polskim.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Jeżeli chodzi o zieleń, no to są tacy, którzy bardzo ją szanują i bardzo o nią walczą i o te miejsca, które są im bliskie. No i tak też było wczoraj. Wczoraj odbyła się pikieta w obronie łódzkiego lasu łagiewnickiego. Kilkadziesiąt osób zgromadziło się w Arturówku, gdzie wyrazili swoje niezadowolenie z powodu planów, które miały dotyczyć na przykład i między innymi budowy ścieżek w koronach drzew, a także kamperowni.
3: Uważam, że ogromnym zagrożeniem jest rozpoczęcie jakiegokolwiek tutaj działania w kierunku ulepszania tego obszaru, bo myślę, że w perspektywie wielu lat może doprowadzić do destrukcyjnych zmian.
4: Władze robią zamach na...

0: zieleń, na przyrodę. Chcą nam odebrać to, co najcenniejsze, to, co kochamy.
1: Chciałam zapytać miasta, gdzie jest mała retencja w sypaniu tłucznia? W ścieżkach, w koronach drzew, na wielkich konstrukcjach, które będą stawiane w granicach korzeni i mogą je uszkodzić? I gdzie jest ta mała retencja w tych wszystkich rzeczach, które chcą tu robić?
2: Pytała to Małgorzata Czubak, inicjatorka pikiety. Jak się okazuje, no są tacy, którzy nie chcą, żeby zbyt dużo osób zjeżdżało się do takiego pięknego miejsca jak Las Łagiewnicki. No i chcieliby pozostawić to naturze. Co z tego wyniknie? No to pewnie będziemy się jeszcze temu przyglądać. A szlak turystyczny w Łuskich Łagiewnikach ma kosztować 26 milionów złotych. No część ma oczywiście pochodzić ze środków unijnych. Czy ta ścieżka się wydarzy, czy ten szlak powstanie? Zobaczymy.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: No i niespiesznie zbliżamy się do godziny 9 w niedzielę, a wczoraj w sobotę równie niespiesznie podróżowali miłośnicy kolei. A jak wiadomo, pociąg to najbardziej ekologiczny środek lokomocji, no i ci, którzy lubią się nim przemieszczać, mogli wczoraj odbyć sentymentalną podróż sprzed kilkudziesięciu lat, bo przez Polskę przejechali pociągiem nieśpiesznym właśnie. Lokomotywa z 1973 roku ciągnęła wagony wyprodukowane również w latach 70. ubiegłego wieku. No a kto podróżował taką koleją? No wśród pasażerów byli i ci, którzy chcieli przypomnieć sobie czasy młodości, jak i bardzo młodzi miłośnicy tej kolei.
2: EP08.
3: Co to jest EP08?
2: No lokomotywa polska taka.
3: A ile ty masz lat?
2: 12.
3: I interesujesz się pociągami starymi?
2: Ładne są.
3: Co pana skłoniło, żeby wsiąść do pociągu starego?
4: A bo generalnie się interesuję koleją i tak z pasji przyjechałem.
5: Jeździło się generalnie na wycieczki, na wakacje, na wczasy.
3: Jak się jechało?
6: Fajnie, fajnie. Wspomnienia. Z wojska często jeździłem, suwał. Fajna sprawa. Jak się jedzie, to się buja, wszystko fajnie.
7: Dojeżdżałem do szkoły, do Iławy.
3: Czyli trochę tak sentymentalnie.
7: Dokładnie.
1: Jechał, jechał i dojechał pociąg nieśpieszny. Zaczął swoją podróż po godzinie 8 na stacji Warszawa Wschodnia, a potem pojechał przez Białystok, Ełk, Giżycko, Olsztyn, Iławę, Toruń, Bydgoszcz, Malbork i Działdowo, a trasę zakończył na stacji Warszawa Gdańska około 21:00, więc cały dzień w podróży, no ale takim pociągiem to musi być niezwykłe przeżycie. Nieśpiesznie podróżować. Ladies and gentlemen.

0: No i 7 minut pozostało do godziny 9. Czas teraz na nowość w czwórce. Tym razem będzie po polsku, a przynajmniej polscy artyści wzięli się za utwór pod tytułem Bez obaw. Jest to wspólna kompozycja Kuby Karasia i Faustyny Maciejczuk. Utwór jest częścią rozwijanego przez Karasia projektu solowego, kolejnego projektu, bo miał ich wiele. Ten chyba najbardziej znany to zespół The Dumplings, a piosenka Bez obaw utrzymana jest w popowo-alternatywnej stylistyce i porusza temat odpuszczania kontroli, no i życia właśnie bez obaw. No to ja myślę, że to będzie dobry utwór, więc bez obaw was na niego zapraszam.
1: Nowość na playliście.

0: Autopromocja.
1: Tęskniliście? Rap Scena Czwórki powraca, tym razem w czwórkowym studiu dużo kobiecej energii. Wystąpi Zuziula, rapująca reprezentantka nowej szkoły, która ma na koncie współpracę z Young Leosią i debiutancki

0: godzinie 23. Pozdro.
1: Autopromocja. Słuchasz

0: 9 na zegarze.
1: Pogoda.
0: Jeżeli chcecie dzisiaj na coś narzekać, to możecie narzekać na pogodę. Będzie sporo powodów do tego, żeby narzekać, bo będzie wiało, padało i będzie zimno. Jeśli chodzi o deszcz, to akurat dobre zjawisko, bo wiadomo, że ziemia potrzebuje deszczu. No ale jeśli chodzi o deszcz w niedzielę, to nieszczególnie jest wskazany, bo plany, jakie mieliśmy, mogą zostać niestety zmienione, zniweczone, no i trzeba będzie wymyśleć coś innego. Na pewno sporo planów mają strażacy, którzy interweniowali wczoraj 655 razy przy usuwaniu oczywiście skutków intensywnych opadów i silnych porywów wiatru. No i dzisiaj do godziny 7 rano też podjęli już 15 interwencji. Podejrzewam, że do 9 jest ich jeszcze więcej. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej starszy kapitan Wojciech Gralec powiedział Polskiemu Radiu, że najwięcej działań było w Wielkopolsce.
2: Zdarzenia te spowodowane były intensywnym opadem deszczu oraz silnym wiatrem, który powodował łamanie gałęzi i przewracanie drzew. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w województwie wielkopolskim 164, dolnośląskim 112, lubuskim 100 oraz kujawsko-pomorskim 93.
0: No i podejrzewam, że dzisiaj nie będą mieć spokojnej niedzieli, bo synoptycy przewidują właśnie burze i inne zjawiska pogodowe, które mogą występować w całym, niemal w całym kraju, bo na południu jest w miarę spokojnie. W niektórych miejscach może spaść na metr kwadratowy do 45 litrów deszczu i w tym momencie zalecam wam łapanie deszczówki. Ja wczoraj na moim balkonie w dwa pojemniki plastikowe, takie, w które pakuję czasami jedzenie, zebrałam ponad litr wody. Może niedużo, ale potem podlewałam tym kwiaty, które stoją tam, gdzie deszcz nie zdążył na nie popadać, bo były ukryte na parapecie, więc łapanie deszczówki to dobry pomysł, przynajmniej ten deszcz przyda się na później, ale uważajcie dzisiaj na siebie, bo lokalnie możliwy jest też grad, więc no taka pogodowa zawierucha dzisiaj.
1: Autopromocja.
3: W czwórce mamy apetyt na jedzenie. Pomidor w roli głównej, ziemniak w roli gwiazdy albo patelnia, która ma więcej osobowości niż niejeden celebryta. Do tego kulinarna podróż z kucharzami, influencerami i autorami książek. To uczta, która zaczyna się w radiu, a kończy się w twojej kuchni. Podano do stołu w niedzielę od 14 do 16. Kasia Dydo, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
6: Halo, halo, czy nas słyszycie?
5: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
7: Abemus Papam.
5: Plebiscyt Polskie Radio.pl.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Festiwale to nie tylko muzyka, to także inne wydarzenia. No i w tym roku na mapie wakacyjnych wydarzeń zadebiutuje Festiwal Naturokultury o nazwie Zielonomi. Organizatorzy zapraszają na moc spacerów w zieleni, a wszystko w przepięknych okolicznościach przyrody. Na trasie Tykocin, Białystok już na początku lipca odbędzie się takie wydarzenie. Festiwal Zielonomi, o tym za chwilę porozmawiamy z organizatorką, która wymyśliła sobie, że po co festiwale muzyczne mogą być festiwale przyrodnicze. Co się będzie działo i dlaczego akurat na tych terenach? Czy tam jest tak wyjątkowo pięknie? Na pewno też o to zapytam mojego gościa, który już za moment pojawi się w studiu, a was zapraszam na tę rozmowę.
3: Na audycję Szanuj Zieleń zaprasza Marta Hoppe.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Na muzyczny festiwal fajnie pojechać w sezonie wakacyjnym. No i my w czwórce sporo mówimy o festiwalach muzycznych. Mapa festiwalowa jest gęsto usiana różnymi atrakcjami, ale nie każdy festiwal musi być o muzyce. Może być też festiwal o przyrodzie i o takim właśnie teraz porozmawiamy w studiu gość. Marta Sawicka-Danielak, pisarka, joginka, dziennikarka, no ale dziś jako pomysłodawczyni festiwalu Zielonomi. Cześć.
3: Cześć, dzień dobry.
2: Festiwal jeszcze

0: to nie wystartował. Będzie po raz pierwszy, ale merch już jest. Już masz koszulkę, bluzkę z napisem zieloną i zieloną.
1: Wprawdzie sama zrobiłam ręcznie tutaj, wyprasowałam, ale lubię takie rzeczy, więc już tutaj opowiadam o tym i pokazuję zieloną mi, ale powiedziałaś, że nie tylko o muzyce, a u nas będzie też o muzyce, ponieważ to jest festiwal interdyscyplinarny i łączymy zarówno elementy kultury, jak i elementy właśnie przyrodnicze, czyli natury i nazywamy to festiwalem naturokultury, więc możecie liczyć na zarówno koncerty, jak i spacery przyrodnicze. Chcemy, nie wykluczamy ani nikogo z odbiorców, czyli nie mówimy na przykład, o to jest tylko dla fanów muzyki elektronicznej. Nie, nasz festiwal jest naprawdę dla wszystkich. Wszyscy mi mówią, znaczy wszyscy, wiele osób mi mówi, nie może być dla wszystkich, a my właśnie mamy takie założenie, że nie wykluczamy. I może przyjść mama z dzieckiem, bo będą rzeczy dla dzieci i będzie set DJ-ski będą koncerty i będą poważne debaty, więc jak takie hasło nasze From Ego to Eco mówi, jakby od takich indywidualnych, takich bardzo też antropocentrycznych perspektyw przechodzimy na szersze, systemowe, wspólnotowe, więc wszelkie gatunki i wszyscy mile widziani, także pozaludzkie istoty, zwierzęta towarzyszące jak najbardziej.
0: Czyli można z pieskiem, można z kotem, ale tak bezpiecznie jakoś, żeby nie uciekł. Tak. I z kanarkiem też.
1: Dokładnie.
0: No dobrze, muzyka będzie, ale to, co mnie najbardziej interesuje, to oczywiście to wokół zieleni, czyli tych spacerów i tego poznawania bliżej środowiska, w którym to wydarzenie się odbywa, bo to będzie trochę takie rozsiane. To znaczy jedziemy na Podlasie, żeby się tam oddać tej zieloności, ale tak naprawdę nie jest to jedno miejsce, tylko trochę taka przejażdżka i trochę taki dłuższy teren do poznania.
1: Tak, ja miałam taki pomysł, jak zaczynałam myślenie o tym festiwalu tam jakiś rok, dwa temu, żeby to była taka ośmiornica, której głowa jest w Białymstoku, a te odnóża w różnych rejonach Podlasia, które jest bardzo różnorodne też przyrodniczo i kulturowo.
0: Nadal jest takie trochę dzikie, to jednak jest ta część Polski mniej chyba tak zagospodarowana
1: tak, nawet
0: i
1: nie trochę, bo przypominam, że mamy na ostatni dziki las w Europie. To smutno brzmi, bo mamy ostatni dziki las, czyli Puszczę Białowieską, mamy ostatni taki naturalny system rzeczny, czyli Park Narwiański. To właśnie tak smutno brzmi, ale jednocześnie tak jak się mówi, trudno o coś dbać, jak się tego nie pozna i nie pokocha. Chcemy pokazać tę przyrodę jeszcze właśnie tą ostatnią dziką, która szczęśliwie w naszym regionie podlaskim wciąż występuje, żeby może osoby też spoza Polski rozmiłować w tym Podlasiu, ale przede wszystkim rozmiłować w przyrodzie i w jej ochronie. Więc dużo mówię, ale nie mówię kiedy.
0: Ale jeszcze mówisz o tej ośmiornicy, czyli tak, zaczęła się ta głowa ośmiornica w Białymstoku i gdzieś tam podróżujemy.
1: Tak, to jest taki mój docelowy, to jest taki cel. A w tym roku mamy pierwszą edycję. Pierwsze edycje, wiadomo, są takie trochę mniejsze, bardziej eksperymentalne, więc w tym roku
0: trochę
1: mamy...
0: Trochę na czuja.
1: Tak, a mój czuj dobry, muszę powiedzieć, intuicja mam szybszą niż internet, więc robimy w Białymstoku pierwszy dzień, 4 lipca. I ten Białystok też nie jest taki statyczny, bo będą spacery w terenie, w lesie zwierzynieckim, który jest lasem w mieście. Nie każdy może zna Białystok, mamy po prostu las w mieście. Więc pierwszy dzień, 4 lipca, Białystok, i tu nas bardzo wspiera miasto Białystok i województwo podlaskie, to trzeba powiedzieć, bo przecież sami byśmy tego nie wykonali. A drugi dzień to Tykocin. To pewnie dla osób, które też jeszcze może nie odwiedziły Podlasia, Tykocin może się kojarzyć, bo to jest jedno z najstarszych miast na Podlasiu i takich najbardziej malowniczych, wielokulturowych, ale też w otulinie Parku Narwiańskiego i Biebrzańskiego, bo jeszcze jest Park Biebrzański. Więc 4-5 lipca Białystok, Tykocin, a mostem między tymi dwoma miastami, między którymi nie ma dużej odległości, jest zielony autobus z turystą z Podlasia, zwanym szerzej Kolorkiem.
0: Był kiedyś u nas w czwórce, dobry wariat.
1: No więc dobry wariat, Karol. Przede wszystkim dla mnie turysta z Podlasia, który doskonale promuje nasze województwo i pokazuje piękno Podlasia. Zaprasza do PKS-u Zielonego, który wyrusza z Białegostoku jego trasami, wieś jego dziadka tatarska i różne inne atrakcje i kończy 5-godzinną, może nawet 6,

0: reguły wkrótce trasę właśnie w Tykocinie, gdzie kolejne wydarzenia będą się właśnie tam działy. Więc to jest taki pomost między Białymstokiem a Tykocinem. Więc zachęcam osoby właśnie spoza regionu, które zawsze chciały poznać ten region. To jest sobota, niedziela, początek wakacji, taki krótki wypad. Przy okazji bytności na tym festiwalu można po prostu zobaczyć dużo więcej. Więc też tak myślałam zawsze, żeby to było początek wakacji, żeby ludzie sobie zarezerwowali czas i sobie poeksplorowali to Podlasie.
1: Pokombinowała, 2 lata myślała i w tym roku wreszcie się wydarzy festiwal Zielonomi. Marta Sawicka-Danielak, do rozmowy za chwilę wrócimy.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: A zielono mi cały czas, cały rok, każdego dnia. A dzisiaj jeszcze podwójnie zielono Marta Sawicka-Danielak, pomysłodawczyni festiwalu o tej właśnie nazwie. Powtarzamy to słowo, tą nazwę zielono mi, no bo tam będzie rzeczywiście zielono. Wybieramy się na Podlasie. Twoje ukochane Podlasie, bo tak, ty jesteś stamtąd.
2: Tak, ja wprawdzie mieszkam już dłużej na Mazowszu niż na Podlasiu, w Mazowszu, ale od wielu pokoleń pochodzę ściśle z Białegostoku, z Podlasia i też zawsze jak piszę, czy w książkach, czy w artykułach, to jakoś zawsze nawiązuję, bo naprawdę moje serce bije tam. Może kiedyś jeszcze tam powrócę, ale jakby się nie rozstaję z nim.
1: Na emeryturze na Podlasie.
2: O tak, sadzić róże, jak to powiedziała jedna z naszych gościń festiwalowych, Katarzyna Herman, która też będzie na panelu 4 lipca i ona właśnie w jednym z miesięczników, który teraz jest na rynku, właśnie opowiadała, że do szczęścia trzeba chleba i sadzenia róż. I też tutaj wiele osób, które zaprosiliśmy, ma właśnie taką orientację zieloną, w sensie stylu życia, bo to zieloność to mówimy tak bardzo ogólnie, nie chodzi tylko o kwiatki.
1: Nie
2: oczywiście.
1: O to, że ktoś się na zielono ubiera, jak ja.
2: Nie tak jak ty i ja, prawda? I ty masz zielone paznokcie, ja mam zielone kreski na oczach, ale tak manifestujemy to. Ale też chodzi o jakieś takie podejście z balansem, z podejściem z rozszerzenia perspektywy, nie tylko ja, ale bardziej wspólnota i to międzygatunkowa, więc razem z moją partnerką ideową i współtwórczynią tego festiwalu, Joanną Pachałko, pozdrawiam cię Joasiu, chyba teraz jest w Poznaniu, właśnie kończy kierunek ekopsychologia.
1: Spokojnie będzie mogła odsłuchać naszej rozmowy na czwórce.
2: Tak, ale też będzie w jednym z paneli i teraz chciałam powiedzieć o tym panelu, bo w

0: Wspiera go PWN, które to wydawnictwo naukowe wydało Milczącą wiosnę Rachel Carson. To jest książka, którą ja lata temu sama chciałam wydać, bo dziwiłam się, że jej nie ma jeszcze w Polsce. Więc mówię o tym dlatego, że będziemy mieli nie tylko właśnie koncerty, warsztaty, spacery, ale też takie namysł taki naukowy i krytyczny nad naszą rzeczywistością, więc ten panel o Milczącej wiośnie też jest w programie. No i myślę, że będzie wspaniały teatr. Teatr na podstawie książki Anety Prymaki-Onisz Bierzeńcy 1915. To dzięki też gminie Tykocin. Miasto i gmina Tykocin wspiera nas tak jak i miasto Białystok, czyli województwo podlaskie. Dziękujemy bardzo. I po tym spektaklu będą jeszcze spotkania literackie. Będzie właśnie spotkanie z autorką Bierzeńców, czyli Anetą. Będzie spotkanie z Natalką Suszczyńską. I będzie koncert tegorocznych laureatów paszportu polityki, czyli duet Swada Niczos.
1: Też z Podlasia.
0: Też z Podlasia. Nie dlatego są tam, bo paszport, bo
1: tylko
0: fame.
1: Po Podlasia.
0: Dlatego są, ponieważ właśnie są rdzenni. Znaczy śpiewają po swojemu, czyli taką rdzenną mieszanką polskiego, białoruskiego. To proszę sobie poczytać, co to znaczy po swojemu, bo niektórzy myślą, że po prostu po swojemu, to każdy ma indywidualną modłę. Nie, na Podlasiu
1: jak oni się pojawili na rynku muzycznym, to w ogóle wiele osób myślało, że to nie jest polski zespół.
0: No właśnie.
1: Że oni nie są nasi.
0: No ja znam na przykład Swadę jeszcze z liceum i jest Polakiem rdzennym. Niczego nie znam osobiście, ale też wiem, że jest Polką, ale to jest właśnie wciąż to te takie podziały, które my chcemy znosić, że tam jesteś Polką czy nie Polką, jesteś tam kobietą, mężczyzną, przyroda, kultura. A my właśnie znosimy tę dychotomię, dlatego festiwal nazywa się Festiwal Naturokultury. To Donna Haraway spopularyzowała ten termin, przekonując słusznie, że nie ma czegoś takiego jak oddzielnego jak natura i kultura. To są sploty. My jesteśmy naturą, tak samo jak jesteśmy kulturą, ale de facto to kultura i cywilizacja ludzka oddzieliła te światy. No a wiemy dzisiaj w czasach kryzysu takiego klimatycznego i globalnego, jak ważny jest powrót do tej natury, jak to nie tylko ważne, żeby ocalić planetę i nasz gatunek, ale też dla nas jednostkowo, jak to jest ważne, żeby znaleźć ukojenie i tak naprawdę zakorzenienie. Więc my pokazujemy, że natura jest nierozerwalna od kultury i wzajemnie. I tym tropem idziemy.
1: No dobrze, to skoro pojawili się Swada i Niczos, to w tej chwili właśnie na naszej playliście, na naszej antenie zagramy utwór Synchronia i to będzie
0: Ale
1: po ich niemu.
0: Super.
1: No to gramy.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: No i proszę, Swada i Nichos za nami. To właśnie ten duet pojawi się na festiwalu Zielono Mi, o którym z Martą Sawicką Danielak rozmawiamy. Marta jest pisarką, joginką, dziennikarką, no ale dzisiaj właśnie jako pomysłodawczyni tego festiwalu ze swoją zacną ekipą miłośników Podlasia. No bo te osoby, które będą na festiwalu i ci, którzy występują, jak chociażby duet, który za nami, czy ci, którzy biorą udział w panelach, to są właśnie ludzie z Podlasia. Czyli jakby zaprosiłaś tych, dla których to miejsce nie jest jakimś obcą częścią naszego kraju, tylko właśnie gdzieś mają tam korzenie i już z natury na pewno kochają, no bo to tak jest, że kochamy to miejsce, z którego pochodzimy, w którym się wychowywaliśmy,
3: tak,
2: gdzie spędzaliśmy dzieciństwo, więc tacy ludzie jak Katarzyna Herman to też właśnie z Podlasia.
3: Tak. Katarzyna Herman, mówimy oczywiście o Kasi, aktorce, która jest jednocześnie, jak sobie żartuje, Kasią z Podlasia, ale też o Karolinie Cichej, która zagra bardziej tak familijnie na początku festiwalu 4 lipca w Białymstoku, ale też są osoby, które nie pochodzą z Białegostoku, ale czy też z Podlasia szerzej, ale sympatyzują. Na przykład Dorota Sumińska, najbardziej chyba znana w Polsce doktor weterynarii, którą serdecznie pozdrawiam.
2: Też będzie.
3: Tak, wraz z Martą, córką. Uwielbiam obie panie, gościłam u nich w audycji i one zrobią, słuchaj, na żywo swoją transmisję na YouTubie, bo one mają taki program Co sobotę zwierzę ci się i ludzie zadają im pytania o swoje zwierzęta domowe, ale nie tylko i to wspaniałe jest, bo naprawdę cieszy się ogromnym zainteresowaniem i one na żywo to zrobią właśnie tam od
2: z festiwalu,
3: nas,
2: z festiwalu, będzie tym razem wydanie specjalne.
3: Tak, z patio Filharmonii Białostockiej, zresztą na ulicy Podleśnej, Podlasie, na Podleśnej 4.
2: I pod lasem to jest?
3: To jest, tak, pod lasem zwierzynieckim, po którym będziemy z Pawłem Średzińskim, autorem książek o drzewach, spacerować, więc 4 lipca w Białymstoku, ale będą tam też takie postaci, na przykład jak Julia Kamińska, piosenkarka.
2: Aktorka. Tak, ale ludzi ściągnęłaś.
3: Tak, ale Julia, jak państwo pewnie wiedzą, jest bardzo zaangażowana w taki aktywizm proekologiczny, jest ambasadorką Greenpeace'u, w akcje różne społeczne, więc ona też jakby tutaj
2: sympatyzuje z przyrodą.
3: Sympatyzuje, rezonuje tu z naszymi wartościami, też się prywatnie bardzo lubimy i zaśpiewa między innymi cover osieckiej Zielono Mi, bo to hasło Zielono Mi może się komuś kojarzyć z Osiecką i też o tym będziemy mówić, bo przyjeżdża Agata Pasent i będzie opowiadać o tym, jak Osiecka umiłowała Tykocin, czyli drugie miejsce naszego festiwalu 5 lipca w Tykocinie wszystko będzie.
2: A coś z bocianami będzie, bo jak Tykocin, to mnie od razu się kojarzy z bociany. Bo tam jest
3: ostatnio moja mama pytała w
2: Bocianie
3: Tykocinie.
2: Bocianie wioska tuż obok.
3: Tak, ale w ogóle jest bardzo dużo na Podlasiu bocianów i moja mama ostatnio pytała, jak to jest, że właśnie tylko na Podlasiu te bociany są i faktycznie ja nie odnalazłam odpowiedzi, przepraszam wszystkich ornitologów, ale faktycznie na Podlasiu jakoś tych bocianów jest dużo więcej niż w innych rejonach Polski. Może na to też sobie odpowiemy, bo warto mieć te pytania. I więc o Osieckiej będziemy rozmawiać. Karolina Felberg-Pawłowska, czyli biografistka Osieckiej, będzie właśnie z Agatą Pasent o Tykocinie mówić, a Swada Nichos, o których numer super puściłaś, będą grać, słuchajcie, w Stodole, która to jest salon pod Sowami, Stodoła nad Narwią, więc będzie bardzo sielsko, bardzo prawdziwie. To nie jest festiwal wielki, komercyjny, to jest zestaw miłośników po prostu dobrych wartości, przyrody, kultury rdzennej i chcemy kameralnie, ale zapraszamy wszystkich, więc bądźcie z nami 3, dlatego, że mieliśmy mieć to szersze, ale 4-5 lipca,
2: trzeciego
3: sobota, niedziela.
2: Trzeciego trzeba pakować walizkę, wygodne
3: buty.
2: Trzeciego
3: już trzeba być tam.
2: Kurtkę przeciwdeszczową, tak, na wszelki wypadek. Kalosze może też, no bo będziemy też
3: mamy
2: gdzieś tam
3: dach, damy radę.
2: Chodzić po lesie, więc dobry strój na pewno się przyda.
3: Dobry strój się na pewno przyda, ale trzeba pamiętać właśnie, że można dużo dłużej zostać na Podlasiu, bo my jesteśmy tylko takim pretekstem i zawsze chciałam, żeby to był pretekst, żeby tam przyjechać, jakąś sobie znaleźć bazę, najlepiej jakaś agroturystyka i eksplorować parki. Park Bielbrzański, największy w Polsce, ale i w Europie. Park Białowieski, tutaj ludzie kojarzą Park Białowieski. Narwiański jest taki trochę nieopowiedziany jeszcze w Polsce. Polska Amazonia to jest ostatni naturalny ekosystem rzeczny w Europie. Wokół Białego

0: Stoku jest Puszcza Knyszyńska. Naprawdę ta malowniczość Podlasia jest unikatowa i ludzie są naprawdę wspaniali na Podlasiu.
1: I gościnni, i na pewno jeszcze coś dobrego można u was na tym Podlasiu zjeść.
0: A, no
1: to za chwilę na Podlasie jeszcze wrócimy, a teraz zagramy.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Wakacje już za rogiem, już tuż. No i jeżeli myślimy o wakacjach, to albo gdzieś za granicę. A jeżeli o Polsce mowa, to morze, góry albo Mazury. No a my dzisiaj wybieramy się w zupełnie inny region, czyli na Podlasie. Marta Sawicka, Danielak zachęca, zaprasza.
2: Zapraszam.
1: Na Podlasie.
2: Gorąco.
1: Na festiwal Zielono Mi, ale potem przedłużyć można ten pobyt. Albo zacząć wcześniej
2: albo
1: i festiwalem zakończyć
2: tak.
1: Swój pobyt na Podlasie. Albo pojechać na 2 tygodnie i w ogóle wtedy
2: I
1: da się wszystko zwiedzić
2: tam.
1: I tam zostać. No nie wiem, czy na stałe, ale na pewno na taki urlop, bo to jest miejsce właśnie dosyć takie dzikie, takie jeszcze nie zadeptane. Nie ma kolejek chyba na szlagach, no ewentualnie gdzieś
2: nie
1: tam, żeby żubry zobaczyć.
2: No czasami.
1: Ale rzeczywiście jest to takie miejsce, gdzie możemy poczuć się trochę dziko i trochę tak oderwać się od tej pogoni codziennej.
2: To prawda. I naprawdę w skali Polski uważam, że to jest województwo, region o chyba największej różnorodności przyrodniczej i takiej ofercie przyrodniczej, jeżeli tak już brzydko rynkowo mówimy. Trzy parki mamy, cztery. No, teraz nie będę liczyła, ale właśnie Białowieski, Biebrzański, Narwiański to są takie kluczowe.

0: na przykład Park Narwiański, o którym wcześniej mówiłam, ten rozlewiska rzek, Mokradła, no to jest coś przepięknego. Jak się nigdy nie było, no to trzeba to zobaczyć.
1: To dlaczego nas tak nie ma tłumnie, nas bo, Polaków, tam no się bo, nie rzucamy bo, na bo weekendy,
0: bo my nie
1: na
0: jesteśmy
1: majówki,
0: tacy
1: na
0: inwazyjni na Podlasiu, my się tak nie reklamujemy, bo po co, bo nam dobrze. Jak byłam 2 miesiące temu na rezydencji w takim wspaniałe stowarzyszenie Tropinka mnie zaprosiło i to było w Narewce, w sercu Białowieskiego Parku i poznałam tak wiele osób miejscowych, które są tak kochane, wspaniałe, a z tej Puszczy Białowieskiej można, no, można ją eksplorować miesiącami, jeżeli nie latami oczywiście, bo tam jest naprawdę co robić. To właśnie rozmawiałam z ludźmi, którzy mówią, a czego oni tu przyjeżdżają, tu tylko las jest. I to było wspaniałe, bo nikomu nie zależy, żeby tam kogoś ściągać, bo po co? Nam jest tu dobrze i ci ludzie naprawdę żyją w rytmie i natury, i kultury. Wracam do nazwy naszego festiwalu, festiwalu Naturokultury, zielono mi, bo ja wtedy na Podlasiu sobie uświadomiłam, ja jako podlasianka, że właśnie to jest takie ostatnie miejsce w Polsce, a dużo jeżdżę po Polsce, dużo jeżdżę po świecie, bo piszę, nie wiem, piszę reportaże, spotykam ludzi i naprawdę na Podlasiu tam życie naprawdę jest w zgodzie z rytmem natury i kultury. To jest nierozerwalne. I ta przyroda, Biebrzański Park, to jest mój ukochany, mój osobiście ukochany, no, ogromny, największy w Polsce, ogromne torfowiska.
1: Jeszcze nie wyschnięte tereny.
0: To jest coś wspaniałego. To o tym się nie mówi może, ale myślę, że coraz więcej osób jednak poznaje wartość tego Podrasia i coraz więcej się jednak już mówi, więc to morze, które jest wspaniałe, ale zadeptane i chińszczyzną plastikową zalane i goframi.
1: Te góry, gdzie jest kolejka do wejścia na Giewont albo Morskie Oko.
0: Więc trzeba też myśleć o sezonach, tak? Sezon letni nie sprzyja tym dwóm destynacjom, o której mówiłaś. Jeżeli szukamy ciszy i ukojenia, to zapraszamy wtedy na Podlasie. Naprawdę, jest ogromne Podlasie i ma bardzo dużo różnorodnych miejsc przyrodniczych, nie tylko te wielkie parki, o których mówiłam.
1: No po właśnie, prostu jest się gdzie wykąpać, poplażować?
0: Ojej, a jeziora, no wszystko mamy, naprawdę. Zachęcam, dlatego że wymyśliliśmy to tak, żeby ten festiwal był 4-5 lipca, sobota, niedziela, jako taki pierwszy wakacyjny właśnie skok w wakacje, że jak jeszcze nie macie planów, a to spakować się i pojechać na Podlasie i zobaczyć, co się tam dzieje i poznać i przyrodę, i ludzi, i właśnie naturę, i kulturę. I naprawdę można się zakochać w Podlasiu. Te miasteczka też małe, malownicze, nie wiem, Tykocin, w którym będziemy 5 lipca, ale Supraśl. No, one są szerzej znane, ale to tak tylko, tak prawda, z tylko
1: gdzieś
0: nazwy.
1: Ktoś słyszał, tak.
0: A tam jest tak duża różnorodność kulturowa, tak dużo jest rzeczy do zwiedzania, do zobaczenia, do poznania historii niesamowitych, więc i różnorodność przyrodnicza, i różnorodność kulturowa to na pewno jest bogactwo Podlasia. No i produkty lokalne, które są często naprawdę w zgodzie z naturą, to nie jest ściema, to są rzeczy ekologiczne, często robione ręcznie, bardzo dużo jest firm na Podlasiu, które robi naprawdę
1: sękacza.
0: Sękacza.
1: Znowu wiemy, że sękacza z Podlasia.
0: Tak, co tam jest, czy jest? Mrówkowiec?
1: Tak, podobny do sękacza, troszkę bardziej taki.
0: Tak, ale wiesz, ja na przykład kocham masła z Podlasia, tak? Jak nie jem mleka, a to nie wyobrażam sobie życia bez masła, to znaczy unikam mleka, ser i serów, ale masła nie potrafię się pozbyć. To jest masło hajnowskie, z Hajnówki. No po prostu ja, no, ono smakuje inaczej niż wszędzie. I teraz jak byłam parę miesięcy temu, mówiłam w Puszczy Białowieskiej, no to po prostu wychodziłam i stały żubry. Nie trzeba jechać do rezerwatu, żeby oglądać żubry. Nawet nie należy. Znaczy, te zwierzęta można spotkać w dzikości oczywiście wszystkie. Więc zachęcam do prześledzenia naszych też kanałów, bo my dopiero startujemy, więc nie ma tak szeroko naszej informacji, ale na social mediach Zielono Mi Festiwal znajdziecie też program i będziemy odsyłać do różnych miejsc. Podlaskie Travel nas też promuje, w sensie patronuje nam, żeby chcemy odsyłać właśnie do rejonów turystycznych i do firm turystycznych, które pokażą wam, ale też do publikacji. W przyszłości planujemy konkurs na zielone publikacje, bo wydaje mi się, że jest taka potrzeba, będzie nagroda literacka, więc chcemy po prostu dawać takie know-how. Ale nie tylko też o Podlasiu, ale w ogóle o naszej planecie i o tym, jak żyć w zgodzie z tym rytmem też przyrodniczym i naturalnym, bo jesteśmy naturą.
1: No dobrze, ale jak na to Podlasie teraz wszyscy się rzucą, to chyba też nie najlepiej. Dlatego festiwal kameralny.
0: Festiwal
1: raczej.
0: Jest raczej kameralny, ale wszystkich pomieścimy, ale jest raczej kameralny, w sensie to tu granie w stodole, tu patio filharmonii przy lesie.

0: Ale ja myślę, że tak od razu się nie zadepcze. Wszystko można robić z głową. Nie sądzę, żeby nagle od tak z dnia na dzień powstała jakaś masowa turystyka na Podlasiu, bo po prostu ludzie nie mają takiej wajby. To nie chodzi o to, żeby teraz zarabiać, sprzedawać i masowo coś robić. Wszyscy chcą mieć trochę spokoju na Podlasiu.
1: Czyli jeszcze można tam pojechać, liczyć na to, że będzie cicho i spokojnie, a może i góry zostawmy sobie na taki czas po sezonie, wtedy i tam będzie luźniej, a może w wakacje tak, ale, wybrać się na Podlasie.
0: Ale też miasta są piękne. Białystok, moje rodzinne miasto, o którym też napisałam książkę ostatni Białystoker, ale to jest moje rodzinne miasto, które ma bardzo dużo uroku w sobie, bo ma bardzo dużo historycznych miejsc i wspaniałą historię różnorodności kulturowej i narodowej, ale też właśnie jest las, nagle w mieście jest las, las zwierzyniecki, więc to jest takie miasto, które jest dla mnie idealnym miastem kompaktowym, które ma i piękno kulturalne, i piękno przyrodnicze.
1: A jeśli chodzi o Białystok, to możesz sobie piątkę przebić z naszym redakcyjnym kolegą Kamilem Jasińskim, który też się nie wstydzi.
0: Pozdrawiamy.
1: Swoją miłość do Białegostoku tutaj nam przedstawia. Marta Sawicka, Danielak, pisarka, joginka, dziennikarka, pomysłodawczyni festiwalu Zielono Mi była dzisiaj z nami. Widzimy się w Białymstoku i w Tykocinie. Wybieram się tam do ciebie. Będzie
0: Widzimy
1: nam zielono.
0: Się,
1: I ja będę na zielono, okej?
0: Marto, ja też będę na zielono.
1: No i dobra, umówione.
0: Do zobaczenia,
1: dzięki,
0: pa.
1: Hej.

Niespełna 8 minut pozostało do godziny 10, a to oznacza, że czas już na mnie. I to oznacza również, że za moment pojawi się ktoś inny w naszym studiu, a tym kimś będzie Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, która zabierze was w muzyczną podróż. No, na pewno rozkręci was w to takie trochę leniwe, w ten leniwy, niedzielny poranek. Chciałam powiedzieć sobotni, ale sobota była wczoraj, dzisiaj jest niedziela. To też wolny dzień, także cieszcie się tym wolnym dniem i dobrą muzyką, którą Cougar wam za moment zapoda. Ja dziękuję za dziś. Marta Hoppe, cześć, papa, miłego dnia.

0: Autopromocja.
1: Piłka nożna, tenis, siatkówka. Ile można?
2: Masz już dość tych samych sportowych tematów?
1: My też, dlatego w każdą niedzielę o 12:00 serwujemy sport w alternatywnym wydaniu.
2: Niszowe dyscypliny, nieznani bohaterowie i zajawki z każdego zakątka świata.
1: Z pasją i bez schematów. Słyszymy się w audycji sportowej. Zapraszam, Jędrzej Rosiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
4: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
5: Mikrofon,
6: kamera,
5: radiowe studio,
6: scena.
7: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
0: Po reklamie.
8: Tu Czwórka Polskie Radio.
0: Czwórka Polskie Radio.

0: Minęła 10.
1: Pogoda.
0: Pogoda nie rozpieszcza, nadal czekamy na przyjście upragnionego lata. W całym kraju temperatury od 18 stopni Celsjusza na zachodzie i południu przez 16 i 17 w centrum, aż po nawet 15 stopni na północnym wschodzie. Najzimniej oczywiście w Suwałkach, bo tam tylko 14 stopni w ciągu dnia. Trochę słońca, trochę chmur. Przelotne opady deszczu mogą pojawić się właściwie w całej Polsce. W Olsztynie, Białymstoku i Koszalinie mieszkańcy powinni przygotować się nawet na potencjalne burze. Na szczęście nie trzeba trzymać kurczowo nakryć głowy. Wiatr umiarkowany, około 30 km na godzinę, jedynie w Lublinie zawieje trochę mocniej. Ciśnienie w normie, prognozy na kolejny tydzień znacznie lepsze. I tego się wszyscy trzymajmy.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Wika,
3: Zuza
2: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach dwudziestych, czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
4: albo wyprowadzasz się z równowagi.
3: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
5: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
3: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
5: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
6: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
11: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
12: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
13: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
15: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
16: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
18: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
17: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
18: No, no.
19: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.

0: poranną rezydencję zaprasza Hugar.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie w niedzielnej porannej rezydencji. Z wami dziś Lulu Zupczyńska, czyli Hugar. Będziemy słuchać najlepszej muzyki elektronicznej w eterze właśnie dziś, od tej spokojnej i bujającej do tej energetycznej, która porywa. Pierwszą godzinę trochę wam chyba odpuszczę, no bo to jednak 10 rano w niedzielę, ale po 11 zaczniemy się w końcu troszeczkę rozbudzać. Parcels z numerem Here For w remiksie Roysto. To rozpoczęło nam pięknie tę chillową godzinę. No a teraz pomogą im w tym Lazy Wax dwaj niezwykle zdolni australijscy muzycy. Poznali się podczas imprez w Berlinie, gdzie połączyła ich wspólna fascynacja Italo Disco starymi syntezatorami i europejskim graniem. Pierwsze utwory nagrywali na analogowym sprzęcie, co właściwie dosyć mocno słychać w ich produkcjach i jest dzisiaj, wydaje mi się, raczej nietypowe. No i co, grali na tych samych imprezkach, co Fola Moore czy Karibu chociażby. A najbardziej rozpoznawalny ich singiel to Santa Catarina, którego posłuchamy już teraz w remiksie Turbo Tito, a potem Gany i What I Am.

Powoli, spokojnie rozbudzamy się w czwórce w rytmach elektroniki i indie-troniki, a ja mam dla was kawałek idealny na takie właśnie przedpołudnie. Gorillaz chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. To znany na całym świecie brytyjski wirtualny zespół stworzony przez Damona Albarna i rysownika Jamiego Hewletta. Zadebiutowali w 2001 roku, łącząc w swoich kompozycjach rock, hip-hop, elektronikę, dub i pop również oraz budując wokół muzyki

taki cały fikcyjny świat animowanych postaci, narysowanych przez Jamiego właśnie. No i szybko stali się kulturalnym fenomenem. Utwór Dirty Harry pochodzi z albumu Demon Days. Został wydany jako singiel w 2005 roku. Co w nim takiego fajnego? No, wspaniała kompozycja chociażby, chwytliwe melodie, obecność rapera również, był to Booty Brown, no i pięknie kontrastujący z nim dziecięcy chór San Fernando Valley Youth Chorus. To jeden z najbardziej politycznych utworów Gorillaz. Sam Albarn określał go jako piosenkę antywojenną, a wcześniejsza wersja funkcjonowała pod tytułem I Need a Gun. Tekst i cały klimat kawałka odnoszą się do przemocy, odnoszą się do wojny, do utraty niewinności, ale rzecz jasna w takiej chwytliwej, funkowej, hip-hopowej formie jednocześnie. Paul Mac przygotował rok później, rok po premierze, 12-calowy winylowy remix na potrzeby australijskiej promocji singla i jest to wersja dużo bardziej klubowa, zdecydowanie mocniejsza. Posłuchamy jej teraz oczywiście w czwórce, a potem Jean-Tonique z Adeline oraz Flawless, idealnie na dobry początek dnia.

To poranna rezydencja w czwórce. Z wami Lulu Zupczyńska, czyli Kugar. No i mam dla was piękną premierę na spokojne letnie wieczory. I nie tylko weekendowe, choć w tytule singla ten weekend się akurat pojawia. I to jest współpraca zupełnie dla mnie niespodziewana, ale naprawdę nadzwyczaj zgrabna, bardzo, bardzo udana. Oto bowiem król zwiewnej elektroniki, czyli Jamie XX, zrobił featuring z zespołem The Avalanches. Przyznam szczerze, że ja nie słuchałam ich już dobre 10 lat, a może nawet kilkanaście. To był okres mojej największej zajawki na ten australijski projekt właśnie jakieś 10 lat temu. No i cóż, z czego możecie ich w ogóle kojarzyć? Z ekstremalnego podejścia, tak to nazwijmy, do samplingu, bo ich utwory składają się z setek, a według niektórych analiz to nawet z tysięcy fragmentów innych nagrań. No i oczywiście z debiutanckiego albumu Since I Left You, który stał się kultowym klasykiem elektroniki. No i na tym również albumie znajduje się mój ukochany Frontier Psychiatrist, tego właśnie zespołu z fantastycznym, vintage'owym, psychodelicznym teledyskiem. Szkielety nastawiające płyty gramofonowe, tam są duchy z prześcieradeł również, Azjatki grające na skrzypcach, babcie grające na perkusji, jest tam naprawdę wszystko, kto nie oglądał, niech nadrabia. Moim zdaniem takich kawałków, takich teledysków również już po prostu nikt nie robi. No i cóż, chłopaki od Lawin, takich nazwijmy, nie wydawali niczego od roku 2020. No i nagle w maju ukazał się singiel z Jessie Lanzą. Dosłownie 2 tygodnie temu zaskoczyli kolejną premierą z Jamie'm XX właśnie, a nazywa się ona Every Single Weekend. Uwaga, ten utwór trwa 2 minuty i 10 sekund. Ja się zastanawiam, do jakiego punktu może naprawdę dojść to szaleństwo. Czy nasz zakres uwagi jest aż tak ograniczony, że my jako słuchacze nie jesteśmy w stanie dosłuchać do 3 minut muzyki, czy

po prostu to twórcy uważają, że my jesteśmy aż tak ograniczeni. Nie wiem, nie lubię tej gry, gram tak, jak tutaj karty obstawiono, muszę w to grać. No więc puścimy 2 minutki i 10 sekund. The Avalanches, Jamie XX, Every Single Weekend.

To był Monsieur Van Praat, Te Olvidare. Przepiękny disco house'owy singiel z wytwórni Disco Wii. No a teraz odrobinę więcej tego klimatu zapewni nam Riva Star. Stefano Miele, tak się nazywa naprawdę ten producent, pochodzący z Neapolu. Łączy house, disco, funk, latino, afro również, no i czasem nawet elementy muzyki bałkańskiej, a na pewno sampling ze starych płyt. To jest jego dosyć charakterystyczna cecha. No i jest on jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w świecie muzyki house. Bardzo to jest dla mnie ciekawe, kiedy te wielkie persony, które znam ze streamingów albo właśnie jakichś DJ setów w internecie, okazują się być zwykłymi osobami. Tak miałam, włócząc się po backstage'u Defected Croatia z Cats and Dogs, no i spotykając osoby takie jak chociażby Mele czy Oden and Fats, dosłownie pół metra ode mnie. No i miałam tak również któregoś razu w barze studio, grając z moją dobrą DJ-sko-radiową ziomalką Primadomą. Akurat odwiedzała ją koleżanka z Włoch, z okolic bodajże Bari. No i okazało się, że jest dobrą znajomą tego właśnie DJ-a i producenta Rivy Stara, że chodzą razem na imprezki, przeglądają razem winyle. Tak, te osoby gdzieś są, istnieją. No istnieje też coś takiego jak teoria sześciu stóp oddalenia, czyli że każdą osobę na świecie można połączyć z dowolną inną osobą przez średnio około 6 znajomości. Czyli jeżeli znasz kogoś, kto zna kogoś, kto zna kogoś, to też znasz kogoś innego. Po kilku krokach docierasz praktycznie do każdego. Czyli my, drodzy słuchacze, jesteśmy od siebie tutaj oddaleni dosłownie paroma uściskami dłoni. Tak samo jak od Madonny, jak od Rihanny czy od papieża. Bardzo to jest krzepiąca wiadomość na tę pogodną niedzielę. Jakbyście coś chcieli od papieża, no to po prostu szukajcie dojścia u kolegów. Riva Star, Vicino o Mare, letnio dla was teraz w czwórce, a potem Moon Boots, Nick Hanson z utworem Clear.

Zbliżamy się do końca pierwszej godziny porannej rezydencji, ale to nic, bo przed nami jeszcze kolejna godzina wspaniałej muzyki. Trochę szybciej, trochę bardziej energetycznie będzie w tej drugiej godzinie, na pewno mocno elektronicznie. Selekcję zamknie nam teraz natomiast house'owa sensacja ostatnich lat, czyli Prospa. To duet z Leeds, z północnej Anglii, tworzony przez Harvey'a Blumlera oraz Gosha Smitha. Zaczęli wspólnie produkować muzykę w 2013 roku, ale prawdziwy przełom przyszedł w 2018 dzięki singlowi Prayer, który został wybrany przez Animac jako the hottest record in the world w BBC Radio 1. To naprawdę duży komplement. Sporą popularność przyniosła im również współpraca z marką Circo Loco, która akurat w Polsce nie jest owiana zbyt dobrą sławą przez skandaliczną imprezę w Wilanowie, na której zresztą Prospa się pojawili i zagrali rozszerzonego seta przez nieobecność Jobsa. Tydzień temu ukazał się ich singiel Dreams, którego posłuchamy teraz właśnie na zakończenie tej godziny. Bujamy dalej tą czerwcową niedzielą, no i słyszymy się już po przerwie.

0: Autopromocja.
1: Piłka nożna, tenis, siatkówka. Ile można?
2: Masz już dość tych samych sportowych tematów?
1: My też, dlatego w każdą niedzielę o 12:00 serwujemy sport w alternatywnym wydaniu.
2: Niszowe dyscypliny, nieznani bohaterowie i zajawki z każdego zakątka świata.
1: Z pasją i bez schematów. Słyszymy się w audycji sportowej. Zapraszam, Jędrzej Rosiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Brak prądu przez kilka

0: I powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

0: Przelotne opady, które mogą pojawiać się właściwie w każdym regionie Polski. W większości kraju od około 15 do 18 stopni, cieplej lokalnie na południu, chłodniej na północnym wschodzie. Najlepszą pogodą cieszyć się będą mieszkańcy Katowic, Krakowa, Opola oraz Wrocławia. Najgorzej w Olsztynie oraz Suwałkach. Wiatr w normie, biometr niestety niekorzystny, no i właściwie trudno się dziwić, bo chciałoby się przecież już wyjść na zewnątrz w krótkich spodenkach i usiąść spokojnie w słońcu na trawie. Taka pogoda jeszcze przed nami, bo nad Polskę nadciąga właśnie fala upałów, które rozpoczną się już w najbliższą środę, zgodnie zresztą z kalendarzowym początkiem lata.
1: Autopromocja.
2: W czwórce mamy apetyt na jedzenie. Pomidor w roli głównej, ziemniak w roli gwiazdy albo patelnia, która ma więcej osobowości niż niejeden celebryta. Do tego kulinarna podróż z kucharzami, influencerami i autorami książek. To uczta, która zaczyna się w radiu, a kończy się w Twojej kuchni. Podano do stołu w niedzielę od 14 do 16. Kasia Dydo, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: na zegarze 11.
1: Pogoda.
0: To nie jest typowa niedziela z letniej pocztówki, z wakacji. Przed nami sporo frontowej mieszanki, chmury, przejaśnień.

0: na poranną rezydencję zaprasza Hugar.
1: To już druga godzina porannej rezydencji w czwórce. Z wami Lulu Zupczyńska, czyli Hugar. Pierwsza godzina była pełna zwiewnych, elektronicznych indie dźwięków. No a teraz będzie mocniej, będzie dużo bardziej energetycznie, ale zahaczymy jeszcze o te niezależne brzmienia i już wam mówię, dlaczego. Otóż ostatnio grałam support przed zespołem Fantogram, indie zespołem, w jednym z warszawskich klubów. Ten zespół bardzo dobrze akurat znałam, spędziłam z nim sporą część swoich lat 20, chociażby z ich fantastycznym singlem When I'm Small. No i dlatego też przygotowałam się pod takie indie granie. Churches, Saint-Étienne, stare Tame Impala, również hity milenialsów, tak to nazwijmy. No i wyobraźcie sobie moje zdziwienie, kiedy otworzyli drzwi wejściowe, a miejsce zaczęło wypełniać się samym Gen Z. Absolutnie, było to jakieś 80% albo nawet 90% tego tłumu. No i to nie jest tak, że Fantogram jest jakimś gorącym, młodym zespołem. Wręcz przeciwnie, mają już trochę lat, kiedy powiedzieli, że ostatni raz byli w Warszawie w 2010 roku, przez salę przetoczył się pomruk zdziwienia, nawet powiedziałabym oszołomienia. Myślę, że większość osób obecnych tam na sali miała w tym roku jakieś 5, może 6 lat. No i zaznaczę, że był to koncert wyprzedany. Mam parę refleksji po tym wydarzeniu, również patrząc na to, na co reagował tłum podczas mojego grania. Okazuje się, że Fantogram miał na TikToku swój moment gdzieś między 2022 a 2023 rokiem, kiedy zwolniona wersja Blackout Days utworu z 2014 roku zaczęła pojawiać się na filmikach młodych osób na tej platformie. Czyli tak, po pierwsze, młodzi ludzie potrafią jednak przyjść do klubu, tylko coś musi ich do tego naprawdę zachęcić. Po drugie, social media i jeszcze raz social media. TikTok również jest dzisiaj wszystkim. Potrafią te social media zrobić tak zwany sold out, kiedy już myślałeś, że kończysz karierę. No i po trzecie, zastanawiam się, czy to nadal jest taka muzyka niezależna, skoro Blackout Days ma 500 000 streamów na Spotify. Pytanie pozostawiam otwarte. Można o tym rozmawiać bardzo, bardzo długo i chętnie bym to zrobiła.

eat bread. To było Sophie Tucker i Bread. Singiel z ich niezwykle ciekawego albumu sprzed niecałych 2 lat. Album oczywiście jest elektroniczny, jest też śpiewny, jest popowy. No i ironiczny, tak jak większość numerów Sophie i Tuckera. Jeśli nie wiecie dlaczego, no to obejrzyjcie sobie ich teledyski, czy chociażby okładkę płyty, na której Sophie, frontmenka, ma na sobie ciągnącą się po schodach sukienkę z pieczywa. Moda na duety zdaje się wraca, może tak naprawdę nigdy się nie skończyła. No i my również mamy swój naczelny polski duet elektroniki, a jest nim oczywiście Ikarus. Duet pochodzi z Warszawy, tworzą go Aleksandra Badurska oraz Przemysław Pstrągowski. Ich muzyka łączy trans, dark disco, hyperpop, down tempo, rave również. No i taki bardzo teatralny i performatywny live act. Co w nich takiego specjalnego, zapytacie? No bo przecież było już bardzo dużo takich duetów. I ja odpowiem wam tak. Grających taką muzykę, duetów akurat nie było zbyt wiele właściwie. Ale też chciałam wyjaśnić, że Ikarus jest po prostu niezwykle oryginalny składem. To są niezwykle oryginalne osoby. Mają taki wyrazisty, bawiący się modą, androgeniczny wizerunek sceniczny. Lubią pojechać po przysłowiowej bandzie. No i na żywo też pięknie improwizują i można powiedzieć, że roznoszą scenę tą swoją oryginalną energią. Pod koniec maja ukazał się ich nowy singiel Obudzę się. No i jest tam wszystko to, o czym mówiłam przed chwilą, czyli muzyka trans, rave'owa energia, no i jeszcze trochę polskich lat 2000, bo Ikarusy też bardzo to lubią. Wydali wiele takich remixo-coverów polskich hitów tamtych czasów, chociażby na przykład Every Night Mandaryny, czy też rave'ową czołówkę Plebanii. Bardzo, bardzo ciekawy duet. Obudzę się teraz przed wami w czwórce. No i do tego jeszcze Azeka. Make You Move to singiel sprzed miesiąca. No i ta amerykańska producentka również uwielbia mieszankę mroku, euforii i transowych klimatów właśnie. Zaproponowałabym im wspólne granie, ale właściwie to pojawili się razem na pewnym polskim festiwalu w 2024 roku. Przypadek? Nie sądzę.

To jest poranna rezydencja w Czwórce, prowadzi ją Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. No i w końcu troszeczkę przyspieszyliśmy. Mamy może niedzielę, ale to nie znaczy, że nie można się ruszać. Przeciwnie, trzeba się ruszać. To stało się nawet trochę popularne, patrząc na ilość tak zwanych coffee rave'ów, czy nawet już teraz matcha rave'ów. No i cóż, mam dwie pozycje, które idealnie odnalazłyby się na takim właśnie letnim, dziennym granku z kawą. Pierwsza z nich to Kideko, brytyjski producent i DJ z Brighton, który produkuje już od roku 2010, oczywiście w stylu disco house'owym. Armand Van Helden, Sony Fodera, The Magician oraz Friend Within to początek tylko ciągnącej się długo listy gwiazd elektroniki, z którymi Kideko współpracował. Jego muzykę grali i wspierali DJ-e tacy jak Fatboy Slim, David Guetta, Oliver Heldens czy Gorgon City chociażby. No a teraz zagramy ją i my. Druga pozycja to jeden z moich ulubionych projektów Nu Disco, Flight Facilities. Zespół, który ten gatunek właściwie współtworzył i nadawał mu kształt w latach 2010. Crave You, Foreign Language, I Didn't Believe. To była ścieżka dźwiękowa moich lat 20. Niejedna drama się przy tych dźwiękach wydarzyła. Tak to nazwijmy. Tworzą dalej, pięknie pchając to disco do mainstreamu, a nagrali właśnie z projektem, no uwaga, drama, wspaniały diskotekowy singielek o pięknym tytule Dancing on My Own. No i jego także teraz posłuchamy w Czwórce, oczywiście.

Kochani, szybkie pytanie, czy jest na sali ktoś, kto nie lubi makareny? Nie wydaje mi się. Nie ma osób, które nie lubią makareny. One nie istnieją. W klubie to jest tak, jakby każdy z nas był po prostu zahipnotyzowany, kiedy tylko słyszymy to znane wszystkim makarena. Od razu się ustawiamy i do tańca i do tego układu tanecznego, który podbija parkiety, myślę, od dobrych 3 dekad. Nic na to nie poradzę, tak to po prostu jest. Ja też temu ulegam, zwłaszcza przy dobrej zabawie. Tak samo się dzieje chyba, kiedy ktoś włączy Samba de Janeiro. Po prostu mamy to we krwi. Tą chęć do tańca, do latynoskich rytmów. Te latynoskie rytmy, te egzotyczne rytmy, wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że to nas jakoś mocno porusza. I co tu wiele mówić, makarena łączy ludzi przede wszystkim dlatego, że absolutnie każdy na sali zawsze ją zna. A jak to w ogóle było z tym kawałkiem? Utwór został nagrany przez hiszpański duet Los del Rio, czyli Antonio Romero Monge i Rafaela Ruiza Perdigonesa, pochodzących z Andaluzji. Pierwsza wersja makareny ukazała się w 1900

1993 roku i ta miała taki bardziej flamenco-rumba charakter, typowy dla wcześniejszej twórczości projektu, ale prawdziwy światowy boom przyszedł dopiero po remiksie Bayside Boys z 1995 roku, który dodał do całości anglojęzyczne partie, no i oczywiście bardziej klubowy beat. Myślę, że dla większości osób ta wersja właśnie jest absolutnym symbolem lat 90., na pewno dla mnie. Nie, nie zamierzam wam puszczać oczywiście oryginału, to nie byłoby w moim stylu, ale mam dla was bardzo ciekawą wersję, świeżynkę sprzed tygodnia. Nagrał ją Tomas Garcia, a nazywa się niepozornie La Sirena. A potem już mocno hałsiarsko moje ulubione duo z Holandii, czyli Damn Swindle z nowym singlem Do What You Want. Słuchamy.

To już wszystko na dzisiaj w porannej rezydencji. Była z wami Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. Mam nadzieję, że rozbujałam trochę waszą niedzielę. Jeżeli nie, no to mam na koniec dla was jeszcze dwie bomby energetyczne. Naprawdę są bardzo mocne. Myślę, że wielu z was będzie chciało od razu poderwać się, wyjść z domu na jakiegoś dobrego coffee rave'a albo matcha rave'a. Tak to po prostu działa. Pierwsza z nich to absolutna świeżynka, dosłownie sprzed tygodnia. Francuzi, wiadomo, są zdolnymi producentami, tego mówić nie muszę, ale kiedy jeden zdolny Francuz trafi na jakąś inną zdolną Francuzkę, no to naprawdę potrafią się zadziać cuda. I tak było tym razem. Myd to producent, DJ, wokalista i członek fantastycznego kolektywu Club Cheval. Nu disco pop, francuska elektronika, słoneczne rytmy, to właśnie mu w duszy gra. Tymczasem Chloé Kayet znana jest z szybszych, choć nadal house'owych rytmów. No i ich współpraca zaowocowała niezwykle energetycznym singlem o nazwie Lemmy Dance. Do tego zatańczymy więc na koniec, a na dokładkę poleci mój ulubiony Who na wokalu z Annelisą Lamolą oraz ich gospelowe Power. Ze mną słyszycie się 19 czerwca w porannej rezydencji, a potem oczywiście na festiwalu Carbon, który właśnie tego dnia rozpocznie się w Zabrzu i potrwa do niedzieli. Who Made Who, Jan Blomqvist, Alex Bowman, Demi, Rikissimo, no i wielu, wielu, wielu innych, w tym wspaniała, bardzo bogata polska scena elektroniczna. Jeżeli jeszcze nie macie biletów, no to łapcie je prędko, natychmiast. I widzimy się oczywiście na miejscu. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!

0: Autopromocja.
1: Tęskniliście? Rap scena czwórki powraca, tym razem w czwórkowym studiu dużo kobiecej energii. Wystąpi Zuziula, rapująca reprezentantka nowej szkoły, która ma na koncie współpracę z Young Leosią i debiutanckie

0: koncert na żywo w czwartek, 18 czerwca o godzinie 23. Pozdro.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania.

0: Ochrona wody, bo Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Niedziela, godzina 12, czwórka, Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Do początku astronomicznego lata pozostało już tylko 7 dni, ale nic na to nie wskazuje, bowiem najchłodniejszym miejscem w Polsce jest obecnie Elbląg. Tam niespełna 10 stopni. Wiosna chyba zapomniała o tym miejscu. Tam w ogóle są najniższe temperatury, bo przykładowo takie Sejny, Augustów, Suwałki 11 kresek, więc wcale nie jest lepiej. Na drugim biegunie, czyli biegunie ciepła, to nie jest w sumie też za dobre określenie, no ale jest Przemyśl. Tam 18 stopni.

0: stopni. Będą burze w całej Polsce, mniejsze w tym południowym pasie rozciągającym się przez od województwa dolnośląskiego przez Małopolskę aż po Podkarpacie. Natomiast w centralnej Polsce, Mazowsze, Warmia i Mazury, Podlasie, tam może trochę mocniej zagrzmieć, a jak zagrzmi, to i również zawieje, także zbieramy wszystko to, co może nam tam gdzieś uciec z naszych balkonów. Jeśli ktoś z Was słucha nas właśnie z kolejki przyspieszonej na linii Warszawa-Skarżysko-Kamienna, niewykluczone, że przejedzie przez grat, że będą uderzać te lodowe kulki w jego szybę. Natomiast patrząc na to, co wydarzy się w przyszłym tygodniu, poniedziałek, właściwie temperatury będą podobne, może ciut cieplej zrobi się na przykład w województwie łódzkim i na zachodzie, ale bez szału, bo to będą różnice 1-2 stopni, będzie ciut cieplej. Natomiast im dalej w las, wtorek, środa, czwartek, tym temperatury będą wyższe, także powoli przygotowujemy się na przyjście upragnionego lata.
1: Autopromocja. Jeździłaś kiedyś rowerem po Dąbrowie Górniczej?
2: A czy ty zwiedzałaś kiedyś bielsko-białą szlakiem polskich bajek animowanych?
3: Mm-mm. No ale powiedz, że chociaż pływałaś kiedyś kajakiem w okolicach Supraśla.
2: Nie, ale nie mów, że ty nigdy nie wybrałaś się na spacer wzdłuż Wenecji Bydgoskiej.
3: Znowu pudło. Ale wiesz co? Ja chętnie o tym wszystkim posłucham.
2: No to włączaj czwórkę w każdą niedzielę o godzinie 16 i ruszaj z nami w nieoczywistą podróż po Polsce. Co tydzień odwiedzamy inną miejscowość i poznajemy niezwykłe lokalne historie.
3: Zapraszamy na City Break Polska. Marta Zinkiewicz
2: i Alicja Michalska.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
6: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
7: Mikrofon,
8: kamera,
7: radiowe studio,
8: scena.
9: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
5: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio.

0: To nasza polska szkoła, czyli Cats and Dogs, Faustyna Maciejczuk i utwór You and Me. 8 minut po godzinie 12.
1: Audycja sportowa czwórki.
2: Audycja sportowa czwórki.
0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, no i zaczynamy od tematów piłkarskich. Mundial trwa w najlepsze, już nam się coraz bardziej rozkręca, bo tych spotkań jest coraz więcej w ciągu jednego dnia. No i pytanie, kto z was zarwał nockę? Haiti kontra Szkocja, Australia kontra Turcja. No i dużo zaskoczeń właściwie, bo Szkocja wygrała zaledwie 1-0. Haiti postraszyło reprezentację z dalekiej północy Wielkiej Brytanii. No i to było dosyć zaskakujące. Wcześniej odbył się mecz Maroko-Brazylia i znakomicie, po prostu to była uczta dla oka, uczta dla ducha. Znakomite Maroko w pierwszej połowie z taką lekkością, z taką swadą. Po prostu oni jakby nie wiedzieli, że grają z Brazylią. Chyba im ktoś tego nie powiedział. Natomiast wiadomo, Brazylia to nie jest drużyna z 2002 roku, ta wielka Brazylia, ale ma swoje indywidualności, co było widać choćby po tym, jak Vinicius Junior wziął wszystko na siebie i strzelił wyrównującą bramkę. Małe zaskoczenie, mecz Australia-Turcja. Australia, która wygrała 2-0. Całkowicie zaskoczona reprezentacja Turcji. O tym wszystkim jeszcze sobie porozmawiamy w drugiej godzinie, ale w pierwszej odsłonie audycji sportowej będzie o trochę innej odmianie piłki nożnej, czyli o futsalu. Bowiem pierwszy tydzień lipca to największa tegoroczna akademicka impreza sportowa w Polsce, czyli Akademickie Mistrzostwa Świata w halówce. No i w przeciwieństwie do Mistrzostw Świata tegorocznych, tutaj za bilety płacimy już nie w tysiącach, ale 20, 30, 40 ziko. No to jest uczciwa cena. Słuchajcie, nawet tutaj zaszczycą nas reprezentanci Kostaryki, Brazylii, Argentyny. No w końcu to są Mistrzostwa Świata. O tych szczegółach opowie nam już za chwilę Rafał Jachimiak, wiceprezes AZS Warszawa i główny koordynator turnieju. Ale będzie w tej godzinie także Alicja Szkamruk, która przebiegła 247 km bez snu. O sportach wodnych to już w drugiej godzinie i o mundialu właśnie pod koniec audycji sportowej. Te tematy będą właśnie w naszym menu na dziś. Magdalena Żelazowska, Iga Kamińska, Jędrzej Rosiewicz. Taki mamy skład i jesteśmy razem do godziny 14. A teraz J.D. Wright, George Riley i utwór Outside. Zaczynamy audycję sportową.

0: J.D. Wright i George Riley Outside, a Jędrzej Rosiewicz i Rafał Jachimiak Inside.
1: Do przerwy 2-0. To jest audycja sportowa w czwórce.
0: No i ciekawe, gdzie takie hasło pojawi się w którymś z meczów, które jest rozgrywane dziś, Mundial 2026. Na początek godzina 19, Niemcy, Curaçao, ale to będzie hitowe spotkanie. Niektórzy mówią o dwucyfrówce. A jak typuje Rafał Jachimiak, wiceprezes AZS Warszawa i główny koordynator turnieju, jakim są Akademickie Mistrzostwa Świata w futsalu? Rafale, witaj.
2: Cześć, dzień dobry wszystkim. Rozumiem, mówisz o Mistrzostwach Świata, tak?
0: Tak jest.
2: No chyba to, co powiedziałeś, odzwierciedli wynik, ale oczywiście gramy do ostatniej minuty, do 90 minuty. Piłka jest jedna, bramki są dwie.
0: No ale to rzucaj coś, rzucaj konkretny wynik. Niemcy, Curaçao, ile będzie? Sprawdzimy to potem.
2: 11-0.
0: 11-0, dobra. Ja obstawiam 8-1, gdzieś tam... To szaleństwo Curaçao zobaczymy na samym jej końcówce meczu, a Niemcy trochę by nam zaśpią. No dobrze, oglądasz w ogóle Mundial?
2: Oglądam. Ja akurat się budzę o 3 w nocy, znaczy tak? czy o 3 nad ranem już w tej chwili, więc jest dużo łatwiej.
0: Czyli rozumiem, Szkocja, Haiti było oglądane.
2: Nie, teraz nie. W tej nocy nie oglądałem, ale wcześniejsze mecze. Na razie bym powiedział, te dotychczasowe mecze nie są na tyle interesujące, żeby jednak przerzucić się, oglądać Mundial. Czekam na te starcia europejskich drużyn.
0: Okej, okay, no to ja akurat wyznaję zasadę, że odpalam sobie zazwyczaj spotkania z drużynami z tych małych państw, także Curaçao pewnie będę oglądał, ale my nie o Mundialu przede wszystkim, tylko o Akademickich Mistrzostwach Świata w futsalu, które odbędą się w pierwszym tygodniu lipca w Warszawie. Po 20 latach ta impreza wraca do Polski i teraz rozszyfrujmy sobie w takim razie akademickie i futsal. Kogo Polska wystawia?
2: Oczywiście studentów. Jest to narodowa reprezentacja akademicka, czyli wymogiem jest to, żeby być studentem. I są to studenci oczywiście uczelni z całej Polski, a nas, mnie najbardziej interesują te uczelnie mazowieckie i są studentki grające w drużynie AZS AWF Warszawa, studiujące tutaj w Warszawie, w Radomiu, w Pruszkowie. Są studenci Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie czy WSB Meritum. Także to jest najistotniejsze. To są najlepsze, bo mamy oczywiście Akademickie Mistrzostwa Świata w futsalu, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, więc tutaj będziemy mieli te najlepsze studentki i studentów z całej Polski.

0: Mamy tych, bym powiedział, najlepszych trenerów, bo trenerem kadry damskiej jest, akademickiej jest ten sam trener, który jest trenerem kadry
1: ogólnej,
0: otwartej, czyli to jest Wojtek Weiss. Natomiast kadr akademickiej męskiej jest trener Piotr Wysoczański. On jest trenerem na co dzień kadry U19.
1: Wszystko zaczęło się w 1984 roku. Akademickie Mistrzostwa Świata w futsalu. No łatwo zapamiętać sobie ten rok, chociażby pewnie większość z was albo sporo osób czytało rok 1984 Orwella, więc jakieś skojarzenia tutaj można takie właśnie sobie mieć. No i kobiety jak na razie do tej pory najbardziej się popisały, bowiem drużyna kobiet Polska w 2022 roku sięgnęła po brąz. To się odbywały te mistrzostwa wtedy w Portugalii, no i rozgromiły Nową Zelandię 5-0. Czekamy na medal panów w takim razie. Po co my idziemy podczas tegorocznego turnieju?
0: No mam nadzieję, że po medal, na pewno po zwycięstwo, po wyjście z grupy.
1: A kogo mamy w tej grupie?
0: A w grupie to myślę, że nam się tutaj ta grupa dobrze trafiła, bo dużo szans jest. Już zerkam do mojej ściągawki, żeby się nie pomylić. W grupie mamy Czechów, mamy Kostarykę i Cypr. Także tutaj powinno być w miarę dobrze. Jeżeli zajmiemy pierwsze miejsce w grupie, to też ten ćwierćfinał powinien być w miarę łatwy.
1: Kostaryka, a to ciekawe, no bo właśnie, to są jednak Mistrzostwa Świata. Z jakich innych jeszcze odległych krajów przylecą kadry do Polski?
0: To ciekawe, mamy reprezentację ze wszystkich kontynentów poza Afryką. I tutaj też była zgłoszona drużyna z Afryki. Ale
1: no ale z Antarktydy nie ma chyba.
0: Pingwiny. Znaczy, pingwiny, tylko pytanie tak.
1: Z Afryki nie ma, ale będzie tak. Brazylia i Argentyna i to są chyba tacy główni pretendenci do zdobycia
0: Argentyny
1: mistrzostwa.
0: Nie ma. Jest na pewno Brazylia. Argentyny. Tutaj jest Brazylia, Portugalia. To są takie mocne zespoły. Natomiast mamy też Nową Zelandię. Mamy, znaczy mówię tak już bardziej, żeby opisać to, gdzie, skąd kto będzie. Mamy też Stany Zjednoczone. Mamy Gruzję, Finlandię, także i europejsko, i Ameryka Północna, Południowa, także tutaj i Azja, bo i chińskie Tajpej. Tutaj tych drużyn męskich mamy 16, więc będziemy mieli 4 grupy po 4 drużyny, natomiast u kobiet mamy drużyn 10, to będą 2 grupy po 5 zespołów.
1: Chińskie Tajpej, ta nazwa nie jest przypadkowa, no i tutaj Chińczycy pewnie będą baczni, jacyś szpiedzy może się pojawią na trybunach, bo nazwa Tajwan to jest nazwa zakazana, niech się tylko pojawi, to Chiny zerwą z nami stosunki dyplomatyczne, ale Rafał Jachimiak wie, jak właśnie dyplomatycznie tutaj odpowiadać na tego typu rzeczy. Chińskie Tajpej, no pod taką nazwą też Tajwan, jak niektórzy określają tę wyspę, występuje na różnych innych sportowych imprezach międzynarodowych. My rozmawiamy o akademickich mistrzostwach świata w futsalu. Razem z nami jest Rafał Jachimiak, wiceprezes AZS Warszawa i główny koordynator turnieju. Za chwilę wracamy do rozmowy, a teraz na naszej antenie Central Sea i utwór Feelings. 20 minut po godzinie 12. Listen.

0: Central Sea i utwór Feelings. Audycja sportowa trwa w najlepsze. O futsalu dziś rozmawiamy.
1: Gol! Audycja sportowa w czwórce.
0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, przede mną w studiu Rafał Jachimiak, wiceprezes AZS Warszawa, a na łączach mamy już trenera akademickiej reprezentacji Polski Kobiet, Wojtka Wajsa. No i właśnie Wojciech wie, jak smakuje brąz, bowiem to właśnie prowadzona przez niego drużyna w 2020 roku zdobyła trzecie miejsce akademickich mistrzostw świata. No i właśnie to były wspomniane wcześniej tutaj kilka chwil temu kobiety. Witaj, Wojtku.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Czy mundial oglądasz? Bo ja to pytanie dzisiaj będę wszystkim chyba zadawał.
2: Że tak powiem, jednym okiem. Troszeczkę brakuje czasu. Myślę, że tak troszeczkę bardziej zacznę oglądać, jak już wejdzie ta faza taka pucharowa, gdzie będzie ktoś odpadał. Natomiast staram się śledzić wyniki na pewno i gdzieś tam, mówię, jednym okiem staram się oglądać.
0: No dobrze, ale jeśli chodzi o akademickie mistrzostwa świata w futsalu, to już chyba dwa oka pójdą w ruch, coś czuję.
2: No tak, to już zdecydowanie tak.
0: No dobrze, to w takim razie z jakimi nadziejami do tego turnieju przystępuje reprezentacja Polski, zarówno mężczyzn, jak i kobiet?
2: Trudno mi się wypowiadać za drużynę męską, natomiast patrząc na losowanie i gdzieś tam drabinkę, no to wydaje mi się, że tutaj bardzo realna szansa, jeżeli chodzi o mężczyzn, o awans do czwórki. My mamy troszeczkę trudniejszą, moim zdaniem, drabinkę, dużo niewiadomych, no tak naprawdę nie wiemy, jak gra reprezentacja USA, nie wiemy, jak gra reprezentacja Kostaryki czy Tajwanu, natomiast wiemy, że Portugalia to na pewno jest jeden z głównych kandydatów do wygrania tych mistrzostw świata. Natomiast no, my chcemy wyjść z grupy, to przede wszystkim to jest taki cel minimum, znaleźć się w tej czwórce. No i później już powalczyć znowu gdzieś tam o medale. No zobaczymy, no tam jesteśmy ciekawi, jakim potencjałem dysponują nasi rywale.
0: No tutaj w szczególności szczególnie silne są Brazylijki, które w latach 2008-2016 nie miały sobie równych i wygrywały wszystkie turnieje Mistrzostw Świata, tych akademickich. No ale Brazylia, wiadomo, piłką dosyć mocno stoi. To teraz pytanie do Rafała, który jest tutaj w studiu. Jaką popularnością w ogóle cieszy się futsal w naszym kraju? Czy zauważasz jakiś taki trend polegający na tym, że coraz więcej osób interesuje się właśnie tą halówką, tą halową odmianą piłki nożnej, czy jest może odwrotnie?
3: Nie mówmy o piłce nożnej halowej, bo to trochę może wprowadzić w błąd tutaj uczestników. Futsal to futsal, oczywiście gramy na hali, to pewnie Wojtek może więcej niuansów wychwycić. Ja bym chciał mówić o tym futsalu akademickim, bo to on jest najistotniejszy i tak naprawdę popularność, wydaje mi się, że futsalu w Polsce narodziła się właśnie od tego akademickiego grania i właściwie mamy bardzo rozwinięty system i lig środowiskowych, czyli takich miejskich, tutaj w Warszawie Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza, czy w Poznaniu Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski i oczywiście cały system akademickich mistrzostw Polski. Na tych zawodach poziom jest bardzo wysoki, to zresztą może Wojtek jako trener też AZS UAM Poznań może też, wydaje mi się, przyznać mi rację.
0: No to Wojtku, przyznajesz rację czy nie?
2: Tak, oczywiście. Myślę, że ten futsal to jest taki typowy akademicki sport, bardzo popularny nie tylko wśród kobiet, ale też oczywiście wśród mężczyzn. Nawet to, że bodajże pół ekstraligi, czyli najwyższej ligi w Polsce, stanowią zespoły akademickie, to też o czymś mówi. Zawsze akademickie mistrzostwa polskie stoją na bardzo wysokim poziomie.

0: Nie? Też zgadzam się, płuca się rozwija bardzo fajnie, szczególnie w środowisku akademickim.
1: Rafale, pytanie w takim razie do ciebie, jeśli chodzi o sam futsal. Jeśli słucha nas osoba, która być może obiło jej się o uszy, słyszała gdzieś o futsalu, ale jakie są podstawowe zasady, te, które odróżniają nam futsal od tej takiej piłki nożnej, którą znamy wszyscy szeroko?
2: To ja bym zaczął od boiska. Boisko jest, pewnie większość wie, jak wygląda boisko do piłki ręcznej. To tu jest bardzo podobne boisko, tam są szersze linie, trochę inaczej strefy wyznaczone i bramki tak samo są tej wielkości, co bramki do piłki ręcznej. Natomiast to ja bym poprosił Wojtka, żeby więcej tych niuansów wychwycił, jeżeli chodzi o futsal.
0: Dobra, no tak jak to wspomniał Rafał, oczywiście boisko jest dużo mniejszej bramki. Na pewno jest inna piłka w futsalu niż piłka nożna. To jest piłka mniej więcej wielkości rozmiaru czwórki, taka nie odbijająca się tak mocno jak zwykła piłka nożna. Przede wszystkim nie ma spalonych, tak jak w piłce nożnej. Gra się po czterech plus bramkarka. Zmiany są hokejowe, czyli jedna zawodniczka wchodzi, druga wchodzi, wielokrotnie może na to boisko wejść, zejść. Też czas, że tak powiem, jest tylko i wyłącznie efektywny, czyli każdy gwizdek sędziego, wyjście piłki za boisko, bramka, czas jest zatrzymywany, także damy 2 razy 20 minut efektywnego czasu gry. No myślę, że to są takie najważniejsze jakby różnice pomiędzy piłką nożną a futsalem.
1: No dobrze, a żółte i czerwone kartki?
0: Są, tak samo jak w piłce nożnej, tu jest tutaj jakby nie ma różnicy. Żółta kartka, czerwona, dokładnie identycznie jak w piłce nożnej.
1: Dobrze, to przypominamy w takim razie, że pierwszy tydzień lipca to Akademickie Mistrzostwa Świata w futsalu. Rafale, jeszcze na koniec w takim razie podaj nam lokalizację tego miejsca. Ja tutaj mówiłem, że bilety 20, 30, 40 zł. Rozumiem, że jeszcze można kupić, można dostać się na to wydarzenie, tylko gdzie ono się odbędzie konkretnie?
2: To jeszcze tylko powiem, że bilety można dostać na platformie Bilet, a drugie gdzie się odbędzie. Najważniejszym tym naszym miejscem do gry to będzie hala z Nicza Pruszków, bo tam będą rozgrywane wszystkie mecze polskiej reprezentacji, zarówno kobiecej, jak i męskiej. Natomiast gramy jeszcze na Osir Włochy, to jest ulica Gładka, tam gdzie gra Ekstraklasa, Legia Ekstraklasa, także dobrze znany obiekt kibicom stołecznej drużyny. I na Osir Bemowo, to jest obrońców Tobruku. Tamta hala przede wszystkim znana jest z meczów Legii Kosz, natomiast tutaj będziemy mieli ją zaadoptowaną na potrzeby futsalu.
1: Akademickie Mistrzostwa Świata w futsalu. Czas start 1 lipca, także jeśli ktoś z was ma ochotę, no to wybierajcie się, oglądajcie to z bliska, no bo to zawsze też ciekawie zobaczyć taką kulturę piłki nożnej z zupełnie innego kraju, jak na przykład Brazylia. Gośćmi czwórki byli Rafał Jachimiak, wiceprezes AZS Warszawa i główny koordynator turnieju. Bardzo ci dziękuję, Rafale.
2: Dziękuję.
1: No i trener akademickiej reprezentacji Polski kobiet Wojciech Weiss. Dzięki serdeczne, Wojtku.
0: Dziękuję bardzo.
1: A teraz na naszej antenie Disgusting Sister i TGIF. To tak śpiewała kiedyś Katy Perry. Słuchajcie, Justin Trudeau, były premier Kanady, odpuścił mecz Kanady, by obejrzeć ze swoją partnerką mecz USA. Skandal.

0: Za 28 minut godzina 13, a my o tematach sportowych jak co niedzielę.
1: Do przerwy 2.0. To jest audycja sportowa w czwórce.
0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz i teraz sobie trochę pobiegamy. To będzie po prostu, no damy sobie mocno w kość. W kość sobie dała mocno Alicja Szkamruch, która jest w studiu czwórki. Cześć Alicjo.
2: Witam serdecznie.
0: Alicja jest biegaczką, trenerką personalną. Znajdziecie ją na Instagramie pod nazwą Alice Fitness Mam i to jest najlepsza i jedyna kobieta, która dobiegła do mety biegu ultra maraton, ultra trail Małopolska, 247 km. Metrów bez spania. No i teraz pytanie właśnie, zanim jeszcze opowiesz o tym, jak to zrobiłaś, jeszcze opowiedz, na czym w ogóle to polega. Czym jest, czym są te zawody?
2: Biegi górskie, zawody ultra, no to są zawody w górach. Tutaj było akurat na tych zawodach 13 tysięcy przewyższeń. Ultra Trail Małopolska jest po Gorcach, po Beskidzie Wyspowym, więc to są takie naprawdę trudne górki, przewyższenia. Zawody ultra to są te wszystkie powyżej odcinka maratonu, powyżej 50 kilometrów. No i są różnego rodzaju trudności. Czasem można biegać po płaskim, no ja uwielbiam biegi górskie, więc to były właśnie takie zawody i najtrudniejsze w Polsce, jeśli chodzi o właśnie trudność trasy.
0: Ty, Alicjo, chyba przede wszystkim uwielbiasz dawać sobie w kość, no bo w tym roku wygrałaś w tej rywalizacji, byłaś pierwsza, pierwsze miejsce zajęłaś wśród kobiet, czwarte miejsce w klasyfikacji Open. Już próbę podejmowałaś w zeszłym roku, tak. Ale jednak po, to był 180 kilometr, kiedy tak, zeszłaś z trasy. I co się wtedy takiego stało?
2: No widocznie też moja forma nie była taka, jakbym chciała, żeby była. Może nie oszacowałam, że te zawody są aż tak trudne. Było bardzo deszczowo. 3 dni lał straszny deszcz i faktycznie na 180 kilometrze zdałam sobie sprawę, że nie ukończę tych zawodów w limicie. Że byłabym na mecie, ale pewnie jakieś pół godziny albo godzinę po czasie. Więc patrząc na stan mojego ciała, zmęczenie, ból, tak świadomie stwierdziłam zdroworozsądkowo, że zejdę z trasy. Chociaż to był straszny ból, bo to pierwszy DNF w życiu, takie pierwsze zejście z trasy.
0: Ale czyli był też ból zarówno ten fizyczny, jak i taki psychiczny, no, mentalny.
2: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie.
0: No i co sprawiło, że właśnie wróciłaś w tym roku? No udało się, to jest najważniejsze. Biegłaś 52 godziny, dzień, noc,
2: niecałe 53,
0: niecałe 53 tak. Godziny bez spania, ruszyłaś o 7 rano, a dobiegłaś o 11.
2: Po 11 w niedzielę, tak.
0: W niedzielę.
2: Ruszyłam w piątek, dobiegłam w niedzielę. No na pewno to, że nie dobiegłam w tamtym roku, dało mi taką trochę ujmę na honorze. Stwierdziłam, że ja mam rachunki do wyrównania i że muszę to skończyć, muszę to zrobić. Więc naprawdę przez cały rok się przygotowywałam bardzo. Trening biegowy 5 razy w tygodniu, 4-5 razy w tygodniu. Trening IMS również. Jako takie uzupełnienie i siła biegowa. Również dużo snu, odpowiednie żywienie. Tak,
0: czyli ty zrobiłaś sobie takie zapasy snu przed biegiem,
2: też,
0: no bo już
2: tak.
0: Podczas tego biegu na ten sen nie było właściwie miejsca za bardzo i przestrzeni.
2: Dokładnie tak. Też od grudnia tak do przez około 3 miesiące zrzuciłam 6 kg. Też chciałam celowo, żeby moje ciało było lżejsze, żeby kolana tak tego nie odczuły. To też dało mi na pewno siły. A na biegu planowałam wprowadzić drzemki. Był plan na delikatne takie może 15-minutowe drzemki gdzieś od około 150 kilometra. No ale jednak jak tak 2 razy podeszłam do tych drzemek, to adrenalina była na tyle wysoko, tak bardzo głowa chciała biec dalej, ukończyć bieg, że leciałam dalej.
0: Nie dało się zasnąć
2: nie
0: po
2: dało
0: prostu.
2: Się.
0: No to właśnie, to przybliż nam trochę, przedstaw co z takiego praktycznego punktu widzenia, jak wygląda taki bieg. Ustawiasz się na linii startu, biegniesz i czy są jakieś takie właśnie punkty, poszczególne miejsca, w których

0: których się zatrzymujesz, żeby się napić, żeby właśnie ewentualnie uciąć sobie tę krótką drzemkę, jakoś się przebrać na przykład?
1: W tych zawodach było 12 punktów odżywczych. 12 punktów odżywczych. Na każdym z tych punktów ja mogłam sobie zrobić przerwę, więc ja miałam takie przerwy najmniejsze. Najkrótszy punkt to było 15 minut, najdłużej na punkcie stałam około 50. To był czas na przebranie butów, skarpet, to był czas na uzupełnienie bukłaka z wodą, żeli energetycznych, batonów, na zjedzenie ciepłej zupy, na takie chwile rozmowy z supportem, żeby tak sobie dać troszkę tego odpoczynku dla głowy, no i lecę dalej. Więc, ale w sumie tam niedużo wyszło mi tego odpoczynku na całości trasy, chociażby przez to, że nie było tych drzemek. Więc jest takich właśnie, było 12 punktów, gdzie mogłam na chwilę odpocząć, żeby później lecieć dalej.
0: No to porozmawiamy sobie jeszcze właśnie o tym biegu, trochę szczegółów, jeszcze więcej się za chwilę pojawi, bo tam też były przecież momenty, kiedy ty już nie mogłaś trochę patrzeć na to jedzenie, tylko właśnie trzeba było biec dalej. Alicja Szkamruk jest razem z nami. 247 kilometrów biegu, przewyższenia, prawie 53 godzin bez snu. Ultra Trail Małopolska, niesamowity bieg, najlepsza i jedyna kobieta na mecie w tym biegu. My teraz gramy Slee Ford Moats i Sue Tompkins, utwór No Touch, 22 minuty do godziny 13. You're not miserable, you're nice. What?

0: No touched, never no touch, słynny cytat sędziego Marciniaka, a my o sporcie rozmawiamy, o bieganiu, ultrabieganiu.
1: To jest audycja sportowa czwórki.
0: A w audycji sportowej czwórki Alicja Szkamruk, biegaczka, trenerka personalna, najlepsza i jedyna kobieta na mecie Ultra Trail Małopolska 200.

0: 47 km, prawie 53 godziny biegu i to wszystko bez snu. Coś tam trzeba było przegryźć oczywiście. No właśnie, Alicjo, tutaj były pewne też problemy związane z tą żywnością i w pewnych momentach ty nie za bardzo chciałaś jej przyjmować też.
1: Tak, mój support mówił mi nagle, że Ala, za mało pijesz, za mało jesz, że na punkcie, jak wracam, to było tak przewidziane, ile powinnam zjeść, ile wypić do każdego punktu, żeby znów to uzupełnić. No i w pewnym momencie faktycznie zaczęłam jeść i pić za mało, bo odczułam silny ból brzucha. No to się wszystko tam trzęsie, cały czas wszystko się miesza. To był gdzieś około 180 km, tak mi się wydaje.
0: Czyli znowu ten 180 km magiczny.
1: Tak. To prawda, i przez 40 km mój żołądek nie chciał za bardzo nic przyjmować, bo faktycznie wszystko przeze mnie przelatywało i bardzo mnie bolał brzuch. Pomogła kola, zwykła kola, to jest i kofeina, i pomaga na żołądek, i jest cukier, więc jednak coś tam było. Węgiel, po prostu nifuroksazyd. No i na tym leciałam i na tym faktycznie przeleciałam 40 km. Jak poczułam później już tam po tym 220, że zaczynam mieć gdzieś apetyt, że ten brzuch się domaga jedzenia, to miałam taką, o, ulga, czyli już jest dobrze,
0: żyjemy,
1: już mogę
0: tak,
1: znowu jeść.
0: Okay.
1: Ale faktycznie to chyba głowa mnie niosła, bo normalnie ja bym takiego kilometrażu bez jedzenia, normalnie jak się biegnie, nie, to ten człowiek no, słaby by był, a tu jednak ja wiedziałam, że ja to muszę zrobić.
0: O czym się myśli podczas takiego biegu? 247 kilometrów, mnóstwo przewyższeń, bez snu. Co ma się wtedy w głowie?
1: Na pewno nie można wątpić, bo każda chwila zwątpienia gdzieś tam nas odsuwa od celu. I wystarczy kilka takich różnych rzeczy, sytuacji i można naprawdę gdzieś mieć gigantyczny kryzys. Wystarczy, że nie wiem, chwilę się potkniemy, nie zjemy czegoś, mamy jakąś chwilę zwątpienia, spadnie deszcz, coś nam nie wypali i to się może tak nagromadzić, że koniec.
0: No ale my nie jesteśmy w stanie kontrolować swoich
1: tak.
0: myśli. One skądś tam przylatują, jakoś się pojawiają nagle, prawda?
1: Ja miałam takie cały czas, takie dwie myśli, które sobie tak wertowałam, i powtarzałam, jak były wszystkie górki wzniesienia, to cały czas mówiłam sobie, Ala, pamiętaj, każda górka kiedyś się kończy. I tak sobie człapałam i do góry, byle dalej, że każda górka się kończy. No i powtarzałam sobie ciągle, bądź cierpliwa, no bo to jednak nie jest bieg 20-minutowy, czy też nawet jak półmaraton, czy maraton kilkugodzinny, no tutaj są dni. Więc powtarzałam sobie, bądź cierpliwa, cierpliwość, tak, przynosi
0: no,
1: efekty.
0: Niektóre, no właśnie, cierpliwość, ale pojawiają się też czasem jakieś myśli związane ze zwątpieniem. Te myśli można zagłuszyć, a takim zagłuszeniem może być na przykład muzyka. Słuchałaś muzyki podczas
1: tak,
0: biegu?
1: Tak, i to był pierwszy bieg, na który słuchałam muzyki, pierwszy bieg górski, bo przeważnie muzyki sobie słucham na treningach, bądź gdzieś tam jak biegam na asfalcie. W górach zawsze to była natura, gdzieś roślinki, ptaszki, wszystko, ale wiedziałam, że właśnie na takim dystansie mogę mieć kryzysy, więc przygotowałam sobie jakieś tam playlisty i słuchawki.
0: Jakieś tam playlisty? Jakie to były playlisty?
1: Nie,
0: co tam
1: się
0: znalazło?
1: Nie, to był w ogóle miks wszystkiego, ciężko mi tak teraz przywołać.
0: Czyli co, rozumiem, od muzyki poważnej do disco polo?
1: Wszystko. Ja w studio też treningowym, tam się ciągle przewija muzyka, więc ja sobie tak z tych wysłuchanych jakby kawałków pozapisywałam po kolei. I to, co mi bardziej w ucho wpada, to co jest żywsze do rytmu bicia serca, żeby to mi pomagało jednak. No i faktycznie, żeby sobie śpiewać pod nosem i tak, żeby jakby dążyć do celu, szczególnie w nocy. To pomagało bardzo w nocy, jak człowiek gdzieś tam był sam, a na takim biegu często biegnie się samemu.
0: No właśnie, to jaki był najtrudniejszy moment, który wspominasz, bo na pewno się pojawiły takie mocne kryzysy. Powiedzieliśmy tutaj o tym kryzysie związanym z przyjmowaniem jedzenia. Co jeszcze takiego wystąpiło?
1: To chyba był największy kryzys.
0: To był największy
1: kryzys. Ja teraz wiele rzeczy też tak pamiętam, nie przez mgłę, ale czasem tak odcinkami do mnie wraca, bo taki dystans, jakby ja tego nie brałam całością. Ja tutaj leciałam, dzieląc sobie to właśnie na te odcinki. To bardzo też pomagało dla głowy, że nie mówiłam, że jeszcze jejku 200 km do końca, tylko na przykład do kolejnego punktu mam jeszcze 15 km.
0: Tak.
1: I tak sobie to właśnie biegłam i prowadziłam. I wiedząc, że czeka na mnie support tam, ludzie, że właśnie mam muzyczkę, mam wodę, mam posiłki, to mi też tak fajnie niosło i te moje tam pozytywne afirmacje w głowie, więc faktycznie największym kryzysem było to jedzenie, i też bałam się bardzo kryzysów snu.

0: bo wcześniej na takim biegu pierwszy raz 240 km przeleciałam 2 lata temu. Na innych zawodach trasa była łatwiejsza, bo nie było tylu górek, ale tam miałam kryzys snu. Może to było związane z tym, że pierwszy raz biegnę tak długo i faktycznie ten sen był na tyle silny, że myślałam, że po prostu usiądę zaraz na kamieniu albo gdzieś usnę na drodze i nie potrafiłam sobie z tym poradzić. Ćwiczyłam sobie czołówką w oczy, w ogóle klepałam się po twarzy i mówię, Boże Święty, to jest straszne. I bardzo się tego bałam teraz, ale no na tyle właśnie wytrenowałam sobie i chyba na tyle bardzo silna była moja głowa, że nie było tych kryzysów i jestem przeszczęśliwa.
1: No to jest właśnie bardzo dobre, co powiedziałaś, czyli rozbijanie sobie tego na takie odcinki, czyli wzięcie tego wielkiego potwora i takie poćwiartowanie go na te małe potworki, z którymi jakoś tam łatwiej jest walczyć. Długo się regenerowałaś po ukończeniu tego biegu?
0: Na pewno do tygodnia jeszcze po czułam silny ból mięśniowy, bo jak skończyłam bieg w niedzielę, do pracy przyszłam w czwartek i faktycznie jak ćwiczyłam z ludźmi, to nie byłam w stanie zrobić wykroku. Chyba bym nie wstała. Pierwszy sobie delikatny taki trening z elektrostymulacją zrobiłam w sobotę i to mi pomogło rozbić też pierwsze bóle. A trening biegowy zrobiłam po 1,5 tygodnia. Czułam, że nogi są ciężkie, nie było to od razu fajne, to jest takie spokojniejsze wybieganie. Teraz sobie biegam gdzieś około 3 razy w tygodniu, spokojniejsze takie dyszki, 12, bez żadnego wsparcia na jakiejś szybkości czy zadania, więc jakby wiem, że moje ciało do 2 tygodni na pewno tak powoli wracało do siebie.
1: Ultra Trail Małopolska już za tobą, mordercze 247 kilometrów. Co dalej, co teraz?
0: Teraz chwilę odpoczywam, wylatuję sobie na wakacje do Peru.
1: Ajajaj, coś pięknego. A byłaś już, czy
0: nie,
1: pierwszy raz?
0: Pierwszy okay. raz. Mam też jakieś biegi z rodzinką, bo mam biegającą rodzinkę, nawet moi rodzice sobie biegają, czy chodzą z kijeczkami, więc mamy jakieś takie fajne biegi, truskawki, czy inne na 10 kilometrów, takie pozytywne. W tym roku czeka mnie jeszcze bieg na Saharze po pustyni, ale to dopiero w październiku.
1: Sahara po pustyni.
0: Cudownie, ja lubię słoneczko.
1: Oj, tam dużo tego słoneczka jest na pewno. Ale co to jest za bieg? Czy to jest taki po
0: prostu... Ultramiraż.
1: Ultramiraż, okej. Bo ja tak się zastanawiałem, jeszcze jest ten taki bieg po Saharze, ten taki morderczy, gdzie
0: trzydniowy jest taki
1: ten
0: też.
1: Ten trzydniowy, tak. Maraton des Sable.
0: Tak.
1: To jest
0: to też jest coś pięknego. Myślę, że może tak, kiedyś w przyszłości z przyjemnością. Tak.
1: Oj. No to wtedy sobie też porozmawiamy, no. Na pewno. Alicja Szkamruk, biegaczka, trenerka personalna, najlepsza i jedyna kobieta na mecie Ultra Trail Małopolska 240 była razem z nami. Serdecznie ci gratulujemy. Super osiągnięcia. No niesamowite to było. 53 godziny bez snu. Tak to właśnie wyglądało. Dzięki za rozmowę.
0: Dziękuję ślicznie.
1: A my słyszymy się po godzinie 13.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Wika,
2: Zuza
3: i Ula.
1: Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
4: albo wyprowadzasz się z równowagi.
3: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
2: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
3: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
2: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
5: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski, prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką.

0: Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
4: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
3: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
4: No, no.
5: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
6: Po reklamie. Tu Czwórka, Polskie Radio.

0: Niedziela, godzina 13, czwórka, Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Ja się pytam się, gdzie się podziało lato, które ma się rozpocząć już za tydzień. No dobrze, ktoś może wskazać na to, że dziś obchodzimy 14 dzień meteorologicznego lata, bo tak nam tu pomieszali. Za tydzień jest astronomiczne, a za 8 dni kalendarzowe. No może jeszcze jakieś jest. Jeśli macie pomysły na inne rodzaje lata, to możecie do nas dzwonić pod 226452100. Tymczasem, jeśli chodzi o prognozę pogody, mamy zmianę na prowadzeniu. Przemyśl i Rzeszów to są najcieplejsze miasta Polski obecnie, tam 18 stopni. No to całkiem spoko temperatura na to, żeby wybrać się na jakiś taki właśnie niedzielny spacer. Natomiast jeśli ktoś z was zaplanował na dziś pielgrzymkę do Częstochowy, oj, to się niemile zdziwi, naprawdę. Tam zaledwie 9 kresek, więc ubieramy grube, nawet dla niektórych ciepłolubnych przydadzą się puchowe kurtki i właściwie sytuacja będzie wyglądać

0: tak, że bariery 20 stopni dziś nie przebijemy. Najchłodniej Suwałki i północne Podlasie, tam dziś będzie maksymalnie 13 stopni. Deszcz może spaść praktycznie w każdym zakątku naszego kraju. Natomiast zagrzmi, gdzie zagrzmi? No właściwie także w każdym zakątku naszego kraju. Grad może również spaść. To przede wszystkim będzie południowa część województwa mazowieckiego. Burze w całej Polsce, no i tym samym może nam zwiać różnego rodzaju rzeczy z balkonów, także zabieramy wszystko, co jest lekkie i jest na zewnątrz. Jutro podobnie, ciut cieplej, a im dalej w las, wtorek, środa, czwartek, temperatury będą nam podskakiwać już coraz gwałtowniej. Przyszły weekend, no, ma przyjść fala upałów. Liczymy na to, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówi nam tutaj prawdę.
1: Autopromocja. W czwórce mamy apetyt na jedzenie. Pomidor w roli głównej, ziemniak w roli gwiazdy albo patelnia, która ma więcej osobowości niż niejeden celebryta. Do tego kulinarna podróż z kucharzami, influencerami i autorami książek. To uczta, która zaczyna się w radiu, a kończy się w twojej kuchni. Podano do stołu w niedzielę od 14 do 16. Kasia Dydo, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.

0: Rytmy prosto z Londynu, Collect 200 i utwór Pull Up, 7 minut po godzinie 13.
1: Gol. Audycja sportowa w czwórce.

Takie hasło padło jak na razie w każdym meczu rozegranym podczas tegorocznego mundialu. Tak patrzę, właściwie, no tak, mamy to szczęście. Najmniej goli było w meczu Haiti-Szkocja, bo zaledwie jedna brameczka. Ale cóż to było za spotkanie? Haiti, które wróciło na mundial po ponad 50 latach, początek lat 70. Wtedy nawet Haiti mierzyło się z Polską. Była taka afera nawet jeszcze niedawno w związku z koszulkami Haiti, że w lewym dolnym rogu pojawiła się biało-czerwona flaga. I cała Polska nagle zakrzyknęła: tak jest, będzie obecność biało-czerwonych na tegorocznym mundialu. No bo tak naprawdę skąd się wzięła biało-czerwona flaga na koszulkach Haiti? Ja już miałem kupować tę koszulkę, przyznaję wam się, bo była nawet w atrakcji cenie i pojawiały się takie argumenty w przestrzeni internetowej, że chodzi o tych Polaków wysłanych na Hispaniolę, czyli wyspę, na której znajduje się Haiti i Dominikana, którzy mieli stłumić powstanie Haitańczyków na początku XIX wieku, no ale Polacy, widząc tę niedolę rdzennych mieszkańców, postanowili przejść na drugą stronę barykady i zaczęli walczyć po stronie Haiti przeciwko wojskom Napoleona, więc takie argumenty się pojawiały, że Haiti chciał po prostu uczcić tych Polaków. Okazało się, że to nie do końca tak jest, bowiem koszulka Haiti ma kolor granatowy i ta flaga, która tam się znajdowała na dole tej koszulki, ona tak naprawdę była niebiesko-czerwona, czyli to była właściwie flaga Haiti, tylko musieli ten niebieski trochę rozjaśnić, co spowodowało, że niektórzy zauważyli tam biało-czerwoną flagę. Więc niestety ten sen, ten czar prysł, natomiast i tak FIFA zabroniła reprezentacji Haiti występowania w tych koszulkach, mówiąc, że tutaj nie ma miejsca na politykę. No ja przepraszam bardzo, ale łysy z FIFA to chyba powinien w końcu pójść po rozum do głowy, bo to jest tak skorumpowany człowiek, a tutaj taki akcent, jak właśnie niepodległość Haiti. Państwa, które uzyskało tę niepodległość jako drugi kraj dopiero w tej na tej zachodniej półkuli po Stanach Zjednoczonych, no i zabroniono mu czegoś takiego. Także kolejna decyzja FIFA, która po prostu pozostawia niesmak. My o Mundialu 2026 będziemy jeszcze rozmawiać w tej godzinie. To będzie w drugiej części, czyli po godzinie 13:20-13:30 otworzymy naszą linię i będzie można dzwonić pod numer 226452100, aby podzielić się swoimi wrażeniami dotychczasowymi. Oglądacie pewnie zarywacie tutaj nocki też. Natomiast za chwilę trochę o sportach wodnych jeszcze sobie pogadamy. Anna Leciejewska połączy się razem z nami. To jest zapalona windsurferka, kiedy przychodzi wiatr, ona jest już na wodzie. Kajaki, supy, windsurfing, a może wingfoil. Co dominuje, co będzie dominować podczas tegorocznych wakacji w Polsce? Najlepsze miejscówki do surfowania, no i też o tym, który z tych sportów jest najszybszy do opanowania. O tym wszystkim sobie za chwilę porozmawiamy. Magdalena Żelazowska, zmiana na stanowisku realizacji. Aleks Zaleski i ja, czyli Jędrzej Rosiewicz, i w takiej ekipie jesteśmy razem z wami do godziny 14:00.

0: MYD, utwór Our Home, ale szanowni państwo, tutaj na ficie był jeszcze, pewnie co wprawniejsze ucho wyłapało, Matt Damon.
1: To jest audycja sportowa czwórki.
0: No bo ten cytat, It's Our Home, on pada w filmie We Bought a Zoo. Matt Damon wyśmiewany nieustannie przez Jimmy'ego Kimmela, słynnego prowadzącego zza oceanu. Natomiast my nie o amerykańskich programach, amerykańskich dziennikarzach czy aktorach, tylko o sporcie rozmawiamy w audycji, no, sportowej, jak to sama nazwa tutaj wskazuje. I teraz łączymy się z Anną Leciejewską, czyli zapaloną windsurferką, właścicielką szkoły L-Surf, która jest położona, ta szkoła, nad Jeziorem Zegrzyńskim. Witaj, Aniu.
2: Witam bardzo serdecznie.
0: Ja rozumiem, że ty nad Jeziorem Zegrzyńskim już tam śmigasz pewnie, co?
2: Tak, tak. Dzisiaj mamy bardzo zmienną pogodę, bo albo leje i jest bardzo brzydko, albo za chwilę przychodzi super wiatr i po prostu wszyscy lecimy na wodę i pływamy. Więc akurat złapałeś mnie w momencie, kiedy leje i jestem na brzegu.
0: Ale właśnie, miałem pytać, czy ty się czasem nie łączysz z nami tutaj z deski, bo to by było dopiero, to była ekstremalna rozmowa. Porozmawiamy sobie o tych sportach wodnych. Ja właściwie za każdym razem, kiedy byłem nad Zatoką Gdańską, to widziałem mnóstwo kajtów i windsurferów. Wingfoil tak zwany, czyli taka nowość właściwie, ale też nie nowość, bo jednak towarzyszy nam tutaj w Polsce od wielu lat, ale wcześniej nie był aż tak znany. Tam też się pojawiał. Jak to jest z tymi sportami wodnymi, z wykorzystywaniem, no właśnie, jak to się nazywało, tego żagla? Czy ta popularność sportów wodnych w Polsce rośnie?
2: Rośnie zdecydowanie. Właśnie pojawił się ten wingfoil, o którym wspomniałeś. No my generalnie jesteśmy szkołą windsurfingu i nas na Jeziorze Zegrzyńskim. Większość sportów to jest właśnie windsurfing jeszcze. Kajtowo akurat słabiej się u nas pływa, ponieważ całe Jezioro Zegrzyńskie, no jest jeziorem głębokim generalnie, nie tak jak Zatoka, o której wspomniałeś, na której
0: ojczyzna.
2: Jest, no, tak, dokładnie, że można wyjść z tym kajtem ileś od brzegu i ćwiczyć. No tutaj jest od razu głęboko i wszędzie są drzewa, więc po prostu z latawcem wysoko nad głową, no jest trudno wyjść, pływają raczej osoby, które po prostu świetnie pływają, mają własny sprzęt i gdzieś znajdują sobie możliwość przejścia. Ale wingfoila jak najbardziej. Tutaj coraz bardziej widać zapaleńców wingfoilowych.
0: To może jeszcze wytłumaczmy, na czym to wszystko polega. Czym jest wingfoil?
2: Wingfoil to jest taka troszeczkę hybryda pomiędzy kajtem a windsurfingiem. Czyli mamy takie skrzydło, które jest nad głową. Ono nie jest przyczepione w żaden sposób do deski, tak jak w przypadku windsurfingu. Natomiast trzymamy je w rękach. Nie, znowu nie jak na linkach kajtowych, tylko po prostu trzymamy pompowane skrzydło w rękach nad głową, a pod nogami stoimy na desce. No i na początku, jak się uczymy, to stoimy na desce takiej, no, przykrytej.

0: przyklejonej do wody, która się jakby no przemieszcza po powierzchni wody. Natomiast docelowo pod deską mamy hydroskrzydło, czyli taki specjalny statecznik, który unosi tą deskę ponad wodę i zostaje tylko część, takie skrzydło pod wodą zostaje pod wodą, a my razem z deską jesteśmy nad powierzchnią wody na długość masztu.
1: To wygląda jak lewitacja. Ja widziałem raz to na oczy i ta deska po prostu, jeśli patrzy się na to z daleka, to tak jakby ta osoba, która śmiga na tej desce, właściwie ona na niej nie śmigała po wodzie, tylko leciała. Dopiero jak człowiek podejdzie bliżej, to widzi rzeczywiście, że jest ten statecznik, tak jak mówisz, wystający z wody. No i jeśli gdzieś tam jesteśmy w pobliżu, to widać jeszcze tę część znajdującą się pod wodą. Wygląda to naprawdę spektakularnie, ale który, biorąc pod uwagę właśnie kajta, windsurfing i wingfoil, który z tych wszystkich sportów jest najszybszy do opanowania?
0: No właśnie to jest troszeczkę ciężko powiedzieć. No windsurfing bardzo szybko się pływa, znaczy szybko, nie w sensie prędkości, tylko minut spędzonych na wodzie, że dość szybko od rozpoczęcia nauki już się po prostu przemieszcza na tej desce, zawraca. Natomiast trudniej jest dojść do takiego zaawansowanego poziomu, do jakichś fajnych ślizgów, do jakichś takich manewrów na prędkości robionych. To jest dłuższa droga. Na kajcie czy na wingfoilu tak naprawdę od razu się uczymy pływać tak docelowo, żeby pływać od razu szybko. Natomiast z wingfoilem jest na przykład taki problem, że jest część osób, które po prostu nie są w stanie się tego nauczyć. Z jakiegoś powodu. Jeszcze nie dotrzymy do tego, jaki to jest powód. Natomiast jest coś, że coś w człowieku, co blokuje go i nie jest w stanie pływać na wingfoilu w ogóle.
1: Ale to jest ciekawe, co mówisz, ale to chodzi o utrzymanie równowagi? Co może być właśnie tego przyczyną?
0: No właśnie, patrz, sprawdzaliśmy, dopytywaliśmy się osób, czy co robiły wcześniej, na przykład, czy pływały na windsurfingu, czy na innych sportach wodnych, czy jeździły na deskach i nie znaleźliśmy zależności. No tak jakby tak ciężko jest skoordynować to, że się trzymać coś nad głową z tym, że się stoi na wodzie i jeszcze jakby, no nie daj Boże, miała się podnosić ta deska, to jakoś to jest bardzo ciężkie dla niektórych osób w koordynacji. Więc trzeba tego spróbować i zobaczyć, w której się grupie jest, bo jest grupa osób, które znowu po 3 godzinach pływania to one już latają i nie ma problemu.
1: No to ja się chyba wypróbuję w takim razie, bo to mnie zaintrygowałaś tym, że rzeczywiście nie można znaleźć tej zależności. O co chodzi? Jeśli słucha nas jakiś naukowiec, który zajmuje się sportami wodnymi, prosimy w takim razie o analizę, o co w tym wszystkim chodzi i wytłumaczenie nam tego. Anna Leciejewska, windsurferka i właścicielka szkoły L-Surf jest razem z nami. Za chwilę porozmawiamy sobie też o takich najlepszych miejscówkach do uprawiania sportów wodnych i co jest właściwie taką mekką w Polsce, zarówno jak i w Europie. A teraz gramy Molesta Evenement i 16 liter, 20 minut po godzinie 13.

0: Dobrze się tu spotkać na tych starych schodkach, a spotkać z panami z Molesty Evenement będzie się można 27 czerwca na letniej scenie Progresji.
1: Gol! Audycja sportowa w czwórce.
0: To hasło padnie pewnie wiele razy dziś wieczorem podczas meczu Niemcy-Curaçao. Mam nadzieję, że to będzie chodziło o bramki tej drugiej drużyny. Curaçao, wchodzące w skład Królestwa Niderlandów, tam mieszka mniej osób niż w Gliwicach, więc wyobraźcie sobie, jakbyśmy wystawili reprezentację piłki nożnej w Gliwicach, to co by to było? No nie wiem, no zobaczymy, przekonamy się, jak Curaçao podejmie w tym meczu Niemcy. To będzie ciekawostka na pewno, no właśnie to jest debiutant przede wszystkim na tegorocznym mundialu. O mundialu też będzie za chwil kilka, natomiast teraz o sportach wodnych. Anna Leciejewska jest razem z nami, właścicielka szkoły L-Surf i Windsurferka. Aniu, rozmawialiśmy o kitesurfingu, o windsurfingu, windfoilu. Pytanie, które w takim razie, bo tak, zadałem pytanie, który jest najszybszy do opanowania, ale który z nich jest najtańszy? Gdzie jest ten najniższy próg wejścia, jeśli chodzi o sprawy pieniężne?
2: To też pytanie, o co pytasz mnie, czy o zakup sprzętu własnego, czy o po prostu rozpoczęcie nauki, bo jeżeli chodzi o rozpoczęcie nauki, to według mnie windsurfing jednak jest taki najbardziej klasyczny i też jest najtańszy, jeżeli chodzi o właśnie pójście do szkoły i rozpoczęcie nauki, wypożyczanie sprzętu. Kite i wingfoil jednak są trochę droższe, lekcje są też trochę droższe, no jest mniej instruktorów, przynajmniej wingfoila. To on zdecydowanie jest taki jeszcze wchodzący, więc siłą rzeczy jest no, najdroższym sportem na razie, ale znowu później, jak się chce kupić własny sprzęt, no to jednak w takim wingfoilu tak naprawdę mamy z rzeczy, które nas napędzają, mamy tylko winga, czyli no, to skrzydło, które trzeba napompować powietrzem. Natomiast w takim windsurfingu mamy i żagiel, i bom, i maszt, całą plejadę sprzętu, który jest potrzebny. No więc to się też trochę pieniążków tam już później zbiera, żeby sobie faktycznie taki sprzęt zakupić. Natomiast tak wejściowo uważam, że windsurfing na tą chwilę jest najtańszy.
0: A jest tak, że któryś z tych sportów daje większą satysfakcję? Bo ja na przykład tak siedząc sobie na plaży i obserwując osoby uprawiające kitesurfing, bo próbowałem trochę z windsurfingiem, było super, ale tak sobie pomyślałem, no kurczę, no gdzieś tam bierze ich do góry, nagle podskakują, lecą gdzieś tam wysoko i się zacząłem zastanawiać właśnie nad tą kwestią satysfakcji. Czy to jest tak, że któryś z nich daje jej więcej, a inny mniej?
2: No to też zależy, co kogo

0: kręci, tak to też trzeba brać pod uwagę to, że kajt owszem jest tak, że na nim się skacze, na nim się lata bardzo wysoko, natomiast jest też bardzo niebezpiecznym sportem. Właśnie przez to, że gdzieś nas wyrywa, gdzieś lecimy, tam są systemy bezpieczeństwa, żeby tego kajta zrzucić, ale to nie wiadomo w sumie, kiedy ich użyć tak do końca, jak się nie ma doświadczenia. No i często ludzie na helu lądują na jakichś przyczepach albo drzewach, bo ich gdzieś wyrwało.
1: Naprawdę były takie sytuacje, że aż takich zwiało tam?
0: Ale to mnóstwo jest takich sytuacji, no są też wypadki śmiertelne, niestety przez to, ale o tym może nie rozmawiajmy, bo to taki smutny element, natomiast faktycznie jest bardziej niebezpiecznie, więc z tą ekscytacją to też jest tak, no okej, no latamy właśnie, tylko... Poziom ryzyka jest też bardzo wysoki, więc no, co kogo ekscytuje, no. Ja jestem akurat no, windsurferką, tak jak wspominałeś, więc mnie po prostu najbardziej kręci pływanie na windsurfingu, ale pływanie na windsurfingu po falach.
1: Po falach, no właśnie, no to tutaj jeśli chodzi jeszcze o te fale, gdzie one są najlepsze, to poświęćmy trochę temu uwagę. Jezioro Zegrzyńskie tutaj przede wszystkim sprawdzi się dla osób lubiących windsurfing. Wspominaliśmy o Zatoce Gdańskiej, tam właściwie wszystkiego po trochu. Jakie są jeszcze takie najlepsze miejsca do uprawiania sportów wodnych w Polsce?
0: No w Polsce szczerze mówiąc, no absolutnym hitem jest Zatoka. To jest w ogóle nieporównywalne miejsce, jedno z najlepszych pewnie w Europie, jeżeli chodzi o warunki. No jest ogromny akwen z płytką wodą. Ja nie przepadam za płytką wodą akurat, bo lubię wpadać do głębokiej i nie bać się, że uderzę w dno. Natomiast no, ma ogromną ilość swoich zwolenników, więc zdecydowanie to nie ma co szukać gdzie indziej, ale jeżeli ktoś lubi pływać po falach właśnie, no bo na Zatoce mamy płytką wodę, nie płytką, tylko płaską, znaczy płytką też. Natomiast jeżeli chodzi o falę, to Ustka. Rewelacja.
1: Ustka, to rewelacja. Totalnie... No a właśnie, a jakbyśmy mieli na przykład, ktoś się zastanawia, dobra, byłem w Ustce, Zatoka Gdańska też już jest na moim koncie, Jezioro Zegrzyńskie, śmigałem parokrotnie i chciałby ruszyć w Europę. Ja pamiętam, byłem raz tak na pograniczu Francji z Hiszpanią, to było Biarritz, jeśli dobrze pamiętam, i tam były potężne fale. Wydawało mi się, że to miejsce będzie idealne właśnie dla miłośników sportów wodnych, ale też chyba Fuerteventura, to jest przede wszystkim taka Mekka też, coś mi się wydaje.
0: No nawet nie sama Fuerte, w ogóle Wyspy Kanaryjskie, bo to jest zarówno, jest rewelacyjnie, jest na Fuerteventurze, na Teneriffie, El Medano, to totalnie tam może mogą naprawdę pierwsze przygody z pływaniem tak po małych falach rozpoczynać osoby, a też super zaawansowanie, tam Mistrzostwa Świata się również odbywają, bo są też spoty, gdzie te fale są takie naprawdę potężne. Tak samo na Lanzarote się pływa, więc generalnie Wyspy Kanaryjskie rewelacyjnie się sprawdzają na każdy poziom zaawansowania w zasadzie. No świetną, no taką Mekką europejską jest Prasonissi na Rodos. Tam też ogrom ludzi jeździ. Wieje fajnie, jest też tak dostępnie, jeżeli chodzi o warunki. Stabilny wiatr, więc bardzo, bardzo dużo osób tam jeździ. No ja natomiast jak szukam tych moich fal, no to ja troszeczkę tak w Europie, to jeszcze w Danii, w Klitmiller. Też bardzo kultowe miejsce, też wiele zawodów się tam odbywa. No i ja ubóstwiam RPA.
1: RPA, ale co to takiego? Kapsztat jakiś, coś tam, przylądek dobrej nadziei, tak? To chyba tam.
0: Tak, tak, no dokładnie, Cape Town, Kapsztat, to jest po prostu rewelacja. No tam jest ogromna ilość miejsc do pływania, niesamowite warunki. No i pływa tam się w zimę, co mnie interesuje, no bo ja ze względu na to, że prowadzę szkołę windsurfingu tutaj, no to muszę być tutaj w nasze wakacje, czyli ten nasz sezon, więc znowu szukam miejsc na świecie, gdzie można by pływać w naszą zimę. No i Cape Town jest... absolutną rewelacją.
1: Szukająca miejsc na świecie, zapalona windsurferka Anna Leciejewska, właścicielka szkoły L-Surf, była razem z nami. Aniu, bardzo ci dziękuję. Wysokich fal, szybkiego śmigania w takim razie i dobrego niedzielnego popołudnia ci życzę.
0: Bardzo dziękuję i zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.
1: A my teraz przechodzimy z tematów sportów wodnych do tematów piłkarskich. Fanem piłki nożnej jestem, więc mam obowiązki piłkarskie. Możecie do nas dzwonić pod numer 226452100 i podzielić się swoimi wrażeniami. Kto zarwał nockę, kto oglądał Haiti, kto oglądał Australię. Proszę bardzo, łapiemy za telefony.

0: Krak, Smak i Ivar, Travel Like Light, ale ten utwór został zremiksowany przez Diogo Strausza.
1: Gol. Audycja sportowa w czwórce.
0: Mundial, ale zanim mundial, no to uwaga, uwaga, informacja świeżutka. New York Knicks, mistrzami NBA po, uwaga, 53 latach. Ponad pół wieku musieli czekać koszykarze z Nowego Jorku i zostali tymi mistrzami NBA, pokonując w piątym meczu San Antonio Spurs 94-90. W całej serii wygrali 4-1 i uwaga, po raz pierwszy w historii mistrzowski pierścień otrzyma nasz reprezentant, biało-czerwony reprezentant Polski, Jeremiasz Sochan, Jeremy Sochan. Także gratulacje dla Jeremiasza. Komu będziemy gratulować natomiast dziś, jeśli chodzi o świat piłki nożnej? Mam nadzieję, że pogratulujemy piłkarzom Curaçao za ich waleczność, za ich odwagę. Natomiast podsumowując jeszcze to, co wydarzyło się minionej nocy i wczorajszego wieczora, no to trochę jednak mamy do czynienia ze wstydem. O jaki mecz mi chodzi? O mecz Katar-Szwajcaria. Szwajcarzy, którzy powinni, no przepraszam bardzo za określenie, ale jednak zgnieść Katar. 19 miejsce w rankingu FIFA zajmują Helweci. Katar nie jest tak źle, bo 56. Natomiast, no tak, grała ta Szwajcaria, grała, niby dominowała. Co prawda w pierwszych momentach meczu było blisko i to Katar wyszedłby na prowadzenie, ale później w 17 minucie Bril Embolo z rzutu karnego zdobył bramkę 1-0 dla Szwajcarii. No i właśnie, tak oglądam sobie ten mecz, patrzę, to jest niebezpieczny wynik, no bo szybka konterka może pójść i tak się stało, to był niebezpieczny wynik rzeczywiście, bowiem w doliczonym czasie gry Katar wyrównał. Także no jednak trochę wstyd, historyczny punkt Kataru to był w meczu ze Szwajcarią, to jest warte odnotowania. Później mieliśmy mecz Brazylia-Maroko i to było spotkanie absolutnie świetne, w szczególności pierwsza połowa, kiedy Maroko po prostu pokazało taką radość z gry, nonszalancję absolutną i w ogóle tak jakby nie zdawali sobie sprawy, że grają z Brazylią. Meczem trochę przypominało to czasami mecz treningowy. Natomiast mamy teraz na naszej antenie słuchacza, Adam się do nas dodzwonił, halo, halo.
2: Cześć, cześć, z tej strony Adam z Warszawy. No chciałem się podzielić tutaj swoimi doświadczeniami z oglądania.
0: Opowiadaj, była zarwana nocka?
2: Zarwanej nocki nie było jeszcze, ale nie, tylko oglądałem te takie późnym wieczorem mecz otwarcia Meksyk-Afryka Południowa i

0: I ten mecz właśnie wczorajszy, Maroko z Brazylią, no i akurat trafiłem chyba całkiem nieźle, bo no Meksyk, 3 czerwone kartki tam ze strony i ze strony RPA.
1: W meczu otwarcia jeszcze, tak.
0: Tak, tak, tak. No i naprawdę, no w ogóle ta sytuacja z sędzią, nie wiem, czy właśnie tam kojarzycie, jak miał ogłaszać decyzję o kartce, no to tam jakieś dukanie się zaczęło i tak dalej, co było trochę komiczne.
1: Tak, ten sędzia chciał przekazać informację, bo musiał powiedzieć całemu stadionowi, za co przyznaje czerwoną kartkę. I tak ten piłkarz z RPA tak stał i tak się patrzył, taki skrzywiony: gościu, co ty w ogóle, o czym ty mówisz? I tam potem padły słowa red card direction the decision, więc to już było zrozumiałe.
0: No dokładnie. A poza tym bardzo mi się podobało w ogóle całe otwarcie tej imprezy. No tutaj gwiazdę no, włoskiego tak naprawdę śpiewaka operowego, prawda? Bocelli, tam Salma Hayek się pojawiła, nie starzejąca tak. Się w ogóle i no bardzo, bardzo fajnie to wyglądało. No a poza tym wczorajszy mecz jeszcze, no Maroko z Brazylią, no to też, no coś niesamowitego tak naprawdę. Obstawiałem tam, nie wiem, 4-1 bodajże dla Brazylii. Myślałem, że tam się rozpędzą Casemiro, Rafinha i no naprawdę.
1: Vinicius Junior, a Casemiro został zdjęty już po pierwszej połowie, bo tam z żółtą kartką Carlo Ancelotti wolał nie ryzykować. Ja obstawiałem 1-0 dla Brazylii, ale cieszę się i tak od samych pierwszych minut kibicowałem Maroku, no bo jednak oni zagrali po prostu tak, jakby się cieszyli z tej gry. Tam były cały czas podania w przód, a taka Brazylia podania do boku, trochę bardziej stateczna, no ale gwiazdy pokroju właśnie Viniciusa Juniora utrzymały to, dowiozły jednak, to, no dowiozły, tutaj może za dużo to powiedziane, no bo 1-1 to też może mało satysfakcjonujący wynik dla Canarinhos. No dobra, a w takim razie kto jest faworytem turnieju według ciebie?
0: Faworytem turnieju, no szczerze powiedziawszy, może nie jestem jakimś wielbicielem Cristiano Ronaldo szczególnym, ale jednak go cenię w pewien sposób i no fajnie jakby to trofeum jednak zdobył, tak jak Messi już jakiś czas temu.
1: No właśnie, Messi, Argentyna 2022 rok, wtedy sięgnęli po złoto. Dzięki Adamie serdecznie za telefon. Trzymaj się, no i oglądamy Niemcy, Curaçao. Hitowe starcie.
0: Właśnie jeszcze chciałem dodać, że tak. Szacun wielki za audycję z Damianem Bombolem. Bardzo mi się podobała ta rozmowa.
1: Dziękuję.
0: I takie rozmowy. Także no.
1: Dzięki serdecznie, Adamie. Miłego popołudnia. W takim razie, trzymaj się, pozdrowienia.
0: No, dzięki.
1: A tutaj wracając jeszcze do tego, co powiedział Adam o tych czerwonych kartkach, no bo właśnie, wracając do meczu inauguracyjnego, 3 czerwone kartki już w meczu otwarcia, takiej historii podczas piłkarskich mistrzostw świata jeszcze nie było. Wyobraźcie sobie, że podczas poprzednich mistrzostw świata w Katarze 2022 rok, tam na całym turnieju pokazano 4 czerwone kartki. Tu mamy 3 czerwone już w meczu otwarcia. Poprzedni mundial, cofamy się do Rosji, 2018 rok. Tam też 4 czerwone kartki w całym turnieju. Także to pokazuje już, że mamy do czynienia z mundialem, który zapisze się w historii. Już się zapisuje, już się zapisał. Mundial widowiskowy, te wejścia na murawę, wielkie flagi, rozpoczęcie. W ogóle inna formuła przywitania zawodników i śpiewania hymnów. Już nie 11 podstawowych piłkarzy, tylko całe kadry wbijają na sam środek murawy. O mundialu jeszcze sobie porozmawiamy niecałe 20 minut do godziny 14. A teraz na naszej antenie Joey Valens, Bray i utwór Push the Pipe. New York City, you listen up. If you can hear me right now, I need you to get in your car, get delinquent and go steal cash from a cash register for no reason. This world is your world.

0: Push the Pipe, Joey Valence i Bray, 17:16 już minut do godziny 14.
1: To jest audycja sportowa czwórki.
0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a na naszych łączach kolejny słuchacz Karol się do nas dodzwonił. Witaj, Karolu.
2: Tak, dzień dobry, pozdrawiam z tej strony, Karol z Magdalenki.
0: Dzień dobry, Karolu, opowiadaj, była zarwana nocka, oglądanie meczyków, czy spałeś sobie słodko jak suseł?
2: Zdecydowanie była zarwana nocka. W końcu jest mundial, okazja raz na 4 lata, więc Haiti ze Szkocją oglądałem.
0: Co tam się działo w ogóle? To było świetne spotkanie, tylko 1-0 dla Szkocji.
2: Tak, tak, spodziewałem się jednak, że będzie troszeczkę wyższe prowadzenie dla zespołu z Europy, no ale podszkolili się od tego 76 roku, czy kiedy tam żeśmy z nimi grali.
0: 74, tak to.
2: No, rozwaliliśmy ich chyba 7-1, czy coś w tym stylu.
0: Tak, 7 bramek
2: im wpakowaliśmy. Tak łatwo by nie było.
0: Tak, no ale to tam jednak pewnie czuwała nad nimi opatrzność i to mówię dosłownie, bo na lewym skrzydle śmigał piłkarz o nazwisku Providence. Było doświadczenie też, to też piłkarz, który śmigał na lewym skrzydle pod tytułem, który ma na nazwisko Experience, także to takie smaczki z tego meczu. Które spotkanie ci się do tej pory najbardziej podobało?
2: Chciałbym powiedzieć, że Brazylia-Maroko, ale nie oglądałem Brazylia-Maroko, niestety.
0: No to masz czego żałować.
2: Mogę tylko polegać tutaj na opinii innych ludzi. No podobało mi się na pewno Meksyk, Republika Południowej Afryki, no bo to był mecz otwarcia, więc można było jakoś szybko nasiąknąć atmosferą Mistrzostw Świata, no i było jeszcze, powiedzmy, rozsądnej porze, no bo teraz jednak główna wada, powiedzmy, tego mundialu dla nas Europejczyków jest taka, że trzeba zarywać noce. Chociaż ja bym powiedział, że to nie jest takie złe, no bo ja jeszcze pamiętam w Rosji mundial 2018. Ja mam młodsze rodzeństwo, więc nie dało rady po prostu tych meczów oglądać, bo zawsze z dziećmi to jest, tak, a kto gra w tych koszulkach, a kto gra w tamtych koszulkach, a jakie są zasady. A tutaj no to o 4 rano sobie spokojnie oglądasz, młodsi sobie śpią.
0: Tak, to przecież no był nawet taki mem, że pyta się partnerka swojego partnera, nie, to partner się pyta partnerki, bo odszedł na chwilę od telewizora, kto strzelił gola, a ta partnerka, patrząc na napis sponsora na brzuchu, na koszulce, mówi, że Samsung. No więc tak. Dobrze, a powiedz mi jeszcze, Karolu, czy to wszystko, co się dzieje wokół tych mistrzostw, wokół tego mundialu, te wszystkie kontrowersje, te zmiany, wiadomo, Gianni Infantino, człowiek bardzo łasy na pieniądze, czy to ci nie przeszkadza też w odbiorze tego turnieju?
2: A w sumie to można powiedzieć, że dodaje kolorytu. Można się skupić na pozytywach, tak jak przy wszystkim.

0: wszystkim, więc no, dla fabuły, no to wiadomo, że wiele osób by widziało na przykład Iran i Stany Zjednoczone jakoś w fazie pucharowej.
1: Oj tak, to jest możliwe.
0: Spotkały.
1: No i właśnie tutaj jeszcze, tak, jesteś Karol. No i właśnie tutaj ten problem polegający na tym, że Iran musi opuszczać od razu Stany Zjednoczone. Tak się trafiło, że głównie musi grać na amerykańskiej ziemi, no i od razu po tych spotkaniach musi teren Stanów Zjednoczonych opuszczać i wracać do Meksyku. Te filmiki przecież wszystkie, które latają po internecie, jak witano tych piłkarzy, witano w cudzysłowie. Oczywiście w Stanach Zjednoczonych byli przetrzepywani, a w Meksyku na płycie lotniska śpiewy, tańce, kobieta, wino, śpiew, sombrero. Karolu, serdecznie dzięki za telefon i życzę ci samych dobrych spotkań. Trzymaj się, pozdrowienia.
0: Dzięki.
1: A my teraz gramy Gina Jeans, Light My Fire, Oh Baby Light My Fire. Audycja sportowa powoli dobiega końca, ale ja tutaj już widzę Kasię, do która się kręci po reżyserce. No i za chwilę sobie porozmawiamy o tym, co po godzinie 14, no bo to będzie audycja Podano do Stołu. Hitowe starcie, przypominam, o godzinie 19, Niemcy kontra Curaçao. No a potem od godziny 22 mecz, w którym właściwie my moglibyśmy wystąpić. Grupa właściwie, w której powinniśmy grać, grupa F, Holandia, Japonia. Tak się jednak nie wydarzyło. No może kolejne Mistrzostwa Świata. Zobaczymy. 11 minut do godziny 14 pozostało.

0: Gina Jeans, Light My Fire. Właśnie takim utworem kończymy powoli już audycję sportową. Zbliża się godzina 14, a to oznacza,
1: że wszyscy są głodni.
0: Że wszyscy są właśnie głodni. Ja też będę musiał coś przekąsić. Kasia Dydo w studiu czwórki. Cześć Kasiu.
1: Dzień dobry, cześć. Wiesz co, cała ekipa już po drugiej stronie. Jak tylko weszłam do studia, to od razu powiedzieli, że oni już właśnie jedzą, żeby być na jedzeni w czasie podano do stołu, no bo niestety ta audycja trochę tak.
0: No tak, jak się słucha twojej audycji, to może burczeć w brzuchu tylko i wyłącznie. No,
1: no i dzisiaj tak może być, bo my dzisiaj o takim klasyku będziemy mówić, czyli o rosole. No nie ma niedzieli.
0: Rosół. No
1: bez rosołu, prawda?
0: Numer jeden u mnie, jeśli chodzi o zupy. Ktoś mówił, że raz podawał taki przykład, że to jest po prostu taka kąpiel kaczki, kąpiel kury. Ja tak myślę, no gościu, jakieś wypociny skóry. I tak hejtował ten
1: rosół. Ja myślę, że w ogóle nie ma osoby, która nie lubi rosołu. No po prostu jest coś w tej zupie takiego, że wszyscy ją lubimy i ona nam się w ogóle też kojarzy z naszą polską tradycją, więc będzie trochę o historii rosołu, o tym, jak kiedyś gotowano rosół, jak bardzo różni się ten rosół, który teraz jemy, od tego, który podawano kiedyś na królewskich stołach. To po pierwsze, a po drugie dzisiaj też będziemy mówić o pewnych mechanizmach, które powodują, że na przykład planujemy, że idziemy do sklepu tylko

0: tylko po chleb, bułki, ewentualnie masło.
1: Wychodzimy z pełnymi torbami.
0: No właśnie, no i dlaczego tak się dzieje? Co powoduje, że zamiast kupić tylko to, co potrzebujemy, kupujemy zdecydowanie więcej? No i co na to wpływa? Czy na przykład architektura sklepu ma tutaj znaczenie? Czy etykiety mają znaczenie? Co one tak naprawdę do nas krzyczą? I gdzie tak naprawdę formują się te nasze nawyki jedzeniowe oraz zakupowe?
1: Kasia Dydo i audycja Podano do stołu po godzinie 14, a ja się z wami żegnam. Dziś w ekipie Magdalena Żelazowska, Aleks Zaleski i ja, czyli Jędrzej Rosiewicz. Mówię wam papa i zostawiam was z miłym ATZ-em. Utwór W oczy. Do usłyszenia.
2: Yeah. Mówią przy biegu masz ściano, one przyjdą same. Także bywało, że latami biłem głową w ścianę i wydawało się, że wystarczy wykonać manewr. Haliczyła się waluta,

0: Autopromocja.
1: Ja w twoim wieku.
2: Ja w twoim wieku.
1: To zdanie chyba każdy kiedyś usłyszał.
3: My zamieniamy je w podróż przez pokolenia, pełną wspomnień, różnic i zaskakujących podobieństw.
1: W drogę zabieramy naszych gości i was, a każdej podróży towarzyszy muzyka, która łączy różne światy. Spotykamy się co niedzielę o 18:00. Julia, Aga
3: i Grzegorz Święch.
1: Czyli córka, mama
3: i tata.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to

0: problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Na zegarach godzina 14.
1: Pogoda.
0: To będzie typowo czerwcowe popołudnie, chmur nie zabraknie, ale miejscami pojawią się również przejaśnienia. W Warszawie termometry pokażą około 15 stopni, dużo chmur, chwilami może pokropić, a wiatr będzie odczuwalny szczególnie na otwartych przestrzeniach. W Krakowie nieco cieplej, około 20 stopni, zachmurzenie będzie duże, możliwe są przelotne opady deszczu, a temperatura mimo wszystko sprzyja spacerom. W Gdańsku około 14 stopni, nad morzem sporo chmur i lokalne opady, dlatego przyda się lekka kurtka i parasol.
1: Autopromocja. Niedziela, wieczór.
2: I humor wspaniały.
1: Tu Olga Dranda
2: i Jacek Paśnik.
1: W niedzielne wieczory zapraszamy Was na audycję, której mimo melancholijnej pory z ciekawością i uśmiechem odwiedzamy stare kąty.
2: Czytamy nowe książki, rozmawiamy o minionych dekadach, ale nie zapominamy o współczesności.
1: Słuchajcie nas w każdą niedzielę.
2: Dranda i Paśnik w czwórce od 20.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale

0: jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka, radio i podcast.

0: 6 minut po godzinie 14, a na antenie czwórki będzie o jedzeniu.
1: Na audycję Podano do stołu. Podano do stołu. Zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, witam przy wspólnym stole. Dzisiaj w Podano do stołu zaczniemy od czegoś, bez czego wielu Polaków nie wyobraża sobie niedzieli. Będzie rosół, czyli zupa, która przetrwała wojny, zmiany mód kulinarnych i kolejne pokolenia rodzinnych obiadów. Porozmawiamy o jego niezwykłej historii, o królewskich korzeniach, o dawnych recepturach, no i o tym, dlaczego zwykły talerz rosołu budzi w nas tyle emocji, a także tyle wspomnień. No a później przeniesiemy się ze stołu prosto do supermarketu, bo chociaż lubimy myśleć, że sami decydujemy o tym, co kupujemy, no to prawda jest nieco

0: bardziej skomplikowana. Dlaczego jedne produkty stoją na wysokości wzroku w sklepie, a inne schowane są na najniższych półkach? Czemu przy kasie czekają na nas słodycze, a nie na przykład marchewki? Skąd bierze się nagła ochota na coś małego do kawy, małą nagrodę po ciężkim dniu albo na przykład przekąskę do wieczornego serialu? Okazuje się, że współczesne sklepy są projektowane niemal jak laboratoria ludzkich zachowań. Każda półka, każda ekspozycja, każda promocja i etykieta, no powiedzmy sobie szczerze, mają swój cel. Nie zawsze chodzi o przekonanie nas do zakupu i to jest ciekawe. Czasami wystarczy sprawić, by jeden produkt był łatwiejszy do zauważenia, szybszy do chwycenia i wygodniejszy do wrzucenia do koszyka niż inny. Dacie wiarę? Porozmawiamy o tym, kto projektuje nasze wybory żywieniowe, dlaczego często kupujemy więcej niż planowaliśmy i czy silna wola ma w ogóle szansę w starciu z psychologią sprzedaży i wielomilionowym marketingiem. Od królewskiego stołu, od rosołu, który tak bardzo kochamy, po współczesny supermarket. Od tradycji po mechanizmy, które codziennie wpływają na nasze decyzje. O tym będziemy rozmawiać dzisiaj w Podano do stołu.
1: Wiesz, stary, jakby zależy mi na tym numerze, więc fajnie jak wróbkę pykło na raz.

0: 14 minut po godzinie 14 to podano do stołu, a w nim dzisiaj będziemy rozmawiać o rosole. Ja właściwie się zastanawiam, jak doszło do tego, że my nigdy wcześniej nie rozmawialiśmy tak naprawdę o tej zupie, która bardzo często pojawia się na niedzielnych stołach, a nasza audycja jest w porze obiadowej, więc być może w waszych domach w tej chwili właśnie częstujecie się nawzajem rosołem. Rosół dla jednych po prostu niedzielny obiad, dla innych smak dzieciństwa, takich rodzinnych spotkań, domowego ciepła. No teraz to jedno z najbardziej rozpoznawalnych dań kuchni polskiej i właśnie to danie staje się bohaterem wyjątkowego projektu Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Tradycja rosołu w Polsce, tak to się nazywa. Inicjatywa, która pokazuje, że za pozornie prostą zupą kryje się fascynująca historia. No i właśnie o historii, o znaczeniu i fenomenie rosołu porozmawiam dzisiaj z naszym gościem. Razem z nami jest Adrian Ordakowski, edukator kulinarny z Muzeum Pałacu w Wilanowie. Dzień dobry, witaj w czwórce.
1: Dzień dobry, witam.
0: Właściwie to powinnam cię zapytać, czy ty jesteś już po obiedzie, czy dzisiaj serwowany był rosół, czy u ciebie jest w ogóle w domu rodzinnym taka tradycja, że jak niedziela, jak spotkanie rodzinne, jak święta, jak jakaś okazja, no to zawsze wjeżdża ten rosół.
1: Czy zawsze wjeżdża, tego nie wiem, bo czasem ustępuje miejsca innym zupom, natomiast rosół jest tym, co nas najbardziej łączy i co oczywiście rodzi w nas taki komfort i poczucie domowego ogniska.
0: Powiedz, kiedy w ogóle po raz pierwszy, bo porozmawiajmy o tej historii, rzadko w ogóle rozmawiamy o historii dań, a dzisiaj jest taka okazja, więc kiedy po raz pierwszy rosół pojawił się w polskich źródłach historycznych? Właściwie od kiedy on gości na naszych stołach?
1: Myślę, że gości od dawna, natomiast źródła historyczne nas kierują do roku 1682, bowiem w tym czasie ukazała się pierwsza książka kucharska wydana drukiem w języku polskim, która ocalała w całości, Compendium Ferculorum albo Zebranie Potraw. No i co jest na pierwszym miejscu listy kuchmistrza?
0: Rosół.
1: Rosół polski, dokładnie tak.
0: A w ogóle rosół to jest polska zupa, czy to jest zupa, która przywędrowała do nas z jakichś innych kuchni? No ale tak bardzo ją polubiliśmy, że stwierdziliśmy, okej, to będzie polska zupa, to będzie coś, co wpisze się w naszą kulinarną tradycję.
1: No właśnie, te rozważania zawsze są śliskie, bo wiadomo, że wiele nacji gotuje rzeczy dość podobne. Podobnie, więc ciężko powiedzieć, czy coś jest typowo polskie.

0: Jakkolwiek w kompendium mamy odpowiedź, rosół ma w sobie przymiotnik polski. Także jak najbardziej jest to polska zupa i sama nazwa, etymologia tego słowa prowadzi nas do techniki kulinarnej, czyli do mięsa, które będzie rozsalane, stąd rosół.
1: Ach, czyli takie jest źródło tej nazwy, nigdy o tym nie pomyślałam w tych kategoriach. Rozsalane, czyli tak rozczłonkowane na części?
0: Nawet rozsalane z powodu konserwacji, czyli po prostu bardzo często mięso, które musiało być przechowywane, konserwowano za pomocą soli i następnie trzeba było je wygotować, żeby tą sól uwolnić i żeby to mięso też stało się lepsze do jedzenia.
1: Dzisiaj grzebiemy w historii rosołu. Powiedziałeś, że te pierwsze wzmianki to jest XVII wiek. Jak w ogóle wyglądał rosół serwowany w XVII wieku i czy on ma cokolwiek wspólnego z tym, co my teraz jemy w naszych domach?
0: Na pewno ma pewien wspólny mianownik, którym jest mięso. I ten rosół, o którym mówimy, jest rosołem godnym królewskiego stołu, godnym magnaterii, bowiem był to rosół z bardzo wielu gatunków mięs i w oryginalnym przepisie pojawiają się zarówno gołębie, jarząbek, pojawiają się takie zwierzęta jak chociażby wołowina, więc mamy tutaj multum smaku, wielką koncentrację. Natomiast to, co różni go od współczesnej wersji rosołu, to jest sposób jego przyprawiania.
1: No a czym to się różniło?
0: No właśnie, i tutaj kuchmistrz dotyka bardzo ważnej sprawy, co zrobić, żeby rosół nie śmierdział wiatrem ani wodą, bo w takich poetyckich słowach się do nas zwraca.
1: No to co zrobić?
0: Czego byś dodała?
1: No ja mogę tylko mówić ze swojej perspektywy i teraz być może mi ktoś tutaj zmyje głowę, jak ja gotuję rosół, ale zawsze tam jest liść laurowy.
0: Świetnie.
1: Zawsze jest ziele angielskie. Zdarza mi się wrzucić takie ziarenka jałowca. Mhm. No i nie powiem tego, co jeszcze tam wrzucam, bo mnie tutaj po prostu wszyscy zmyją.
0: Tak, przemilczymy to.
1: Tego nie było w XVII wieku. No ale tak naprawdę pewnie te przyprawy być może się różniły. To są takie przyprawy, myślę, standardowe, które my w tej chwili dodajemy, ale być może wtedy były inne i to sprawiało, że ten rosół smakował inaczej.
0: No właśnie, to tutaj zaskoczę, bowiem kuchmistrz mówi nam o tym, że limonia ani rozmaryn żadnego nie oszpeci rosołu.
1: Także, limonia?
0: Dokładnie tak, limonka. Pewien kwaśny komponent. Dzisiaj byśmy bardziej to przypisali do kuchni azjatyckiej, do pho chociażby, niż do rosołu. Natomiast w kuchni staropolskiej było multum tych ingrediencji, składników, które pochodziły z zagranicy i które wiele kosztowały. Dlatego chociażby w staropolskim rosole znajdował się też szafran i imbir.
1: Czy rosół to, tak jak mówisz, to była zupa bogatych ludzi? Czy tych z niższych warstw społecznych też stać było na to, żeby raz w tygodniu taką zupę ugotować?
0: Nie, w XVII wieku nie możemy o tym mówić, bowiem to rzeczywiście dostęp do mięsa i w ogóle możliwość jego zjedzenia była przywilejem tych wyższych warstw.
1: Czy w ogóle rosół był daniem codziennym, czy właśnie był takim daniem bardziej odświętnym na specjalne okazje?
0: Rosół był składnikiem codziennej diety. Pamiętajmy, że ci ludzie żyli w bardzo wysokim standardzie, dzisiaj byśmy powiedzieli. I to staropolskie ucztowanie zawsze jest postrzegane jako pewien fenomen kulturowy. Więc serwowanie takiego dania, w którym jest obfitość tych składników, zarówno takich składników jak mięsa, chociażby mięso dzikiego ptactwa, które było niezwykle cenione, w połączeniu z tymi przyprawami, no było czymś, czym chcieliśmy się chwalić.
1: Adrian Ordakowski dzisiaj jest razem z nami, edukator kulinarny z Muzeum Pałacu w Wilanowie. Tam specjalny projekt, który nazywa się Tradycja Rosołu w Polsce i dlatego dzisiaj o rosole. Rozmawiamy swoją drogą, jeżeli ktoś chciałby się podzielić swoim na przykład przepisem na rosół albo swoją historią związaną z rosołem, bo myślę, że za tą zupą akurat kryje się wiele wspomnień, no to zachęcam do tego, żeby do nas zadzwonić. 22 kierunkowe do Warszawy 645 2100. To jest audycja Podano do Stołu. Dzisiaj rozmawiamy o rosole.

0: magufo tus ondos.
1: A la verga. Ese vato sí sabe cómo rapear. Chihuahua.
2: Ale Pija.
3: Ja chyba nie znam osoby, która nie lubiłaby rosołu i która powiedziała, że on nie jest pycha. No oczywiście wiadomo, że ci, którzy nie jedzą mięsa, no to po prostu nie jedzą tej zupy albo próbują kombinować na inne sposoby, żeby uzyskać ten wywar i wtedy na przykład robią wywar warzywny. No ale my dzisiaj rozmawiamy o tym takim tradycyjnym rosole, tradycja rosołu w Polsce. To jest inicjatywa Muzeum Pałacu w Wilanowie. Dzisiaj w związku z tym razem z nami Adrian Ordakowski, edukator kulinarny właśnie z tego miejsca. Powiedz, czy rosół, bo tak jak sobie teraz myślę o rosolu, o tym, jak on jest serwowany w tej chwili w naszych domach, no to on zawsze jest serwowany z makaronem, z marchewką, czasami mówi się z wkładką, czyli po prostu jakby bierzemy kawałki tego mięsa, no i do tego albo koperek, albo pietruszka. Ale czy on zawsze był tak właśnie serwowany, czy sposoby serwowania rosołu kiedyś były inne od tych, które teraz znamy?
4: Na pewno były inne, bo chociażby w tej historycznej książce Kuchmistrz wymienia kilkanaście propozycji podania tego rosołu. I jednym z takich bardziej oryginalnych sposobów jest podanie rosołu z figatellami.
3: Czyli z czym?
4: No właśnie, to też tutaj historycy się głowili nad tym i doszli do wniosku, że to musiały być jakieś małe mięsne kuleczki.
3: Okej, okay, a czy jakieś inne sposoby jeszcze były tam preferowane? Czy figatelle, tak to się mówi?
4: Figatelle, zgadza się. Tak, tych sposobów było dość sporo. Pojawiał się tam też makaron, ale myślę, że to dopiero z czasem bliżej współczesności ten makaron stał się takim integralnym elementem tej zupy.
3: No i mało tego, niektórzy twierdzą, że on nie może być inny niż takie cieniutkie niteczki, że czasami podanie rosołu z innym rodzajem makaronu budzi sprzeciw.
4: Tak, tak, jest to przyczynek do wojny, czyli to jak ten makaron zaserwujemy. Nie chcę tutaj już wrzucać kamyczka do ogródka tych, którzy lubią się kłócić, ale też niektórzy jedzą rosół z ziemniakami.
3: O, no to hit. Ja nigdy nie jadłam, ale przypuszczam, że na pewno dobrze to smakuje. Mam takie wrażenie, że akurat ta zupa będzie pasowała z różnymi wkładkami. Tak jak powiedziałaś, w sumie było ich kilkanaście. Kiedyś były to figatelle, ładne słowo. Bardzo, czy jakieś różne kuleczki mięsne, to właśnie ta nazwa pochodzi od tego. Jeżeli chodzi o serwowanie rosołu, no to jeszcze muszę cię zapytać o jedną rzecz. No bo jednak jest coś takiego, że ten rosół tradycyjnie podawany w naszych domach najlepiej, nie wiem, czy wygląda, czy w ogóle smakuje, jak jest serwowany w głębokim talerzu. Wiadomo, że mamy teraz 2026 rok i różnie jemy z różnych naczyń. Bardzo często zupy jemy w miskach. Sama się do tego przyznaję, że też zdarza mi się jeść rosół z mojej ulubionej miski. Ale jednak jest coś takiego, że jak idziemy na jakieś uroczystości rodzinne, no to zawsze ten rosół jest podawany w białym, głębokim talerzu.
4: Pewnie, że tak. I tutaj myślę, że te miski też są wyrazem tego, że świat przyspiesza, że jemy często szybko, nie przykładamy takiej wagi i uwagi do jedzenia. Natomiast jak myślimy sobie o rosole, nawet jak cofnę się do swoich lat dziecinnych, to zawsze ten głęboki talerz do rosołu był podawany po prostu. Wtedy jest przepiękna ekspozycja tego dania. No i to się kojarzy bardziej właśnie, tak jak powiedziałeś, z takim uroczystym charakterem, z takim rodzinnym domem i z tym pełnym serca oddaniem temu daniu.
3: No nie tylko głęboki talerz, ale też myślę z rosołem kojarzy się waza, że najlepiej jak on jest podawany właśnie w takiej formie, czyli nie prosto z gara, tylko jednak przelewamy to do eleganckiej wazy.
4: Dokładnie tak, ta zupa nabiera wtedy godności. Poza tym też zwróćmy uwagę na tym, czym jest sama waza.

0: Aza od razu zakłada, że do tego stołu ktoś z nami usiądzie, tak? Więc to też pięknie oddaje charakter naszego projektu, bowiem Waza jest w logotypie. Pokazuje, że jest to zupa inkluzywna, którą chcemy się dzielić, która włącza wszystkich i tradycja, w których... która w nas żyje po prostu.
1: No właśnie, porozmawiajmy chwilę też o tej tradycji, ale tej takiej bardziej też współczesnej. Czy się zastanawialiście, no na przykład w ramach tego projektu, dlaczego akurat ta zupa? No bo przypuszczam, że zup, które mają jakąś tam tradycję, jakąś mają historię, jest zdecydowanie więcej. Ale dlaczego akurat ta zupa? Dlaczego rosół stał się takim symbolem polskiego niedzielnego obiadu?
0: No i to jest zasadne pytanie właśnie. Tutaj też mocno głowiliśmy się nad tym, jakie to by mogło być danie, bo tych dań w kuchni polskiej mamy bardzo wiele. Dania, których częstujemy obcokrajowców, ale także naszych gości. A i rosół jest chyba takim najbardziej daniem, które oddaje nasz charakter, polską gościnność, ten czas, który spędzamy przy stole i troskę o innych. Rosół gotujemy z myślą o kimś, bardzo często posilamy się też nim w trakcie choroby i to jest taki comfort food, który scala nas z innymi ludźmi.
1: Bo właściwie jaką rolę odgrywał podczas rodzinnych uroczystości oraz wesel? Bo jednak też tutaj trochę o tym rozmawialiśmy, że jak pojawiają się jakieś rodzinne właśnie uroczystości, okazje, urodziny, imieniny, wesela, no ale także i stypy, to zawsze właściwie wjeżdża rosół. To nie jest, to przecież ten wachlarz zup tak naprawdę mamy bardzo szeroki w polskiej kuchni, ale zawsze w menu na pierwszym miejscu jest rosół.
0: Żelazny klasyk, więc to pokazuje, że rosół jest królem tych zup i może być też punktem wyjścia do zrobienia kolejnej zupy. Natomiast rosół sam w sobie jest daniem bliskim doskonałości moim zdaniem. Jeśli dobrze go wykonamy, wymaga on prostych technik, dobrych produktów, tutaj to warto zaznaczyć, i czasu. Czyli to, czego w kuchni czasem brakuje, ale warto się nad tym pochylić i poświęcić temu uwagę.
1: No bo teraz rosół gotujemy zdecydowanie szybciej, prawda? Chcemy, żeby on szybciej był gotowy, nie mamy tyle czasu, bo ten tradycyjny ile właściwie powinien się gotować?
0: Mówi się o 3 godzinach, ale ja raczej jestem w wersji 5-6 godzin.
1: 5-6 godzin, żeby ugotować dobry rosół. Czy tyle czasu gotuje się rosół w waszych domach? O to dzisiaj pytamy w Podano do Stołu. Gdybyście mieli ochotę podzielić się swoimi rosołowymi historiami, to wystarczy do nas zadzwonić. 22 kierunkowy do Warszawy, 645-2100. Dzisiaj w Podano do Stołu rozmawiamy o rosole.
2: To jest nowość czwórki.

0: A dzisiaj podano do stołu, serwujemy rosół. Tutaj nam wjechał ostro na ten nasz radiowy stół. To jest taka zupa, która myślę gości w większości domów właśnie w niedzielę i się trochę zastanawiam, jak to możliwe, że do tej pory nie rozmawialiśmy na temat tej zupy, ale dzisiaj rozmawiamy. Adrian Ordakowski razem z nami, edukator kulinarny z Muzeum Pałacu w Wilanowie. Pałac w Wilanowie też postanowił poświęcić specjalny projekt kulinarny właśnie tej zupy. Nazywa się to Tradycja Rosołów w Polsce. Właściwie mogliście wybrać bardzo różne dania, bo przecież w tej tradycji polskiej kulinarnej mamy dużo charakterystycznych dań, ale postanowiliście poświęcić ten projekt właśnie tej zupie. Co spowodowało, że akurat rosół tutaj poszedł na ten pierwszy ogień?
1: No właśnie, planujemy o rosole mówić dużo, ale przede wszystkim dużo o nim rozmawiać, więc będziemy tutaj sięgać do różnych grup, czy to profesjonalistów, czy osób, które po prostu gotują rosół lub go jedzą, żeby opowiedzieli nam, czym jest dla nich. Dla nas jest potrawą, która ma piękną historię, bo jest zapisana w kartach książek historycznych, kucharskich książek historycznych przez wiele, wiele wieków, ale przede wszystkim był dla nas ważny ten komponent społeczny i kulturowy, czyli to, że rosół cały czas jest obecny, że towarzyszy nam przy ważnych wydarzeniach w naszym życiu, więc tak jak tutaj już mówiliśmy, czy to są chrzciny, czy wesele, czy stypa, to ten rosół zawsze się pojawia. Jest to też takie danie domowe, niedzielny obiad, więc to pokazuje, że zupa, która w naszej tradycji jest zakorzeniona bardzo długo, z czasem stała się ważna dla wszystkich. No i myślę, że nie ma teraz nikogo, kto obojętnie przeszedłby obok rosołu.
0: Czy poza tymi historiami, które będziecie zbierać i które są na pewno bardzo ciekawe, które krążą wokół rosołu, też badacie jakieś źródła historyczne, analizujecie je w czasie tych badań? Jeśli tak, no to tak naprawdę gdzie sięgaliście? Do jakich źródeł? Co wam się udało odkryć? Poza tym, że gdzieś tam po raz pierwszy rosół pojawia się w książkach kulinarnych z XVII wieku.
1: Taka szybka analiza pokazała to, że rosół cały czas był obecny, począwszy od tego kompendium. Co ciekawe, 100 lat później w dziele Paula Tremot, czyli nadwornego kucharza Stanisława Augusta Poniatowskiego, znowu mamy przepis na rosół, który otwiera jego książkę z przepisami. I to danie przez czasy XIX wieku wędruje aż ku współczesnym stołom. No i chyba taka najpopularniejsza książka bliska nam to Kuchnia Polska Bergera, która była wznawiana dziesiątki razy i w niej też mamy bardzo wiele przepisów na rosół. I to jest ta książka, którą pamiętam chociażby z domu swoich dziadków, ale też ze swojego domu rodzinnego. Tego nie mogło zabraknąć, no i to jest rzecz, do której zaglądamy, jak tylko czegoś nie wiemy i myślę, że warto zajrzeć tam po przepis na rosół.
0: Czy udało się odnaleźć jakieś przepisy, które mimo tego, że są przepisami na rosół i niby każdy wie, jak ugotować rosół, no to jednak były zaskakujące.
1: Oczywiście, że tak. Chociażby warto tutaj wzmiankować o rybnej wersji rosołu, którą Paul Tremot radzi gotować na węgorzu.
0: Oho, to gruba historia. Udało ci się kiedyś takiego rosołu spróbować?
1: Jeszcze nie. Wydaje mi się, że jeśli próbowałem, to bardziej była to zupa rybna, ale nie było to podawane pod nazwą rosół, co jest kolejnym jakby przyczynkiem do dyskusji o tym, jak ta zupa powinna wyglądać, czym ona jest, ale pokazuje też, że ta tradycja jest bardzo płynna i to, na czym nam zależy, to właśnie na nawiązaniu dialogu, żeby dowiedzieć się, czym dla innych jest rosół i jak oni go postrzegają.
0: A czy udało wam się w ogóle już zadać komukolwiek to pytanie? Właściwie co ludzie odpowiadają, jak pytacie ich, czym dla nich jest rosół?
1: Oczywiście, że tak. Zadajemy to pytanie chociażby w czasie warsztatów kulinarnych, które na co dzień prowadzimy w muzeum. Warsztaty dedykowane dzieciom i młodzieży szkolnej. No i najczęściej pytamy się, jaka byłaby taka typowa polska zupa. No i tutaj najczęstszą odpowiedzią jest właśnie rosół. No i bardzo często dzieci mówią, że po prostu jest to zupa typowo domowa, którą gotują dla nich rodzice, dziadkowie i którą lubią.
0: Dzisiaj rozmawiamy o rosole, też pryzmat projektu Tradycja Rosołu w Polsce, który jest realizowany w Muzeum Pałacu w Wilanowie. To za chwilę jeszcze opowiemy, co się dzieje na tych warsztatach, jak one są realizowane, jakie historie rosołowe tam są grane, ale też porozmawiamy o tym, że rosół ma być wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego i co to tak naprawdę dla nas, dla Polaków, ale też i dla samego rosołu oznacza. Za moment wracamy.

0: Szykujemy się w czwórce.
1: Dzisiaj to my gotujemy rosół. Tak jak pewnie w wielu polskich domach, rosół właśnie teraz wjechał na stół, bo dzisiaj mamy niedzielę, a rosół kojarzy się z niedzielą, kojarzy się z rodzinnymi spotkaniami. I mam nadzieję, że macie dzisiaj takie w swoich domach, bo po prostu jest to bardzo przyjemne. No i jakby samo jedzenie rosołu jest wspaniałe, niezależnie od pory roku. Zresztą teraz no niby mamy już prawie lato, ale tak naprawdę to lato jakoś nie może się rozkręcić, więc sobie dzisiaj też pomyślałam właśnie a propos naszej rozmowy o rosole, że może dzisiaj jest bardzo dobry czas na to, żeby ugotować rosół. Adrian Ordekowski cały czas razem z nami, edukator kulinarny z Muzeum Pałacu w Wilanowie. A Muzeum Pałacu w Wilanowie prowadzi projekt Tradycja Rosołu w Polsce. No i w ramach tego projektu prowadzi badania na temat rosołu, zgłębia historię rosołu, różne źródła, w których w ogóle pojawia się rosół i udało im się tak naprawdę dogrzebać do przepisów z XVII wieku, ale też prowadzone są warsztaty kulinarne. Co się dzieje na tych warsztatach? Kto jest na nie zaproszony? Kto ma szansę ugotować ten rosół?
2: Zapraszamy wszystkich. Różne grupy wiekowe, tutaj już powiedzieliśmy o szkołach, ale też jest oddzielny program dla rodzin, oddzielny program dla dorosłych, gdzie pochylamy się nad kuchnią historyczną, pokazujemy jej piękno i bogactwo, a przez to bogactwo naszej polskiej kultury.
1: Ale gotujecie tam rosół według przepisów, no właśnie, tych starych, tych z XVII wieku, tych sprzed wielu, wielu lat, czy gotujecie tak Anno Domini 2026?
2: Nie, nie, gotujemy według historycznego pierwowzoru, ale jest to rekonstrukcja kulinarna, czyli staramy się odtworzyć tą recepturę i troszkę ją zinternalizować, przetłumaczyć na nasze kubki smakowe.
1: To powiedz mi, co tam jest w tym przepisie.
2: No właśnie, więc sięgamy po te figatelle.
1: Figatelle, piękne słowo, przepiękne, naprawdę. Ja po prostu wpisuję je sobie do mojego

0: kulinarnego słownika, figatele to nie jest nic słodkiego, to są kuleczki mięsne.
1: Zgadza się. Kuleczki mięsne, które mają pewien słodki komponent, czyli rożenki, więc jest to staropolska nazwa na rodzynki.
0: Ach!
1: I już to brzmi tak dość dziwnie, że skąd takie komponenty smakowe? Otóż kuchnia staropolska obfitowała w masę przypraw i w wielowarstwowy barokowy smak. Także do naszego rosołu dodajemy szafranu, imbiru i limonki. Jak widzimy, jest to smak, który nie kojarzy nam się z naszym domowym ogniskiem, ale to jest właśnie coś, co chcemy pokazać, że ta kuchnia polska może też smakować inaczej i w różnych okresach historycznych przybierała różne szaty.
0: Czyli figatelle, ale dodajecie też makaron, czy tylko są te figatelle z rożenkami? Rożenki to jest nowa nazwa na rodzynki.
1: Jest też jeden komponent, który wszyscy dobrze znają, czyli makaron. Przygotowujemy świeże, jeszcze cieplutkie ciasto, które dajemy dzieciom na warsztatach do wałkowania, do samodzielnego pocięcia i w ten sposób powstaje makaron. Również warzywa, które są delikatnie podpieczone. No i oczywiście wywar, który nastawiamy wcześniej, żeby był piękny, esencjonalny. Razem przyprawiamy go sokiem z limonki, dodajemy szafranu, odrobinę soku z imbiru i odtwarzamy ten staropolski smak. Pokazujemy, że rosół, który znamy dobrze i który kochamy, może też wyglądać nieco inaczej.
0: Z ciekawości zapytam, czy ten przepis jest na waszych stronach internetowych?
1: Jest na naszej stronie, mamy już podstronę na stronie Muzeum o Tradycji Rosołu w Polsce, czyli właśnie o tym projekcie, o którym dzisiaj rozmawiamy i tam zawiesiliśmy przepis na rosół z książki Compendium Ferculorum.
0: No właśnie, czyli bardzo, bardzo stary przepis. Jeżeli chcielibyście ugotować rosół według starej receptury, to ja odsyłam na strony Muzeum Pałacu w Wilanowie. Czy jako muzeum też staracie się, aby rosół został wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego i co to właściwie dla rosołu oznacza i w ogóle co my tam mamy na tej liście?
1: No właśnie, jedynym wpisem kulinarnym jest toruński piernik. Także już.
0: To jest dosyć zaskakujące.
1: Jest dosyć zaskakujące, bo piernik to dla nas słodkie ciastko, natomiast zapomnieliśmy o tym, że była to rzecz, która była koncentracją smaku i wcale nie była słodkim ciastkiem, lecz przyprawą, koncentracją tych wszystkich przypraw korzennych, bogactwem staropolskiego smaku. Piernik był darem, którym się obdarzano. Piernik nastawialiśmy wraz z narodzinami dziecka na przykład. Takie były tradycje, czy to mieszczańskie, czy magnackie i później na to 18 urodziny mieliśmy piękny, gotowy produkt, który reprezentował właśnie ten dawny, korzenny smak. Także tradycja jak najbardziej żywa i obecnie pięknie pielęgnowana przez Toruń i przez cały szlak kulinarny. Natomiast brakuje innych wpisów i to tylko pokazuje, że nie do końca potrafimy pokazać ten potencjał kulturowy kulinariów.
0: No właśnie, no bo właściwie mnie bardziej dziwi już nawet nie tyle, że tam jest piernik toruński, bo on tam pewnie powinien być, ale dlaczego my nie mamy tam więcej potraw? I co to właściwie oznacza dla danej potrawy, ale też w ogóle dla całego kraju? No bo to jest nasze dziedzictwo kulturowe.
1: Dokładnie, musimy się tym chwalić, musimy pokazać, że to jest wspólny stół i że jest to tematyka, która łączy, a nie dzieli, więc jest to wspaniały pomysł na promocję polskiej kultury. My to robimy w muzeum od lat, czy to na krajowym, czy międzynarodowym gruncie. No i tak naprawdę wpisanie rosołu na tą listę jest ugruntowaniem naszych wieloletnich działań i zaznaczeniem takiego ważnego punktu na mapie. Nawet nie to, że my wbijamy chorągiewkę, tylko chcemy pokazać, zachęcić innych, żeby też poszli tą drogą, żeby pokazać, że to jedzenie ma znaczenie i że stoją za nią piękne, kulturowe, historyczne narracje.
0: No zresztą jak całkiem niedawno cała kuchnia włoska została wpisana na listę UNESCO, to cały świat o tym mówił, cały świat o tym pisał, analizowaliśmy, jakie tam są potrawy, od razu wszyscy jakby mają ten wzrok, ale też i kubki smakowe skierowane właśnie w tamtym miejscu. Myślę, że Polska bardzo by na tym skorzystała, to jest tak zwany soft power, prawda?
1: Zgadza się, tak, czyli to, że możemy pokazać nasz kraj od zupełnie innej strony w bardzo przyjemny, miły sposób, czyli właśnie poprzez jedzenie. Obecnie rozwija się niesamowicie turystyka kulinarna i ludzie jeżdżą w różne miejsca tylko po to, żeby spróbować jednego dania. My zapraszamy na rosół.
0: Czy wasze działania są skoncentrowane tylko wokół rosołu, czy też inne potrawy będziecie analizować, będziecie zbierać informacje na ich temat, będziecie sprawdzać, jaka jest ich historia i powstanie z tego coś większego?
1: Na pewno powstanie coś większego. W tym projekcie skupiamy się stricte na rosole, natomiast nasza codzienna praca opiera się na tym, żeby analizować źródła historyczne, ale przede wszystkim, żeby je upowszechniać, właśnie chociażby w formie takiej żywej, żywego uczestnictwa w kulturze, czyli poprzez warsztaty kulinarne, gdzie nie tylko mówimy, teoretyzujemy, ale też zakładamy rękawiczki i gotujemy, tak? Czyli wchodzimy do kuchni i robimy małe laboratorium smaku, kultury i historii.
0: A kuchnia w Pałacu w Wilanowie mieści się w

0: jakichś starych kuchniach tego pałacu, czy macie tam jakieś inne wydzielone miejsce? Pytam z ciekawości.
1: Niestety stare kuchnie się nie zachowały, ale mamy przepiękną willę na przedpolu pałacu, której tradycja sięga lat 20. poprzedniego wieku. I to jest miejsce przystosowane do prowadzenia warsztatów, do prowadzenia właśnie takich działań skupiających się wokół rekonstrukcji kulinarnej, czyli z takim profesjonalnym, kuchennym zapleczem, no i też ze wspaniałym zespołem, bowiem nasz zespół tworzą i szefowie kuchni, i edukatorzy kulinarni, którzy często są socjologami, antropologami i reprezentują wiele różnych dziedzin, ale przede wszystkim mają wielkie serducho i pasję do gotowania.
0: To jeszcze raz dopytam, jak się zapisać na te warsztaty? Czy one są dostępne dla każdego oraz czy trzeba mieć jakieś skille, żeby gotować rosół na waszych warsztatach?
1: Nie trzeba mieć skilli, my wszystkim pokierujemy, tak jak już mówiłem, mamy super zespół, który lata spędził w tej kuchni i zachęcamy każdego. To jest piękne, że jak przychodzą do nas grupy i bardzo często nauczyciele chociażby mówią o swoich uczniach, że oni to niezbyt potrafią się dogadać i nagle wchodzą do kuchni, jest magia, tak? Jest skupienie, uwaga, wspólny cel i gotujemy razem, co jest ważne. Czyli to nie jest tak, że mamy jeden stand i każdy robi swoje własne danie, tylko pracujemy po to, żeby zasiąść do wspólnego stołu, żeby przygotować ten posiłek, który zjedzą wszyscy.
0: No tak właśnie jest z gotowaniem, że ono po prostu łączy ludzi i fajnie to jest celebrować nie tylko na warsztatach, ale też i w domach, do czego gorąco was namawiam. Takie wspólne gotowanie rosołu na pewno jest bardzo, bardzo przyjemne. Być może właśnie rodzinnie uda wam się ugotować. Nie, że tylko jeden członek rodziny, nie tylko jedna osoba, ale właśnie cała rodzina może być zaangażowana w gotowanie tej tradycyjnej zupy. Dzisiaj o rosole rozmawiamy. Rozmawialiśmy w czwórce, w audycji Podano do stołu. Adrian Rodakowski, edukator kulinarny z Muzeum Pałacu w Wilanowie, był naszym gościem. Bardzo dziękuję i czekam na kolejne takie ciekawe i smaczne projekty.
1: Dziękuję, na pewno jakiś dostarczymy.

0: Autopromocja. Jeździłaś kiedyś rowerem po Dąbrowie Górniczej?
1: A czy ty zwiedzałaś kiedyś bielsko-białą szlakiem polskich bajek animowanych?
0: No ale powiedz, że chociaż pływałaś kiedyś kajakiem w okolicach Supraśla.
1: Nie, ale nie mów, że ty nigdy nie wybrałaś się na spacer wzdłuż Wenecji Bydgoskiej.
0: Znowu pudło. Ale wiesz co? Ja chętnie o tym wszystkim posłucham.
1: No to włączaj Czwórkę w każdą niedzielę o godzinie 16 i ruszaj z nami w nieoczywistą podróż po Polsce. Co tydzień odwiedzamy inną miejscowość i poznajemy niezwykłe lokalne historie.
0: Zapraszamy na City Break.

0: Poranek Polska. Marta Zinkiewicz i Alicja Michalska. Autopromocja. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
11: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
10: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
11: No, no.
12: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
0: Po reklamie.
13: Don't get money, you will suffer. We don't take bad up, them way they're good. Don't get confused, cause they got their hood up. The beating's boring, I just want mullah.

0: Na zegarach godzina 15.
1: Pogoda.
0: Jeżeli planujecie popołudniowy spacer, warto mieć pod ręką coś przeciwdeszczowego, chociaż nie wszędzie deszcz będzie przeszkadzał. W Warszawie około 15 stopni, sporo chmur i umiarkowany wiatr. Aura raczej na kawę pod dachem niż opalanie. W Krakowie ciepło, około 20 stopni na plusie, chociaż chmur będzie sporo, temperatura pozostanie całkiem przyjemna. A w Gdańsku około 14 stopni i miejscami przelotny deszcz. Nadmorska bryza przypomni, że czerwiec nad Bałtykiem potrafi mieć własne zasady.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Wika,
4: Zuza
3: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
5: albo wyprowadzasz się z równowagi.
4: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
6: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
4: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
6: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
7: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
9: Halo, halo, czy nas słyszycie?
7: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
10: Abemus Papa.
7: Plebiscyt polskieradio.pl. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza.

0: Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: Audycję Podano do stołu. Zaprasza Kasia Dydo.
1: 6 minut po godzinie 15:00 to audycja Podano do stołu, w której rozmawiamy oczywiście o jedzeniu w bardzo różnych aspektach i dzisiaj będziemy się zastanawiać nad rzeczą, która nas dziwi od jakiegoś czasu. Tak zaczęliśmy o tym mówić głośno w redakcji. Dlaczego tak jest, że jak idziemy do sklepu po mleko i chleb, bo tylko taki mieliśmy plan, że wiedzieliśmy, że tylko tych rzeczy nam brakuje, to i tak bardzo często jest tak, że wychodzimy z pełnym koszykiem i ciężką siatką. Czy to jest przypadek? No, dzisiaj będziemy się przyglądać temu, jak sklepy projektują przestrzeń zakupową i dlaczego tak często zmieniają układ półek. Porozmawiamy o psychologii konsumenta, o mechanizmach podejmowania decyzji oraz o tym, jak działa tak zwana architektura odkrywania, która zachęca nas do zwolnienia kroku i zwrócenia uwagi na produkty, których wcale nie planowaliśmy kupić. Czy naprawdę jesteśmy tak przewidywalni? Jak marketing wykorzystuje wiedzę o naszym mózgu? No i czy da się w jakiś sposób oprzeć tym zakupowym impulsom? Kto tak naprawdę projektuje nasze nawyki żywieniowe i zakupowe?

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Jak już wejdziesz na falę, ta fala cię już potem niesie.
2: Niektórzy spędzili na tratwie całe swoje życie.

0: A dzisiaj podano do stołu będziemy zastanawiać się nad tym, kto tak naprawdę projektuje nasze decyzje zakupowe i czy to jest tak, że jak my postanowimy coś kupić, to my kupimy tylko te rzeczy, czy jednak kupimy zdecydowanie więcej, a to nie wynika z tego, że mamy taką potrzebę, tylko wynika z tego, że sklep został tak na przykład zaprojektowany, albo promocje na przykład do nas krzyczą i dlaczego jest tak, że my się w ogóle temu poddajemy, chociaż jesteśmy mądrzy, chociaż tak naprawdę jesteśmy inteligentni i wiemy, że te rzeczy w ogóle do niczego nie są nam potrzebne, a jednak z jakiegoś powodu one lądują w naszych koszykach. Dzisiaj razem z nami jest Grzegorz Wachowicz, który prowadzi bardzo ciekawy profil na Instagramie, który nazywa się Algorytm Biznesu, ale też zajmuje się naszymi decyzjami konsumenckimi od wielu, wielu lat. Od 30 lat chyba mogę to powiedzieć?
1: Tak.
0: Dzień dobry, witaj. Twórcy, bo chcę tylko zaznaczyć, że jesteś właściwą osobą na właściwym miejscu. Ja dzisiaj będę ci zadawała bardzo proste pytania, bo z tych moich prostych pytań wynika nasza dzisiejsza rozmowa i to, co z niej ostatecznie powstanie. Chciałam cię zapytać, dlaczego właśnie jest tak, że skoro ja decyduję o tym, że jak idę do sklepu, no bo mam taką potrzebę, muszę kupić chleb, muszę kupić coś do tego chleba, muszę kupić masło, ewentualnie jeszcze mleko, podstawowe produkty, to i tak wychodzę z tego sklepu z siatką pełną zakupów, ledwo ją niosę, wcale tego wszystkiego nie planowałam kupić, a i tak wylądowało to w moim koszyku. Dlaczego?
1: No wiesz, najprostsza odpowiedź jest taka, że dlatego, że ten, kto ten sklep prowadzi, jemu zależy na tym, że jeśli już przyszłaś, to żebyś zostawiła jakby jak najwięcej, tak? Proste parametry sprzedażowe, to jest tam w tym równaniu jest między innymi wartość koszyka, czyli ile ty więcej zostawisz za każdą wizytą, no to w cudzysłowie sklep na tym więcej zarabia.
0: Ale przecież ja jestem mądra, jestem inteligentna, ja przecież znam swój budżet, ja też znam swoje potrzeby, też nie lubię wyrzucać jedzenia, a mimo wszystko bardzo często mi się zdarza kupić więcej niż potrzebuję.
1: To jest tak, oczywiście i dalej jesteś mądra, i dalej jesteś inteligentna, to w ogóle nic nie zmienia, to, że kupujesz więcej, to nic nie zmienia, dlatego, że w czasie, kiedy jakby dokonujesz tych decyzji, de facto nie działa jakby twoja inteligencja taka, powiedzmy, potocznie rozumiana, tak? To ty nie pracujesz wtedy w takim trybie refleksyjnym, tylko raczej pracujesz w takim trybie impulsowym. I tak naprawdę temu, kto ten sklep projektuje, właśnie dokładnie na tym zależy. Jeśli wejdziesz w ten tryb refleksyjny, rzeczywiście zaczniesz się zastanawiać, nie popełnisz jakby wielu decyzji jakby takich, które popełniasz. Natomiast co do zasady, to tutaj jakby trzeba by było wejść pewnie trochę w teorię i Kahnemana, i system pierwszy, system drugi. I ten system pierwszy, jak w uproszczeniu, żeby tutaj nie robić wielkich wykładów, to jest często to, co mówimy o tym, taki autopilot, na którym funkcjonujemy. I my musimy na nim funkcjonować, dlatego że gdyby ten mózg jakby cały czas działał w takiej formule refleksyjnej, to mówię, o 17 już byś poszła spać, bo już byś była totalnie zmęczona, bo mózg jakby rzeczywiście tyle tej energii potrzebuje. Więc żeby przeżyć, on po prostu idzie jednak większość dnia na skróty, bo cały czas z jego punktu widzenia to nie są decyzje o twoim, wiesz, życiu bądź problemach, tylko to są cały czas jakby proste decyzje. Więc skoro są proste, to ty je upraszczasz. A jak je upraszczasz, to wchodzisz w schematy. Jak wchodzisz w schematy, no to wchodzisz właśnie w ten zaprojektowany sklep, który jest zaprojektowany dokładnie pod te schematy postępowania.
0: Jak projektuje się sklepy, żebyśmy zostawiali w nich więcej pieniędzy?
1: Bardzo dużo technik, bardzo dużo metod. Pierwszy layout to jest w ogóle właśnie layout sklepowy. To znaczy, jak dostaję powierzchnię sklepową, to od razu w pierwszej kolejności patrzę w ogóle, jak poustawiasz tam półki.
0: No ale na pierwszy rzut oka wydaje się, że ten sklep jest po prostu zwykłym prostokątem, zwykłą halą i po prostu, wiesz, jaka w ogóle architektura, no come on.
1: Oj, żeby zaprojektować ten zwykły prostokąt, potrzeba naprawdę, naprawdę dużo pracy, dlatego że pierwsze to w ogóle robi się coś takiego jak mapy ciepła, czyli bada się w ogóle, jak klienci się poruszają między półkami.

0: To naprawdę nie ma przypadku, jakby gdzie się kończy półka, gdzie się zaczyna nowa półka, czy po prawej stronie masz takie produkty, czy te produkty masz po lewej stronie. Każde jakby miejsce w tym sklepie, ono po prostu inaczej pracuje jakby w interakcji z konsumentem. Ty zupełnie inaczej jakby podejmujesz decyzję. Więc to jest w ogóle taki pierwszy stopień, to jest w ogóle layout, czyli gdzie ja w ogóle porozstawiam te półki. Teraz zwróć uwagę, że jak popatrzysz często na sklepy sieciowe, no to one na przykład bardzo lubią taką sytuację, że na przykład ten metraż i układ tego sklepu jest podobny w wielu sklepach. Po co? Dlatego, że raz zaprojektowany layout, ja wiem, że on działa, bo sprawdzam go statystycznie, bo badam cały czas jakby twoje wybory i wtedy wiem, że jakby ten layout działa, więc staram się szukać jakby miejsca, które jest podobne, żebym ja nie musiał robić dużych zmian. Dlaczego? No bo każda duża zmiana to jest znowuż jakby dla mnie praca, ja muszę to ułożyć jeszcze raz. Nie mam nigdy gwarancji, bo to jednak to jest taka powiedzmy dziedzina bardzo eksperymentalna, to znaczy robię, jest dużo zasad, jest dużo jakby sprawdzonych zasad, natomiast i tak na sam koniec jakby sprawdzam, badam, widzę wyniki sprzedażowe.
1: Grzegorz Wachowicz dzisiaj jest razem z nami, Algorytm Biznesu, taki portal na taki...
0: Profil.
1: Profil właśnie, na Instagramie. Ja bardzo polecam, bo tam jest dużo ciekawych rzeczy o nas, o konsumentach, bo tym właśnie zajmuje się Grzegorz Wachowicz. To za chwilę go tutaj jeszcze przycisnę o to, jak te sklepy są projektowane, żebyśmy tam zostawiali dużo pieniędzy, żebyśmy zostawiali tam no, te pieniądze, które wcale nie zamierzaliśmy tam wydać. Za moment wracamy.

Dzisiaj w audycji Podano do Stołu rozmawiamy o naszych decyzjach zakupowych, że one wcale nie są takie nasze. Mimo tego, że decydujemy czasami wychodząc na zakupy, że kupimy tylko 3 albo 4 produkty, to bardzo często wracamy z całą siatką rzeczy, których nie planowaliśmy kupić. Dlaczego tak się dzieje? Jak projektowane są sklepy? Jak te sklepy właśnie tym swoim projektem zmuszają nas do wydania większej ilości pieniędzy? O tym dzisiaj rozmawiamy z Grzegorzem Wachowiczem, Algorytm Biznesu, taki profil na Instagramie, ale też to jest człowiek, który zajmuje się naszymi decyzjami konsumenckimi, więc dzisiaj jest w ogniu po prostu pytań. Ja chcę wiedzieć, jak właśnie projektuje się te sklepy, żebym ja wydała tam więcej pieniędzy. Ja cały czas nie uzyskałam odpowiedzi na to pytanie, a chciałabym to zrozumieć.

0: Bo być może jak to zrozumiem, to wtedy wydam tam mniej pieniędzy. Taki jest plan.
1: Jak zrozumiesz, to i tak pewnie wydasz tyle samo, ale powiem tak, na koniec tej rozmowy ja powiem, co zrobić, żeby wydawać mniej, bo jakby przed tym jest oczywiście obrona. Dobra, powiedzieliśmy sobie o tym layoutie sklepu, tak? Czyli pierwsza kwestia to jest w ogóle, gdzie te półki ustawiam. Druga warstwa, no to są w ogóle te półki, tak? Czyli co, gdzie, na jakiej wysokości, jakie produkty, w jakiej kolejności jakby są podawane, wszystkie potykacze, stopy, zakręty, miejsca promocji. Tak.
0: Ale ty
1: tak,
0: myślisz, że na przykład jak w moim sklepie na samym początku jest pieczywo, a po drugiej stronie jest warzywniak, to w ogóle ma jakieś znaczenie?
1: No oczywiście.
0: Dla mnie to wygląda jak jeden wielki przypadek.
1: Nie. To na pewno nie jest, to nie jest przypadek. Jakby są w tych sieciach, w sklepach jakby są ludzie, którzy są zatrudnieni, całe zespoły zresztą, całe teamy, które są zatrudnione jakby tylko i wyłącznie do tego, żeby zaplanować ten layout, a później są zatrudnione tylko do tego, żeby zaplanować, co na tej półce jest, w jakiej kolejności, na jakiej wysokości. Słuchaj, wagę ma nawet to, ile produktów na półce stawiam obok siebie, bo jak skanujesz półkę, to jeśli skanujesz produkt, który ma szerokość 5 cm, a plamę, która ma 15 czy 20 cm, jakby twoje reakcje są inne. 5 cm nie widzisz, dlatego ustawiam kilka produktów jakby obok siebie w rzędzie. To też nie jest przypadek. Nie?
0: Czy ma znaczenie też, tak jak powiedziałeś, wysokość i to, gdzie, jaki produkt się znajduje, czyli ten produkt, który jest na przykład wyżej albo niżej, ma znaczenie, czy ja w ogóle po niego sięgnę?
1: Oczywiście.
0: Te najniżej to co? Jakieś gorsze, czy co?
1: Znaczy, te najniżej to jest tak, że najbardziej cenne miejsce to jest oczywiście to na wysokości wzroku. I teraz tam są jakby dwa elementy, bo jeden element to jest oczywiście to, co chce sklep zrobić, drugi element to jest też to co chce zrobić dostawca. Z punktu widzenia sklepu ustawianie też jest związane z tym, ile zarabiam na przykład na danym produkcie, tak? Czyli ja chcę, żebyś ty kupowała to, na czym załóżmy sklep ma największą marżę. No bo tutaj musimy wiedzieć, że jakby znaczy nie ma w ogóle neutralnej półki jako takiej, tak? Bo tutaj często się przy tego typu rozmowach jakby pojawiają, ja dostaję pytania, że to jest jakiś tam wpływ, manipulacja i tak dalej, i tak dalej. To nie do końca jest tak. Nie ma neutralnej półki. Jakby każda półka, którą ustawię, będzie wywoływała jakieś twoje decyzje. Chodzi o to, żeby intencja jakby ustawiania tej półki była rzeczywiście taka, że te decyzje, które ty podejmujesz, są korzystne dla ciebie. Nie, nie tylko dla mnie, ale również są korzystne dla ciebie.
0: A są?
1: Tak, powinny być. Tak, tak.
0: No bo rozumiem, że korzyść sklepu polega na tym, że ja tam wydaję więcej pieniędzy. Jaka jest moja korzyść?
1: Wiesz co, jeśli jesteś zadowolona jakby z tych produktów, które rzeczywiście w tym sklepie są, jeśli te zakupy robisz dobrze, to do tego sklepu wracasz. Zwróć uwagę, to mamy, myślę, że wszyscy, każdy jakby ze słuchaczy ma swoje jakby ulubione sklepy, do których chodzimy, prawda? I kupujemy tam z automatu. Znamy właśnie layout tego sklepu, wiemy jak się tam poruszać, wiemy gdzie te produkty są. I teraz jeśli to działa wszystko, jeśli nie ma tam tarć żadnych, to też jest coś takiego, co się nazywa koszt behawioralny, czyli jeśli tych kosztów jakby behawioralnych nie ponosisz jakby zbyt dużych.
0: A czym jest koszt behawioralny?
1: Koszt behawioralny to jest tak, jakby my dokonując jakiegoś zakupu, czy podejmując jakąś decyzję, to nie są tylko jakby sensu stricte ekonomiczne na przykład wydatki, tylko to jest jeszcze jakby praca, którą musisz wykonać. Innymi słowy, jeśli masz sklep, w którym nawet coś jest tam powiedzmy parę złotych tańsze, ale do tego sklepu musisz dojechać, czy musisz dojść, czy musisz tam się wybrać, to jest jakby to jest właśnie ten twój koszt, prawda? Versus sklep na przykład, który masz za rogiem. No to jest na przykład te convenience store, czyli te, które mamy jakby bezpośrednio gdzieś, nie będę marek wymieniał, ale jakby to co gdzieś jest tam koło naszego domu, te produkty mogą być tam troszeczkę nawet droższe, ale nie będziesz specjalnie jechać do dużego hipermarketu po to, żeby to kupić, tak?
0: No ja i tak pojadę tam, gdzie jest taniej. No przecież to jest oczywiste. I w ogóle nie wezmę pod uwagę tego, że benzynę, że tak powiem, koszt benzyny też jakiś tam będzie, koszt mojego czasu i tak dalej.
1: I to jest ciekawe.
0: Mi to uświadomiłeś.
1: To jest ciekawe, zobacz, właśnie ciekawe jest to, że raczej nie weźmiesz pod uwagę kosztu benzyny, ale weźmiesz pod uwagę czas, który musisz na przykład wykorzystać. Bo to jest właśnie ciekawe. Jakby my musimy pamiętać, człowiek to nie jest kalkulator, tak? My nie jesteśmy racjonalni w takim powiedzmy potocznym tego słowa znaczeniu, tak? Ja to mówię tak, my nie jesteśmy racjonalni, my jesteśmy prawdziwi, tak? Ja mam też na jednej tam ze swoich stron takie hasło wbrew logice, ale w zgodzie z psychologią, tak? Jakby te nasze zachowania, one nie są według takiej racjonalności ekonomicznej czy racjonalności

0: funkcjonalności jakby kalkulatora. Więc powtarzając jeszcze raz, nie będziesz kalkulować benzyny, ale będziesz kalkulować czas. Nie będziesz kalkulować kosztów, które musisz ponieść, ale będziesz kalkulować to, że musisz tam się wybrać specjalnie, albo będziesz miała problem z zaparkowaniem, albo nie wiem, właśnie nie będziesz mogła znaleźć produktu w tym sklepie, bo go po prostu nie znasz layoutu tego sklepu. Więc i to są te koszty behawioralne.
1: No a to jest tak, że my najchętniej robimy zakupy w sklepach, które dobrze znamy, no bo ja na przykład tak mam, nie pójdę do innego sklepu, tylko chodzę zawsze do tego samego, bo znam układ tego sklepu i mi się wydaje, że te produkty, które kupuję, zawsze są w tym samym miejscu. Czy to jest złudne?
0: Trochę to jest złudne. Znaczy tak, w tej wypowiedzi, żebyśmy złapali dwa wątki. Nie jest złudne to, i tak rzeczywiście jest, że wybieramy sklepy, które znamy. Lubimy sklepy, uczymy się ich i rzeczywiście do tych sklepów częściej chodzimy.
1: No ja nie znoszę robić zakupów w dużym markecie, którego nie znam.
0: Tak. Tak, i tak mają wszyscy. Zresztą co ciekawe, słuchaj, jest to jakby nie tyczy się tylko sklepów offline'owych, ale również jakby sklepów online'owych, również aplikacji online'owych. Dlatego na przykład operatorom sklepów internetowych tak bardzo zależy, żebyś dokonał jakiegokolwiek zakupu, bo jeśli raz przejdziesz przez moją ścieżkę zakupową jakby w aplikacji, jest dużo większe prawdopodobieństwo, że tam będziesz wracać. W tej chwili jest tam jedna czy dwie firmy, której aplikacji na telefonie praktycznie ma już większość Polaków i jak się rozmawia z ludźmi, to oni mówią tak, robię tam zakupy, bo robię automatycznie, bo je znam, po prostu wiem jak to się wykonuje. I teraz tak, czyli mamy ten jeden poziom jakby tego sklepu, którego znam, aplikacji, które znam i rzeczywiście jakby tutaj chcę, żeby to było znane, ale jest ten poziom taki troszeczkę, powiedziałbym, mniejszy, czyli takich delikatniejszych ruchów i to są te różne zmiany, które dokonuję na półce. Ja nie mówię, że zmieniam jakby ustawienie regału, ale zmieniam na przykład układ półki. Przestawiam ten produkt, który tam był, przestawiam go troszeczkę w inne miejsce. Wstawiam tam jakiegoś różnego rodzaju potykacze. Wstawiam, słuchaj, jakiś dodatkowy papierowy na przykład regał z promocją. No cały czas jakby zmieniam rzeczywiście te layouty promocyjne. Zwróć uwagę, że praktycznie wszystkie zakręty w sklepach, wszystkie końcówki półki, one są cały czas wymieniane, bo to są wszystko też jakby elementy promocyjne.
1: A na zakrętach, jak się pojawią jakieś produkty, to chętnie po nie sięgamy?
0: Oczywiście, że tak. Końcówka półki to promocja. Nieważne, czy to jest promocja, czy nie jest, takie jest nasze postrzeganie. Zresztą zwróć uwagę, że również pricing, jakby to, że masz te 99 jakby w cenie, to nie jest tylko tak, jak część osób sądzi, że to chodzi o to obniżenie tej pierwszej liczby. To jest również jakby my postrzegamy te ceny jako ceny promocyjne, tak? Powtórzę, nasz mózg działa skrótami, ogromnymi skrótami i ważne, żeby jednak mieć tą świadomość.
1: Grzegorz Wachowicz dzisiaj jest razem z nami, Algorytm Biznesu, taki profil na Instagramie polecam, ale polecam, żeby zostać z nami do końca naszej rozmowy, bo za chwilę Grzegorz też zdradzi, co zrobić, żeby nie dać się nabrać. No to za moment wracam.
0: Nie mów nabrać.
1: Dobra,
0: nie mów nabrać.
1: Zaraz wracamy.
0: Mieć więcej swojej decyzyjności w tym wszystkim, tak.

0: Grzegorz Wachowicz dzisiaj jest razem z nami, Algorytm Biznesu. Dzisiaj analizujemy, kto właściwie wpływa na nasze decyzje zakupowe, dlaczego te decyzje są takie, a nie inne. Czy to jest tak, że to są 100% nasze decyzje, czy jednak nieświadomie czasami kupujemy rzeczy, których wcale nie potrzebujemy. Chciałam cię zapytać też o etykiety. Jak bardzo etykiety wpływają na to, co wyląduje w moim koszyku?
1: Jak bardzo? Nie wiem, jak skalę podać. Bardzo. Bardzo. Dobrze, to byśmy mieli ten trzeci layer, bym powiedział. Tak, bo powiedzieliśmy tak, układ sklepu, układ tego, co jest na półce. Później rzeczywiście schodzimy jakby do samego produktu i jeszcze jakby możemy wziąć na ostatni jakby warsztat, możemy wziąć pricing też, bo to też jakby ma znaczenie. I teraz tak, etykiety. Wszyscy, którzy tutaj gdzieś pewnie chodzą na siłownię, a te siłownie w tej chwili rzeczywiście stały się popularne i to jest naprawdę duży boom w ostatnich latach. Również jakby
0: zdrowy młodzi tryb ludzie. Życia stał się popularny.
1: Tak. Aczkolwiek siłki to poszły dopiero tam kilka kroków po tym zdrowym trybie życia, w cudzysłowie. No i jakby siłownia, to co mamy, jakie mamy hasło? No mamy proteiny, nie? I teraz zobacz, co się dzieje. Nagle produktów proteinowych pojawiło się po prostu całe multum. Batony proteinowe, jogurty proteinowe i tak dalej, i tak dalej.
0: Czyli całe dania proteinowe.
1: Całe dania, tak? I teraz tak, no ja zawsze się śmieję, no też moglibyśmy zrobić steka proteinowego, nie? On białka miał tyle samo, co miał, natomiast teraz wystarczy, że dołożę ci tą informację, że jest proteinowy, nawet nie zmieniając składu tak naprawdę. To teraz co się dzieje? Tam masz jakby dwie rzeczy. Pierwsze, bo jakby ta etykieta staje się pewną opowieścią, tak? To już nie jest jakby tylko czysta informacja, bo gdybyśmy byli tak racjonalni, bylibyśmy tymi kalkulatorami, w ogóle byś tego nie czytała, tylko byś od razu sobie odwróciła, zobaczyła tą tabelkę i popatrzyła, dobra, jakie mam składniki
0: odżywcze. No tak, odżywcze. Ale czy my to robimy? Bo czy wystarczy nam tylko to, że coś jest...
1: No więc zaraz jakby do tego dojdę. Teraz tak, to proteinowe nam niestety jakby bardzo często wystarcza, bo tam się pojawia coś takiego, co nazywamy efektem halo. I teraz efekt halo to jest to, że jakby informacje na temat jednej cechy przenosimy jakby na wszystkie cechy produktu, to również działa, jak tak oceniamy też ludzi w podobny sposób. I teraz jak to się dzieje? Widzę, że jest ten baton proteinowy, to już jakby nie wchodzę głębiej. Nie czytam wcale tej etykiety. Po prostu go od razu ładuję, że to jest coś, bo mam to w połączeniu z siłownią. Dobra, bach, jest w koszyku. I mało tego, jeszcze w ogóle czuję się zadowolony. Zrobiłem coś dla siebie. Te batony proteinowe również spotkasz na tych siłowniach. I teraz tak, jakby jedno, nie czytam tej etykiety. Drugie, jakby to, co powiedziałem, kupuję tą historię, kupuję tą opowieść, nie wchodzę, niestety nie wykonuję już dalszego kroku, nie sprawdzam, co tam rzeczywiście jest. Nie?
0: Czy coś takiego jak takie hasła w stylu 9 na 10 osób to by kupiło? Czy to w ogóle na nas jeszcze jakkolwiek
1: bardzo
0: działa?
1: Bardzo. Społeczny dowód słuszności. Cały czas, no jakby jesteśmy stworzeniem stadnym, tak?
0: To się nazywa społeczny dowód słuszności?
1: Tak, to się nazywa społeczny dowód słuszności, czyli inni kupili, inni to wybrali. Słuchaj, no to, że w wyborach różnego rodzaju masz tą ciszę wyborczą, to jest dokładnie z tego samego powodu, żebyś nie słyszała, że inni jakby wybierają to, więc ja idę po prostu za nimi. Zwróć uwagę, wszelkie w sklepach te wszelkie zestawienia, top 10 produktów, najpopularniejsze i tak dalej. To jest jakby wszystko po to, tak? To jest właśnie tak, żeby ci powiedzieć, że słuchaj, inni to wybrali, więc teraz ty nie musisz się zastanawiać, inni się zastanowili za ciebie, wybieraj, bo skoro wszyscy to biorą, to znaczy, że to jest dobre.
0: Ale już się nie zastanawiamy nad tym, czy ktoś to rzeczywiście...
1: Oczywiście, że się nie zastanawiam.
0: Przebadał.
1: Oczywiście, że nie. Poza tym skąd... Co to znaczy 9 na 10? Może ja zaprosiłem do sklepu 10 moich kolegów i 9 z nich powiedziałem, co mam kupić, oni kupili. Też masz 9 na 10, tak? Oczywiście ja to przerysowuję, tak? Jakby coraz więcej też jakby w walce z tym jest coraz więcej różnego rodzaju regulacji, tak? Też te regulacje, tak zwany omnibus, czyli to, że już w tej chwili musisz podawać jakby tą najniższą cenę z ostatnich 30 dni. Kiedyś to było nagminne, że się że sklepy podwyższały cenę na 2 dni, po 2 dniach robiły obniżkę, no i myśmy to brali jako promocja. Także no, trzeba być czujnym tutaj w tego typu wszystkich deklaracjach. Tak?
0: A wspomniałeś jeszcze o czymś takim jak pricing. Czym jest pricing?
1: Znaczy, bo tu są dwa jakby obszary, które ja rozdzielam. Jeden to jest ten taki pricing,

0: pricing jakby czysto księgowy, tak? Czyli liczymy, żeby tam mieć zysk i nie sprzedawać jakby poniżej kosztów zakupu. Natomiast dużo ciekawszym jakby zagadnieniem to jest coś, co ja nazywam pricingiem psychologicznym i to są sposoby komunikowania ceny. Tak potrafię komunikować cenę, żebyś ty odbierała ją troszeczkę w inny sposób, niż ona w rzeczywistości jest. Przykład. No mogę ci powiedzieć, że coś kosztuje 490 zł, albo mogę ci powiedzieć, że to kosztuje tylko 49 zł miesięcznie, a mogę to jeszcze w ogóle zamienić na przykład na to, że zamiast jednego hamburgera w miesiącu będziesz miała to już od razu, nie? Więc jakby tą historię o tej cenie mogę opowiadać na różne sposoby. Kotwiczenie, czyli najpierw ci podaję wyższą cenę, właśnie niższą. Stawiam, to jest jakby coś, co się, słuchajcie, spotykamy na co dzień. Jakby wchodzisz zadałem ci takie pytanie, sprawdzałeś kiedyś w kawiarni, uważaj, kawa mała, średnia i duża, sprawdzałeś kiedyś, jakie rzeczywiście są pojemności tej kawy?
1: No wiem, że jest chyba jakaś 210, a potem, nie, bo ja najczęściej piję 210, więc jakby tę najmniejszą.
0: Nie ma pojemności, co ciekawe. W większości kawiarni w ogóle nie zobaczysz tych pojemności. Ja kiedyś bardzo chciałem się dogrzebać, jaka jest rzeczywiście pojemność, bo chciałem przeliczyć, co rzeczywiście się opłaca. Jakby cena versus jakby mililitry, które kupuję.
1: A tak? Potem się okazuje, że to jest taka sama zawartość, niezależnie od tego?
0: Nie, zawartość jest różna. Co ciekawe, pewnie nie wiemy nawet, że zawartość jest czasem inna w kawie na wynos niż w kawie jakby w kawiarni. Ale to nie ma znaczenia, bo tak naprawdę w ogóle nie chodzi o to, czy tam jest ta kawa mała, średnia czy duża, tylko chodzi o to, żeby ci dać trzy opcje wyboru, bo ty wtedy najprawdopodobniej wybierzesz tą środkową, tak? Jeśli będę miał dwie opcje, jeśli klient dostaje dwie opcje wyboru, wybiera najczęściej tą tańszą. Więc jeśli chce, żeby wybierał tą droższą, to po prostu nad tą droższą daje jeszcze droższą. I wtedy ta droższa znajduje się w środku i wybierasz ten środek.
1: Jedno wielkie oszustwo. Ja mam
0: nie, to nie jest oszustwo. To jest, to...
1: Grzegorz Szywachowicz jeszcze z nami zostaje. Jeszcze będzie mowa o tym, jak rozsądniej kupować. No nie wypuszczę Grzegorza z naszego...
0: Bez tej informacji.
1: Bez tej informacji. Muszę po prostu to wiedzieć. Muszę być rozsądna. Muszę.

0: Dzisiaj w audycji Podano do stołu rozmawiamy o tym, jak rozsądnie robić zakupy. Jak nie dać się nabrać na jakieś marketingowe chwyty? Czy w ogóle możemy być na to odporni?
1: Nie. Nie. Znaczy, możemy być bardziej lub mniej na to odporni, natomiast nie da się jakby zupełnie tego ominąć. No tak jak powiedziałem, to wiesz, to ja bardzo często dostaję takie pytanie, nie? Czy na przykład ja jestem na to odporny.
0: No właśnie, to jak wchodzisz do sklepu, to pewnie w ogóle wyłączasz

0: Włączają ci się wszystkie jakieś systemy i po prostu zdroworozsądkowo kupujesz tylko to, co potrzebne.
1: Nie. Wiesz, ja w ogóle już chyba jestem za stary na to, żeby powiedzieć, że wiesz, zdroworozsądkowo i tak dalej. Na pewno patrzę na sklep inaczej niż przeciętny jakby kupujący. Bo po pierwsze rzeczywiście pewnie więcej rzeczy czytam, po drugie oczywiście patrzę z ciekawością, bo też patrzę jakby co te sklepy rzeczywiście stosują. Natomiast słuchaj, nie da się mi się bardzo podoba, bo kiedyś taki jakby wiesz, facet, człowiek, od którego to właściwie cała ekonomia behawioralna i tak dalej, może nawet nie to, że się zaczęła, bo na pewno nie, bo oczywiście tych badań było dużo wcześniej, dużo jakby też robionych, natomiast od niego powiedzmy ta popularność i takie rzeczywiście zastosowanie, czyli Daniel Kahneman, który na jednym z jakichś wykładów, aż nawet nie pamiętam, gdzie to było powiedziane, też jemu jakby zadano to pytanie i on odpowiedział tak, no słuchajcie, najlepszą metodą, jeśli nie chcecie jeść ciastek rzeczywiście wieczorem w domu, to po prostu ich nie mieć w domu. Tak? Tutaj nie ma kwestii jakby wielkiej, silnej woli, czy tego wszystkiego, co tam pamiętam, czy ja wiem i tak dalej, bo jeśli jestem zmęczony, jeśli jestem głodny, jeśli jestem zdenerwowany, jeśli jestem, chociaż co ciekawe, tutaj trochę to działa odwrotnie, bo jak jesteśmy w dobrym nastroju, to jesteśmy bardziej podatni na wszelkiego rodzaju wpływy, więc ten zapach tego chleba...
0: Właściwie kiedy robisz te zakupy? Nie robić, jak jesteśmy głodni, nie robić, jak jesteśmy zdenerwowani, nie robić, jak jesteśmy w dobrym nastroju.
1: Tak, paradoksalnie tutaj się troszeczkę jakby rozpędziłem, paradoksalnie lepiej jest robić, jak jesteśmy źli, w ogóle lepiej negocjować, lepiej kupować mieszkania, samochody i tak dalej, jak jesteśmy źli, bo jesteśmy jakby mniej podatni rzeczywiście na ten wpływ. Natomiast słuchaj, no metoda najlepsza, najprostsza to jest taka, idziesz z kartką i robisz według kartki. Teraz dlaczego ta kartka jest dosyć ważna? Dlatego, że jak przygotowujesz kartkę, to wtedy działasz w tym trybie, to dużo w większym zakresie działasz w tym trybie refleksyjnym, czyli w tym twoim systemie drugim i rzeczywiście się zastanawiasz, co ci jest potrzebne, co ci nie jest potrzebne. Tam wtedy, to co powiedziałeś na samym początku rozmowy, że przecież jestem inteligentna, racjonalna i tak.
0: Jestem.
1: Jesteś, oczywiście, że tak. Tylko ta twoja inteligencja będzie działała, jak będziesz robić tą kartkę, jak będziesz przygotowywać tą kartkę, nie będzie już działać w sklepie. I to jest jakby ważne. Ważne, żebyśmy jakby o tym pamiętali. Więc teraz, no właśnie, idę z kartką, tak? I kupuję rzeczywiście to, co chcę kupić. Kupuję na przykład w internecie też według jakby wcześniej zaplanowanych rzeczy, które chcę kupić, tak? Tutaj rozmawiamy o tych etykietach. No, poświęcam rzeczywiście chwilę, ja wiem, że to jest ciężko, ale jeśli na przykład już jakiś produkt kupuję kilkukrotnie, sprawdźcie tą etykietę, rzeczywiście przeczytacie. Nie łapcie to, że to jest pełnoziarniste, że to jest proteinowe, że to jest pełnego przemiału, że coś tam. Jakby nie bierzcie tego, bo to jest tylko opowieść, to jest tylko marketingowa opowieść, tak? Na to nie ma standardów. Nie ma standardu, kiedy mogę napisać proteinowe, a kiedy nie mogę napisać proteinowe. Więc biorę sobie tą etykietę, rzeczywiście czytam, wybieram ten produkt, no i później jakby powtarzam i tego produktu jakby się trzymam. Jeśli zmieniam ten produkt, to nie zmieniam tylko na podstawie impulsu, tylko rzeczywiście sprawdzam drugą etykietę, czytam sobie i jakby dokonuję tego wyboru. Ale kartka, tak? To jest jakby naprawdę
0: stara,
1: najlepsza
0: dobra metoda.
1: Tak, stare dobre metody w ogóle są dobre, nie?
0: Więc jak idziemy do sklepu, to najlepiej z kartką. No nie zawsze się tak da, bo czasami po prostu robimy te zakupy ad hoc wtedy, kiedy akurat mamy czas, ale jeżeli uda nam się to zaplanować, no to jednak ta kartka nas uchroni.
1: Wiesz co, jedną rzecz mogę tak dorzucić, bo teraz tak, to co powiedziałaś tutaj i tak z taką trochę smutną miną. Słuchacze tego nie widzą, ale ja to widzę, że nie zawsze się tak da. Słuchajcie, chodzi o to, żeby nie popadać też w jakieś poczucia winy czy coś, tak? I nie mówić sobie, że wow, nie mam silnej woli i tak dalej, bo to w ogóle to nie jest ta gra. Nie? To nie jest gra w silną wolę. To jest gra, to jest jakby w ten sposób, że mamy naprzeciwko siebie jednak rzeczywiście duży biznes i duży przemysł, który wydaje bardzo dużo pieniędzy na to, żeby tak zbadać jakby te wszystkie nasze procesy decyzyjne, żeby nam podpowiadać jakby rzeczy, nie zawsze w złej intencji, to też, żebyśmy to wiedzieli, więc jakby będziemy się poddawać temu wszystkiemu, tak? Możemy się, że tak powiem, uchronić, ale będziemy się poddawać i to, że się poddajemy, nie świadczy o tym, że mamy słabą wolę, jesteśmy mało inteligentni, czy dajemy się manipulować. To w ogóle o tym nie świadczy. To świadczy po prostu o tym, że jesteśmy ludźmi, normalnymi, zwykłymi ludźmi, którzy po prostu będą odpowiadać na tego typu zabiegi.
0: Bo inne ciekawe historie, które dotyczą nas, konsumentów, odsyłam do Algorytmu Biznesu na Instagramie. Grzegorz Wachowicz dzisiaj był naszym gościem, próbując nam wytłumaczyć, jak działa nasz mózg i nasze decyzje zakupowe. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: To ja dziękuję, super, dziękuję bardzo.

0: 8 minut pozostało do godziny 16. Podano do stołu, pomału dobiega końca. Dobrze, że dzisiaj jest niedziela i wszystkie sklepy pozamykane. Ja zachęcam do tego, żeby wyjeść wszystko, co macie teraz w lodówkach i tam nie ma dzisiaj wydawania pieniędzy w sklepach. Nie ma, nie ma. Alicja Michacka do nas dołączyła. Cześć.
1: Cześć. Chciałam tylko tak powiedzieć, że gdybym miała wyjeść wszystko, co mam w lodówce, to by to się nie skończyło dobrze.
0: Aha,
1: bo tam pewnie dużo przeterminowanych jakichś rzeczy, wiesz, no, ale jakiś taki stary jest... ser gdzieś tam z tyłu, czy jogurt.
0: Słuchaj, no niedziela jest też od tego, nie. Żeby to uporządkować jakoś, żeby ewentualnie jak zaczynamy nowy tydzień, robimy jakieś nowe zakupy, żeby to wszystko miało jakieś, wiesz, ręce i nogi oraz sens. Co po godzinie 16 na Antenie Czwórki?
1: Po godzinie 16 zabieram was w podróż po Polsce, ale tej takiej nietypowej, nieodkrytej, bo w City Break Polska z każdym tygodniem coraz ciekawiej, coraz ciekawsze miasto. Tym razem jedziemy do Kujawsko-Pomorskiego, a naszym przystankiem będzie Kruszwica.
0: No i co ciekawego w Kruszwicy? Chociaż jedną rzecz mi podaj.
1: Dobra, jeśli chodzi o to miasto, to jest takie miejsce pełne legend. No i Kruszwica między innymi słynie z tego, że mieszkał tam

0: kiedyś król, którego zjadły myszy. I to podobno jest jakaś taka bazowa legenda tego miasta. Będę ja o to pytać.
1: Ja to pamiętam. Pamiętam tę historię, pamiętam tę legendę. No to między innymi o tym po godzinie 16 w czwórce. Ja dziękuję bardzo za ostatnie 2 godziny. Życzę wam miłego popołudnia. Zostawiam was w dobrych rękach Alicji Michalskiej. A sama dziękuję. Kasia Dydo. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Zazwyczaj dzieciaki słyszą, że o, ja w twoim wieku to się uczyłem pilnie i tak dalej. A ja za to słyszałam zawsze: Jezu, dziewczyna, ile ty robisz?
2: Na pewno po rodzicach mam taką skłonność do właśnie ironii, do sarkazmu. To się nie wszystkim podoba.
3: Wysyłamy sobie pieski. Mój tata jest super.
4: O swoich relacjach z rodzicami już nam opowiedzieli Julia Wieniawa, Karolina Korwin-Piotrowska i Włodzi 4444.
5: Na kolejne międzypokoleniowe rozmowy zapraszamy w każdą niedzielę od godziny 18.
6: W audycji Ja w twoim wieku. Julia, Agnieszka
5: i Grzegorz Święch.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie.

0: Tu Czwórka Polskie Radio, minęła 16.
1: Pogoda.
0: A weekend przyniósł nam zdecydowanie mocne ochłodzenie. Dziś pogoda kapryśna, raz słońce, raz deszcz. No, może chociaż będzie z tego tęcza, warto jej wypatrywać. Niedzielne popołudnie przyniesie nam zachmurzenie, duże i umiarkowane przelotne opady deszczu, burze, a lokalnie także opady gradu. Temperatura zdecydowanie niższa niż w sobotę. Na północnym wschodzie termometry pokażą 13 stopni, w centrum kraju około 17, a najcieplej miejscami na południu. Tam dzisiaj temperatura może wzrosnąć do 19 stopni.
1: Autopromocja.
0: Niedziela, wieczór.
2: I humor wspaniały.
3: Tu Olga Dranda
2: i Jacek Paśnik.
3: W niedzielne wieczory zapraszamy Was na audycję, której mimo melancholijnej pory z ciekawością i uśmiechem odwiedzamy stare kąty.
2: Czytamy nowe książki, rozmawiamy o minionych dekadach, ale nie zapominamy o współczesności.
3: Słuchajcie nas w każdą niedzielę.
2: Dranda i Paśnik w czwórce od 20.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
8: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
9: Mikrofon,
10: kamera,
9: radiowe studio,
10: scena.
11: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
7: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty.

0: Katy na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio. Jolanda!

0: City Break Polska. City Break Polska. Zaprasza Alicja Michalska.
1: 7 minut po godzinie 16, a my zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie z Polską, ale tą nietypową, nieodkrytą i przez to niezwykle fascynującą. Jak co tydzień w czwórce jeździmy palcem po mapie i szukamy miejsc, które mogą okazać się idealnym planem na city break. Ja wiem, że chwilowo pogoda nie zachęca do myślenia o polskich wakacjach, ale spokojnie, jeszcze się rozkręci, a my tymczasem dostarczymy Wam paru podróżniczych inspiracji. Dziś zawędrujemy do Kujawsko-Pomorskiego, a więc bardzo malowniczego regionu Polski, pełnego dzikiej przyrody, jezior i gotyckiej zabudowy. Naszym przystankiem będzie Kruszwica, miasto królewskie, co ciekawe. Pierwsza stolica Kujaw, jedno z najstarszych i najbardziej legendarnych miast Polski. Chociaż dzisiaj liczy niespełna 9 tysięcy mieszkańców,

No to przez wiele, wiele stuleci była jednym z najważniejszych ośrodków. Dzisiaj Kruszwica to spokojne, ale pełne atrakcji miasto, którego siłą jest połączenie historii, legend, no i tej pięknej, dzikiej przyrody. My za moment poszukamy tych trzech aspektów, gdzie ich szukać na turystycznym, ale też lokalnym szlaku. No i odpowiemy sobie na kluczowe pytanie, które zawsze wybrzmiewa w tej audycji, czyli dlaczego warto odwiedzać mniejsze polskie miasta? A warto, no bo na przykład wyobraźmy sobie taką sytuację, że jesteśmy w grupie znajomych i każdy chwali się, gdzie ostatnio był. Padają takie miasta jak Kraków, Warszawa, Sopot, a wy nagle mówicie, a ja ostatnio byłem w Kruszwicy. No i wtedy dopiero się zaczyna zainteresowanie, a wieczór zdecydowanie należy do was. Ale bez względu na to, czy byliście w Kruszwicy, czy nie, no to po dzisiejszej audycji sprawimy, że poczujecie się, jakbyście znali to miasto prawie tak jak własne. A to dlatego, że za moment dołączą do mnie pasjonaci. Przewodnicy i mieszkańcy Kruszwicy, którzy o to zadbają, ale też doradzą nam, co koniecznie trzeba zobaczyć, zrobić, no i pewnie też zjeść, będąc w tym mieście. Zachęcam do pozostania z nami, z czwórką. Będziemy dzisiaj w Kruszwicy do godziny 18. Zapraszam was ja, Alicja Michalska, a teraz zostawiam was z utworem Niebo jest pułapem.

0: To jest audycja City Break Polska w czwórce.
1: Zaczynamy nasze zwiedzanie. Dziś jesteśmy w Kujawsko-Pomorskim, w mieście zwanym Kruszwicą. Legendarne i piękne polskie miasto, które, no kto wie, może okazać się strzałem w dziesiątkę. Na przykład podczas nadchodzących wakacji. Naszym pierwszym przewodnikiem jest Aneta Obarska, przewodniczka turystyczna, a także pisarka. Halo, halo, Aneto, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No to może na samym początku, żebyśmy tak zobaczyli oczami wyobraźni te Kruszwice, powiedz, co masz przed oknem, na co aktualnie patrzysz, albo po prostu, jaka jest dzisiaj pogoda Kruszwice, czym żyje Kruszwice dzisiaj?
2: Właśnie bardzo grzmi, jest burzowo, wieje, jest deszcz, ale to nie przeszkadza turystom. Dzisiaj już jedną grupę oprowadzałam i widziałam następne, także turyści pogody złej się nie boją i damy się wierzę, mimo deszczu też wchodzą.
1: Pojawiła się tutaj wieża Mysia i rozumiem, że to jest jedno z jakichś takich najbardziej atrakcyjnych miejsc, ale o tym zaraz, bo jeszcze tylko chciałam cię zapytać, gdybyś tak miała opisać komuś, kto nigdy nie był w Kruszwicy, a wydaje mi się, że tych osób może być parę, jakie jest to miasto, czym się charakteryzuje, jaki panuje klimat, jakie po prostu jest to miasto dla kogoś, kto jeszcze nigdy w nim nie był i w ogóle o nim nie słyszał?
2: Miasto jest przede wszystkim małe, urokliwe i gdy zbliżymy się właśnie ku temu największemu zabytkowi, czyli Mysiej Wieży, jest piękny park krajobrazowy, którym możemy się dostać na półwysep, gdzie jest miejska plaża, gdzie można odpocząć, więc jest to miejsce bardzo dobre do odpoczynku, do złapania oddechu, do kontaktu z naturą.
1: A co najczęściej pojawia się, kiedy mówisz innym, że jesteś z Kruszwicy? Jakie reakcje wtedy się pojawiają?
2: Bardzo często spotykam się z ludźmi z całej Polski, chociażby na takich targach książki. I gdy mówię, że jestem z Kruszwicy, to niemalże wszyscy wiedzą, że to tam myszy zjadły króla popiela. Czyli wszyscy znają legendę i kojarzą, że jest to w centrum Polski.
1: Czyli jednak ta legenda o królu to jest, można powiedzieć, taka wizytówka tego miasta.
2: Tak, zdecydowanie. Chociaż dla pasjonatów na przykład architektury czy kościołów jest znana także z kolegiaty z XII wieku, właśnie w stylu romańskim, która bardzo dobrze się zachowała.
1: Czy Kruszwica to jest miasto, które dynamicznie się zmienia, czy raczej spokojne miasteczko, w którym możemy dzisiaj sobie odpocząć? No bo skoro mówiłaś o tym, że już dzisiaj jedną grupę turystyczną oprowadzałaś i nawet deszcz im nie pokrzyżował planów, no to z tego co rozumiem, to miasto, które też przyciąga tym swoim turystycznym obliczem.
2: Oczywiście. Śmieję się, że jest chyba jakaś grupa na Facebooku, kiedy umawiają się wycieczki. Przyjedźmy wszyscy do Kruszwicy w jeden dzień. Zazwyczaj są

0: właśnie takie dni, kiedy jest bardzo dużo autokarów, bardzo dużo wycieczek. Są dni, kiedy jest spokojnie, kiedy na parkingu pod Myślą Wieżą nie ma żadnego autokaru, są pojedyncze osoby zwiedzające, ale zdecydowanie w okresie turystycznym Kruszwica tętni życiem i tego nie da się ukryć. Jest bardzo dużo wycieczek szkolnych, co bardzo mi się podoba, że nadal w szkole postanawiają wyruszyć tymi śladami króla Popiela i poznać legendę oraz późniejsze losy historyczne Kruszwicy.
1: To w takim razie muszę cię jeszcze zapytać o to, co najbardziej zachwyca turystów, czy po prostu ludzi, którzy przyjeżdżają pierwszy raz do Kruszwicy, to jakie są te pierwsze reakcje?
0: Że ta wieża jest taka wysoka i czy tam jest winda, to zazwyczaj pytają mnie dzieci, ale też zachwyca ich jezioro Gopłoj, okolica, statek Rusałka, są bardzo ciekawi, chcą popływać, po prostu całokształt, że jest to tak w tak malowniczym miejscu usytuowione.
1: Czyli są to pozytywne zaskoczenia?
0: Tak, tak, bardzo pozytywne.
1: Jak wygląda Kruszwica teraz, w tym sezonie przedwakacyjnym? No bo rzeczywiście ten sezon turystyczny startuje, ale jeszcze to nie są wakacje. Za nami też ta zimniejsza połowa roku. Jak Kruszwica wygląda w tym sezonie, kiedy nie ma tych wycieczek?
0: Kiedy nie ma wycieczek, jest zdecydowanie spokojniej, ale właściwie cały rok pojawiają się turyści, którzy chcą zwiedzać i sprawdzają różne pory roku w mieście, więc nawet zimą, co prawda nie ma wtedy wejścia na Myślą Wieżę, bo na pewno bardzo by zmarzli, ale to ich nie odstrasza i zwiedzają właśnie park, zwiedzają te pozostałe miejsca i cały rok właściwie ktoś się kręci.
1: Ale z tego, co rozumiem, to pewnie Kruszwica szykuje się na prawdziwe turystyczne zamieszanie, no bo w końcu przed nami wakacje, a więc też tych wycieczek będzie pewnie coraz więcej i też będziesz miała pewnie więcej pracy.
0: Tak, wycieczek na pewno będzie bardzo dużo i będą też regaty wioślarskie, bo wioślarstwo jest to sport, który w Kruszwicy jest wiedzie premię, jest bardzo popularny i to też sprowadza do nas rzesze turystów. Ci kibice, którzy przyjeżdżają z wioślarzami, też właśnie chętnie poznają nasze miasteczko, więc zapowiada się naprawdę atrakcyjne i pełne ludzi lato.
1: No dobrze, pierwsze rzeczy w takim razie o Kruszwicy już wiemy. Za moment jeszcze zapytam cię, Aneto, o to, co koniecznie trzeba zobaczyć. No i dokąd udać się za pierwszym razem, żeby ta Kruszwica nas zachwyciła. Ale to za moment, po piosence zaraz do was wracamy. Aneta Obarska, przewodniczka turystyczna, jest cały czas razem z nami.

0: argentyńskie rytmy w czwórce za sprawą rapera Trueno, ale my wracamy do Polski.
1: City Break Polska. City Break Polska.
0: Wracamy do Polski, ale też wracamy do Kruszwicy, bo w tym mieście jesteśmy i zachęcamy Was, żeby odwiedzić to miejsce, no chociaż na weekend, na ten przysłowiowy City Break. Ale nie zachęcam Was tutaj do tego sama, tylko ze mną jest Aneta Obarska, przewodniczka turystyczna i pisarka, która pięknie nam o tej Kruszwicy opowiada. Aneto, ja jestem jeszcze bardzo ciekawa, co jest dzisiaj taką wizytówką tego miejsca, ale oprócz tej legendy o tym królu.
2: Od niedawna jest naszą wizytówką myszka Gryzomir, która powstała z racji tego, że wydaliśmy piękną bajkę o Kruszwicy, książkę, w której właśnie ten tytułowy Gryzomir opowiada o całym naszym mieście. I Gryzomir jest usytuowany jeden z brązu, można go dotknąć i z tego co wiem, to już na dniach, bo w czwartek zostanie odkryty kolejny Gryzomir, bo jak wiemy, legendy tych myszy było mnóstwo i będzie kolejna odsłona kolejnej myszki z brązu. Docelowo ma to być coś w stylu takiej gry miejskiej, gdzie będziemy szukać tych myszek po całym mieście. Więc jest to kolejna taka atrakcja, może dla młodszych, ale nie tylko, bo nawet dorośli chętnie fotografują się z Gryzomirem.
0: Wydaje mi się, że nie tylko, bo ja wpisałam sobie teraz w internet i rzeczywiście wygląda to bardzo uroczo. To jest coś takiego, jak we Wrocławiu są krasnale, to tak Kruszwica ma swoje Gryzomiry i można też zwiedzać szlakiem tego to miasto. Jakimi jeszcze szlakami można podążać po Kruszwicy?
2: Można też podążać szlakami przyrody. Kruszwica, tak jak wspominałam, jest na terenie Nadgopleńskiego Parku Tysiąclecia, więc można spacerować po Półwyspie Rzębowskim, które naprawdę jest przepiękne, i podziwiać chociażby gęsi gęgawy, które teraz mają okres lęgowy i które w bardzo dużej ilości spędzają czas nad brzegami jeziora Gopła. Więc dla tych, co kochają naturę, też się dużo rzeczy znajdzie.
0: No właśnie, bo jezioro Gopło jest chyba jednym z takich symboli, może nie tylko miasta, ale nawet chyba też całego regionu. Co sprawia, że jest tak wyjątkowe?
2: Wyjątkowe właśnie jest to, że jest bardzo dużo ptactwa, bardzo dużo natury, nie ma zabudowań i to jezioro jest takie pierwotne, bym powiedziała, kiedy płynie się po nim, to naprawdę można przybliżyć się do natury, uspokoić, wyciszyć. Jest też wyjątkowe, ponieważ z jeziora Gopła wypływa rzeka Noteć, więc właśnie część jeziora już ma taki lekki nurt, przez co właśnie odbywają się te zawody wioślarskie w Kruszwicy. Jezioro Gopło też było nazywane w średniowieczu Mare Polonorum, czyli Morze Polaków, i było bardzo ważnym elementem centralnej Polski. Przepływał też przez nie szlak bursztynowy. Mogłabym tak mówić i mówić, ale na wisienkę na torcie powiem, że akcja słynnej Balladyny Słowackiego również dzieje się właśnie nad Gopłem.
0: No to teraz zupełnie co innego. Teraz możemy zwiedzać nawet nie tylko szlakiem turystycznym, ale nawet literackim. Czy Kruszwica to jest miasto, które może być inspirujące literacko? No pytam też ciebie o to jako pisarkę, nie tylko przewodniczkę.
2: Oczywiście. Właśnie zaczęłam niedawno pisać książkę, która będzie powieścią z wątkami historycznymi właśnie w Kruszwicy. Będzie trochę o zamku, którego pozostałością jest ta słynna Mysia Wieża, a który zbudował Kazimierz Wielki, a zniszczony został przez Szwedów. I właśnie chciałabym część tej historii umieścić w swojej powieści, oczywiście dorobić świetną fabułę, żeby to się przyjemnie wszystkim czytało, żeby ta historia Kruszwicy mogła iść dalej w świat i zachęcała ludzi, żeby przyjeżdżali i zobaczyli to na żywo. Bo oprócz Mysiej Wieży mamy właśnie pozostałość zamku, taką jak piwnice, które też można zwiedzać. Fragmenty piwnic, archeolodzy odkopali je prawie 20 lat temu, i mamy też odnowioną bramę wjazdową do zamku i rekonstrukcję mostu zwodzonego. Także jest też gratka właśnie dla takich fanów historii

0: i zamków.
1: Czyli jak sami słyszycie, Kruszwica zdecydowanie przyciąga swoją historią i może być bardzo inspirująca. Powiedziałaś, że Kruszwica to miasto dla fanów historii, a gdzie możemy szukać tych historycznych elementów? Dokąd udać się, żeby trochę poczuć tej historii?
0: No właśnie, tak jak mówiłam, na tym wzgórzu zamkowym, ale nie tylko, bo świątynia z XII wieku, kolegiata, też całą masę historii przeżyła, upadki i wzloty, tak jak upadało miasto, tak właśnie świątynia. Świątynia, która została wybudowana jako siedziba biskupstwa kujawskiego, więc od początku miała naprawdę wysoką rangę i działy się tam takie wydarzenia, jak na przykład 6 stycznia 1148 roku były zaślubiny córki Bolesława Krzywoustego Judyty z synem Albrechta Niedźwiedzia Ottonem, także była to naprawdę bardzo duża uroczystość i ten kościół od zarania dziejów przyciągał królów i innych władców piastowskich.
1: Kruszwica, miasto, które jest bardzo inspirujące historycznie, ale też jak się okazuje i literacko. Za moment wrócimy do zwiedzania tego miasta. Aneta Obarska, przewodniczka turystyczna, jest cały czas razem z nami.
2: Nowość na playliście.
3: Nowość na playliście.

0: City Break Polska. City Break Polska.
1: Kruszwica, legendarne i historyczne miasto, którym zainspirował się Juliusz Słowacki. Pisząc balladynę, kto czytał, ten wie. Akcja toczy się w okolicach jeziora Gopło, w pobliżu Kruszwicy, ale zdecydowanie jest to miasto, które może zainspirować każdego. Anetę Obarską, przewodniczkę turystyczną i pisarkę, także, która dzisiaj opowiada dzisiaj nam o tym mieście i pokazuje, dokąd warto się udać, żeby zainspirowała nas ta Kruszwica już na samym początku. I to pytanie, Aneto,

0: Już kieruję do ciebie. Dokąd udać się za pierwszym razem? Wysiadamy z pociągu, wysiadamy z samochodu i dokąd byś nas zabrała, żeby tak zobaczyć te Kruszwice w najpiękniejszej okazałości?
1: Jeżeli wysiadamy na przystanku autobusowym, to wysiadamy na Starym Rynku, gdzie mamy widok na Nowy Rynek. I właśnie tam warto zacząć. Można przejść się

0: po II wojnie światowej, ale właśnie na samym środku rynku był, naprzeciwko drugiej świątyni, świątyni pod wezwaniem świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, do której też można zajrzeć i zobaczyć. I później właśnie warto skierować się w stronę tej wypoczynkowo-historycznej, związanej z naturą części miasta, czyli właśnie na Wzgórze Zamkowe, gdzie był kiedyś Zamek Kazimierzowski, a teraz jest ta nasza tak zwana Mysia Wieża, gdzie są właśnie pozostałości po tym zamku, gdzie można przepłynąć się statkiem Rusałką po jeziorze, gdzie można pospacerować, dojść na plażę, zobaczyć, pokibicować wioślarzom, którzy być może mają akurat regaty wioślarskie, i tak właśnie od tego bym zaczęła.
1: Czyli mamy też plażę.
0: Tak, mamy plażę, oczywiście. Mamy plażę, którą całe wakacje WOPR w Kruszwicy strzeże, więc jest to plaża bezpieczna, zaopiekowana, można tam śmiało wypoczywać, jest duża, jest przepiękny widok na jezioro, więc zdecydowanie warto tam zajrzeć, nawet można sobie tam zjeść lody czy coś innego i właśnie w drodze na tą plażę zobaczyć przepiękną roślinność, drzewa, piękne kwiaty, poczuć się bliżej natury i przede wszystkim ta cisza i spokój, to jest to, co charakteryzuje to miejsce.
1: Czy w Kruszwicy jest jakiś taki punkt kulminacyjny, coś w stylu Śródmieścia, Starego Miasta czy Rynku? Takie miejsce, które najbardziej pulsuje tym życiem?
0: No to zdecydowanie właśnie ten rynek, chociaż w Kruszwicy ten ruch jest taki równomierny, wszędzie gdzieś kręcą się mieszkańcy i turyści, ale właśnie drugim miejscem jest to Wzgórze Zamkowe, bo jak już raz się tam wejdzie, to bardzo trudno stamtąd wyjść, kiedy wejdzie się na wieżę, Mysią Wieżę lub basztę z czasów Kazimierza Wielkiego, jak kto woli ją nazwać, która ma 32 metry wysokości, no to widok, który zastajemy u góry, jest tak piękny, że wcale nie chce nam się za szybko z niej schodzić i możemy wtedy zobaczyć z góry całe miasto, dwa osiedla w mieście, zobaczyć jezioro Gopło i całą właśnie okolicę, bo wszystko widać jak na dłoni.
1: Powiedziałaś też o widokach. Jestem ciekawa, dokąd udać się, żeby mieć jakiś taki najbardziej piękny, romantyczny widok na całe miasto. Czy są takie punkty widokowe, które po prostu trzeba odwiedzić?
0: No to właśnie ta Mysia Wieża, innych raczej tak wysokich nie ma. Jesteśmy na Kujawach, gdzie u nas jest bardzo płasko, więc tych górek, tych miejsc jest niewiele, ale z Mysiej Wieży widok jest naprawdę przepiękny i każdy, kto wchodzi, często turyści mówią, o ile tych schodów jeszcze, ale kiedy wchodzą do góry, to stwierdzają, że warto było pokonać każdy stopień, żeby zobaczyć właśnie tenże widok, który widzimy też nawet przy dobrej pogodzie z daleka miasta, takie jak Inowrocław, który jest 15 kilometrów od nas, czy Radziejów, widać pełno wiatraków, widać przepiękne pola. W okolicach Kruszwicy nie ma lasów, więc nic nam nie zasłania i naprawdę można zobaczyć bardzo, bardzo wiele.
1: Kruszwica to pewnie jest też miasto, w którym warto wybrać się na taki niezobowiązujący spacer. Nawet jeśli nie mamy żadnego planu i nie mamy na swojej liście zabytków do odhaczenia, to warto po prostu zgubić się w tym mieście. Jakie uliczki, jakie miejsca poleciłabyś na taki spacer, taki naprawdę długi?
0: Na taki naprawdę długi to poleciłabym spacer nad jeziorem Gopłem, ponieważ Gopło ma 25 kilometrów długości, więc można naprawdę spacerować, wychodząc nawet z Kruszwicy, czy jeździć rowerem. Jest też w bliskiej naszej okolicy w Popowie jest prom, który można przepłynąć z jednego końca jeziora na drugi i to właśnie warto taką wycieczkę rowerową sobie zrobić, a spacer to właśnie dookoła jeziora, jak nie z jednego brzegu, to z drugiego. Miasto jest bardzo dobrze skomunikowane, są też ścieżki rowerowe, więc można i pieszo, i rowerem przejść. Jest fantastyczna kładka pod mostem w Kruszwicy, gdzie też można przejść i tam właśnie z tamtej perspektywy zobaczyć Mysią Wieżę i Wzgórze. Naprawdę fantastycznie to wygląda.
1: Kruszwica to miasto, które może nas zachwycić widokami, ale także historiami czy legendami. Obiecałam, że jeszcze porozmawiamy o tej najsłynniejszej legendzie o królu popielu i myszach, ale o tym za chwilę wrócimy do Was. Ja za moment, dzisiaj jesteśmy w Kruszwicy, a po niej oprowadza nas Aneta Obarska.

0: A dzisiaj w City Break Polska zachęcamy Was do odwiedzenia Kruszwicy, pięknego, urokliwego miasteczka w Kujawsko-Pomorskim, które, jak się okazuje, może być naprawdę świetną inspiracją literacką. Z nami cały czas jest Aneta Obarska. Aneto, Ty jako przewodniczka i jako pisarka, muszę Ciebie o to zapytać, o tą najpopularniejszą legendę o królu popielu i myszach. Jak zazwyczaj opowiadasz turystom o tej legendzie? Czy starasz się oddać jej najwierniejszą wersję, czy po prostu jakoś tak trochę podkolorować i też poprowadzać po tych miejscach, które są z nią związane i jakie są zazwyczaj reakcje?
1: W ogóle zacznijmy od tego, czym jest legenda. Legenda to jest opowieść, w której jest tylko ziarno prawdy, a reszta jest dopowiadana przez pokolenia. Dlatego wersji legendy o królu popielu jest naprawdę kilka, jak nie kilkanaście. Ja wybrałam sobie taką, którą właśnie najczęściej opowiadam. Jest to legenda według kronikarza Wincentego Kadłubka i oczywiście dostosowuję zawsze legendę do tej grupy, którą mam. Jeżeli rozmawiam z dziećmi, to wiadomo, mówię do nich takimi słowami, żeby do nich to dotarło. I może, przyznaję się, troszeczkę ją sprawiam, że ona nie jest tak brutalna, tak, żeby te dzieci biedne nie wystraszyć, ale kiedy rozmawiam z dorosłymi, no to mogę pozwolić sobie na prawdziwą, taką bardziej ostrą wersję tej legendy. I właśnie zawsze jest to ta sama wersja, tylko opowiadam ją swoimi słowami, bo wiadomo, nikt nie chciałby słuchać zamierzchłych słów, których być może nie zrozumieją, więc opowiadam po prostu tak jak my dzisiaj mówimy, opowiadam te historie i żeby każdy, kto przyjechał do Kruszwicy, ją poznał i żeby nikt z Kruszwicy nie wyjechał bez znajomości tego, jak to

0: było z tymi myszami i królem popielem.
1: No to jak to w takim razie było z tą legendą, skoro to jest coś, co po prostu trzeba znać, zanim się do Kruszwicy pojedzie?
0: No więc były czasy panowania popiela, były oczywiście przed chrztem Polski, czyli dosyć dawno, dawno temu. Król Popiel należał do dynastii Popielidów i rządził właśnie terenami Kruszwicy i okolic jeziora Gopła. Był bardzo nielubiany przez mieszkańców. Dlaczego? Ponieważ był okrutnym władcą, bezwzględnym. Zależało mu tylko na bogactwie, na władzy, na tym, żeby rządzić i mieć coraz więcej i coraz więcej. Zdawał się też mieć serce z kamienia i nie miał litości dla swoich poddanych, więc wszyscy robili wszystko tak, żeby schodzić mu z drogi i żeby on był zadowolony. Co gorsza, jego żona, niemiecka księżniczka Brunhilda, była równie zła co on, więc nie zatrzymywała go, a wręcz podjudzała w nim to, co najgorsze. I to ona trochę na tą zgubę go zwiodła, ponieważ zaczęła tak mu trochę opowiadać, że a co, gdy ci twoi stryjowie ostrzą sobie zęby na przykład na nasz majątek albo na nasz tron, i zaczęła tak go nastawiać przeciwko stryjom, którzy mieli swoje mniejsze królestwa w okolicach. No i ten Popiel oczywiście na początku no nie bardzo zwracał na to uwagę, stwierdził, że przecież oni go nie cierpią, oni go nienawidzą, więc oni tu nie przyjdą, nie ośmielą się cokolwiek mu zrobić. Ale gdy Brunhilda powiedziała, że gdyby się ich pozbyli, to nie dość, że pozbyliby się konkurencji, to dodatkowo mogliby przejąć ich majątki. No to wtedy Popielowi zapaliły się te srebrniki w oczach i stwierdził, że to jest dobry pomysł. Tylko nie wiedział, jak to zrobić, ale jego żona miała już wszystko zaplanowane i postanowiła, że zaproszą ich na ucztę. Przygotują wielkie stoły, pełne jadła, wina, będzie muzyka, tańce i wszystko dobrze, tylko Popiel zastanawiał się, jak ich skusić, żeby oni jednak go odwiedzili, skoro go tak nie lubią. Brunhilda na to też miała pomysł. Kazała położyć mu się do łóżka, udawać umierającego i posłała wiadomość właśnie do stryjów, żeby odwiedzili konającego Popiela. No i co? Czy przyjechali? Oczywiście musieli pożegnać krewniaka na tej ostatniej drodze i kiedy przyjechali, byli bardzo mile zaskoczeni, że ten Popiel tak się postarał, że chociaż na tym łożu śmierci postanowił ich porządnie ugościć, co się wcześniej nie zdarzało, więc usiedli do uczty, zaczęli biesiadować, jeść, pić i niczego nie spodziewając się, dopiero kiedy zaczęło w brzuchach im się przelewać, ściskać, skręcać, zaczęli spadać z krzeseł i w straszliwych krzykach konać, no to dopiero do nich doszło, że to była zasadzka. No i kiedy wszyscy już umarli od tej trucizny, którą do jedzenia włożyła Brunhilda, no to zamiast pochować ich ciała, wrzucono te ciała do Gopła. I właśnie tu pojawia się ten wątek myszy, bo te myszy zaczęły z Gopła wychodzić i zaczęły atakować ludzi, zaczęły wyjadać im zapasy, były bardzo uciążliwe. Wielu Kruszwiczan uciekało po prostu przed tymi myszami, bo ich przewaga była w liczebności, ich było bardzo, bardzo dużo. One się niesamowicie plęgły, było ich coraz więcej i coraz więcej. Król Popiel razem z żoną i synami wszedł na swoją wieżę i śmiał się z góry, że te myszy nic mu nie zrobią, że on tu jest bezpieczny, że w końcu sobie pójdą. Niestety nie przewidział tego, że myszkom niewiele trzeba, żeby dostać się przez jakąś małą dziurkę, więc znalazły sobie takie małe wejście i jedna za drugą zaczęły wbiegać do wieży i na samym szczycie dorwały całą rodzinę Popiela, jego synów i żonę. I Popiel przez swoją chciwość zniszczył całą dynastię, bo pozbył się swoich stryjów, pozbył się siebie i pozbył się swoich synów. I tak właśnie mniej więcej brzmi ta legenda w skróconej wersji.
1: Teraz już wszystko jasne, dlaczego dziś Kruszwica to miasto, którego symbolem stała się mysz. Teraz jak przyjedziemy do Kruszwicy, to będziemy wiedzieć, skąd te myszy, skąd mysia wieża, no i skąd te gryzomiry. Wszystko nam się tutaj pięknie układa i rozjaśnia. Aneto, na koniec jeszcze zapytam cię o miejsca związane z kuchnią lokalną, no bo wiadomo, że dobre jedzenie czy dobra kawa to po prostu bardzo ważny element podróżowania. Czy są jakieś miejsca, do których warto pójść i zasmakować jakiejś lokalnej kuchni, o ile w ogóle taka jest?
0: Myślę, że jest wiele takich miejsc, znaczy wiele. Wszystkie miejsca, które są w Kruszwicy, restauracje, mają naprawdę przepyszne jedzenie i wszędzie je polecam. Jeżeli chodzi o takie lokalne, typowo lokalne kuje,

0: to chyba najwięcej takich potraw znajdzie się w zajeździe u Piasta Kołodzieja. Właśnie pod tą Mysią Wieżą na tym parkingu można skosztować pierogi z gęsi lub żurek kujawski i właśnie takie kujawskie specjały.
1: Czyli tam idziemy, jeśli zgłodniejemy, a na koniec jeszcze powiedz, dokąd idziemy, żeby zrobić sobie najpiękniejsze zdjęcie w Kruszwicy.
0: Najpiękniejsze zdjęcie, no myślę, że jest dużo takich miejsc i najpiękniejsze zdjęcie to jest oczywiście na tle Mysiej Wieży, tak myślę, bo całe wzgórze jest wokół, w sąsiedztwie pięknych roślin, drzew i naprawdę tam jest bardzo malowniczo, plus ta wieża, która dodaje uroku i od razu wiadomo, gdzie człowiek był.
1: Czyli ta Mysia Wieża to jednak obowiązkowy punkt zwiedzania w Kruszwicy, ale na pewno nie tylko ona. Wiele, wiele rzeczy pięknych czeka nas do odkrycia w tym mieście. Aneta Obarska, przewodniczka turystyczna i pisarka, opowiadała nam dzisiaj i zachęcała, żeby odwiedzić to miasto. Bardzo Ci dziękuję, Aneto, no i oczywiście czekamy na książkę o Kruszwicy.
0: Dziękuję również. Mam nadzieję, że jak najszybciej się pojawi.
1: A wy zostańcie z nami, wracamy do was po godzinie 17:00. O Kruszwicy będziemy dalej wam opowiadać, ale tym razem będzie trochę więcej o przyrodzie.

0: Autopromocja.
1: Tęskniliście? Rap Scena Czwórki powraca, tym razem w czwórkowym studiu dużo kobiecej energii. Wystąpi Zuziula, rapująca reprezentantka nowej szkoły, która ma na koncie współpracę z Young Leosią i debiutancki

0: godzinie 23. Pozdro.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Minęła 17.
1: Pogoda.
0: Niedzielne popołudnie przynosi nam zdecydowanie większe ochłodzenie. Dzisiaj pogoda kapryśna, raz słońce, raz deszcz, więc warto wypatrywać się także i tęczy. Wieczór przyniesie nam zachmurzenie umiarkowane, lokalne przejaśnienia wyłącznie w centrum i na południu kraju. Chociaż tego słońca będzie zdecydowanie mało, za to przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze z gradem. Termometry pokazują 13 stopni na północy, 17 stopni w centrum kraju, najcieplej na południu, tam teraz 19 stopni. Zachód słońca dzisiaj w Polsce o godzinie 20:58.
1: Autopromocja.
2: Zazwyczaj dzieciaki słyszą, że o, ja w twoim wieku to się uczyłem pilnie i tak dalej. A ja za to słyszałam zawsze: Jezu, dziewczyna, ile ty robisz?
3: Na pewno po rodzicach mam taką skłonność do właśnie ironii, do sarkazmu. To się nie wszystkim podoba.
4: Wysyłamy sobie pieski. Mój tata jest super.
5: O swoich relacjach z rodzicami już nam opowiedzieli Julia Wieniawa, Karolina Korwin-Piotrowska i Włodzi 4444.
6: Na kolejne międzypokoleniowe rozmowy zapraszamy w każdą niedzielę od godziny 18:00.
5: W audycji Ja w twoim wieku. Julia, Agnieszka
6: i Grzegorz Święch.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
13: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
14: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
13: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
14: No, no.
15: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.

0: Zaprasza Alicja Michalska.
1: 6 minut po godzinie 17, a to jest już druga godzina naszego dzisiejszego spotkania. Dzisiaj, jak co tydzień o tej porze w czwórce, zwiedzamy Polskę. Zachęcamy Was do odwiedzania mniejszych polskich miast, no bo wiadomo, że w takim Krakowie, Wrocławiu czy w Warszawie to pewnie większość z nas była, no ale w takiej Kruszwicy to dopiero historia do opowiadania. My dzisiaj właśnie to miasto zwiedzamy i jestem bardzo ciekawa, czy ktokolwiek, kto nas teraz słucha, w Kruszwicy kiedykolwiek był. No jeśli tak, to musicie do nas zadzwonić i opowiedzieć o waszych wrażeniach. 226452100 to jest numer do czwórki. Śmiało dzwońcie i pochwalcie się, jakie były wasze wrażenia. A jeśli nigdy nie byliście, no to zostańcie z nami, bo za moment będziemy odkrywać kolejne karty tego miasta, bo Kruszwica to jeden z najważniejszych punktów na takiej architektonicznej mapie regionu, będący prawdziwą kolebką polskiego romanizmu i gotyku. Kruszwica to miasto, w którym historia z czasów pierwszych Piastów spotyka się z piękną przyrodą, literackimi inspiracjami i naprawdę świetnym czasem, bo w Kruszwicy można spędzić na spokojnie 3 dni i mieć codziennie co robić. O tym wszystkim będziemy rozmawiać w czwórce jeszcze do godziny 18, więc zostańcie z nami, a teraz utwór Tok Tok.
2: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.

Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

dzwonię do teraz, w gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

0: To jest audycja City Break Polska w czwórce.
1: A my wracamy do Kruszwicy. Dzisiaj jesteśmy w Kujawsko-Pomorskim i zachęcamy Was do odwiedzenia tych rejonów, ale też rozmawiamy o tym, czym charakteryzuje się to legendarne polskie miasto, które oprócz legend, zabytków ma także piękną historię. O niej będziemy m.in. teraz rozmawiać, bo z nami na łączach już jest Andrzej Sieradzki, dyrektor Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie Andrzeju, to zanim przejdziemy do zwiedzania parku, to zapytam o to, czy w Kruszwicy można się zakochać, jeśli nigdy tam nie byliśmy, oczywiście w mieście.
2: Można się zakochać w Kruszwicy zdecydowanie, bo Kruszwica jest bardzo kochliwym miastem, jest urokliwym miastem i każdy dla siebie coś znajdzie i pewno w jakiejś tam momencie może się w Kruszwicy zakochać.
1: A jakby pan opisał to miasto komuś, kto jeszcze nigdy w nim nie był?
2: Najpiękniejsze miasto w Polsce, najpiękniejsze miasto na świecie, mówię z całym przekonaniem, ponieważ ja osobiście kocham Kruszwicę, bo się tu urodziłem, więc inaczej nie mogę mówić, ale mówię to z pełnym przekonaniem.
1: A jak się mówi na mieszkańców Kruszwicy? Kruszwianie?
2: Kruszwiczaki naszemu. Nie, Kruszwiczaki, tak po kujawsku.
1: Kruszwiczaki, czyli jest pan Kruszwiczakiem.
2: Tak.
1: Z wyboru i z urodzenia i z wyboru w takim razie.
2: Tak, dokładnie. Z urodzenia i z wyboru.
1: To co sprawiło, że został pan w Kruszwicy i co się składa na to, że dzisiaj nazywa pan to jednym z najpiękniejszych miast w Polsce i na świecie, jak to pięknie zostało powiedziane przed chwilą?
2: No, przemawia tu oczywiście przeze mnie patriotyzm lokalny, natomiast położenie, historia, jezioro Gopło to jest to, co tworzy atmosferę wokół tego miasta. Oczywiście cały proces historyczny wiąże się z tym, że Kruszwica i okolice Kruszwicy to są dobre ziemie, jedna z najlepszych ziem w Polsce. W związku z tym turonictwo bardzo mocno zawsze stało, a co za tym idzie, przemysł rolno-spożywczy. Więc Kruszwica to również są zakłady tłuszczowe, czyli olej kujawski. Kruszwica to również cukrownia, która ma długoletnią historię. To zakłady zbożowe, które produkują mąkę, więc tu wokół rolnictwa wszystko się dzieje i to też ma wpływ na klimat miasta. Ale nie zapomnijmy, że Gopło przez tysiące lat żywiło ludzi, dawało im życie. No, nie wspomnę tu o rybach oczywiście, których w Gople mamy 27 gatunków, no więc to wszystko sprawia, że Kruszwica jest miejscem dość wyjątkowym, jedynym w Polsce.
1: Co może być dzisiaj taką wizytówką tego miasta?
2: Oczywiście zawsze wizytówką jest miasto, są aspekty historyczne, czyli legendarna wieża, czyli ruiny Zamku Kazimierzowskiego, czyli nasza Mysia Wieża. Ona jest głównym miejscem odwiedzin turystów. Kiedy pytam liczne odwiedzające nas wycieczki dzieciaków, czy byli już kiedyś w Kruszwicy, to tak pokazuje się las rąk, byliśmy na Mysiej Wieży. To jest ten znak rozpoznawczy naszego miasta. Natomiast jeszcze mamy kolegiatę z XI wieku, jeden z najstarszych obiektów tu w okolicy. Kruszwica kiedyś miała być biskupstwem, ale różne dzieje historyczne spowodowały, że historia tak się, jej przyszłość tak się nie ułożyła, natomiast kolegiata jest to piękny zabytek monumentalny do zwiedzania, przyciągający całe rzesze turystów. Tu muszę powiedzieć też o naszym Gople, bo przecież Gopło to 20 km długości wody, żywej, pięknej wody. Kłaniam się w kierunku wędkarzy, bo jak już mówiłem, 27 gatunków ryb. Od sandacza, leszcza, płoć, węgorza, szczupaka, to wszystko w Gople można złapać. Oczywiście mamy do tego wyznaczone strefy. Te strefy są trochę poograniczane. Nie wszystkim to się podoba, ale większość jest zadowolona i pokazują czasami na zdjęciach, jakie to ryby, jakie sumy zostały w Gopле pozyskane.
1: Kruszwica to miasto, które zdecydowanie ma piękną przyrodę, ale też stoi tą bogatą historią. Jestem bardzo ciekawa, czy mieszkańcy Kruszwicy czują taką szczególną więź z historią Piastów, czy chociażby z tą legendą o Popielu. Czy to jest coś, z czego Kruszwiczanie, jak to było?
2: Kruszwiczaki, po kujawsku mówili.
1: Kruszwiczaki są po prostu dumni i opowiadają o tym wszędzie.
2: Tak, no bo jak sama nazwa wieży, Mysia Wieża, no to już jest legenda o królu Popielu, co go tam myszy zjadły, bo był tak

0: taki całkiem trochę niedobry ze swoją podstępną żoną. No więc myślę, że mieszkańcy wiedzą o tej legendzie, ponieważ my również jako park prowadzimy edukację, a ta edukacja to oprócz przyrody to jest nasze właśnie dziedzictwo historyczne i zresztą w swoich zasobach w naszej siedzibie mamy taki komiks elektroniczny i tam jest pięknie zobrazowana legenda o królu Popielu.
1: Czyli wychodzi na to, że Kruszwica to jest miasto, które idealnie łączy ze sobą bogactwo historyczne, no ale właśnie piękną przyrodę, a więc miasto, w którym odnajdą się fani zabytków, fani historii, fani zwiedzania, ale też ci, którzy po prostu lubią sobie odpocząć. Kruszwica to wszystko ma. Zaraz jeszcze wrócimy do rozmowy i zapytamy, dokąd udać się, żeby i odpocząć, i żeby trochę pozwiedzać. Andrzej Sieracki, dyrektor Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, jest cały czas razem z nami, a teraz w czwórce The Allergies i This Feeling.

0: City Break Polska. City Break Polska.
1: Jeśli szukacie miasta, w którym zaspokoicie swoje podróżnicze ambicje zobaczenia wielu ciekawych zabytków związanych z historią, ale też miasta, w którym odpoczniecie od zgiełku i hałasu, a dodatkowo nie chcecie wcale za dużo planować, tylko spakować plecak czy walizkę i pojechać na weekend, no to Kruszwica może okazać się strzałem w dziesiątkę. Dzisiaj o tym mieście rozmawiamy w City Break Polska, a z nami cały czas nasz przewodnik Andrzej Sieracki, dyrektor Nadgopleńskiego Parku Tysiąclecia. Ja jestem jeszcze bardzo ciekawa, panie Andrzeju, czym Kruszwica może

0: wyróżniać się na tle tych innych miast, no właśnie w Kujawsko-Pomorskim?
1: No zdecydowanie wyróżniamy się tym, że mamy piękne, duże jezioro. Bo jezioro Gopło jest największym jeziorem Pojezierza Gnieźnieńskiego i niestety, albo na szczęście, żadne inne miasto takim jeziorem się nie może pochwalić. A jezioro współcześnie to również są ścieżki rowerowe. I tu już jest taki element, że ci, co przejeżdżają do Kruszwicy, gdyby mieli bagażnik rowerowy i wzięli z sobą rowery, to tu już jest ogromna możliwości popatrzenia, pooglądania, pooddychania powietrzem nadgoplańskim, bo wokół Gopła wiedzie 27-kilometrowa ścieżka z atrakcyjną przeprawą promową w miejscowości Złotowo. Bo pięknie jest tak sobie przejechać rowerem, elegancką ścieżką, widząc brzeg jeziora, po drodze podziwiając cały szereg różnych gatunków ptaków. Przecież nad Gopłem to są kaczki, i perkozy, i kormorany, i czaple siwe, i gęś gęgawa. Tych gatunków jest 220, oczywiście nie wymienię ich wszystkich, ale rowerem widzi się znacznie więcej. No i wtedy dojeżdżamy do przeprawy w Złotowie, przeprawy promowej. No i pięknie sobie za darmo tym rowerem przeprawiamy się na drugą stronę Gopła. Wtedy też możemy oglądać wodę jeziora płynąc promem. Z rowerem oczywiście. To jest jeden z elementów, ale tu również w samym mieście mamy piękny półwysep Rzępowski. To jest tuż u podnóża Mysiej Wieży. Jest on, powiedzmy, bardzo zadbanym, zielonym elementem naszego kruszwickiego krajobrazu. Stanowi piękny ciąg spacerowy, ale jeżeli się dobrze trafi, to można natknąć się na regaty wioślarskie. W Kruszwicy odbywają się kilka lub kilkanaście, zależy od sezonu, takich imprez sportowych. Licznie w tych imprezach biorą oczywiście udział zawodnicy, ale są kibice, którzy dopingują swoje drużyny. W tym roku we wrześniu będziemy gościli tu nad Gopłem ekipy wioślarskie z całej Europy, ponieważ są Mistrzostwa Europy Juniorów. Warto tu przyjechać, warto popatrzeć, warto zaangażować się w zawody i warto dopingować swoje ulubione drużyny, ulubione kluby. To wszystko może odbywać się w Kruszwicy. Ale powiem więcej. Kruszwica dobre ziemie, więc tam jest również mnóstwo byłych majątków ziemskich i do tego mnóstwo różnych dworków, pałacyków. One są pięknymi perełkami architektury z dużą wyobraźnią ówczesnych właścicieli. Niektóre są w dobrym stanie, niektóre trochę podupadły, ale ślady ich świetności jeszcze widać, więc można również ci, którzy by chcieli oglądać taką architekturę, mogą dla siebie również takie zainteresowania znaleźć. Więc miasto i okolice oferują bardzo wiele atrakcji, dlatego do Kruszwicy warto przyjechać i to nie będzie na pewno stracony czas, tym bardziej, że Nadgoplański Park Tysiąclecia sam oferuje atrakcje. Mamy przecież w siedzibie przy samej Mysiej Wieży, więc niedaleko to wszystko się dzieje. W siedzibie mamy ekspozycję historyczno-przyrodniczą, a na tej ekspozycji historycznej zgromadziliśmy blisko 200 artefaktów świadczących o świetności tego miejsca. Wśród nich jest m.in. Księga Samuela Pufendorfa z 1697 roku, która to pokazuje, co nam złego Szwedzi zrobili, a to jest księga Rycina robiona przez wojska szwedzkie, jakie miasta podbili, jak te miasta w chwili podboju wyglądały. To wszystko jest do zobaczenia w naszej ekspozycji. Można również wirtualnie oczywiście przebrać się za Wiszę Czarnego, można przebrać się za Białogłowę. Można zobaczyć kielichy liturgiczne, które w naszej kolegiacie były bardzo dawno temu. Jeden ma 400 lat, drugi ma 300 lat. Można obejrzeć w zasadzie w wersji elektronicznej Ewangeliarz Kruszwicki, jedną z najstarszych ksiąg w Polsce, której oryginał oczywiście znajduje się w Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, ale u nas w wersji elektronicznej można to również zobaczyć. Jest bardzo ciekawy profil do tych wszystkich, którzy trochę się interesują geologią. Bardzo ciekawy profil wykopali spod Mysiej Wieży, gdzie widać, kiedy w lodzisku nastąpiły pożary. Jakie śmieci ówcześni ludzie wyrzucali. Są tam szczątki jeleni, ości, ryb. To wszystko w Nadgoplańskim

0: Polskim Parku jest do zobaczenia i oczywiście za darmo, co jest bardzo ważne, nie bez znaczenia dla kieszeni przeciętnego turysty.
1: Pojawiło się tutaj bardzo dużo informacji. Ja jestem jeszcze ciekawa, czy Kruszwica to jest takie miasto, po którym możemy się poruszać przede wszystkim na piechotę i miasto, w którym możemy zwiedzić to wszystko w przeciągu, chociażby jednego dnia. Czy warto jednak sobie zarezerwować ten przysłowiowy weekend, city break?
0: Powiedzmy tak, Kruszwica nie jest wielkim miastem, natomiast jest to wszystko, można przejść pieszo, ale warto zostać tu kilka dni, bo jeżeli chcemy dokładnie zapoznać się z historią, chcemy wszystko dokładnie zobaczyć, czy nawet przejechać trasę rowerową właśnie na Półwysep Podszymie, gdzie nad Gokańskim Park Tysiąclecia ma również swoją siedzibę taką edukacyjną, zwaną Rysiówką, to potrzeba czasu. Nie należy się przemęczać. Czas rozłożyć tak, żeby weekend nie stał się dla nas wyczerpujący zbytnio, bo przecież musimy nas po weekendzie wrócić do pracy. Więc warto to rozłożyć na kilka dni, a sam park nadgoplański może zaoferować właśnie taki wypoczynek na łonie przyrody. Mówimy również o tym, co jest złego w przyrodzie, na co trzeba zwracać uwagę i chcemy wśród tych naszych słuchaczy wyrobić taką czułość w stosunku do przyrody, pokazać, jak działają mechanizmy, po to, żeby człowiek wiedział, jak w przyrodzie się zachowywać. To wszystko jest w naszej gestii i to wszystko turystom, osobom zwiedzającym możemy zaproponować.
1: W takim razie zaraz porozmawiamy o tym, jak to wszystko rozplanować, żeby zmieściło nam się podczas tych dwóch dni. No i oczywiście, czego koniecznie nie możemy ominąć, będąc w Kruszwicy. O tym za moment. Andrzej Sieradki, dyrektor Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, jest cały czas razem z nami. Za moment wracamy do Kruszwicy do rozmowy, a na razie zostawiamy Was z utworem pod tytułem Bird Flu.

Wracamy do Kruszwicy i już myślę, że naprawdę dużo wiemy o tym mieście, szczególnie o jego historii i przyrodzie, ale mi jeszcze trochę brakuje kultury. Z nami na łączach jest cały czas Andrzej Sieracki, dyrektor Nadgopleńskiego Parku Tysiąclecia. I jestem ciekawa, jakie miejsca poleciłby pan osobom, które jednak szukają tej kultury w mieście.

0: Natomiast oferta Nadgoplańskiego Parku jest bardzo ciekawa, bo oto w długie zimowe wieczory, kiedy jest smutno na dworze i szybko ciemno, Nadgoplański Park Tysiąclecia organizuje cykl spotkań z podróżnikiem. Zapraszamy ciekawych ludzi, którzy byli w bardzo ciekawych miejscach na świecie i opowiadają pod kątem nie tylko atrakcji, ale pod kątem organizacyjnym. Jak na przykład za małe pieniądze gdzieś tam dolecieć, dojechać, jak zwiedzić, nie tracąc majątku na długie wyprawy. I te nasze spotkania się cieszą dużym zainteresowaniem. Robimy również zimowe wieczory spotkania z ciekawymi postaciami Nadgopla. Ostatnio mówiliśmy o Kasprowiczu, mówiliśmy o Stanisławie Przybyszewskim, również o właścicielu przedwojennej winiarni w Kruszwicy. Ku mojemu zaskoczeniu przychodzi na te spotkania wiele osób. Czasami brakuje krzeseł u nas w firmie, żeby wszyscy mogli sobie usiąść. To więc ta nasza oferta jest taka. Natomiast Urząd Miejski w Kruszwicy w sezonie letnim robi dużo imprez z wykorzystaniem kół gospodyń wiejskich. Są nowaliki kruszwickie. Również sama nasza firma robi cykl Lata w Parku, czyli mówimy o bardzo, pokazujemy przyrodę, robimy warsztaty przyrodnicze, robimy warsztaty wikliniarskie, robimy warsztaty gancarskie, budujemy budki lęgowe dla ptaków, no i również organizujemy, o czym wcześniej mówiłem, rajdy rowerowe. Jeden rajd jest z okazji Dnia Ziemi, a drugi rajd to Mięsisty Gęsi Gęgawy. To jest rajd oczywiście rowerowy, więc na tym rajdzie rajd Kamienisty Gęsi Gęgawy kończy się testem wiedzy o gęsi gęgawy, bo gęś gęgawa to jest nasz ptak herbowy. No i już teraz wymyślamy takie pytania, bo okazało się, że wszyscy zawodnicy zdobywają pierwsze miejsca, a my nie mamy tyle nagród. Więc pytania są trudne, żeby to jakoś wyłonić zwycięzców. Więc tutaj pod tym kątem sportowo-rekreacyjnym Nadgoplański Park i miasto robi dużo. Trzeba śledzić nasze Facebooki, bo tu naprawdę dużo się dzieje. Ja jeszcze muszę powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Kruszwica jest jedynym miastem w Polsce, gdzie można zobaczyć spacerującą gęś gęgawę po trawnikach miejskich. I tego nigdzie nie znajdziemy w kraju, ponieważ gęś gęgawa...
1: O, jaka piękna, ja sobie ją wpisałam w internet. Śliczna, z takim pomarańczowym dzióbkiem, cała szara.
0: Tak, cała szara, a do tego ona ma bardzo ciekawy żywot, bo jest monogamiczna, jest wierna, jest bardzo dobrym rodzicem i wychowuje swoje maluchy tu u nas, przed siedzibą parku, przy Mysiej Wieży. Te maluszki najpierw są takie małe, zielonkowate kulki, bardzo miłe, później podrastają, później uczą się latać, ale wśród turystów cieszą się ogromną sympatią. Ja nawet robiłem swego czasu ankietę, czy gęsi i ich odchody wam nie przeszkadzają. Ogólnie wszyscy powiedzieli, że na odchody nie zwracają uwagi, natomiast piękne gąsiątka z rodzicami to jest coś, co przykuwa uwagę. I to jest właśnie nasza kochana Kruszwica i za to naszą Kruszwicę kocham.
1: Panie Andrzeju, to jeszcze zapytam o wydarzenia, które są przed nami, bo jak sobie wpisałam o festiwale w Kruszwicy, no to wiadomo, Dni Kruszwicy, które chyba już niedługo, bo 20 czerwca, ale też kruszwickie szanty na samym początku lipca. To może być dobry pretekst, żeby odwiedzić to miasto.
0: Oczywiście, no bo klub żeglarski Popiel, to no, jak mamy dużo wody, to musimy pływać, bo przecież tak się nie da. Pływamy na silnikach spalinowych, ale najbardziej kochamy żeglarzy, bo oni czerpią siłę wiatru i ten wiatr czują, więc te szanty się odbywają. Są zawody o błękitną wstęgę, więc te sporty motorowodne się tu rozwijają, ale szczególnie pochwalamy, ponieważ to są ciche sporty, czyli pochwalamy żeglarstwo i żeglarze. To są wspaniali ludzie, którzy oprócz tego, że czują wiatr we włosach, to czują jeszcze inny poziom kultury na wodzie. I taki poziom kultury my preferujemy po to, żeby również chronić przyrodę, bo taka jest również rola parku. Natomiast wracając do pani pytania, bardzo można sobie rozpisać ten weekend w Kruszwicy. Jest dużo miejsc hotelowych, tylko oczywiście trzeba wcześniej sobie tam zarezerwować. Nie trzeba stracić dużo pieniędzy.

0: Można się dobrze najeść, można mieć pełno atrakcji, bo jeszcze my jako Nadgoplański Park Tysiąclecia mamy na tym Podśmiechu, na tym Półwyspie, w naszej bazie edukacyjnej, ścieżki edukacyjne. Prowadzimy ciekawe wykłady. Jeżeli ktoś sobie życzy, potrafimy dostosować się do wymagań o obiegu wody w przyrodzie. Mówimy również o złych rzeczach, które się dzieją nad Gopem, bo oczywiście zawsze się takie dzieją w przyrodzie i my między innymi po to jesteśmy. Ale najważniejsze, co turyści nam mówią, mi mówią wielokrotnie, że Kruszwica płynący jeziorem Gopu wydaje się bardzo dzikim jeziorem, nieruszonym ręką człowieka i to jest dla nas bardzo satysfakcjonujące. To jest dla nas podsumowanie naszej pracy, żeby brzegi jeziora były dzikie, niezabudowane.
1: Czyli do Kruszwicy jedziemy po to, żeby zobaczyć jeszcze tę dziką przyrodę, ale mówiąc o tym też myślę sobie, że chyba jednak wakacje to jest idealny moment, żeby odwiedzić to miasto, no bo skoro spacery, no bo skoro rowery, skoro zawody wiślarstwa, no to na pewno ten sezon letni jednak będzie chyba idealnym momentem, żeby odwiedzić Kruszwicę.
0: Zdecydowanie zawsze pogoda, ja mówię, że w imprezach plenerowych 80% sukcesu to jest pogoda, 20% to jest zainteresowanie i zaangażowanie organizatorów. Pogoda robi nam wszystko i zawsze w okresie wiosenno-letnim w Kruszwicy jest przyjemniej, mamy dłuższy dzień, mamy więcej czasu po to, żeby podziwiać wspaniałe zabytki Kruszwicy, wspaniałą przyrodę, no i żeby odpoczywać w cieple, w promieniach słońca.
1: Panie Andrzeju, na koniec zapytam jeszcze o to, co warto przywieźć z Kruszwicy, z czym wyjechać?
0: Z czym wyjechać? Z całym bagażem wspaniałych wspomnień, z miłością do partnerów, partnerek, bo można sobie przecież po tych ścieżkach naszych chodzić, trzymając się za rękę, a już fizycznie pełno pamiątek. Przede wszystkim mysz. Mysz, pamiątka w Kruszwicy. Postaram się, żeby jeszcze była gęś, ale to czas przyszłości.
1: No tak, Kruszwica to miasto, którego mysz stała się zdecydowanie symbolem. Miasto, w którym usłyszymy wiele legend, ale też pospacerujemy, spędzimy romantycznie czas. No i jak się okazuje, też możemy zobaczyć miejsca, o których nawet nie wiedzieliśmy, że istnieją. W Kruszwicy naprawdę czeka nas to wszystko. Dzisiaj po niej oprowadzał nas Andrzej Sieracki, dyrektor Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. Bardzo dziękuję i zapraszam oczywiście do Kruszwicy.
0: Dziękuję i zapraszam również.

0: To był utwór Zamieniaj się w słuch przed chwilą na naszej antenie, a tym razem ja się w ten słuch zamienię, bo ze mną w studiu prawdziwe poruszenie. Julia, Agnieszka i Grzegorz Święch. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór,
2: dobry
1: cześć.
2: Wieczór. Dlaczego od razu poruszenie?
0: Bo dużo was trochę.
1: Zrobiło się tłumnie.
2: Ale tak, no tak, tak wyszło, że jesteśmy w trójkę raz w miesiącu i...
1: I jesteśmy.
2: Dzisiaj, tak, będziemy w
0: trójkę. I co dzisiaj rozmawiać. Po godzinie 18 w czwórce w takim razie?
1: Oceny.
2: Pooceniamy się
1: koniec szkoły. Koniec szkoły, będziemy komentować, co się dzieje ze szkołą, jak się kończy rok szkolny. Tak naprawdę nie dla wszystkich, bo tak sobie pomyślałam, że maturzyści to już są dawno po zakończeniu roku szkolnego.
3: No ale oceny dopiero teraz.
1: Ale właśnie, tak.
2: I ja sobie tak w ogóle pomyślałem, że jakbyśmy wszyscy prowadzący w czwórce dostawali po każdej audycji ocenę, to ty byś dostała ocenę, to tyś dostała piątkę na audycji o Kruszwicy.
0: Tak. Dziękuję bardzo, dziękuję. No, czy jeśli chodzi o Kruszwicę, to naprawdę nie wiem, czy kiedyś byliście. Ty mi, Grzegorz,
2: byliśmy, ja nawet pracowałem.
0: No właśnie. Jedna z moich
2: jak byłem w twoim wieku, to pracowałem w Kruszwicy w takich wielkich zakładach, które produkowały olej jadalny, nie silnikowy.
1: Ale powinieneś powiedzieć nieco więcej, bo nie pracowałeś jako w Kruszwicy, jako w mieście.
2: Ja pracowałem na południu Polski, ale w Krakowie dokładnie, ale byłem zatrudniony tam i to było duże doświadczenie pojechać do Kruszwicy, do wielkiego zakładu 30 lat temu.
0: No widzisz, to mogłam wiedzieć wcześniej, to bym cię zaprosiła po prostu jako gość.

0: gościa, to by się powiedział, jak ta kruszwica się ewentualnie
1: śladami
0: zmieniała.
1: Historii.
0: Tak, dokładnie, dokładnie. Dobrze, w takim razie ja was zostawiam w bardzo dobrych rękach z Julią, Zagnieszką i Grzegorzem Święchami, którzy po godzinie 18 przywitają was w audycji Ja w Twoim Wieku. A ja nazywam się Alicja Michalska, to była audycja City Break Polska. Bardzo wam dziękuję za dziś.

0: Reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Minęła 18.
1: Pogoda.
0: W tym momencie najcieplej w Raciborzu, zawrotne 17 stopni Celsjusza, a najchłodniej we Włodawie, bo jedynie 9 stopni. Dziś w nocy temperatura minimalna na północy kraju wyniesie 11 stopni, na zachodzie 10, na południu również 10-9, na wschodzie 8-10 stopni Celsjusza, a w centralnej części kraju 11 stopni. Ale będzie bardzo dużo deszczu i to i przelotne opady, i miejscami burze, także uważajcie na siebie.
2: Jutro natomiast małe zmiany, ale takie bardzo małe, nieznaczne. Jeśli ktoś już wykorzystuje na przykład sobie urlop taki przedsezonowy, czyli trochę taniej, w czerwcu chce wyjechać na wakacje, no to nie polecam Suwalszczyzny ani Podlasia, bo tam jest 13 stopni, 15 stopni, słuchajcie. I no, jest, jednak jutro jeszcze burze są przewidywane. Można pojechać na przykład w Bieszczady, to tutaj polecam, bo mniej więcej 20 stopni i lekkie opady. No i może trochę na zachód, na południowy bardziej zachód Polski, bo tam rzeczywiście też 19-20. Pozostałe miejscowości, pozostałe regiony Polski, no to tak 16, 18, 17, więc szału nie ma, jest połowa czerwca, ale bądźmy dobrej myśli.
1: Autopromocja.
3: Cześć, tu Wika,
4: Zuza
5: i Ula.
3: Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20, czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
6: albo wyprowadzasz się z równowagi.
5: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy 20-latek.
4: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
5: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
4: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
7: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Agencja GoFest i czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowid.
16: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie.

0: Ja w Twoim wieku.
1: Ja w Twoim wieku.
0: Zapraszamy.
2: Dziś w czwórce ekipa Ja w Twoim wieku w pełnym składzie. Patrzę aktualnie na siedzących przy czwórkowym stole razem ze mną moich rodziców. Ja, Julia, Agnieszka i Grzegorz Święch, czyli cały skład ja i moi rodzice.
3: I dzisiaj zajrzymy do świata szkolnych ocen. I to nie będzie taka zwykła rozmowa o piątkach, jedynkach, trójkach. Przyjrzymy się tak bardziej codzienności szkolnej z perspektywy wyhamowania przed wakacjami, bo te wakacje to już tuż. Czyli zastanowimy się, co to znaczy koniec roku szkolnego dla ucznia, uczennicy, dla rodziców, no i też chyba trochę dla nauczycieli. Dlaczego dla rodziców oceny wciąż są symbolem przyszłości, bezpieczeństwa, a dla młodych jednak źródłem lęku, źródłem presji, niekończących się poprawek. W audycji padnie też ważne pytanie.
2: Jakie?
3: Czy oceny są w ogóle konieczne?
4: No i też będziemy zaglądać do dzienniczka, ale będziemy się koncentrować bardziej na tym, o co w ogóle chodzi z tym ocenianiem i czy przypadkiem oceny to nie jest jakieś złudzenie, któremu wszyscy ulegamy, takiego monitoringu postępów edukacji, czy one w ogóle faktycznie coś nam dają poza presją i czy faktycznie tylko rodzice i nauczyciele wierzą w ich moc, czy też uczniowie również.
2: A pokażecie mi swoje dzienniczki?
4: Ja ci nawet mogę świadectwo pokazać.
2: No dobrze, to jestem bardzo ciekawa. Zapraszamy.

0: audycja
1: Ja w Twoim wieku.
2: Drodzy rodzice, obiecaliście mi opowiedzieć o swoich ocenach, także jak to u was było z tym szkolnym dzienniczkiem, z ocenami i no, jestem ciekawa, jakie tam oceny figurowały na świadectwie.
3: Dziś był taki dzień właśnie, taka niedziela, że sobie odszukaliśmy w bibliotece nasze świadectwa. No i na tym ostatnim już moim świadectwie szkolnym były oceny takie dosyć... Którymi się chyba nie chwalą uczniowie takie dzisiaj,
4: określmy.
3: Więc tak zastanawiam się, jak mam o tym mówić, ale ja nie mam czegoś takiego, że jestem dumna albo nie jestem dumna z tych ocen.
2: Ale nie wstydzisz się tego.
3: Nie, wręcz nawet bym się chciała pochwalić, że miałam ocenę mierną z biologii.
2: I to na którym świadectwie?
4: Naturalnym.
3: Ostatnim, czyli tym
4: naturalnym.
3: Ostatnim.
4: Okay.
3: Najważniejszym.
4: Ja nie miałem miernej na maturalnym, ale miałem chyba tylko 1/5 z tego, co pamiętam.
2: Mierna, czyli dopuszczająca.
4: Zachowania. Tak. Byłem po prostu grzeczny.
2: Naprawdę?
4: Co też mnie zdziwiło.
3: Przepraszam, ty miałeś bardzo dobre, ja miałam wzorowe.
2: Ale tak. Na tych poprzednich, nie na maturalnym, też miałeś wzorowe?
4: Nie, nigdy w życiu nie miałem wzorowego. Nigdy w życiu nie miałem czerwonego paska.
2: Naprawdę?
4: Miałem bardzo dużo
2: dwójek. Nawet w podstawówce?
4: Nawet w podstawówce. Ja bardzo często gubiłem dzienniczek ucznia, bo mi się zdarzało na przykład, że 3 dwójki w ciągu jednego dnia dostałem. Wolałem tego, żeby nie widziała moja mama. No więc gubiłem dzienniczek i udawałem w domu, że nie wiem, gdzie się zagubił.
2: A ile razy na przykład w przeciągu jednego miesiąca gubiłeś dzienniczek?
4: No nie, no w przeciągu jednego miesiąca to bez przesady, ale w przeciągu roku kilka.
2: Okay. Czy też
3: Julka, nie wyciągaj tutaj, wiesz,
4: rodzinnych. No ale oceny myślę, że mogę powiedzieć tak bardzo eufemistycznie, że u mnie dominowało pełne spektrum ocen. Mm-hmm. Wszystkie, absolutnie wszystkie. Z przewagą, powiedzmy, 5 nie były jakąś najmocniejszą moją stroną. Wtedy nie było jeszcze ocen celujących. Choć później się pojawiły mierne, nie, były mierne, to już były celujące też. Tak, to były celujące. To celujące w ogóle nie pamiętam,
2: jak
4: żebym
2: to mierne
4: dostał.
2: To było...
3: Nie, mierna to była...
4: Bo jak zmieniła się skala ocen, bo najpierw były oceny 2, 3, 4, 5... Dwa to była ocena niedostateczna, czyli po prostu uważano,
3: lufa.
4: Że jesteś, że nie umiesz. A potem 2 była odpowiednikiem miernej, czyli takiej oceny, która już

0: jakby mówiła, że coś wiesz, ale słabo.
1: No to było
0: ale
1: dopuszczenie
0: to była
1: tak zwane,
0: która daje cię, przepuszcza cię do następnej klasy. Ale dla mnie było chyba najbardziej zaskakujące dzisiaj w odkryciu tego świadectwa, że ja miałem bardzo dobre zachowanie. Bo jakbym miał tak... Bo ja nie byłem grzecznym uczniem. Ja raczej byłem tym brojącym. Jeśli moi rodzice mieli pójść do szkoły, to nie z powodów ocen, tylko z powodu zachowania. Bo ja nigdy nie miałem problemów z ocenami. Zawsze jakoś sobie radziłem. Powiedzmy, pomiędzy tą trójką a czwórką to było zawsze na spoko. Natomiast, chociaż w podstawówce chyba trój nie miałem na świadectwie. Dopiero w szkole średniej się pojawiły. Tak.
2: A jak to u ciebie, mamo?
1: Ja początków podstawówki nie pamiętam, tych pierwszych klas, jakie miałam oceny. Na pewno później już wiem, że miałam te tak zwane czerwone paski, byłam taką wzorową uczennicą i to była ta druga połowa podstawowej szkoły, a potem się mój świat albo moje ambicje zmalały i już wiedziałam, że oceny nie są najważniejsze, że ważne jest to... Czy ja dobrze się czuję w tej szkole. Ja się generalnie w szkole średniej nie bardzo dobrze czułam. Gdzieś tam bardzo dużą presję odczuwałam i bardzo duże, wysokie oczekiwania ze strony nauczycieli, bo oczekiwań ze strony rodziców nie miałam. To gdzieś tam nauczyciele, chodziłam do takiego chyba wtedy najsłynniejszego liceum zamojskich właśnie w Zamościu i to była taka bardzo prestiżowa na tamte czasy szkoła, która właśnie chciała trzymać poziom i dążyła, żeby ten poziom był coraz wyższy, coraz wyższy. Nie było mi z tym po drodze.
2: A czy faktycznie mieliście lepsze, te wyższe oceny z przedmiotów, które jakoś tam lubiliście, które naprawdę były takie wasze ulubione, czy nie było w tym takiej konkretnej reguły?
1: To jest bardzo dziwna rzecz w moim przypadku, dlatego że bardzo lubiłam niemiecki język i miałam rzeczywiście zawsze piątki w większości i czwórki czasami. Natomiast bardzo lubiłam język polski i tutaj był problem z nauczycielką, która na początku liceum nas uczyła i to tam był jakiś problem. Ona była taką, oględnie rzecz mówiąc, nauczycielką nie z pasji, nie pasjonatką. I myśmy zmieniali nauczycielkę do tego przedmiotu, więc tam były problemy i miałam na początku tam ledwie dostateczną ocenę, a reszta klasy w ogóle miała tam same dwójki. Nie pamiętam, jaki był system, ale w każdym razie chodziło o to, że ta sytuacja była skomplikowana. No to rzeczywiście, chyba to tak jest, jak Julka sugeruje, że rzeczywiście jak lubisz jakiś przedmiot, czy czymś się interesujesz, to wtedy ta ocena będzie, czy powinna być wyższa. Gdzieś dążysz do tego, nie?
0: U mnie było sporo przypadków w tym czasie szkolnym, bo ja trafiłem do technikum jako szkoły średniej.
2: Ale trafiłeś? Jak to się stało, że tak po prostu trafiłeś?
0: Przechodziłem i złożyłem dokumenty. Nie, właśnie ja w sumie nie wiem, dlaczego tak się stało. Trochę chyba pod namową rodziców i trochę taką, wybierając trochę drogę na skróty w tamtym okresie, ponieważ ja miałem łatkę ucznia tak zwanego ścisłego umysłu, czyli umysłu, który był dobry z matematyki. I ja faktycznie rozumiałem matematykę w kontekście pewnej logiki, ale też z języka polskiego nie byłem dobry, ale to myślę, że też głównym powodem, dla którego nie byłem dobry z języka polskiego, była właśnie ta łatka matematyczna. I to faktycznie było tak, że wtedy dzielono uczniów na tych bardziej humanistycznych i na tych ścisłych.
2: Ja miałam łatkę humanistki i te łatki nadal miały się dobrze.
0: No więc właśnie, one funkcjonują i ja, jak się definiuję jako człowiek dorosły, to definiuję się absolutnie jako humanista, zdecydowanie nie umysł ścisły, ale na tamtym etapie mojego życia, ponieważ tak widzieli mnie wtedy rodzice, więc też podpowiedzieli mi pewnie tą szkołę właśnie techniczną i ja się męczyłem w tej szkole. Ja po pierwszej klasie chciałem tą szkołę zmienić, chciałem pójść do liceum, ale wtedy też usłyszałem od mojej mamy, że to już bez sensu, że to stracony rok, a w zasadzie skończyłbym w tym samym czasie, co technikum, bo technikum było o rok dłuższe, więc ja nie lubiłem swojej szkoły. Lubiłem swoją wychowawczynię, która była wspaniałą kobietą i która myślę, że nawet na dzisiejsze czasy, tak trudne dla młodych osób, myślę, że byłaby złotym człowiekiem, bo ona nam pomagała przetrwać ten okres.

0: z szaleństwa i taki dziwny, no powiedzmy, to był czas. Natomiast ja uwielbiałem czas poza szkołą, więc dość często ją opuszczałem i spędzałem czas z moimi... Tak, byłem często wagarującym uczniem, tak. Mieliśmy taką paczkę, która spotykała się poza szkołą, też był w niej mój kuzyn, którego jak nas słucha, to serdecznie pozdrawiam. Spotykaliśmy się na krakowskim rynku i zastanawialiśmy się o godzinie 7:30, co zrobić z tak pięknie rozpoczętym dniem, kiedy wszyscy już są w szkole.
1: A my dziś w czwórce razem z moimi rodzicami rozmawiamy o tym, co zrobić z tymi ocenami. Po co nam te oceny? I myślę, że mam jeszcze dużo pytań właśnie dotyczących ocen. Ale...

0: Słuchasz audycji Ja w Twoim wieku.
1: A dzisiaj w studiu cała nasza trójka, czyli Julia, Agnieszka i Grzegorz Święch, i rozmawiamy o ocenianiu, o ocenach.
2: Po co to komu?
1: Po co nam oceny? I może porozmawiajmy chwilę o tym, dla kogo one tak naprawdę są. Czy one komuś coś dają, czy tylko nas stresują, czy też osoby, które są poddane tej ocenie, tylko stresują? Czy faktycznie one dają jakieś poczucie monitorowania postępów w nauce? No i myślę, że takie fundamentalne z mojej perspektywy pytanie, czy one budują mądrość, czy budują jakiś rodzaj iluzji,
2: dla rodziców i dla nauczycieli,
1: jak wy to widzicie?
2: Wydaje mi się, że ważne jest, żeby powiedzieć, że z perspektywy prawnej nauczyciele nie mają obowiązku wystawienia tak wielu ocen cyfrowych, w ogóle tak wielu ocen.
3: Aha, że no nie ma takiego minimum określonego formalnie.
2: Nie ma. Jest, słuchajcie, jedna ocena, którą nauczyciel powinien wystawić w ciągu roku. Może ona być oceną śródroczną. No raczej logika wskazuje, że powinna być na koniec jakby tego jakiegoś etapu, który się kończy, czyli takiego całego roku szkolnego. To są często wewnętrzne regulacje szkół i to też warto powiedzieć, bo o tym uważam za mało się mówi, za rzadko, tych ocen tak wielu nie potrzebujemy. Ale inną rzeczą jest, czy my potrzebujemy w ogóle takiego, wiecie, jakiegoś zwymiarowania, bo jak myślę sobie o tym, no to myślę sobie, że jakieś zwymiarowanie jest dobre, żeby zobaczyć, czy w ogóle to siedzenie w szkole i słuchanie tych często właśnie wykładów, mniej doświadczenia tej praktyki, ale generalnie pobyt w szkole nam coś daje, prawda? Czy on jakoś wpływa w ogóle na uczniów i uczennice?
3: Czy ja mogę się do czegoś przyznać?
1: No, dawaj.

0: Ja byłam całe życie kujonką i dla mnie oceny były niezwykle satysfakcjonującą, takim, no po prostu taką rzeczą, która dawała mi trochę życiowy napęd szkolny. Mhm.
1: A to ja o tym będę chciał chwilę później porozmawiać, o tym dlaczego i co ci dawało napęd. Natomiast, bo ty, Aga, powiedziałaś o tej kwestii dotyczącej mnogości ocen takich śródrocznych, które wystawiają nauczyciele, i myślę, że to jest jakaś forma wygody i poczucia bezpieczeństwa. Bo jeżeli uczeń dostaje, powiedzmy, semestralną ocenę jakąś, 3, 4, 5, 6, jakąkolwiek, to poprzednie są uzasadnieniem. I teraz jeśli którykolwiek z rodziców lub uczeń lub dyrektor by zakwestionował tę ocenę, to uzasadnieniem jest
0: dowód w postaci kartkówki,
1: egzaminu, pytania i oceny z tego. Natomiast ja mam bardziej fundamentalne pytanie w kontekście, po co nam oceny, a mianowicie myślę o tym w takich kategoriach, że poza szkołą, poza uczelnią, one nigdzie nie funkcjonują. Bo nawet jeśli mówimy o systemach ocen pracowniczych w dorosłym życiu, czy mówimy o... Oczywiście, że podlegamy ocenie. Każdy z nas, jakiejś ewaluacji, nasze relacje, też w rodzinie oceniamy się nawzajem, coś jest dobre, coś jest niedobre, ale ta ocena odbywa się na poziomie rozmowy. Na podstawie jakiejś informacji, którą dajemy drugiej osobie, to mi się podobało, to mi się nie podobało, to było fajne, to nie było fajne, a tu bym chciał, żebyś zrobiła coś lepiej, inaczej, czy zrobił inaczej. Natomiast nigdzie nie ma czegoś takiego. No wyobraźmy sobie takie życie. Wstajemy rano i mówimy, jak ci się spało? No tak, 4 z minusem, nie? A ja na 5. O, to
0: ale
1: fajnie,
0: oceń
1: nie?
0: Jakoś,
1: a objaw jak? No dzisiaj 3 na szynach dzisiaj było, nie? Bo za dużo składników gotowych użyłeś na przykład, nie?
2: No, albo było niesmaczne,
1: tak,
2: prawda?
1: Tak życie więc nie funkcjonuje.
0: Mierna.
2: Dopuszczający.
1: Więc ten system ocen szkolnych, on jest jakąś fikcją, jakąś iluzją, która z perspektywy tego, czemu ma służyć, a ma służyć dobru ucznia, no bo szkoła jest dla ucznia i ona ma kształcić jednostkę jako mądrą osobę, ma wyposażać ją w wiedzę, w jakieś umiejętności życiowe, i oceny wcale o tym nie świadczą.
2: Wiecie, to jest też tak, że to jest pewnego rodzaju ułatwienie dla nauczyciela, który na przykład zapytany znienacka przez dyrektora, czy na przykład przez rodzica, a jak tam mój Jureczek, jest w stanie zajrzeć, no ostatnio test to na 3, prawda? Napisał. Więc wiecie, to jest po prostu ułatwienie. Wtedy nauczyciel, gdyby nie miał tej oceny, myślę sobie, musiałby sobie przypomnieć, jaki ten Jureczek jest, co to ostatnio się wydarzyło, albo co się nie wydarzyło, a powinno się wydarzyć.
1: Ale
2: wiecie,
1: czy to nie
2: i
1: jest
2: tak dalej.
1: Pozorne ułatwienie? Bo jeśli w notatniku, w dzienniku, który jest dzisiaj dziennikiem ocen, byłoby zapisane podstawowe informacje o Jureczku, które by mówiły o tym, co Jureczek umie, a czego Jureczek nie umie. Czy ja jako rodzic, pytając o przysłowiowego Jureczka, jako rodzic chciałbym się dowiedzieć, jakie ma oceny, czy co Jureczek umie? Ja bym wolał wiedzieć, co Jureczek umie.
2: Ale bo ty jesteś świadomym tatą, a ja... Myślę, że też jestem świadomą mamą, tutaj muszę dodać.
1: A to ale dlaczego rodzice nie chcą wiedzieć?
0: Ale może rodzice Jureczka również.
1: No właśnie.
2: Ale wiecie co, ja mam takie przeświadczenie, no spotykam się z tym trochę, no tak w życiu, że jednak w tym pędzącym świecie, w tym natłoku informacji i szybkim świecie, często rodzice chcą po prostu wiedzieć, dobra, skrótowo, czyli 4, dobra, no spoko, nie martwię się. Jak to mierny, jak się dowiaduje, mierny? Ale co się stało?
1: No ale
2: wtedy
1: czy nie uważasz, że
2: prawda?
1: To jest powierzchowna wiedza?
2: Jasne,
1: bardzo?
2: Że tak. Oczywiście, że tak. I o tym właśnie dlatego dzisiaj mamy ten temat, prawda?
0: Ale to też jest wiedza, która no, jest natychmiastowa, bo często, nie wiem, mamy dzisiaj kartkówkę i już, nie wiem, o godzinie 18 dostajemy powiadomienie w elektronicznym dzienniku, że dostaliśmy taką ocenę i na przykład właśnie nasi rodzice również to dostają, więc to też jest taka, no kiedyś tego nie było, prawda?
2: Wiecie co, no z tymi elektronicznymi dziennikami i powiadomieniami, które rodzice dostają, to jest inna historia też, bo nie pamiętam, nie przypomnę sobie, ale ostatnio słyszałam właśnie, jak młode osoby komentowały to, że właśnie to jest dla nich bardzo opresyjne, to, że rodzice wiedzą nawet często szybciej niż dzieci,
0: no tak.
2: Co, jaki jest wynik testu i że nawet nie ma czasu, żeby się przygotować, nawet wiecie, emocjonalnie, tak, psychicznie na to, że ta ocena będzie niestety nie taka, jaką oczekiwałam na przykład.
1: Ja bym chciał zwrócić na jedną rzecz uwagę w tej teraz dyskusji, którą prowadzimy, że rozmawiamy o ocenie.

0: Nach i główne postaci, o których rozmawiamy w kontekście ocen, to jest rodzic i nauczyciel.
1: Nie.
0: No teraz w tej naszej dyskusji najczęściej mówimy z perspektywy rodzica i o perspektywie nauczyciela.
1: Ja się nie zgodzę.
0: Bardzo mało mówimy o perspektywie ucznia, którą moim zdaniem, która jest istotą w ogóle szkoły.
1: Ale możemy więcej o niej powiedzieć. Myślę, że powiemy o
2: mamy
1: niej jeszcze
2: dzisiaj
1: więcej.
2: Chwilę.
1: Mamy jeszcze ponad
0: zdecydowanie,
1: godzinę.
0: Zdecydowanie będziemy o niej rozmawiać jeszcze, ale chciałbym jeszcze, żebyśmy uzyskali w tej naszej dyskusji króciutką odpowiedź na to, czy one budują realnie mądrość, czy budują złudzenie? Jak jest waszym zdaniem? Tak, kto jest za mądrością, kto jest za złudzeniem?
1: No nie, no to tak, tak czy nie, tylko
0: no tak, taki
1: to zależy.
0: Taki konkurs.
2: To ja głosuję za Z. Złudzenie, Z jak złudzenie.
0: Ty głosujesz tak. za złudzenie, a ty się wymigujesz.
1: Złudzenie, ale mogą dawać mądrość.
0: Możesz, tak. No dobrze, są złudzeniem, ale mogą dawać mądrość, to za chwilę wrócimy do tej dyskusji jeszcze.

0: Ja w Twoim wieku.
1: Ja w Twoim wieku.
0: Zapraszamy.
2: Dzisiaj rozmawiamy o zakończeniu roku szkolnego, to trochę za dużo powiedziane.
3: O ocenach.
2: Tak, ale tak naprawdę 26 czerwca to jest tak zwany wielki dzień, rozdanie świadectw i tak dalej, wielkie uroczystości. Ale jaki jest ten system? Bo trochę rozmawiamy też o systemie, o tym, co się dzieje w trakcie roku szkolnego w każdym semestrze, bo system jaki jest.

jest każdy widzi, można powiedzieć, czyli każdy z nas to przeżył bądź przeżywa jeszcze aktualnie. I są szkoły, w których jedna ocena wystarczy, ale zdecydowanie takich szkół jest mało. Większość szkół to szkoły jakby idące taką tradycyjną drogą, czyli bardzo dużo ocen w jednym semestrze.

0: na co dzień tak każdy twierdzi, bo może jest, z jakiegoś powodu jest dobry, bo jest cały czas kontynuowany. Pytanie powstaje wtedy, kiedy uczeń ma dobre, znaczy nie wtedy, kiedy uczeń ma dobre oceny, tylko wtedy, kiedy te oceny są niesatysfakcjonujące, to tak oględnie bym powiedziała. I ja się zastanawiam, czyja to może być wina? I o to zapytała naszych słuchaczy Weronika Puszkar.
1: Są nauczyciele, którzy wstawiają słabe oceny, ponieważ uczniowi się należy, ale no, czasami to jednak jest wina ucznia. Jeżeli się źle przygotuje, no to gdzieś tam wpadnie ta zła ocena.
2: Ale czasami te oceny też bywają niesprawiedliwe?
1: No, bywa tak. W różnych szkołach zdarzało się tak, że nauczyciel na przykład stawiał ocenę niezgodną z poziomem jakby wiedzy ucznia z danego tematu. I to już, no czasami po prostu są to takie dosyć niemiłe zachowania nauczycieli, głównie tych, podkreślmy, starej daty, którzy jeszcze tam mówią, że no za ich czasów to trzeba było tyle i tyle umieć i teraz się mniej potrafi. Wiadomo, że jak jakiś nauczyciel na początku roku spojrzy sobie na ucznia i od razu mu się ten uczeń nie spodoba i będzie sobie myślał o nim same złe rzeczy, no to nie będzie miał później najlepszej opinii i nie będzie chciał umieć.
3: Programy nauczania są przeładowane tymi treściami i nauczyciel próbuje to zrealizować, to co ma odgórnie z ministerstwa narzucone do zrealizowania. Na lekcji niestety 45 minut to nie da się załatwić sprawy, tak?
4: Ja myślę, że po części wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, nie? Bo jeśli uczeń jest dobrze zmotywowany, no to ma dobre oceny. A jak nie jest dobrze przez nauczyciela, przez siebie, albo też system jest taki, że łatwo można uzyskać pozytywne oceny, to mu się po prostu nie chce.
0: No to jest chyba tak też, że to jest takie dążenie do perfekcjonizmu z jednej strony. Nie wiem, co wy uważacie na ten temat. Patrzę na Grzegorza.
5: Znaczy ja w ogóle myślę, że tak pomyślałem, jak zaczęłaś o tym mówić, że oho, rozpoczęliśmy polowanie na winnego. Kto jest winny sytuacji, kiedy ktoś czegoś nie umie? Dla mnie bardzo dużym znakiem zapytania jest, czy ocena faktycznie jest miernikiem tego, czy ktoś coś umie, czy ktoś czegoś nie umie. I teraz posłużę się pewnym przykładem, który też jest jednym z elementów w całej układanki oceniania, postrzegania, pewnego subiektywizmu postrzegania młodego człowieka jako ucznia w systemie szkolnym. I posłużę się przykładem, zdaniem, które bardzo mocno zapamiętałem, które takiej rady, którą udzielił mi przed pójściem do szkoły średniej, znajomy nauczyciel. I on mi powiedział coś takiego: Grzegorz, przyłóż się w pierwszym roku, naprawdę daj z siebie wszystko, bo wtedy wyrobisz sobie opinię dobrego ucznia, a potem to już poleci.
0: A udało ci się to zrobić?
5: Udało mi się to zrobić. Znaczy ja zawsze siedziałem w pierwszej ławce, pomimo tego, że byłem najwyższy w klasie i zawsze siedziałem w pierwszej ławce, zawsze zgłaszałem się do odpowiedzi, kiedy nawet troszkę tylko wiedziałem.
0: Ale tylko w trakcie tego pierwszego roku?
5: Pierwszy rok był faktycznie taki mobilizujący, no bo to jest nowa szkoła, nowe otoczenie, trochę jesteśmy przestraszeni, nowe środowisko, jesteśmy zdecydowanie bardziej zdyscyplinowani. No w drugiej klasie odpaliliśmy wrotki z kolegami, no i się zaczęły różne historie, ale ci uczniowie, którzy mieli dużo gorszy start w pierwszej klasie, mieli o wiele większe problemy niż ja, który miałem.
0: Na zasadzie gorzej zapamiętano ich na początku.
5: Tak, za te same przewinienia, na przykład razem uciekliśmy ze szkoły, razem coś zbroiliśmy, to do mnie mówiono, no i ty święch jeszcze, tak? W tym
0: Czyli
5: całym
0: tutaj
5: składzie,
0: wracamy
5: nie?
0: trochę do tego wątku sprawiedliwości bądź niesprawiedliwości.
5: No więc nie ma tej sprawiedliwości. Właśnie chciałem powiedzieć, że po to podałem ten przykład, bo moim zdaniem oceny nie są sprawiedliwe, po pierwsze, i po drugie, i to nie jest kwestia winy nauczyciela, bo nikt ich też do tego nie przygotowuje. Nauczyciel nie jest sędzią, który wystawia werdykt w jakiejś sprawie, tylko jest człowiekiem, który na podstawie większej lub mniejszej sympatii do danej osoby, która która bardzo często idzie w parze, ktoś się dobrze uczy, stwarza mniej problemów, to wobec niego mamy większą sympatię, a osoba, która kwestionuje rzeczywistość w rozumieniu takim potocznym, utrudnia nam życie, a tak naprawdę powinna być najbardziej wartościowa, no bo ten, kto zadaje pytania, ten, kto kwestionuje rzeczywistość, no to znaczy, że ten ktoś szuka źródła wiedzy.
0: Ale ja bym tutaj też zwróciła uwagę na to, że tak może

0: Można chyba powiedzieć, że system edukacyjny trochę ignoruje biologię, bo jeśli się uczysz w tak zwanych sprzyjających warunkach, to jakby efektem tego będzie lepsza ocena, jakby nawet niechcący. Ale niestety w większości polskich szkół nie ma tych takich warunków, nie ma świetnej atmosfery, bardzo dobrze takich głębokich relacji z nauczycielami, nie wiem, dobrych układów nauczyciele nie mają z rodzicami, bo to też jest w tej triadzie bardzo potrzebne, w tej triadzie uczeń, rodzic, nauczyciel. Więc wiecie, no my musimy brać pod uwagę okoliczności, jakie są, i do nich dostosować cały system szkolny.
1: Nie? No dlatego też jedna z słuchaczek odpowiedziała, że wydaje jej się, że każdy z tych czynników jakby ponosi winę za złą ocenę, czy też za brak. Ja będę celowo tutaj próbował używać stwierdzenia za brak wiedzy czy umiejętności w jakimś aspekcie, a nie ocena, bo dla mnie to jest celem szkoły, że faktycznie młody człowiek wychodzi na świat i ma jakąś wiedzę, ma jakieś umiejętności, potrafi się w życiu odnaleźć, niezależnie od tego, jakie miał oceny, czy ich nie miał, czy je miał, czy miał po prostu informację zwrotną od ucznia. I oczywiście jest tu kwestia winy nauczyciela, no bo jeżeli nauczyciel jest opresyjny, nie tworzy dobrej atmosfery, nieumiejętnie przekazuje tą wiedzę, nie buduje zaangażowania, to jest to trudne, żeby tą wiedzę człowiek przyswoił. Jeśli z kolei mamy człowieka, który nie ma woli i motywacji do uczenia się, no to też jest tutaj jakiś element winy, no i są rodzice, którzy też tworzą jakiś element tego całego ekosystemu.
0: Ale tutaj bardzo ważnym punktem w tej naszej rozmowie jest ta motywacja i o niej za chwilkę.

0: audycji Ja w Twoim wieku.
1: A w studiu niezmiennie cała nasza trójka, czyli Julia, Agnieszka i Grzegorz Święch, i rozmawiamy o ocenach, a w zasadzie w tej chwili już doszliśmy do tematu motywacji, czyli słowa, które jest niezwykle popularne w ostatnim czasie. Wszyscy mówią, że do czegoś im brakuje motywacji, ktoś im od czegoś odebrał motywację, ktoś do czegoś dał motywację. I ja chciałem tutaj w tej naszej dyskusji, za chwilę posłużymy się tym przykładem, który wniosłaś o swoich ocenach, o swoim, jak to określiłaś, kujoństwie, o swoim wyznaniu, które tutaj przed słuchaczami poczyniłaś. I chciałem rozróżnić motywację od woli, bo to są moim zdaniem dwa bardzo różne elementy. I teraz my często mówimy o motywacji, a tak naprawdę potrzebowalibyśmy woli do robienia czegoś. I teraz już mówię, o co mi chodzi w tym krótkim wywodzie. Chodzi mi o to, że motywacja jest zależna od czynników zewnętrznych. To rodzice na przykład mogą stworzyć, że mamy do czegoś motywację, czy nauczyciel może nas bardziej zmotywować do czegoś, czy pogoda nas może zmotywować, otoczenie zewnętrzne, a wola jest czymś głębszym. Wola jest naszą siłą osobistą do tego, żeby coś zrobić lub czegoś nie zrobić, niezależnie od czynników zewnętrznych. Często mamy coś takiego, że ktoś nam odbiera siłę do jakiegoś działania, a pomimo tego to robimy. I to nie jest motywacja, to jest wola, to jest coś o wiele głębszego. I dlatego chciałem ten przykład twój za chwilę wnieść do dyskusji, bo u ciebie właśnie moim zdaniem to był absolutny przykład woli nauki. Ty się chciałaś uczyć, to było głębsze niż motywacja i dlatego szło to tak sprawnie u ciebie. Natomiast chciałbym też o tej motywacji dowiedzieć się trochę więcej, jak o niej myślą nasi słuchacze i o to, czy oceny pomagają, czy niszczą motywację, zapytała nasza koleżanka redakcyjna Weronika Puszkar. Posłuchajmy zatem.
2: Nie no, niszczą.
3: Dlaczego?
2: No bo za dużo jest tych ocen sprawdzianów, kartkówek.
3: To co byś wolał zamiast ocen?
2: No jakieś testy takie bardziej łagodzące niż oceny. Bo jednak jak się dostanie do jedynkę czy dwójkę, to w domu jest trochę słabo.
3: A jakbyś dostał jakąś opisową ocenę?
2: To byłoby lepsze chyba rozwiązanie.
3: Dlaczego?
2: No byłoby zupełnie inaczej w domu. Jakby było napisane łagodniej niż ocena jedynka prosta.
4: Wydaje mi się, że w takim wypadku po prostu brak byłoby motywacji do nauki. Tym bardziej, że wydaje mi się, nie chcę tu być zbyt oceniający, ale wydaje mi się, że w tych aktualnych rocznikach, które uczęszczają do szkoły, chyba ta edukacja je też coraz mniej im imponuje i po prostu nie interesuje ich to.
5: Motywują.
6: Myślę, że też motywują, ponieważ jest to w sumie taki cel, który chce się osiągnąć, tą dobrą ocenę. Ale też mogą w pewnym stopniu trochę demotywować ucznia, że jeżeli dostanie gorszą ocenę, to może mu gorzej pójść też.
5: Tyle się uczył i dostosował ocenę, no ale to są jakieś, trzeba wyznaczać sobie cele, trzeba dążyć do celu i motywują.
7: Mnie na przykład oceny motywują, ponieważ jeżeli chcę studiować za granicą, to wiem, że oceny są ważne i wiem, że jeżeli się teraz postaram, to później będę miał łatwiej, więc mnie zazwyczaj motywują oceny.
1: No właśnie, jednych motywują, innych nie motywują, jednych opisowe oceny jednak bardziej motywują, innych te numeryczne. Jak to jest w waszym przypadku, Julia, Agnieszka, patrzę na was i pytam, może zacznijmy od Julki, bo ty miałaś jeszcze niedawno kontakt z systemem ocen.
8: Mnie zdecydowanie bardzo motywowały, ale motywowały mnie jedynie przy tych przedmiotach, które naprawdę ceniłam zainteresowaniem, które naprawdę sprawiały mi frajdę, chciałam chodzić na te zajęcia, że te lekcje szkolne naprawdę, no po prostu były dla mnie czymś ciekawym i wychodziłam z nich uśmiechnięta, a no, kiedy dostawałam zwykle gorszą ocenę z przedmiotu, którego nie lubiłam, no to wiadomo, to nie powodowało u mnie nagle wzrostu tej motywacji.
1: A ja bym cię chciał jeszcze zapytać w tym kontekście, o którym mówiłem na początku, czyli tego rozróżnienia motywacji i woli i faktycznie motywacja, która oczywiście może być podbita lepszą lub gorszą oceną lub osłabiona gorszą, to chciałem cię zapytać właśnie o tą wolę nauki. Skąd ty ją miałaś, wiesz? Jesteś w stanie to namierzyć? Dlaczego chciałaś się uczyć?
8: Szanowny tato, z racji tego, że jestem kujonką, to sprawdziłam w słowniku PWN definicję motywacji oraz definicję woli i motywacja oznacza to

0: coś, co powoduje podjęcie jakichś działań lub decyzji, bądź też uzasadnienie czyichś działań, czyli takie dlaczego, a wola to jest to, czego ktoś chce.
1: Chce albo nie, prawda?
0: Co ktoś sobie postanowił.
2: Mhm. Wspaniale, dokładnie to powiedziałem.
0: Niekoniecznie.
2: Dokładnie tak. Tylko
0: no dobrze,
2: coś,
0: się
2: co
0: nie
2: powoduje,
0: zgadzać,
2: to
0: prawda?
2: Są czynniki zewnętrzne, a to, co chce, jest czynnikiem wewnętrznym, twoim osobistym. Dokładnie o to chodzi.
1: Słuchajcie,
2: nie,
1: a czy ja mogę...
2: Słownik PWN się nie myli.
1: A czy ja mogę między was tutaj teraz tak wkroczyć i w przenośni oczywiście i powiedzieć coś takiego, bo Julka, jak powiedziałaś a propos tego, że dobre oceny, czyli te wyższe oceny, jeśli je dostawałaś, miałaś większą motywację, to jest gdzieś uzasadnione naukowo, że to tak jest, a ta ocena dwójkowa, czy też ta mierna, czyli te oceny z dolnego pułapu, one wzmagają, demotywują nas, wzmagają
0: czyli lepsze
1: niechęć.
0: Pomagają, a drugie te gorsze.
1: To znaczy bardziej chcesz się uczyć, jeśli masz same piątki, może tak, i bardziej nie chcesz się uczyć, czyli masz większą niechęć do szkoły, do wstawania rano i tak dalej w tygodniu, idąc do szkoły, jeśli masz gorsze oceny. No to po prostu tak jest, słuchajcie.
2: No ja myślę, że to jest trochę tak, że jest ci łatwiej lub jest ci trudniej, ale chcesz, bo masz coś głębszego. Jest jakiś głębszy powód, dla którego chcesz się uczyć, który jest tą wolą właśnie zdobywania wiedzy. I to jest wewnętrzne, to jest głębokie, bardzo głębokie. Trudno nam to zepsuć tym, że nie wiem, nauczyciel jest nieprzyjemny, czy no nie wiem, droga do szkoły jest daleka i pod górkę. Na przykład, nie? Tak mi się wydaje.
1: To znaczy, biorąc słuchajcie, gdybyśmy sobie teraz określili, że dobra ocena to jest swego rodzaju pochwała, to jak nas ktoś chwali, to nam się bardziej chce.
2: Tak jest, ale czasem prawda? Jest też tak, że niektóre osoby, które dostaną negatywną informację zwrotną, się mobilizują do działania i to jest dla nich motywujące. Moim zdaniem nie ma jednoznacznego rozstrzygnięcia tego, czy oceny motywują, czy nie motywują, czy wspierają, czy nie wspierają.
0: Nie ma jednego rozstrzygnięcia, ale myślę, że będziemy o tym rozmawiać
2: dyskutować
0: o tym
2: tak.
0: Właśnie dlaczego, po co komu te oceny,
2: i skąd się to wszystko bierze.
0: Co komu dają.
2: Tak jest. Siła.

0: zastanawiam.
1: Autopromocja.
2: Tęskniliście? Rap Scena Czwórki powraca, tym razem w czwórkowym studiu dużo kobiecej energii. Wystąpi Zuziula, rapująca reprezentantka nowej szkoły, która ma na koncie współpracę z Young Leosią i debiutancki

0: koncert na żywo w czwartek 18 czerwca o godzinie 23. Pozdro.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio. Pogoda.

0: minęła 19.
1: Pogoda.
0: Aktualnie najcieplej w Krakowie, także pozdrawiamy Kraków, gdzie aktualnie 17 stopni Celsjusza, także naprawdę wow, jak na czerwiec. Najchłodniej w Kaliszu 10 stopni i dzisiejszy wieczór oraz dzisiejsza noc nie napawa optymizmem, ponieważ hasłem przewodnim tej nocy będzie zdecydowanie deszcz. Na zachodzie temperatura minimalna w nocy wyniesie 10 stopni Celsjusza, na północy 11, na wschodzie 8-10 stopni, na południu 10, ale nawet w górach 6, a w centralnej części kraju 11 stopni Celsjusza.
2: I jutro wcale niewiele lepiej, ponieważ rzeczywiście Podlasie, Suwalszczyzna, tam 13-15 stopni, tak jak Julka już wspomniała, ale burze przewidywane, natomiast z tymi burzami będzie trochę kłopot jutro, bo również na Pomorzu one mogą się pojawić. Deszcz również na zachodzie Polski, deszcz na południu, więc ci z was, którzy jesteście na wakacjach, już jesteście na urlopie, gdzieś turystycznie zwiedzacie nasz kraj i będziecie dużo jutro na powietrzu, musicie mieć ze sobą parasole albo jakieś przeciwdeszczowe kurtki. No i myślę, że w ogóle takie lekkie ubrania na razie zostawiamy w szafie. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej za kilka dni.
1: Autopromocja.
0: Niedziela, wieczór.
3: I humor wspaniały.
4: Tu Olga Dranda
3: i Jacek Paśnik.
4: W niedzielne wieczory zapraszamy Was na audycję, której mimo melancholijnej pory z ciekawością i uśmiechem odwiedzamy stare kąty.
3: Czytamy nowe książki, rozmawiamy o minionych dekadach, ale nie zapominamy o współczesności.
4: Słuchajcie nas w każdą niedzielę.
3: Dranda i Paśnik w czwórce od 20.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
7: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin.

0: z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Po reklamie.
3: Czwórka. Radio i podcast.

0: Audycja
1: Ja w Twoim wieku.
2: Dziś razem z moimi rodzicami rozmawiamy o ocenach i jak już uzgodniliśmy w trakcie pierwszej godziny naszej rozmowy, u mojego taty bywało z tym różnie, aczkolwiek...
3: wygląda na to, że u mamy też bywało różnie, tak? Patrząc na świadectwa maturalne, ale generalnie to, co nas łączy, mamę i tatę twoich, to pełne spektrum ocen.
2: Prawda? I u ciebie liczyło się przede wszystkim takie pierwsze wrażenie, czyli już wtedy w tych czasach
3: to teraz,
2: szkolnych...
3: Teraz pojechałaś, chcesz powiedzieć, że
2: dzięki,
3: dzięki mojemu pierwszemu wrażeniu skończyłem szkołę?
2: Nie, niekoniecznie. Nie, no, ale wcześniej tak. Powiedziałeś, że
3: nie,
2: faktycznie...
3: Ja powiedziałem, że faktycznie to jest element, który ma wpływ na oceny i na postrzeganie człowieka w systemie szkolnym.
4: Mama, Grzegorz wiedział, jak wywierać wpływ. To jest istotne, prawda?
3: No to jest ważna umiejętność w życiu.
4: No właśnie, na początkowym etapie, czyli na tym etapie jeszcze szkolnym, już czułeś, co możesz zrobić, żeby wpłynąć na to, żeby nauczyciel czy nauczycielka

0: postawili ci przynajmniej ocenę z zachowania bardzo dobrą.
1: Natomiast po godzinie 19 będziemy rozmawiać o tym, jak to było kiedyś i jak to jest dzisiaj, jeśli chodzi o takie szkolne wymagania. Czy faktycznie kiedyś było trudniej, czy teraz jest trudniej, i o tym myślę, że poruszymy też taki wątek dość, myślę, że bardzo ważny, czyli tego, co dziś najbardziej trapi młode pokolenie, co mówią o tym badania, jak faktycznie wygląda sytuacja oraz czy ta szkoła bez ocen jest możliwa i czy w ogóle te oceny mają tak naprawdę sens. Zostańcie z nami.

0: Słuchasz audycji Ja w Twoim wieku.
1: W studiu Agnieszka, Julia i Grzegorz Święch i rozmawiamy o ocenach, a tak naprawdę przechodzimy już do takiego wątku trochę szerszego i trochę zobaczenia, jak było kiedyś, jak jest dzisiaj i czym ten świat się różni i czym też oceny w tym świecie się różnią.
2: W świecie szkolnym, dodajmy.
1: W świecie szkolnym, oczywiście, ważne. Ale też świat szkolny nie działa w abstrahowaniu i on faktycznie...
2: Jak to, szkoła nie jest w próżni?
1: Nie jest w próżni, tak. To jest, proszę państwa, zła wiadomość. Szkoła nie jest w próżni. Szkoła jest w otoczeniu całego ekosystemu, w którym wszyscy żyjemy, a jak zapewne wiemy, ten świat mocno się zmienił i na przykład ja muszę tutaj zrobić pewne wyznanie, bo jak kiedyś ja dostałem z kolegą dwie dwuje na jednej lekcji.
2: Jak to? To nie jest możliwe chyba.
1: No okazało się, że jest. Znaczy wtedy było. Ale myśmy wymyślili sobie, bo była taka praktyka w szkole, że czasem się zabierało dziennik z pokryjomu w piątek po zajęciach na weekend do domu. Dziennik nauczycielski. I myśmy sobie zabrali ten dziennik. Znaczy to była oczywiście nielegalna praktyka, to myśmy ją z paroma kolegami uskuteczniali.
2: Nie próbujcie tego w domu. Nie próbujcie tego.
1: Znaczy teraz nie ma w ogóle, ja właśnie do tego nawiązuję, że teraz nie ma takiej możliwości, bo dzienniki są cyfrowe, więc no i myśmy te dwóje, które dostaliśmy, to wtedy był taki skrót ND i myśmy sobie te dwóje przerobili na BD. I bardzo dobry. No i pamiętam dzień, w którym po

0: weekendzie oddaliśmy dziennik do szkoły, tam do przegródki, no i rozpoczęła się lekcja i nauczyciel wezwał mnie do odpowiedzi, potem mojego kolegę, dostaliśmy chyba po 3 dwóje tego samego dnia i on na koniec nam powiedział, a wiecie dlaczego tak zrobiłem? Bo ja nigdy nikomu z tego przedmiotu jeszcze 5 nie postawiłem. No i on się zorientował, że to były oceny dopisane. I to chciałem pokazać jako pewna różnica, że kiedyś to było, a dzisiaj to nie ma. Natomiast tak już przechodząc do rozmowy całkiem serio, to młody człowiek dzisiaj żyje w bardzo skomplikowanym świecie, w świecie wielu zależności, świecie, który ocenia go w zasadzie non-stop w każdej minucie swojego życia, świecie, który dostarcza mu też bodźców, które nawet jeśli ktoś go bezpośrednio nie ocenia, to które powodują jakiś element samooceny. Mówię tutaj o social mediach, mówię tutaj w ogóle o rodzicach, którzy też wywierają jakąś presję, mówię tu o otoczeniu, z którym też ten człowiek rywalizuje. To są elementy związane, jeśli nie zrobię 10 tysięcy kroków dziennie, to znaczy, że nie wykonałem jakiejś normy, świadectwo z czerwonym paskiem, odpowiednie przyjęta odpowiednia ilość białka, ostatni trend, liczenie kalorii i tak dalej, i tak dalej. Tych czynników, które podlegają ocenie, czy też które powodują, że podlegamy ocenie jako człowiek, jest cała masa. No i jeśli nałożymy na to system edukacyjny i system ocen, no to powiem wprost, ja bym oszalał, gdybym dzisiaj był w szkole.
1: No też dane i w ogóle badania pokazują, że wśród osób nastoletnich naprawdę nie jest dobrze, bo raport Diagnoza Młodych z 2026 roku pokazuje, że 60% osób nastoletnich żyje w stanie chronicznego stresu i zmęczenia. I głównym źródłem tego stresu zwykle jest szkoła.
0: A ponad połowa osób według tego samego raportu badanych twierdzi, że ma bardzo niską samoocenę. Więc to jest już element, który powoduje, że ludzie, którzy wchodzą w dorosłość, którzy naprawdę powinni mieć masę energii, powinni czuć się silni, mają połowa z nich ma bardzo niską samoocenę, a 40% osób cierpi już na stany depresyjne. Więc to jest, to, dla mnie to są dramatyczne dane,
2: które płyną z tego raportu. To ja dorzucę jeszcze też jedno zdanie do tego takiego worka trochę bardzo już ciężkiego, mam wrażenie. 70% uczniów i uczennic polskiej szkoły, dla 70% szkoła jest źródłem stresu. To też jest z tego raportu, o którym Julka wspomniałaś. To są bardzo twarde dane, ale też bardzo trudne do przyjęcia dla mnie, bo szkoła powinna być, żeby się w niej uczyć, czyli czegoś nowego dowiedzieć i zapamiętać te informacje na dłużej niż tylko na kilka dni kolejnych, to musimy być w takich emocjach pozytywnych, w sensie powinniśmy być zrelaksowani, powinniśmy się dobrze czuć, powinniśmy wiedzieć, że czujemy się bezpiecznie, czuć to bezpieczeństwo, powinniśmy mieć świadomość, że możemy w każdej chwili zwrócić się do nauczyciela, pójść z jakimś problemem, nawet na chwilę, na tej przerwie, to nie musi być jakaś długa rozmowa, aż w rzeczywistości bardzo rzadko takie sytuacje mają miejsce. No i to jest problem bardzo, bardzo duży. To jest też takie trochę wyzwanie dla nauczycieli, myślę, którzy muszą trochę lawirować z tym czasem, bo ten czas gdzieś tam bardzo, bardzo mało go mogą mieć, żeby tym uczniom, uczennicom go poświęcić.
0: Bo ja myślę w ogóle, że młodość to jest bardzo trudny czas, który jest zromantyzowany niezwykle przez dorosłych, że właśnie na poziomie wspomnień, tylko bardzo często 40-50-latkowie, kiedy odwołują się do wspomnień, powiedzmy tych lat 10 czy 20, po prostu pamiętają swój czas, który był kompletnie innym czasem. Dzisiaj jest o wiele trudniej młodemu człowiekowi zmagać się z tą rzeczywistością,
1: tak,
0: która go otacza.
1: Tak, ale ja mam poczucie, że starsze osoby często nie romantyzują szkoły, tego, nie wiem, szkoły podstawowej, okresu nastoletniego, tylko, że pojawia się jednak to takie słynne zdanie, na studiach studia to był najlepszy okres mojego życia, że to
0: tak,
1: był
0: tam jest temat lat 20. Zdecydowanie bardziej temat lat 20 się pojawia w tych elementach powrotu do młodości.
3: To jest podcast Lata 20.
2: I o tym właśnie podcaście chcieliśmy powiedzieć tak bardzo krótko, bo jest to nowa rzecz w Polskim Radiu w Czwórce. Ula Sołocha, Wika Nowak i Zuza Boguska rozmawiają, to są dwudziestolatki, rozmawiają, opowiadają o...

0: różnych doświadczeniach ze swojego życia.
1: O swojej perspektywie też. Tak. Myślę, że to jest też bardzo autentyczne, bo one mówią o swojej perspektywie na ten świat.
0: Tak, i opowiadają po prostu sytuację, jak było trudno, ale jak z niektórych opresji, z niektórych sytuacji tych właśnie trudnych wybrnęły, no i jaki wpływ ten świat, te przeżycia mają, czy też miały niedawno właśnie na nich. Posłuchajmy fragmentu.
2: Ogólnie moja współlokatorka była dosyć imprezowa, ja nie, bo jeszcze tych znajomych nie miałam i też zawsze wychodziłam z założenia, że lepiej gdzieś tam wyjść na miasto niż komuś po prostu ściągać na łeb, brzydko mówiąc, obcych ludzi. No ona miała do tego inne nastawienie i rzeczywiście jej znajomi byli u nas cały czas, nocowały koleżanki, to jest jakby w porządku. Problem się robi wtedy, kiedy przychodziło więcej osób i nie było sprzątane i brakowało jakichś takich podstawowych rzeczy jak papier toaletowy, jak chemia i nikt oprócz mnie tego po prostu nie kupował, więc doszło do sytuacji, że ja po prostu kupowałam ten papier toaletowy i chodziłam z nim z pokoju do toalety, bo no po 3 miesiącach człowiek może się wkurzyć, że wydajesz pieniądze, tym bardziej, że podkreślę, że to było jej mieszkanie na własność, więc ja nie mogłam po prostu sobie tego zdzierżyć, że ktoś tak bardzo nie szanuje swojego mieszkania.
3: Jedzenie było dla mnie wyzwaniem. Jedzenie, ale też niewidzialna praca domowa, której nie widziałam wcześniej. No okej, okay, no bo pranie, wyjmowanie zmywarki się robi, no ale do zmywarki trzeba wsypać sól i napłyszczacz.
2: Tak.
3: Robiłyście to kiedyś? Ja się dowiedziałam chyba po roku użytkowania tej zmywarki.
2: I jeszcze nie wiedziałyśmy, ile to kosztuje.
3: O właśnie, weź ty tabletki do zmywarki teraz kup albo do pralki, nie? Więc to były takie rzeczy, które były dla mnie trudne. Z jedzeniem było tyle trudno, że ja zawsze miałam bardzo intensywny tryb życia i żywiłam się makaronami głównie.
4: Makaron
3: i
4: z pesto.
3: Makaron z pesto, makaron z sosem pomidorowym. I przez to, słuchajcie, do dzisiaj, jak jestem w restauracji, to nie kupię makaronu. Bo uważam, że to jest coś, co jako jedyna rzecz mogę zrobić sobie sama i makaronu nie kupię.
4: Ja dokładając do tej listy rzeczy, które były trudne, bo z gotowaniem totalnie się zgadzam i u mnie też to było dużym problemem, bo ja po prostu też nie lubię gotować, więc tym bardziej było to dla mnie wyzwaniem, ale wszelkie usterki, tym bardziej, że ja mieszkałam sama i miałam w sobie bardzo duże poczucie odpowiedzialności, że ja to mieszkanie mam powierzone i ja muszę za nie odpowiadać, więc starałam się wszystkie usterki naprawiać sama na łączach z moim dziadkiem, który jest po prostu najlepszą złotą rączką i on mi wszystko próbował tłumaczyć przez telefon. Jak się domyślacie, nie wszystko da się wytłumaczyć przez telefon. Nie wiem, czy wiecie o filtrach w pralce, które trzeba sprawdzać co jakiś czas i w nich się też gromadzi woda, więc jak ja pierwszy raz odkryłam, bo woda zaczęła wracać...
3: Muszę to w końcu zrobić.
4: Woda zaczęła wracać do bębna w mojej pralce i jak ja pierwszy raz odkręciłam filtr, myśląc, że no wiecie, filtr, no to pewnie jakiś brud, włosy, nie wiem, jakieś rzeczy, które zostały w kieszeniach będą w tym filtrze. Okazuje się, że to też tam jest, ale jest też parę litrów wody, więc jak ja to odkręciłam i ta woda po prostu jak w jakimś filmie albo w bajce, kiedy otwierasz tajne przejście i nagle wylewa się na ciebie morze, to dosłownie tak było z tą pralką. Zalało mi całe mieszkanie i wszędzie był basen, bo dosłownie to była kawalerka i tam wszędzie była woda. Nie jestem gotowa na to, żeby naprawiać usterki w moim mieszkaniu, bo potem dzieje się coś takiego, że mam albo powódź, albo brak prądu przez dobę.
0: Nie tylko o takich tragicznych historiach, o różnych historiach lat 20. możecie posłuchać na stronie polskiego radia.pl.

0: Ja w twoim wieku.
1: W czwórkowym studiu Grzegorz, Julia i Agnieszka Święch. Zbliża się koniec roku szkolnego i o tym właśnie jest dzisiejsza nasza rozmowa.
2: O ocenach.
1: O ocenach szkolnych. To jest istotne, bo mogą być różne oceny.
2: Ocena sytuacji na przykład.
1: Tak, ja oceniam sytuację dzisiejszą jako sytuację bardzo...
3: stabilną.
1: Stabilną. Niestabilna
3: w
1: jest,
3: studiu
1: niestabilna jest tylko pogoda, ale to o tym już było. Tak, słuchajcie, no jest sytuacja w polskiej szkole wygląda tak, że startujemy we wrześniu i finiszujemy
3: z międzylądowaniem w zimie.
1: Międzylądowanie jest tak, gdzieś w okolicy ferii zimowych i jest tak, że ten stres w szkole jest bardzo różny, ale on jest zawsze. I on się nasila, mam wrażenie, pod koniec roku szkolnego, kiedy te oceny, egzaminy, rekrutacja często niektórych osób do innej szkoły, czy też jeszcze wyżej na studia, stają się takim bodźcem do tego, do pytania, zadania sobie pytania, jak ja sobie poradzę, jak ja mam sobie radzić. I ja się zastanawiam trochę, czy... O czym informuje świadectwo, o tym myślę jeszcze chwilkę, będziemy mieli szansę porozmawiać, ale zastanawiam się, czy dzisiejsza szkoła wymaga więcej, czy raczej mniej niż kiedyś. Jak to z tym wszystkim jest? I o to zapytała Weronika Puszkar naszych słuchaczy.
4: No za moich czasów faktycznie bywało ciężko, chyba godziny lekcyjne, no bo jeśli człowiek siedzi powiedzmy 8 godzin w szkole i w trakcie tych 8 godzin tak naprawdę nikt ich nie uczy, tylko pokazuje pewne rzeczy, a potem tych rzeczy trzeba się nauczyć samemu w domu i dodatkowo gdzieś tam, jak czegoś nie rozumie, chodzić na korepetycje, no to tak naprawdę ta nauka rozciąga się na takie, powiedzmy, no na większą część dnia, a gdzie jakieś tam dodatkowe, powiedzmy, hobby do tego.
5: A pan jeszcze chodził na korepetycje?
4: Oj, tak, oczywiście.
5: No. Z czego?
4: Dużo tego było, tak naprawdę. Zależy od etapu edukacji, no ale polski w podstawówce, gdzieś tam na późniejszych etapach edukacji, gimnazjum, no to była i biologia, i chemia, i matematyka.
6: Teraz wszystko jest takie testowe, wyuczalne, można strzelić w pytanie, a my nie mieliśmy testów, tylko my po prostu pisaliśmy z tego, co się nauczyliśmy, z naszych przeczytanych lektur i tak dalej. Teraz tego nie ma. Klucz, jak ktoś jest inteligentny, to znajdzie klucz nawet na teście, nie?
5: A dzisiaj jak jest?
7: Też uważam, że mniej się wymaga.
6: Taka moda jest dzisiaj na taką formę odpowiedzi, jaką są właśnie testy, egzaminy. Rzeczywiście to jest łatwiejsze. Mniej wymaga od ucznia jakiegoś zaangażowania, mniej pamięciowych rzeczy, tak? No, ale nie ma za tym konkretnej wiedzy. A po drugie też, no, mi się wydaje, że internet też zrobił swoje, że nie potrafią niektórzy też pisać zdań wielokrotnie złożonych, na przykład nie potrafią się wypowiadać poprawną polszczyzną. I to nie jest ich wina, po prostu korzystają z takich środków, jakie dzisiaj współczesny świat korzysta. Nie czytają. Główny problem. Ja w dzieciństwie czytałam i kochałam czytać.

0: Mi rodzice zabierali książki, nie pozwalali, że za dużo godzin siedzę. Nie mówię o lekturach, tylko o różnych książkach, przygodowych, fantastycznych, jakiekolwiek, byleby była książka i można było wyobraźnię. A dzisiaj mało kto czyta.
1: No to prawda, dzisiaj jest...
2: Mało kto czyta?
1: Trochę inaczej, chciałam powiedzieć, jak mi, Julka, wchodzisz w środek zdania. Nie, jest po prostu inaczej, co nie znaczy, że jest, nie wiem, gorzej, lepiej. To w zależności z jakiej perspektywy patrzymy. Ale pytanie, czy dzisiejsza szkoła wymaga więcej czy mniej, to jest bardzo chyba trudne pytanie i takie dające pole do popisu trochę, bo no jak słyszeliśmy, rzeczywiście ja też to pamiętam, co nasza słuchaczka powiedziała, czyli to, że kiedyś rzeczywiście można było się wypisać, tak potocznie mówiąc, czyli na odpowiedź, jakieś pytanie, nie wiem, na sprawdzianie, można było dużo napisać. Opisowo się jakby wypisać.
3: Ale teraz też natomiast... tak jest. No przecież są sprawdziany, które są opisowe i są testy, które są po prostu testami. Ja pamiętam, że my w szkole też tak mieliśmy, że była część testów i była część pytań takich, które no, wymagały większego opisu. Były też odpowiedzi ustne, gdzie można było się po prostu nawet nie tyle wypisać, co można się było wygadać
2: to
3: i
2: prawda,
3: opowiedzieć.
2: Aczkolwiek teraz w dobie sztucznej inteligencji z tym pisaniem jest naprawdę ciężko, jeśli chodzi o na przykład zlecanie zadań domowych.
3: Tak,
2: bo,
3: tak, no. Tak, tak. No jest to jakieś wyzwanie, przed którym też dzisiaj stoi edukacja. Moim zdaniem też dużo w tych głosach było takiego, takiej, no, trochę nostalgii za wiedzą. I moim zdaniem to jest chyba dzisiaj jedno z najbardziej krytycznych wyzwań, że my próbujemy jeszcze ciągle tkwić w świecie wiedzy takiej, którą muszę mieć w sobie, czyli ja muszę być tą tak zwaną alfą i omegą, czyli jeśli przeczytam mnóstwo książek, zdobędę mnóstwo wiedzy, to jestem mądrym człowiekiem. A moim zdaniem świat się zmienił na tyle, że my dzisiaj wiedzę powinniśmy umieć dobrze wyszukiwać, selektywnie wyszukiwać, umieć odróżniać prawdę od fałszu i łączyć te wątki dopiero w jakiś rodzaj wypowiedzi czy no, tego, co chcemy z danej dziedziny zgłębić.
2: To prawda, ale
3: i to jest dzisiaj, bo moim zdaniem mądrość kiedyś i mądrość dzisiaj nie są tym samym. Po prostu się różnią.
2: To prawda, aczkolwiek ja naprawdę wszystkim osobom, które twierdzą, że kiedyś szkoła była bardziej wymagająca niż jest dzisiaj, z przyjemnością bym wręczyła tym osobom wydrukowany arkusz z egzaminem maturalnym z matematyki z tego roku, bo to moim zdaniem naprawdę jest wyzwanie i niektóre zadania naprawdę są... no, przeogromnie trudne.
3: A moim zdaniem jeszcze w tym pytaniu, czy szkoła jest bardziej wymagająca, jest drugie dno. I pierwsze to jest to, że faktycznie, czy szkoła jest wymagająca w kontekście samej takiej treści wiedzowej, a drugie to jest szkoła jako miejsce, które jest po prostu wymagające od nas dużo więcej w kontekście chociażby uważności na lekcji, chociażby poziomu skupienia, chociażby ilości bodźców, które nas rozpraszają. I moim zdaniem szkoła jest dzisiaj o wiele, wiele bardziej wymagająca niż była kiedyś.
1: Ale w tym wszystkim jest jeszcze to, słuchajcie, że rodzice chcą jak najlepiej spełniać swoją rolę i być super mamą, super tatą. Chcą także mieć super dziecko i chcą, żeby po prostu było świetnie przygotowane, jak najlepiej. Więc w tym wszystkim jeszcze są takie wymagania, którym no, trudno jest sprostać, będąc dzieckiem dzisiaj.
3: No zdecydowanie tak i o tym będziemy rozmawiać, jak zostać matką roku, ojcem roku i dzieckiem roku.

0: Ja w Twoim wieku.
1: Ja w Twoim wieku.
0: Zapraszamy.
2: Mi osobiście szkoła kojarzy się przede wszystkim z ocenami i o tych ocenach właśnie rozmawiamy dzisiaj z moimi rodzicami, ale chciałabym jeszcze zadać takie jedno, uważam, że dość istotne pytanie, bo rozmawiamy o ocenach, o tym, po co nam one, ale czy ta szkoła bez ocen w ogóle byłaby możliwa? Weronika Puszkar sprawdziła, czy ta szkoła bez ocen ma rację bytu?
3: Wydaje mi się, że tak. Myślę, że to nie jest najważniejsze w szkole. Myślę, że jak najbardziej szkoła mogłaby funkcjonować bez ocen. Oczywiście duża zmiana, duże przedsięwzięcie, ale myślę, że tak. Trudno mi powiedzieć, czy byłaby lepsza. Na pewno byłaby znacząco inna, aczkolwiek myślę, że wracając gdzieś do przeszłości, myślę, że naprawdę te oceny nie były najistotniejsze i można było spokojnie podchodzić do tego nieco luźniej i nie cisnąć tego aż tak, jak było to ciśnięte w przeszłości.
4: Jest możliwe.
5: To co by miało być zamiast ocen?
4: Wydaje mi się, że jednak jeżeli, zależy też od wieku, uważam, że jakieś dziecko małe w podstawówce, to bardziej, żeby ono czerpało przyjemność z tego, o czym się faktycznie uczy, bo jeżeli to będzie sztywne racjonalnie na oceny, że muszą mieć czwórkę czy piątkę, jak nie wiem, Korea, to ja nie wiem, czy te dzieci będą po prostu mieć przyjemność z nauki, a to chyba najważniejsze w tym wieku. Wydaje mi się, że jak dziecko ma po prostu 10 lat, no to nie chciałbym jako ojciec tego dziecka po prostu cisnąć go, że musi mieć tą czwórkę, piątkę, tylko po prostu, żeby faktycznie chciało się czegoś uczyć. Bo jak będzie czegoś się chciało, to niezależnie, czy będzie piątka, czy czwórka, to czegoś się nauczy.
5: A później dlaczego one są, tak jak rozumiem, ważne?
4: No na studiach to faktycznie ludzie są już dorośli i czasami po prostu, wiadomo, życie prywatne trochę im utrudnia. Naukę to wtedy faktycznie można ich trochę tam ścignąć.
6: No, dają informacje o tym, co uczeń wie, więc myślę, że są potrzebne. Ocena cyfrowa jest prosta i jest jasna. I mam wrażenie, że to jest jej plus. Ja wiem, że jest moda teraz właśnie na oceny opisowe, ale to jakby ktoś, kto robi te oceny opisowe, musi to robić dobrze, a to czasem bywa bardzo trudne, natomiast no, ocena taka od jedynki do szóstki jest po prostu bardzo prosta i daje od razu informacje.
5: Czyli ta opisowa, to tak właściwie ciężko stwierdzić, na jakim poziomie jest dana uczeń?
6: Pewnie one są fajne oprócz tych zwykłych, natomiast no, z takich zwykłych cyfrowych to bym raczej nie rezygnował.
2: Koncept szkoły bez cyfrowych ocen. Drodzy rodzice, co wy
7: teraz
2: o tym
7: myślicie?
2: Teraz
7: przyszła mi taka myśl a propos tego słuchacza, który na końcu się wypowiadał. Czyli jeśli na przykład odpisywałem od koleżanki na klasówce i dostałem piątkę, ale nie mam pojęcia o tym, co odpisałem od niej, to znaczy, że umiem.
8: A nauczyciel nie zauważył.
7: Oczywiście, że nauczyciel nie zauważył. Czyli ocena odzwierciedla mój stan wiedzy.
8: To znaczy, wiecie, faktem jest to, że taka powszechność, takie przywiązanie nasze do tych ocen cyfrowych, nasze, czyli uczniów, rodziców i nauczycieli.
2: Ilu pokoleń w ogóle.
8: Słuchajcie, powoduje to, że nasza uwaga skupia się tylko i wyłącznie na

0: na tej właśnie ocenie, na wyniku, na egzaminie. Nic innego się nie liczy.
1: Tak. Tak,
0: no
1: tak,
0: i to
1: tak.
0: Jest... Kropka. Kropka. Tak.
1: No, no tak, i to trochę myślę, że w całej audycji dzisiaj przewija się ten wątek adekwatności oceny i jak ona jest adekwatna do wiedzy i umiejętności, które wnosimy do życia. I dla mnie zdecydowanie to są dwa światy. To znaczy oceny to jest inna bajka w stosunku do umiejętności. No, podałem tutaj przykład odpisywania na klasówce, ale to też może być czysty fart, że dostałem pytanie, które mi pasowało i akurat dobrze odpowiedziałem, ale tak naprawdę na temat dziedziny nie mam jakiejś głębszej wiedzy. I czy co? To piątka z tego obszaru wiedzy znaczy, że ja jestem świetnym fachowcem? Nie, nie jestem fachowcem.
2: Mamo, a twoim zdaniem ta szkoła bez ocen byłaby możliwa?
0: Tak, ja bym bardzo chciała nawet jakiś taki ruch stworzyć.
2: Słuchajcie, stop oceną.
0: Stop oceną, nie wiem, zlikwidujmy. Szkoła bez ocen, cokolwiek jak to nazwiemy. No bo my bardzo dużo o tym mówimy na co dzień. Też w fundacji jeżdżąc do szkół, odwiedzając nauczycieli, rozmawiając z nimi, ale też rozmawiając z uczniami i uczennicami. To gdzieś się przewija, bo oczywiście my jesteśmy przyzwyczajeni do tego systemu i trudno od razu tak zanegować coś, co jest znane od lat i jest po prostu, wszyscy to rozumiemy, na czym to polega. Ale to nie oznacza, że tego nie można zmodyfikować albo w ogóle zlikwidować i może spróbować czegoś nowego, spróbować podejść do tej rzeczywistości szkolnej jako do relacji, jako do tworzenia no właśnie tych takich okazji do rozmowy, bo rozmowa tutaj jest kluczem.
2: No ale jak
0: do
2: nie byłoby ocen, to przecież mógłby być czysty chaos.
1: No nie, ja uważam, że szkoła nie tyle jest możliwa bez ocen, co jest niezbędna. To znaczy uważam, że w dzisiejszym świecie, świecie tak wielkiej ilości bodźców, świecie tak niskiej samooceny młodych ludzi, szkoła bez ocen jest i świecie deficytu relacji pomiędzyludzkich, uważam, że szkoła bez ocen może zrobić nam tylko dobre efekty. Głównie dlatego, że szkoła bez ocen będzie determinowała konieczność rozmowy i większej ilości kontaktu nauczyciela z uczniem na rozmowie, na udzieleniu mu informacji, co umiesz, co nie umiesz, czego ja od ciebie oczekuję, czego potrzebuję, gdzie potrzebuję ukierunkować wiedzę i dlaczego. Mhm. I oczywiście ktoś może powiedzieć, że przeładowane klasy, 30 ponad osób, w klasie, jak pracować indywidualnie z uczniem. Oczywiście da się to zrobić. Mamy też technologię, która nas może doskonale wspierać w takiej pracy zindywidualizowanej z człowiekiem, czy też technologię, która może wspierać nauczycieli w takiej pracy. Więc moim zdaniem szkoła bez ocen to jest odpowiedź na dzisiejsze bardzo skomplikowane czasy i jest nie tyle możliwa, co moim zdaniem jest niezbędna.
2: Ale niesamowicie mocne tutaj opinie.
1: To był statement Grzegorza Święcha.
2: Po godzinie 19 moi rodzice tutaj, no, bardzo ciekawa opinia dotycząca braku i likwidacji ocen. O tych ocenach rozmawiamy dzisiaj właśnie w czwórce w naszej audycji. Po co nam one? Czy to coś daje? Komu to daje? Na wiele pytań myślę, że udało nam się odpowiedzieć, albo udało nam się postawić pytajnik. Pytajnik też stawiam trochę patrząc na to, co się dzieje za oknem, bo dzisiaj sporo deszczu i miejmy nadzieję, że w trakcie openera w Gdyni nie będzie aż tyle deszczu, ile mieliśmy okazję doświadczyć w tym tygodniu, bo jedyny deszcz, jaki fajnie byłoby zobaczyć na początku lipca w Trójmieście, to piosenka In the Rain w wykonaniu wspaniałej Addison Rae i właśnie In the Rain w czwórce.

0: A w czwórce niezmiennie Julia, Agnieszka i Grzegorz Święch i rozmawiamy o ocenach, ale patrzę na zegar i widzę, że nasza audycja już dobiega końca, więc myślę, że może nie będziemy wystawiać samej audycji oceny, to niech zrobią słuchacze.
1: Ale małe podsumowanie.
0: Ale jakieś małe podsumowanie. Mi przypada taka rola w tych naszych trójkowych audycjach. Skryby i takiego podsumowania, o czym my dzisiaj w zasadzie rozmawialiśmy i jakie z tego rysują nam się wnioski. Kilka z nich pozwolę sobie przytoczyć. No faktycznie złożoność, niejednoznaczność świata, która sprawia, że ten system ocen trochę nie bardzo do tego pasuje i też cała złożoność świata, która dzisiaj obciąża młodego człowieka, dodatkowo system ocen, który jest źródłem presji, niekoniecznie do tego pasuje. Permanentna rywalizacja, która nie jest tylko w kontekście systemu szkolnego, ale media społecznościowe, ilości kroków, świadectwa, ilości lajków, obserwujących, to jest coś, co tworzy rzeczywistość dzisiaj młodego człowieka, nie tylko młodego człowieka, ale osoba, która jest już poza systemem szkolnym, nie ma jeszcze dodatkowo tych kwestii związanych z dwóją czy piątką w dzienniku, czy też z trują i czwórką kolegi i odwołania też do tego, że a dlaczego Stasiu ma lepszą ocenę od ciebie. Otoczenie, rodzice, nauczyciele i presja i też nieadekwatność ich zachowań do dzisiejszych realiów. System i trochę mówiliśmy tutaj o tej woli i takim braku poczucia sensu wśród młodych ludzi, że to czemuś służy, że to faktycznie coś istotnego zmieni w ich życiu. Zatrważające dane dotyczące też stanu takiego psychofizycznego młodych osób, nastoletnich. Poczucie młodych osób, że są w tym trochę same zostawione sobie i muszą sobie z tym radzić. I w zasadzie ostatni wniosek, o którym nie mówiliśmy, ale myślę, że on jest takim czymś, co jest moim wolnym wnioskiem.

0: Myślę, że na pewno Aga się z nim zgodzi, ty nie wiem. Uwierzmy w mądrość młodego pokolenia, bo ci ludzie naprawdę wiedzą, jak zmieniać świat. Wystarczy im zaufać i dać im trochę pola do
1: Wspaniały
0: działania.
1: Wniosek.
2: I przed nami wakacje.
0: Czyli zgadzasz się.
2: Słuchajcie, w wakacje czego
0: ale ty
2: życzymy?
0: Ale mówisz, jakby jutro było zakończenie roku szkolnego. A
2: jeszcze
0: przecież
2: tyle czerwca.
0: Jeszcze mamy 3 audycje do
2: Słuchajcie,
0: zakończenia.
2: Słuchajcie, 26 jest zakończenie roku szkolnego. To jest naprawdę już bardzo mało czasu. Chcieliśmy trochę oswoić to hamowanie takie przed tym 26. Tak naprawdę ono już się odbywa i większość ocen, bo o ocenach dzisiaj było, większość oceny są wystawione.
0: Ja bym sparafrazował to przysłowie nie matura, czy też nie ocena, lecz chęć szczera czynią z ciebie bohatera. No a w studiu już jest z nami Olga Drenda i Jacek Paśnik. I powiedzcie po pierwsze, jakie mieliście oceny, a po drugie, o czym będzie dzisiaj audycja.
3: Dobry wieczór, cześć.
2: Dobry wieczór, cześć.
3: Ja podzielam to, co mówiłeś ty, Grzegorzu, pełne spektrum ocen. Jako że jesteśmy blisko końca roku, to tego chyba wszystkim życzę, bo to jest bardzo w porządku, jak się ma pełne spektrum różnych ocen. Ja też miałem.
4: Tak, ja często dostawałam 4 z minusem, więc to chyba jest taka
0: na
4: moja...
0: Na szynach.
4: Tak, 4 na szynach, to jest typowa moja ocena.
0: No to dobrze, to skoro jesteśmy na szynach, to powiedzcie, gdzie pojedziecie dzisiaj w audycji z słuchaczami.
4: Nie ruszamy się z Warszawy, ale podróżujemy w czasie.
3: Tak jest, podróżujemy do Szawarwy, bo jest to tytuł książki Filipa Kalinowskiego, który to odwiedzi nas dziś od godziny 20 i porozmawiamy z nim o jego Warszawie.
0: No dobrze, w takim razie zostawiamy was, drodzy słuchacze, z Olgą i z Jackiem.
2: I Warszawą.
0: I Warszawą. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy bardzo za dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień w niedzielę po godzinie 18.

0: Polské rádio. Reklama.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią.

0: łodzią i systemy uzdatniania wody, bo Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Czwórka.

0: Jest 20.
1: Pogoda.
2: A nocą, podobnie jak w ciągu dnia, pochmurno i deszczowo. Temperatura niska, od 6 w Zakopanem, przez 10 w Łodzi, po 11 w Gdańsku. Wyładowania atmosferyczne mogą wystąpić w Białymstoku i Poznaniu, a jutro niestety bardziej burzowo. Głównie na północy kraju. No nie jest to wiosna, jaką mogliśmy sobie wymarzyć, ale w dalszej części tygodnia będzie zdecydowanie cieplej.

0: Reklama.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
0: Po reklamie.
3: Tu Czwórka Polskie Radio.
0: Czwórka. Radio i podcast.
4: Słońce i żółte liście, mój numer na liście. Twoje oczy się cieszą wciąż. Nie atmosfera, że wszędzie afera, że można ją nożem ciąć. Ja znam tamto miejsce i nie jest na wyspie. I może na szczęście, bo nawet na wyspie los może nakręcić los. I możesz tam

morze i wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i morze, gdzieś morze i wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i morze, gdzieś morze i wiatr.

0: dużo i dobrze. Zachody i zorze, zachody i zorze. Nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze, zachody i zorze.
1: Olga Drenda i Jacek Paśnik w czwórce.
2: Cześć. Dobry wieczór, cześć.
3: Dobry wieczór, dobry wieczór. Dzisiaj odcinek warszawski i bardzo muzyczny, myślę, ponieważ jest z nami w studio człowiek, który o tych dwóch tematach, to znaczy o Warszawie i muzyce, wie bardzo dużo, to Filip Kalinowski.
4: Dzień dobry, cześć.
2: Cześć, Filip Kalinowski, dziennikarz, autor książek Niechciani, Nielubiani, warszawski rap lat 90. oraz najnowszejsza Warwa. No i pytanie, czy pisarz też?
4: Nie wiem, czy już piszesz. Ja mam problem jakiś taki z mianowaniem się na różne sposoby. Szczególnie mnie uwiera termin dziennikarz, bo o mediach mam nie najlepsze zdanie, szczególnie w tym czasie aktualnym i tym, i jak to wygląda, więc wymyśliłem korespondent podwórkowy i tego się trzymam. A z tym pisarzem to się może okaże jeszcze. Ja tak cały czas mam wrażenie, że badam grunt, że bardziej ktoś mnie do tego wyciąga, niż wynika to z takiego palącego impulsu i potrzeby, że mam tyle tych książek w sobie i muszę je z siebie wypluwać. To ja tak nigdy nie miałem.
2: Filip Kalinowski, korespondent podwórkowy. Jak piszesz w książce Szawarwa, żaden wojownik, Bart

0: co najwyżej kronikarz czynów, to też się pojawia w tekście twojej książki. Zapytałbym cię na sam początek o tytuł, dlatego że przyznam szczerze, że kiedy widziałem zapowiedź książki, wprowadził mnie on w zakłopotanie. Wyobrażałem sobie, co może w tej książce być i odpowiedź na to, czym jest ten tytuł, jest zaskakująca, przyznam szczerze.
1: Tytuł jest wymyślony, wynika myślę w ogromnym stopniu z mojej fascynacji francuskim rapem i tym, że moja mama jest romanistką, mój ojciec chrzestny był Francuzem, pierwszy raz za granicę wyjechałem do Francji, jak miałem 12 lat, już wtedy przywiozłem pierwszą rapową płytę w sobie stamtąd. Jeszcze długo nie mówiłem po francusku, ale zawsze prosiłem mamę, żeby mi tłumaczyła teksty. I fascynowało mnie w rapie francuskim to, jak ten język jest giętki i nieustannie rozwijający się. I to z jednej strony są naleciałości z języka arabskiego, z szeregu i kreolskich, i języków urzędowych byłych kolonii francuskich. Dodatkowo to są lokalne, slangowe rzeczy. A jeszcze dodatkowo to są pewne techniki mówienia, takie wywodzące się jak zwykle w takich sytuacjach z gwary przestępczej, z środowisk więziennych. I to jest verlan, czyli l'envers, zamienianie sylab w słowie, tak żeby postronni nie rozumieli. Dzisiaj we francuskim to już politycy mówią w ten sposób, a ja wykonałem takie ćwiczenie, przeszczepiając to do Polski i zmieniając sylaby, bo nie jest tak, że usłyszałem to na Wólce Kosowskiej.
0: Miałeś 12 lat, kiedy pojechałeś do Francji, liczy sobie w głowie, więc musiało to być w roku 96, rok po premierze Nienawiści Mathieu Kassovitza. Film niedawno wrócił do kin i przyznam szczerze, że jest myślę, że dość aktualny z perspektywy współczesnej Francji, ale nawiązując do Szawarwy, tytułu twojej książki, o którym opowiedziałeś przed chwilą, czy to jest tak, że my w tym momencie jako Polska jesteśmy podobnie kosmopolitycznym krajem, co Francja te 30 lat temu w opowieści z nienawiści?
1: Myślę, że nie. I w ogóle mi jest bliski, bardzo pewnie wywiedziony z tej antropologii kulturowej, którą studiowałem, jednak relatywizm. I te wszystkie takie analogie pomiędzy różnymi krajami, często jeszcze politycznie rozgrywane, mnie mierzą. I to jest tak, że nic nie jest podobne jak we Francji dziesiątki lat temu, bo Francja ma wieki krwi na rękach i tego, że chociażby ten moment, w którym Francuzi wyszli z Algierii, czyli z ostatniej swojej kolonii, to za każdym razem za tym szedł łańcuch taniej siły zarobkowej taniej siły roboczej ściąganej stamtąd, zarabiającej bardzo niewiele. No więc problemy, które są omawiane w nienawiści, czy to też ciekawe, bo Nędznicy był taki film kilka lat temu, który moim zdaniem jest wręcz nienawiścią 2.0, ma nawet taką samą strukturę, zaczyna się dokumentalnymi zdjęciami, na końcu już jest niby spokój, ale później jest ta pełna przemocy koda i to jest trudne, choć we Francji się o tym dyskutuje, jest to na tyle trudne, no, że nikt żadnych rozwiązań tego problemu nie znalazł. Ale no to są państwa w państwie, które Francja zbudowała sama i po prostu tak jak pada w nienawiści, jesteśmy zamknięci na zewnątrz. Ja miałem taką sytuację, że po latach jak z mamą jeździłem do Francji i tam poznawałem Francję bardzo kulturalną, elitarną. Mój ojciec chrzestny był redaktorem naczelnym La Croix, czyli takiego trochę tygodnika powszechnego ichniego. I później kilka lat nie jeździłem w ogóle do Francji i pojechałem do kumpla, który tam pracował fizycznie i mieszkał w Clichy-sous-Bois. No i jak wysiadłem na lotnisku i poszedłem do informacji się dowiedzieć, jak dojechać do Saint-Saint-Denis, to pani mówi, tutaj jedzie pan na ten przystanek, tutaj jest

0: katedra, królowie tam francuscy leżą martwi. A ja mówię, nie tam, ja do Clichy-sous-Bois, nie jedź tam. I mieszkałem tam przez miesiąc, po 18 się nie wychodziło z domu. Jakby takich rzeczy w Polsce nie ma i nie spodziewałem się, żeby za chwilę były, bo te wszystkie analogie, które szczególnie w politycznych przemówieniach są rozgrywane, są krzywdzące, upraszczające skomplikowanie tego świata i to zupełnie wszystko inaczej tu się dzieje.
1: Dzisiaj rozmawiamy z Filipem Kalinowskim o Warszawie, ale nie tylko. O wielu tematach, o które zahacza, które zajawia, chyba tak możemy powiedzieć, nowa książka Szawarwa. Zostańcie z nami.

0: Słuchasz audycji Olgi Drędy i Jacka Paśnika w czwórce.
1: A z nami Filip Kalinowski, czyli korespondent podwórkowy i korespondent z Tajnych Ścieżek Warszawy, bo tego chyba dotyczy nowa prozatorska książka Filipa, czyli Szawarwa. Rozmawialiśmy wcześniej o pochodzeniu zagadkowego tytułu, a ja myślę, że też to, co możemy przeczytać na tylnej stronie okładki, czyli to, że Warszawa nie istnieje, ale ty w niej mieszkasz od urodzenia i jest to twoje środowisko naturalne, które znasz od podszewki. I czytając książkę przekonujemy się, że piszesz o tym, że kolejne Warszawy nie istnieją, czy kolejne Warszawy po prostu przed twoimi oczami wręcz się rozpadły, a jaka jest ta współczesna?
2: Myślę, że taka jak większość dużych miast, ale przez to, jak bardzo ona jest przeze mnie oswojona, to też ma trochę dynamikę mniejszego miasta. Tak się spotykam czasami z ludźmi, którzy nie dorastali tutaj, mają krótszy staż w tym mieście i ich dziwią niektóre moje przyzwyczajenia, jeżdżenie z dziećmi rowerem przez centrum. Ja nie czuję przytłoczony się w tym mieście. Powielokroć w życiu się czułem przytłoczony, ale dzisiaj to jest dla mnie duże miasto, a w dużych miastach różne rzeczy się dzieją, więc dzieją się w tych tam cieniach różne czasami tragiczne wydarzenia, ale jest to bardzo bezpieczne miasto, bardzo zielone miasto, bardzo przyjazne miasto i też tak jak z mojego tego już tam 42-letniego doświadczenia, miasto wielu miast. Takie, że tych różnych przestrzeni jest tak wiele i można się co chwilę znajdować gdzieś. To jest super ciekawe.
1: Twoja książka jest też o mieście wielu miast troszeczkę na osi czasu, prawda? Bo cofasz się tam w czasie do trudnych lat 90., o których piszesz mimo wszystko bez podwórkowej nostalgii. Piszesz właśnie o mieście wielu miast, które piszesz też o jego najtrudniejszych stronach, które twoim zdaniem nie zniknęły, ale zmieniły swoją specyfikę, to znaczy z enklaw, czyli na przykład całych osiedli, powiedzmy takich dzielnic biedy, dzielnic nieszczęścia. W tej chwili mówisz, że to są szczeliny, w których właśnie ten ludzki dramat się czai.
2: Tak mi się wydaje z mojego doświadczenia, że jakby z jednej strony mieliśmy ten moment jeszcze wczesno posttransformacyjny, początek lat 90., gdzie wszyscy razem w tych blokach z mojego doświadczenia, mojego środowiska mieszkali ludzie, którzy bardzo szybko w tamtych latach się dorabiali, a z drugiej strony ci, którzy osuwali się poza próg skrajnej biedy, i to był taki ostatni moment w tamtych latach, kiedy oni wszyscy razem mieszkali, bo później pierwsza gerda w drzwiach się pojawiała, później pojawiały się drugie drzwi, domofon, wideofon, różne rozwiązania. I później często następowało względem jakiegoś rosnącego statusu materialnego wyprowadzenie się. No i ten moment taki narastania tych nowych osiedli w Warszawie, albo też tego momentu, nie wiem, czy pamiętacie tego grodzenia zwykłych bloków?
3: No tak, oczywiście. Że... jest w, tak, to co do zwykłych bloków, to jasne, to się pojawiło jakiś czas później, ale jest w Szawarwie taki fragment, w którym to opisujesz osiedle Marina Mokotów, zaraz po tym, kiedy ono pojawiło się w Warszawie, i to jest, w tamtym czasie musiało to osiedle robić dość osobliwe wrażenie. Przynajmniej ja tak to odczytuję. Wydaje mi się, że to trochę tak jakby taki statek kosmiczny, jakiś wypacyk wylądował pośrodku, no właśnie, chyba niczego tam dookoła nie było.
2: Ono sprawy. Wręcz wyglądało jak statek kosmiczny, bo ja nie byłem tam wpuszczany, bo to było też chyba pierwsze takie osiedle, albo pierwsze w tej takiej proksemice miasta mi znanej, że jeśli nie miałem żadnego interesu jechać dwie dzielnice dalej, to nie jechałem, bo też zwykle trzeba było całą ekipą jechać, bo krzywda po drodze mogła się zdarzyć jakaś. No i ta Marina Mokotów jeszcze z tym takim wałem ziemi, za którym był płot.

0: płot i coś świeciło z tamtej strony. I pamiętam, że ja w ogóle na to osiedle trafiłem lata później, idąc do kolegi i wtedy też ochroniarz mnie pytał, gdzie ja idę, po co idę, ale wydaje mi się, że w dzisiejszej dynamice tam są jakieś lokale usługowe i po prostu można tam normalnie wejść, a pewnie jak byłem nastolatkiem w dresie z ogoloną głową, no to tym bardziej dla tego pana na wejściu byłem niechętnie widzianym gościem. Ale wracając do tego, jak ta Warszawa dzisiaj się realizuje, to dalej mamy te enklawy różnego rodzaju i oczywiście są takie miejsca, że jest cała ulica jakaś albo całe osiedle jakieś, ale z drugiej strony wydaje mi się, że w tej takiej zabudowie Warszawy jest bardzo dużo takich miejsc, gdzie pół na pół kamienica jest komunalna i wykupiona, że drzwi w drzwi mieszka adwokat i człowiek żyjący z procederu i jest tych takich miksów bardzo wiele wszędzie wokół mnie i to zaglądanie w te szczeliny pewnie mi jest bliskie po prostu, bo przez wychowanie, przez muzykę, przez takie podejście do świata, które lubię ostatnio nazywać radykalną empatią.
1: To jest też tak, że często w naszej audycji pojawia się wątek modernizacji polskich miast i u ciebie w książce też jest takie porównanie, że niektóre elementy Warszawy są trochę jak ta zrekonstruowana, nieistniejąca już rotunda. No i mogłoby się wydawać, że to trochę zabija ten charakter miasta, a tymczasem w twojej książce Szawarwa widać to, jak bardzo wciąż Warszawa jest zróżnicowana.
0: Bo wydaje mi się, że były takie momenty i dalej na pewno się frustruję niektórymi rzeczami. Ta rotunda naprawdę mnie frustrowała. Jak można rozebrać zabytek do spodu, to jest taki symbol kapitalizmu skrajny bardzo, ale jednocześnie życie to zmiana i trzeba tę zmianę celebrować i wydaje mi się, że też taka refleksja, która mnie naszła przy pisaniu Niechcianych, Nielubianych, że nakręcenie filmu o Warszawie lat 90. wymagałoby dzisiaj takiej scenograficznej roboty jak nakręcenie filmu o II wojnie światowej, że szczególnie te takie subkulturowe miejsca, jak na przykład Pasaż Wiecha, jak przejście podziemne pod rondem jazdy polskiej, ich w ogóle nie ma, albo one się zmieniły nie do poznania i nawet zwykła klatka schodowa, tak żeby znaleźć tą klatkę schodową taką, gdzie każda w latach 90. wyglądała trochę jak zdjęcia Marty Cooper z Nowego Jorku, to dzisiaj już trzeba trochę pochodzić i poszukać i jak się zna kogoś, kto mówi, a tutaj jest taka klatka, chodź zobaczysz, dokładnie poczujesz się jak za mało lata.
1: I o tym, że Warszawy lat 90. bez CGI dzisiaj by się nie dało filmowo zrobić, opowiada nam Filip Kalinowski, autor najnowszej książki Szawarwa w audycji Drenda i Paśnik w czwórce.

0: To jest audycja Olgi Drędy i Jacka Paśnika w czwórce.
1: Dzisiaj gramy po warszawsku, bo jest z nami Filip Kalinowski ze swoją nową książką Szawarwa i muzyka, którą dzisiaj gramy, jest obecna w twojej książce po prostu. To jest książka ze ścieżką dźwiękową.
2: Tak, to prawda. Ta muzyka tam się realizuje na bardzo wielu poziomach przez to, że muzyka i takie głębokie słuchanie tak bardzo mnie zajmuje i też w moim podejściu do świata muzyka jest takim Judaszem w drzwiach, przez który ja sobie patrzę na wiele rzeczy, bo chyba z wszystkich gałęzi sztuki, środków wyrazu, z których wiele mnie zajmuje, to jednak to najbardziej gdzieś przez z głową w głośniku podróżuje. I myślę, że to się zrealizowało po części, dlatego że właśnie ja się tą muzyką tak bardzo pasjonuję. Po części z takiej niepewności, czy ja umiem książkę napisać, i wypełniałem pewnie przestrzeń na czym się znam. Z trzeciej strony takim już przemyślanym podejściem do tego, że te cytaty, które rozpoczynają rozdziały, były mi do czegoś potrzebne i były tam piosenki w książce, które służą mi za taki chór grecki, który komentuje sytuację. Zdarzają się też piosenki, które po prostu pasowały mi jakoś bardzo rytmem i napięciem. I ja też często piszę słuchając muzyki i później muszę długo redagować, bo wszystko ma szyk inwersyjny i wszystko rytmizuje nieświadomie. Ale tak, no muzyki jest tam bardzo dużo i to też jest kwestia tego, że stosunkowo niedawno, nie wiem czy czytaliście Ocean of Sound Davida Tupa, i odświeżyłem to sobie jakiś czas temu. I to jest ciekawa książka, bo ona trafiła w taki moment kolejnego new age'owego zrywu i bardzo dużo ludzi ją kupiło, choć jest to książka dosyć zaawansowana w podejściu do dźwięku tego człowieka i etnomuzykologa i muzyka i człowieka instytucji. I tak sobie pomyślałem, czytając to, a może jakieś takie moje myśli o muzyce, które zwykle trafiają na bardzo niszowy grunt, sobie wrzucę do tej książki. Na przykład tam jest takie zastanowienie nad tym, jak cisza w mieście się realizuje. To tak mówię, o, to jest pomysł, żeby w ten jakiś taki lot koszący, fabularny to sobie wrzucić.
3: Jest też w Szawarwie znakomite spostrzeżenie o tak zwanym przedinternetowym zakresie uwagi, czyli tym momencie, w którym bohater

0: narrator usłyszał jakiś utwór, który chodził za nim przez wiele lat, no bo nie można było go zszazamować, wygooglować tekstu i tak dalej, i później rzeczywiście go usłyszał. Czy to jest też tak, że ty pisząc tę książkę korzystałeś z muzyki, ale może jeszcze jakieś inne zmysły ci towarzyszyły? No bo ja też odbieram tę książkę jako taką wybitnie wychodzoną rzecz. To znaczy jest tam dużo tej takiej miejskiej topografii, ale też czyta się ją trochę tak jak taki spacer i powroty do różnych miejsc sprzed lat i taki revisit.
1: To na pewno jest mój sposób czytania miasta, chodzenie po nim, na przykład moje doświadczenie tego, jak moja żona się przeprowadziła razem ze mną z Wrocławia do Warszawy. Ona mówi, tu wszędzie jest daleko, nie da się chodzić. Mówię, da się totalnie chodzić i może, nie wiem, z Kabat na Tarchomin ciężko by było dojść, ale już z Mokotowa na Żoliborz spokojnie można sobie dojść i zwykle też da się dojść. Jest bardzo wiele tych takich szlaków po Warszawie, że właściwie nie chodzę asfaltem, że na przykład jakbyśmy tutaj ruszyli na dół przez Morskie Oko, na dole pod Warszawianką, przez Arkadię, później przez to takie osiedle domków, tam przez to, co niestety już deweloper tam wgryzł się zębami, ale tam była wieś, taka panie w chustach z kurami i to było 7 lat temu, myślę, i można było sobie dojść do Finy tamtędy, to był taki mój spacer, jak w Finie był koncert, albo i lubię łazić i to czytanie miasta na różne sposoby, takie przez to, że mnie tak gęsta kultura miejska tak zajmuje i te hip-hopowe rzeczy i bardzo różne, no bo ja jestem tak jedną nóżką w tym hip-hopie wychowany, a z drugiej strony hardcore i punk, a z trzeciej strony kluby, które się pojawiły w latach 90. i cała scena elektroniczna, chociażby ten Neil Landstrom, który poleciał z początku, i jamajska scena, i że na każdy z tych sposobów trochę można czytać miasto, można czytać to przez graffiti, można czytać to przez hasła kibicowskie, a można z zupełnie innej strony po tych tablicach upamiętniających czytać. No i te wszystkie sposoby są tak samo zajmujące i to jest to, o czym Burroughs pisał swego czasu, o tych takich rzeczach, które dzisiaj się często w jakichś takich świecie coachingowym pojawiają, że idź ulicą i znajdź 17 żółtych rzeczy po drodze, żeby po prostu ten mózg cały czas trenować. I to też bardzo do mnie wróciło wraz z tym, jak mi się urodziły dzieci, które się bardzo prędko nudzą i jeśli mamy drogę z punktu A do punktu B, która zajmuje 7 minut w porywach dla dorosłego człowieka, to my idziemy godzinę i żeby oni w ogóle szli i nie mówili, o Jezu, ile jeszcze, gdzie my idziemy i tak dalej, to mówię, dobra, to 16 rzeczy czy na C. Okej, i lecimy po kolei, a wydaje mi się, no, że warto tą głowę sobie trenować i wtedy się widzi więcej. Widzi się czasami te pęknięcia, w których dzieją się smutne rzeczy, a czasami widzi się piękne rzeczy i to wszystko o tych małych rzeczach, co tworzą miasto.
2: To spacerowe podejście do Warszawy jest trochę odważne i stawia tamę jednak takiej marce Warszawy jako miasta pośpiechu i też miasta takiego beztarciowego ruchu, prawda? Gdzie po prostu przemieszcza się taksówką najczęściej, prawda? Albo jakimś byle najszybszym środkiem transportu, czyli bez rozglądania się dookoła, prawda? Rozumiem, że ty tego nie praktykujesz i nie podzielasz tej opinii.
1: Ja, jedyne miasto, w którym mieszkałem dłużej niż Warszawa, to był Wrocław. I ja mam bardzo dużo tego w sobie, takiego podejścia, że nie trzeba, nie muszę, nie śpieszę się i we Wrocławiu bym już się zapadł w tym zupełnie, bo to jest Polska, taki West Coast, jak Osa śpiewał i wcześniej kilku raperów też to zauważało, jednak to jest zachodnia ściana i zawsze cieplej trochę. A tutaj z jednej strony ja też czuję tą presję i czuję but tego miasta czasami gdzieś na plecach, ale myślę, że tutaj mam plus 3 do many, bo od dziecka tutaj się wychowywałem i jeszcze różne środowiska, różni ludzie nawet w

0: mojej rodzinie pokazywali mi z innych stron to miasto i że ja tu zawsze znajduję tą wolną przestrzeń. Wiem, w którą bramę skręcić, jak za bardzo pędzą.
1: Nawet jeśli wskoczy się czasem do szalonego auta kierowcy z aplikacji taksówkarskiej Toyoty Prius, jak piszesz w książce

0: Olga Drenda i Jacek Paśnik w czwórce.
1: Dzisiaj z nami Filip Kalinowski i jego książka Szawarwa, czyli Warszawa w Verlan, w francuskim kodzie.
2: Tak jest.
1: Tak, przestawiania. To nie jest to samo, co gra półsłówek.
2: Nie, nie do końca. To po prostu sylaby się przestawia i na przykład niektóre słowa też się podwójnie werlanizuje, że już zwerlanowane słowo, bo na przykład taki bardzo ważny zespół Mafia Kęfry to Mafia African, Rimka to Karim, Mef to Fam i jeszcze są takie, że już przestawione słowo znowu się przestawia, ale nie na ten powrotny sposób, więc może Szawarwę też będzie kiedyś trzeba znowu przestawić.
1: Powiedz mi, czy twoja książka jest trochę antynostalgiczna? Wydaje mi się, że odrobinkę tak, że trochę jednak weryfikujesz się jako po prostu weteran hip-hopowy z taką pokusą nostalgii powrotu na podwórko i że oprócz tego, że jest ta miejscowa, prawda, że jest ta ławka, która jakoś wzywa, to i taki chyba mit trochę tej osiedlowej równości, że jednak wszyscy jakoś mogli się na tej ławce spotkać, ludzie z różnych dróg życia, to jednak piszesz też dość otwarcie, że tak samo jak ludzie faktycznie mogli jakoś się spotkać, zbudować więzi między sobą, to jednocześnie też tak samo równo mógł dopaść ich zły los i na przykład wszystko jedno, skąd pochodzili, jaki mieli background, to na przykład mogli zostać wciągnięci w heroinę.
2: No, wydaje mi się, że po prostu we mnie nie ma nostalgii. I oczywiście są takie momenty w życiu, a propos tych zmysłów, o które wcześniej pytałeś, jak jest to takie pojawiające się powielokroć w tej książce niebo warszawskie, takiego nieokreślonego, szaro-białego koloru.
3: Stalowego.
2: Tak. Od świtu do zmierzchu ono jest dokładnie takie samo i dla mnie pachnie Warszawa wtedy tak, jak byłem małolatem. I są pewnie jakieś pojedyncze rzeczy, które gdzieś moje serduszko przy nich szybciej bije, bo po prostu dla każdego okres dorastania wiąże się z tym, że przeżywał bardzo wiele emocji i przeżywał każdy pierwszy raz w bardzo wielu dyscyplinach. Ale ja nie tęsknię zupełnie, jak słyszę teraz, bo nasz rap wkroczył aktualnie w fazę muzealną i cały czas są rekonstrukcje historyczne byłych wydarzeń i ja się zżymam trochę na to, choć z drugiej strony nie mi to oceniać i wiem, że dużo ludzi tego potrzebuje, bo ja na przykład tym żyję przez całe moje życie.

0: świecie, a bardzo wiele osób było w tym formacyjnym okresie. Później zabrała ich dorosłość, dzieci, praca i trochę już tak osiedli w tym wszystkim i dzisiaj do tego etosu sobie chętnie wracają na takim wspominkowym koncercie. No jak ja słyszę nowy singiel Molesty, przy tym, że to są moi trzeci rodzice, to jakby Molesta wychowywała mnie do jakiegoś stopnia, czasami lepiej, czasami gorzej, ale jak słyszę utwór o tym, że wróćmy na tą ławkę, ja nie chcę wracać na tą ławkę. Dla mnie najlepszy moment tego miasta i tego życia mam aktualnie i naprawdę wszystkiemu jestem wdzięczny, że moje dzieci nie muszą się wychowywać w tym mieście, które ja jako wrażliwy dzieciak na hardym osiedlu widziałem jako takiego trochę lewiatana, który zjada swoje dzieci, bo to też doświadczenie takie bardzo się kanalizujące w rapie, tej beznadziei, tego braku perspektyw w tym chaosie posttransformacyjnym, w tym, że ci nasi rodzice na dwa etaty pracowali, a pralkę brali na kredyt i właściwie nie mieli żadnych pieniędzy, a były w dynamice osiedlowej kuszące różne perspektywy, które wymagały zmienienia swojej etyki i podejścia do wielu rzeczy. Wspomniałeś o tej heroinie. Dla mnie to jest smutne bardzo, jak ten moment w historii tego miasta jest nieudokumentowany i pisząc Niechcianych, Nielubianych, na początku napisałem fragment o tym dużo lżej i krócej, bo pomyślałem sobie, że ja jestem z takiego osiedla, czerwonej kropki na mapie tego miasta i że może nie ma co tego rzutować na pełen obraz. Ale poodbijałem piłeczkę i od przyjaciół różnych, z bardzo różnych środowisk i poszedłem do Monaru i poszedłem do policjantów z pierwszych brygad antynarkotykowych warszawskich. No i naprawdę mieliśmy do czynienia z czymś, co, nie boję się użyć tego słowa, było epidemią. Ja musiałbym liczyć na palcach obu rąk kolegów, których pochowałem w tamtym czasie. I jak wpisałem w Google Brown Sugar Warszawa lata 90, to na piątej stronie Google mi wyskoczył przy moich cookiesach mój tekst. I jakąś taką niezgodę czuję na to, że taka trauma pokoleniowa dla tak wielu osób w żaden sposób nigdy nie została omówiona. A jeśli spojrzymy przy wszystkich różnicach na krak w Nowym Jorku lat 70., no to o tym mamy dziesiątki filmów, dziesiątki książek, zastanawiają się nad tym socjologowie, terapeuci, antropologowie, urbaniści i jakby ta refleksja jest bardzo szeroka i wydaje mi się, że też to, że w ogóle na spotkaniach autorskich ileś osób przychodziło do mnie i mówiło, ty, wow, napisałeś o tym. Ja miałem wrażenie, że to jest jakaś schizofrenia, że tego nie było. No a było i długie i bolesne.
1: Byliśmy 2 lata młodsi od pierwszego pokolenia warszawskich browniarzy i zdążyliśmy się nagapić na to, jak nasi starsi koledzy zamieniają się w duchy. Tak pisze nasz dzisiejszy gość Filip Kalinowski w swojej książce Szawarwa. Wyrwało ci się przed chwilą słowo pokoleniowe doświadczenie i ja, korzystając z tego, że jako rocznik 97 mam tutaj dwoje osób z roczników 84, zapytam, na ile z waszej perspektywy Szawarwa jest opowieścią o właśnie waszym pokoleniu. Bo ja tutaj na przykład zwróciłem uwagę na takie wątki, które nie są tożsame z tym, co przeżyłem ja czy ludzie w moim wieku, jak na przykład wyjazdy zarobkowe za granicę w Polsce w latach zerowych. Czy urodzić się w Polsce w latach 80. było cool, czy było straszne?
0: Ja bym się ugryzł w język, jakbym miał jeszcze raz powiedzieć pokoleniowe, bo nic nie jest pokoleniowe. I to jest w ogóle w kontekście rapu najczęściej nadużywane słowo. Każdy raper, który gdzieś tam wybije się ponad szereg, to jest głosem pokolenia. Nie, to moje doświadczenia zupełnie nie są pokoleniowe, one są anegdotyczne moje. są, patrząc na moje środowisko, znamienne dla

0: pewnej grupy ludzi, patrząc na odbiór jakichś tekstów moich i rozmowy z obcymi ludźmi, znamienne też dla szerokiej grupy ludzi z całego kraju, i to bez względu na to, czy to duże miasto, czy średnie miasto, czy mniejsze. Ale no to nie są pokoleniowe doświadczenia, a urodzić się w 1984 roku po prostu mi się zdarzyło i były przy tym przykre rzeczy, były bardzo radosne rzeczy i cieszę się, że przetrwałem i jestem tu dalej.
1: No tak, mnie też ludzie oskarżają czasami o nostalgię i do tego stopnia, że we wstępie do książki od razu to skontrowałam, że absolutnie nie o to chodzi. Wydaje mi się, że tak naprawdę to oczywiście plusy dodatne i plusy ujemne zawsze jakieś są, ale nie znamy innego doświadczenia niż nasze własne. Tak realnie wydaje mi się, że tak, jeżeli by to porównać, prawdopodobnie nasze doświadczenie muzyki musiało być fajną przygodą, bo musieliśmy się trochę nazdobywać i zazdrościłam trochę potem młodszym znajomym, którzy mieli dostęp do pełnych dyskografii w internecie w porównaniu po prostu z naszymi rówieśnikami, którzy wychowywali się w świecie no bardzo jednak offline'owym i pełnym czekania, ale z drugiej strony ja też trochę zazdrościłam moim kolegom urodzonym jeszcze w latach 70., że oni to mieli, te noce przy radiu.
0: Dla mnie niesamowite w tej dynamice słuchania wtedy było wyobrażanie sobie muzyki. I tego już za bardzo nie ma. Tego, że ja miałem magazyn The Source albo XXL-a gdzieś tam w różny sposób zdobytego z Empiku i ja sobie wyobrażałem te płyty. Ja czytałem o nich i później przez 3 lata kolejne ich nie słyszałem, a później czasami mnie zawodziły, czasami się okazywały zupełnie inne, ale ten proces wyobrażania sobie muzyki wydaje mi się, że trochę też mnie doprowadził do tego, czym się zajmuję dzisiaj.
2: To jest to doświadczenie przedinternetowe, którego swoją drogą jako rocznik 97 przyznam, że nie zazdroszczę wam. Dzisiaj naszym gościem w naszej audycji jest Filip Kalinowski, z którym rozmawiamy o jego najnowszej książce Szawarwa i my wracamy do was po godzinie 21.
3: Każdemu jest ciężko. Każdemu jest ciężko. To nie jest żadne tłumaczenie. Każdemu jest ciężko.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Wika,
2: Zuza
3: i Ula.
1: Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
4: albo wyprowadzasz się z równowagi.
3: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
2: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
3: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
2: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
5: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
8: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
9: Mikrofon,
10: kamera,
9: radiowe studio,
10: scena.
11: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
7: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.

0: Minęła 21.
1: Pogoda.
2: Jutro dzień raczej deszczowy, a momentami nawet burzowy, zwłaszcza na północy. Więcej przejaśnień będzie w południowej części kraju. Spokojniej dopiero pod wieczór. Temperatura nie przekroczy 20 stopni. Na całym obszarze Polski możemy spodziewać się temperatur w okolicach 15 stopni.
1: Autopromocja.
3: Będzie głośno. Zaczynasz swoją przygodę z muzyką? Chcesz dowiedzieć się, jak rozwijać swoją karierę? Poznawać nowe brzmienia? Historie artystów, którzy zapracowali na swój sukces? Audycja Będzie Głośno jest właśnie dla Ciebie. Debiutanci, mnóstwo energii, wyjątkowi goście, występy na żywo, specjaliści z branży muzycznej oraz znani.

0: artyści. Słuchaj nas w poniedziałki, będzie głośno od 18. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papa.
2: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
1: Po reklamie.
5: Tu czwórka Polskie Radio.
1: Tu czwórka Polskie Radio.

0: Słuchasz audycji Olgi Drędy i Jacka Paśnika w czwórce.
1: A z nami dzisiaj Filip Kalinowski i jego książka Szawarwa, bardzo warszawska, dlatego dzisiaj też po warszawsku w większości gramy. Tu była mała przerwa na kawałek z playlisty Nikap i Kay Tempest. Natomiast większość utworów, które gramy dzisiaj dla was, to są utwory, które są kluczem też do książki Szawarwa.

0: Warwa po prostu się w niej pojawiają. Jest to książka bardzo muzyczna, bardzo też gadana. Ona jest pisana po prostu rytmem nawiki troszeczkę, czy rytmem takiego troszeczkę strumienia świadomości, bo jest to coś, co odbierałam jako dziwny trip w czasie i przestrzeni, prawda? Jest to też książka wielojęzyczna, to znaczy pojawiają się w niej różne języki, różne slangi, przeplatają się między sobą. Możesz coś więcej o tym powiedzieć?
1: Tak. Jeśli chodzi o ten strumień świadomości swego rodzaju, to ja pierwszy raz w życiu się w ogóle tak puściłem, że przez to, że w tej mojej korespondencji podwórkowej zawsze to było blisko płyty, artysty, jakiegoś czasu, zdarzenia, a zwykle też zajmuję się tym, co mnie bardzo pasjonuje, to tam w każde zdanie upakuję jeszcze trzy informacje i to jest taki proces raczej powolnego pisania. A tutaj pierwszy raz się puściłem i bazując na różnych rzeczach, które się mi przydarzyły zwykle, to od nich wychodziłem i wręcz wydaje mi się, że zdarzały się takie automatyczne procesy, w których gdzieś dopiero czytając to później byłem zaskoczony, gdzie to mnie zaprowadziło. I napisałem to w miesiąc. Później nastąpił bardzo długi proces redakcyjny, bo to było takim już bardzo strumieniem świadomości, nieczytelnym pewnie, a na pewno nieczytelnym w taki sposób, w jaki by mi zależało, żeby on był. I to jest też trochę tak, że ja dużo tych rzeczy, które tam się pojawiają, właśnie takich, że jest inny alfabet, inny język, to wyszło z takiego najprostszego zastanowienia nad tym, dlaczego tego nie ma. Dlaczego zwykle czytam książki, w których takie rzeczy się nie zdarzają, że tam są takie fragmenty, które ktoś mówi bez znaków przestankowych, znaczy bez spacji w ogóle i jeszcze małym drukiem to jest. I to jest dla mnie ekwiwalent mumble rapu, czyli tego takiego niedopowiadania słów do końca. A pamiętam bardzo ciekawą, kiedyś mieliśmy rozmowę z Robertem Piernikowskim o tym, jak mumble rap jest dla nas fascynujący, bo pozwala sobie coś wyobrazić, pozwala zawrócić i że nie jest tak, że słucham numeru i czasami oczywiście przewinę, bo jakaś zbitka słowna była fascynująca, ale wiem, co ktoś do mnie powiedział, a tutaj muszę się czasami domyślić, muszę sprawdzić i też na tym mi zależało, żeby czasami tak z takiego trybu po prostu, jak mi ludzie czasami mówią, że teraz to już chyba nie za bardzo istnieją te kursy szybkiego czytania i tak dalej, ale to takie patrzenie na stronę i widzenie dopowiadania reszt słów po jakichś pierwszych sylabach, to nie chciałbym, żeby ktoś tak czytał rzeczy. Chciałbym, żeby to się czasami tak zacinało, przeskakiwało, zatrzymywało taki piasek w trybach.
2: No to jest trochę tak, że nie wiem, czy można to przywołać w kontekście tekstu literackiego, ale w pewnym sensie funkcjonuje w Szawarwie instytucja follow-upu po prostu. Ja często czytając tę książkę musiałem się zatrzymać i wyszukać sobie pewne elementy, czy to języka, czy świata przedstawionego. A skoro jesteśmy przy jakimś literackim analizowaniu tego tekstu, to dałoby się wtłoczyć w to, że napisałeś autofikcję, czy w ogóle zupełnie trzymasz się z dala od gatunków, jakichś określeń, metek co do tej książki?
1: Termin autofikcja poznałem po tym, jak to napisałem, ale podoba mi się. Podoba mi się. Wydaje mi się, że w tym takim rozgardiaszu formalnym, w którym to jednak chyba trochę się realizuje, to nie było intencji za wiele. To było takie, że mnie gdzieś to prowadziło, ja nie wiedziałem, jak to się skończy i tak zapinałem te kolejne wątki po kolei i I właśnie miałem takie momenty, że mnie to zaskakiwało, gdzie doszedłem, ale to jest też kwestia tego, że chyba mnie najbardziej aktualnie fascynuje taka literatura, taka, która mnie zrzuca za kołnierzyk gdzieś tam w świat, który

0: którego nie znam i wydaje mi się, że to też jest na pewno pokłosie tego, co czytałem przez lata, bo ja na przykład brat mojej mamy jest matematykiem i w tamtym momencie miał pokaźny zbiór fantastyczny i ja częściej niż Asimowa, którego też czytałem, ale wybierałem serię fantastyczną wydawnictwa literackiego. Miałem bardzo długi moment zanurzenia i Dick i te cyberpunkowe wątki, późniejsze Gibson, Sterling. Plus później jako nietrzeźwy nastolatek, który dalej czytał, bo czytał też za dzieciaka, no to cała przesycona substancjami literatura, która pewnie musiałbym wiele jej zweryfikować i wiele tych rzeczy już by nie było ważne dla mnie dzisiaj, ale jednak gdzieś tym przesiąkłem, tak samo jak tym rapem, że tam nie było intencjonalnych follow-upów. Mi się wydaje, że to wynika z tego, że w załodze mojej my cytaty rapowe lecą co chwilę, bo na każdą sytuację znajdziemy dobry cytat rapowy, więc gra w to kalambury ze skandalu na przykład. To jest, te płyty są wdrukowane gdzieś w moją korę mózgową i to tak po prostu spływa ze mnie.
1: O książce Szawarwa dzisiaj rozmawiamy z Filipem Kalinowskim i cytując nie kminicie slangu, to poszukajcie tłumacza. Wracamy do was za chwilę w audycji Trenda i Paśnik w czwórce.
2: Waco.
3: 2001, Waco.
4: 2001, Waco.
2: Teraz Waco.

0: Brenda i Paśnik w czwórce.
1: No to było intro z albumu producenckiego Waco, który również pojawia się, ten producent warszawski, w książce Szawarwa Filipa Kalinowskiego, z którym dzisiaj wokół książki rozmawiamy. Poza anteną wspomnieliśmy o tym, że nie jest to książka wyłącznie rapowa, pomimo tego, że tak jak mówiłeś, pisało ci się ją trochę, myśląc o podziałach rytmicznych, czy mamy tutaj follow-upy do utworów rapowych. Nie tylko rap pojawia się w twojej książce.
2: Zdecydowanie tak, bo ja myślę, że kręgosłup mam rapowy, albo bym powiedział wręcz hip-hopowy, bo to takie myślenie o hip-hopie jako czymś więcej niż tylko muzyce jest mi bliskie i jest ważne. I a propos tego, jak rozmawialiśmy, jak czytać to miasto, to ja tylko przez chwilę, czytając Śliski, będąc dzieciakiem, malowałem tak zwane tojowe graffiti i nigdy dobry w tym nie byłem i szybko zabrały mnie też inne rzeczy.
1: Ale gdzieś można to graffiti znaleźć jeszcze na Jadwisinie. Piszesz o tym w Szawarwie, chyba że za bardzo się wczułem w twojego bohatera, narratora, który mówi, że gdzieś jeszcze jego tagi jakieś są do tagi, znalezienia.
2: Tak, są do znalezienia, tak, to prawda, są pewnie jakieś, to jest też ciekawe w takiej dynamice miasta, że na przykład zdarza się, że skądś jest zdejmowany billboard i nagle środowisko graficiarskie w

0: Warszawskiej mówi, ty, praca z 99 z powrotem jest na mieście. I to jest tak, że myślę, że ten hip-hop tak bardzo ze mną rezonował przez to, że opowiadał o moim życiu w tych latach 90. mniej lub bardziej adekwatnie, ale ja od niego nie zacząłem, bo zacząłem od bycia małym black metalem i słuchania Burzum i Mayhem. I później dosyć szybko zrzuciłem tą ortodoksję rapową z jednej strony przez substancje psychoaktywne i to, że mnie gnało do klubu i mnie gnało na Warsaw Summer Jazz Days po innych substancjach i w różne miejsca mnie gnało, więc koledzy mi mówili, że zdradzam kulturę hip-hopową, a ja patrząc z perspektywy czasu, żeby to nie była żadna pochwała substancji, bo one mają też szereg różnych konsekwencji, z którymi trzeba się mierzyć, ale też przez to, że hip-hop sample i zacząłem zawracać i wtedy soul, funk, jazz, reggae, a z drugiej strony eksperymentalna, szczególnie brytyjska scena Big Dada, Roots Manuva, to bardzo szybko mnie zabrało w te rejony jakieś takie eksperymentalne, elektroniczne. Więc dzisiaj to jest wszystko, ale wszystko, co ma jakiś taki wspólny, wydaje mi się, gdzieś dziwny czynnik X, który jest właśnie miejski i choć nie, też oszukuję, bo to jakby dużo też z takiej muzyki lasu mnie zajmuje i tego, co w Polsce jest dosyć dobrze przekładane na dźwięki, to taka głusza ciemna i pradawne czasy.
1: Mnie też jakoś zainteresował i zwróciłam szczególnie uwagę na taki dyskretny, myślę, że całkiem celny szkalunek muzyki w rytmie 4x4, gdzie w Szawarwie pojawiają się tajne imprezy dżunglowe na przykład. Tyle tylko, że właśnie trzeba się naszukać, żeby na nie trafić, albo pojechać do Łodzi lub Krakowa, więc te takie po prostu drżące ciała od basu jednak są poza orbitą tej audiosfery warszawskiej. Natomiast mówisz, że właśnie niestety ludzie automatycznie wybierają muzykę funkcjonalną.
0: Wydaje mi się, że Warszawa od kiedy pamiętam chodziła 4x4 i te fale się zmieniały i był czasami bardziej popularny house, czasami minimal, czasami techno, ale te połamane rzeczy bardziej dla bioder niż dla nóg, które mi są nieporównywalnie bliższe, bo na to, co ja mówię i piszę, trzeba patrzeć przez paluchy mojego często też radykalizmu w pewnych kwestiach. To one się realizowały zwykle w niszach. I nigdy nie było tutaj na taką skalę drum and bassowych imprez jak w Łodzi. Nigdy nie było dubstepowej sceny takiej jak na przykład we Wrocławiu na początku lat 2000. Jakby jest szereg postaci, które tutaj bardzo dzielnie walczyły o historię sound systemową, nazwijmy tego miasta. Ale ono równo chodzi i to bardzo pasuje, wydaje mi się, do tego pędu, do tego takiego pewnego myślenia o wydajności, produktywności i tym, że jeśli się ciężko pracuje, to też ciężko trzeba ten kortyzol z ciała wytracić później na parkiecie. I to w ogóle nie jest atak na techno, bo techno jest ważnym elementem mojej diety muzycznej od jakby początków detroitskich, często zapomnianych. Ostatnio znowu komuś musiałem tłumaczyć, że techno jest czarne i jakby jak najbardziej czarne i to nie jest gatunek powstały gdzieś w przecięciu wschodnich i zachodnich Niemiec po upadku muru. I w Niemczech tak samo dubowe rzeczy, jakby bardzo dużo tej muzyki jest bardzo zajmujące, ale jednocześnie, no tak jak pewnie z większością gatunków, ogrom jest tam muzyki funkcjonalnej, takiej, która jest DJ toolem, że po prostu 16 taktów pierwsze puste, ostatnie 16 taktów puste, żeby się dobrze zgrało, i są magicy, co potrafią

0: z tego stworzyć szamańskie, jakby bardzo ponaddźwiękowe, fizyczne doświadczenie, ale wydaje mi się, że jak raz czy dwa trafiłem na Smolną, jak czasami trafiam na Jasną w takie momenty, które nie są wybranym przeze mnie setem danego artysty, no to to jest po prostu maszynka do zrzucania stresów i to chyba mnie interesuje w muzyce, coś gdzieś tam więcej.
1: Smolna Smolną, Jasna Jasną. Ja się bardzo cieszę, że przywołałeś regularny łódzki wątek audycji Drenda i Paśnik w Czwórce. Z pozdrowieniami dla stolicy polskiego dramu. Dzisiaj w audycji Drenda i Paśnik w Czwórce gości Filip Kalinowski, z którym to rozmawiamy o Warszawie i o tym, jak ona pojawia się w jego książce Szawarwa.

0: A dzisiaj z nami w Drenda i Paśnik w czwórce Filip Kalinowski i jego książka Szawarwa i też muzyka, która w tej książce jest. No i myślę, że możemy na chwilę wrócić do naszej playlisty dzisiejszej.
1: Możemy jak najbardziej, to ja też polecam, na SoundCloudzie wisi mixtape DJ-a Zetena, który się nazywa Szawarwa. DJ Zeten, znany ze składu Tonfa warszawskiego, dostał zadanie, które chyba by było koszmarem każdego DJ-a, czyli mixtape z samych requestów, czyli właśnie piosenki, które przewijają się przez moją książkę, no i ekwilibrystycznie z tego wybrnął. Ja w ogóle nie spodziewałem się, że to może być tak bardzo w jakimś takim napięciu pewnym bliskie, bo to nie jest płyta czy też plik na SoundCloudzie do słuchania w trakcie czytania, bo jest to zbyt intensywne. Ale to wszystko, co się przewija przez tą książkę, od African Head Charge przez klasykę melancholijnego

0: takiego warszawskiego rapu przełomu mileniów, po właśnie staksowy soul, który przed chwilą wybrzmiał, który też jest dla mnie jakimś takim rapem, tylko nie rapowanym, ale właśnie o intensywnym miejskim życiu, opowiadaniem emocjonalnym przy podkładzie muzycznym. To wszystko połączyć w formę, która trwa godzinę. Ciekawe, bardzo pozdrawiam i dziękuję DJ-owi Zetanowi i od razu też zachęcam do słuchania jego wcześniejszego mixtape'u Wśród Nocnej Ciszy. Wspaniałe to są zdarzenia dźwiękowe.
1: Ja bym się jeszcze przy dźwiękach zatrzymał. Ja zwróciłem z kolei uwagę na fragment, jak wjeżdża Functions on the Low i tam bohater się bawi i traktuje to jako coś bardzo takie dla niego naturalne. Taki brytyjski wątek, trochę niespodziewany, a trochę w szawarwie spodziewanym. Zapytałbym o ten kontekst emigracyjny. Właśnie być może dla osób w waszym wieku, czyli roczników 80. jakiś powszechny, żeby umknąć temu określeniu pokoleniowy, jak tutaj już wspominałeś. Czy to jest tak, że Polacy na wyspach w latach zerowych tworzyli jakiś konkretny koloryt, czy może więcej sobie przywieźli stamtąd kulturowo i wzbogaciliśmy się w ten sposób, dzisiaj mając na przykład takie dzieła jak Krak Boskiego Romana pod ręką?
0: Ja myślę, że to jak to świat skomplikowany jest, więc w różny sposób to się realizuje, ale ja jestem głęboko przeświadczony, że najciekawsze rzeczy wychodzą z miksu i z jednej strony ta pierwsza fala migracji ode mnie z osiedla to naprawdę byli najgorsi zawodnicy, najciężsi z przewinami różnymi, za kołnierzem. I to jest ciekawe, że oni często wracali inni i na przykład skinheadzi ode mnie z osiedla wyjeżdżali do Anglii, później wracali i mówili, a wiesz, ja mam tutaj czarnych i Arabów kumpli i oni są tacy jak my. No to zobacz, co tam masz wytatuowane na ramieniu, przypomnij sobie, a z drugiej strony jest tak, że ostatnio z kimś rozmawiałem o tym, że ta piłeczka odbijana od wysp brytyjskich kulturowo zawsze była dla mnie bardzo ważna, ale ja nie widzę jakoś bardzo wiele analogii. Widzę jakby ten wątek migracyjny i tutaj on jest bardzo ważny dla mnie w tym takim zderzeniu dzisiaj i tej Warszawy przełomu lat 90. i 2000, bo mi się zdarza, jak ktoś przy mnie używa jakiegoś pogardliwego języka wobec migrantów, mówi Ukry i jakieś takie rzeczy, to ja mówię, ty, a znasz jakichś ludzi z Ukrainy, znasz, nie wiem, Białorusinów, kogoś? No nie, nie znam nikogo. A znasz w ogóle jakichś migrantów? Nie, nikogo nie znam. Ale mamy wspólnych kolegów na wyspach. To są migranci, zarobkowi. I według statystyk jest ponad 20 milionów Polaków rozsianych po świecie. I byli to w pewnym momencie chwilę uchodźcy polityczni w różnych momentach historii naszego kraju, ale ogrom tego to jest migracja zarobkowa. Więc mówienie o tym, że tutaj nie jest miejsce dla migrantów, no jest niezrozumiałe dla mnie i przykre i bolesne, a jeszcze dodatkowo ostatnio ta historia z polską flagą na haitańskich koszulkach i z tym, że po prostu no, jesteśmy narodem chłopskim, ciemiężonym i tak dalej. I tutaj ta historia tego, że oni popłynęli tłumić powstanie, trafili na ludzi takich jak oni, ciemiężonych. No piękne to jest.
1: No rodzą się z tego niesamowite historie. Wspomniałeś chociażby o emigracji politycznej z Polski w czasach PRL-u. No to mnie do głowy przychodzi z kolei historia, którą pozornie nijak połączyć z tą opowieścią, czyli książka Tu byli tak stali Gabriela Krause, który przecież też jest potomkiem emigrantów właśnie z Polski na Wyspy Brytyjskie. A swoją drogą, czy to jest tak, że czytając Szawarwę i przypominając sobie książkę Krausego, to był dobry trop z mojej strony, bo wspominałeś o

0: tropach literackich, mhm. które ci przychodziły do głowy, kiedy pisałeś tę książkę i jej forma przynajmniej dość mocno kojarzy mi się z tym takim mamblowym, bełkotliwym trochę tekstem Tu byli tak stali Krausego.
1: Ja czytałem tą książkę tylko po polsku, ale mój kumpel jest w ogóle kuzynem Gabriela Krause i pokazywał mi oryginał i trochę żałowałem, że nie czytałem tego po angielsku, bo to jest taki trochę drill talk, takie rapowane podwórkowe gadanie. I to tłumaczenie polskie wydaje mi się bardzo takie rzutkie i dobre, z wyjątkiem tego, że nikt wokół mnie nie mówi bagiety i tutaj miałem zgrzyt taki, że nie znam za bardzo ludzi, którzy nie używają tego słowa jako mema, tylko inne policjanci w Polsce mają określenia, ale pewnie coś tam mogło się przelać z tego, ale na pewno świadomie to nie był dla mnie żaden punkt odniesienia. Na pewno doceniam w tej książce to, że ona jest dla mnie takim wiarygodnym obrazem takiego osiedlowego życia, co nie jest łatwe, i żeby złapać to, co prawda Wielka Brytania, nie taka wielka jak niektórzy mówią, ma długą, bardzo długą tradycję jakby zapisywania tej takiej rzeczywistości podwórkowej przy pomocy różnych form wypowiedzi, i tutaj być może właśnie Tu byli tak stali wpisuje się w tą tradycję. Na pewno mój punkt wyjścia był inny, bo tam ta książka bardzo się realizuje na tej takiej dychotomii pomiędzy tym, że chłopak w wyjątkowych okolicznościach, parający się procederem i mierzący się z twardą, blokowiskową rzeczywistością, a z drugiej strony wrażliwy literat. I to jest dla mnie taka opozycja. On bardzo dobrze z tego wybrnął, ale dla mnie to jest takie, nie wiem, żeby użyć angielskiego słowa, cheesy trochę, takie, że za proste to jest.
2: Niektórzy mówią serowe.
1: No.
0: Dzisiaj tworzymy nowe słowa w audycji Drenda i Paśnik w czwórce. Między innymi Szawarwa jest to tytuł książki Filipa Kalinowskiego, który jest dziś z nami w audycji.

0: Słuchasz audycji Olgi Drędy i Jacka Paśnika w czwórce.
1: A z nami Filip Kalinowski i jego nowa książka Szawarwa. Książka prozatorska, to jest powieść, ale bohater nazywa się tak samo jak ty i wiemy skąd inąd tutaj z rozmów za kulisami, że są pewne punkty zbieżne pomiędzy jego życiorysem a twoim, ale które to są, to już wiesz tylko ty.
2: Tak, to wiem tylko ja. Jest dużo w tym Filipa Kalinowskiego, tego, który tutaj siedzi w czwórce przed mikrofonem, ale jest też trochę Filipa Kalinowskiego jakiegoś takiego z różnych stron widzianego. I tak samo ta Warszawa też jest tutaj tak widziana, jednak przez pewne jakieś takie, niech będzie z Dicka, ciemne zwierciadło, trochę krzywe, trochę inne, pewne elementy są jakoś usunięte z tego świata świadomie, a niektóre się pojawiają jakby w jakimś takim rdzeniu, to jest gdzieś pewnie ten Filip Kalinowski, co tu siedzi, ale nie wszystko mu się przydarzyło, wręcz dzieją się w tej książce takie rzeczy, które w ogóle nie mogą się przydarzyć. I to też wydaje mi się, że to jest kolejny element tego, że ten rap przez całe moje życie to mi tak wciekł trochę pod skórę i ja w tym takim nieśmiałym podejściu do tego, że piszę prozę w ogóle pierwszy raz w życiu i nie wiem jak do tego podejść, to trochę tam moja myśl, że zaprzągnę do tego mój warsztat taki gdzieś bardziej reporterski, właśnie korespondencki, w coś, co się nie do końca zdarzyło, inaczej się zdarzyło, jakoś te wątki inaczej są pozaplatane. To jest też jakaś taka moja wewnętrzna niezgoda na to, jak dużo ludzi mi dzisiaj mówi, że tylko czyta non-fiction i że tylko ogląda dokumenty, bo mi to się kojarzy też z tym światem takiej produktywności i tego, że cały czas musimy się dowiadywać i często przy tej książce rozmawiam o pojęciu prawdy i mi się wydaje, że w fikcji jest więcej prawdy niż w non-fiction, że tego człowieka takiego gdzieś, jeśli ktoś jest wrażliwy i od

0: uważny w tym, co robi, to tam jest takie spotkanie z drugim człowiekiem, a w non-fiction mamy daną sytuację widzianą z pewnej perspektywy. No i nie wiem, czy to jest kwestia studiów moich, nie wiem, czytania pobieżnego Derridy i tak dalej, ale ta prawda, no to jest wątpliwa dyscyplina. I tutaj ten rap, jeszcze wracając do niego, też jest ważnym elementem tego, że to jest taka dyscyplina, w której bardzo często i sam rap wewnętrznie się rozlicza z tego, co jest prawdą, i z zewnątrz pojawiają się takie sytuacje, że są cytowane czyjeś wersy na wokandzie, w sądzie, i że bardzo się rozmywa ta granica pomiędzy tym, co jest prawdą, a co jest fikcją literacką. I z jednej strony to bardzo dobrze dla rapu, bo dzięki temu on cały czas żyje, się przepoczwarza i kolejną dekadę ma się bardzo dobrze. A z drugiej strony widzę w tym jakieś zagrożenia takie jakby systemowe, jak chociażby sytuacja z Taco Hemingwayem i nazwą leku, jak sytuacja z Young Thugiem i cytowaniem jego wersów na wokandzie, bo chyba najlepszą w ogóle definicję tego, jedną z najlepszych definicji tego, jak się rap realizuje, to kiedyś Włody mi powiedział, że dla niego to jest jak wrestling. Że pewne ciosy są markowane, pewne ciosy są prawdziwe. Są ludzie, którzy mówią, każdy by potrafił, przecież oni wszyscy udają. A prawda jest taka, że nikt bez przygotowania wieloletniego to w tym ringu by nie przetrwał kilku sekund.
1: No nie wiadomo, co jest prawdą, a co nie. I to jest chyba w tym wszystkim najciekawsze. Przykładając do tego jeszcze tekst literacki, który przywołujesz też w Szawarwie, byłem zaskoczony, kiedy pojawił się w twojej książce cytat z Wniebowstąpienia Konwickiego, i wydaje mi się, że ten tekst się też bardzo komplementuje z tym, jak ty piszesz o Warszawie w Szawarwie. To znaczy, często czyta się o Konwickim, że to jest autor spacerowy, opowiadający o mieście po wojnie, a później sięga się do tych tekstów i ono jest często takie zakrzywione, nie do końca prawdziwe, czy nie do końca takie, jak można wyczytać, nie wiem, z powojennych tekstów, nie wiem, Poli Gojawiczyńskiej, czyli takich tam reporterskich niemalże tekstów. Czy to jest tak, że ty czujesz, że to jednak nie jest do końca realistyczna opowieść?
0: Ta moja?
1: No.
0: Oczywiście, że nie. Ona, wydaje mi się, że to w ogóle jest takie doświadczenie Warszawy, że każdy ma swoją Warszawę i że ci wszyscy ludzie, którzy odbierają komuś Warszawę na przykład, a ty gdzie się urodziłeś, to nie jesteś warszawiakiem i tak dalej, to mi się wydaje, że to wszystko jest w ogóle szerzej też o świecie, o percepcji, o tym, że jak są te takie wielkie pytania, sens życia i tak dalej. Dla mnie najciekawszym pytaniem jest to, jak drugi człowiek widzi świat, bo myślę, że inaczej niż ja. I że umówiliśmy się na różne rzeczy, że tam to żółte, to metalowe, to jakieś, ale że każdy to widzi na swój sposób. I mam szereg załogantów i załogantek, którzy uczestniczyli w scenach, które się pojawiają w tej książce, i oni je widzieli inaczej i czyta im się też inaczej tą moją wizję tego, bo no to jest to o tym takim widzeniu rzeczy, ale właśnie tak samo jak z praktyką słuchania muzyki takiego głębokiego, to o takim widzeniu uważnym, czujnym, ale to też czasami może się zdarzyć, że to będzie gdzieś tam iluzja, fata morgana i że się nie wydarzyło do końca, bo jak się tak bardzo skupi wzrok na czymś, to się tak trochę rozmywa.
1: Każdy widzi miasto po swojemu. Ja się pokuszę jeszcze o ostatnie porównanie, że Filip Kalinowski, którego gościmy w naszej audycji, widzi Warszawę trochę tak jak David Attenborough czasem Londyn, i o tym już za chwilę w naszej audycji. Zostańcie z nami.

0: Drenda i Paśnik w czwórce.
1: No a dzisiaj w naszej audycji gościmy Filipa Kalinowskiego, autora książki Szawarwa, i powoli się z wami żegnamy, ale obiecałem, że zapytamy jeszcze o zwierzęta, które pomimo tego, że książka opowiada o Warszawie, pojawiają się również.
2: Totalnie, bo jakby moje doświadczenie Warszawy, tak jak już wspominałem o tej Warszawie zielonej, którą też nie tylko ja zauważam, bo jest bardzo dużo ludzi, którzy przyjeżdżają z innych miast, z zagranicy, to właściwie to jest jedna z pierwszych rzeczy, które zwykle słyszę, że to miasto jest zielone. I tych zwierząt jest naprawdę tak strasznie dużo, od tych gołębi, które dla mnie są tą kurą warszawską, a dodatkowo ja nigdy nie zapomnę Noriega, taki raper z Nowego Jorku, kiedyś miał skit o gołębiach, że to są najbardziej hip-hopowe ptaki, bo one tak ruszają głową i że na streetie spędzają całe życie i że jeszcze defekują na wszystko i tak dalej. Śmieszny to był fragmencik. No ale ta gama tych ptaków, jak ja mieszkam niedaleko Pola Mokotowskiego i tych takich najdziwniejszych spotkań ze zwierzętami, które nie mają prawa być w 2-milionowym mieście na środku. W zeszłym roku na Madalińskiego spotkałem dzika, a w tym roku, z tego co widzę z doniesień różnych social mediowych i medialnych, to tych dzików się pojawiło jeszcze więcej. Kiedyś jechałem przez rondo jazdy polskiej z taksówkarzem, zatrzymaliśmy się, bo sarny biegły przez, jakby już nie mówiąc o tych jeżach, o tym, że borsuk się zdarzy, te kuny gdzieś tam biegają, i to jest takie, że to wręcz nie jest dziwne. Takie, że jak się stoi wieczorem przy ławeczce, to że o, tam takie przebiegło zwierzę do kolana co najmniej.
3: Dzik jest bardzo dostosowany do miejskiego życia, bo kuma zasady ruchu drogowego. To jest niesamowite.

0: Widzę go, jak one ładniej przechodzą po pasach niż ludzie momentami, że są takimi bardziej uważnymi pieszymi.
1: Okej, okay, to nie wiedziałem tego. Znam bardzo dobrze dynamikę dzików z Trójmiasta. Tam to jest, jak z bloku się wychodzi, to tam zwykle do tego śmietnika trzeba iść ostrożnie. Ale w Warszawie dzików długo nie widziałem. To też jest ciekawe, jak są fale tych ptaków i to by trzeba porozmawiać z kimś, kto się tym zajmuje, bo ja na przykład pamiętam, w dzieciństwie moim były wrony, później bardzo długo w ogóle nie było wron. Nie pamiętam, żebym widział jakąś przez lata i teraz znowu jest ich sporo i w ogóle tak, fauna Warszawy to jest fascynująca rzecz. Kwazar, który jest człowiekiem, który dźwiękowo oprawia to miasto i dokumentuje od dekad, właśnie miał taki cykl imprez Miasto Dzikich Zwierząt i to bardzo pasuje.
2: Piszesz w Szawarwie też o mewach pośród ptaków, które się pojawiają w Warszawie twoimi oczami. No i jeszcze zapytałbym na koniec o tę kurę ofiarną, czyli gołębia, która też pojawia się na okładce twojej książki. Jaki był proces powstawania okładki i dlaczego akurat ten ptak pojawił się na okładce Szawarwy?
1: No bo gołąb to jest tak bardzo miejski ptak i on pasuje do tego. On taki jest po prostu czasami, jak się widzi takiego zmarnowanego gołębia, takiego już widać, że przeżył bardzo wiele i one są wszędzie. Jak pojechaliśmy nakręcić jakiś taki krótki filmik zapowiadający tą książkę pod mój blog z dzieciństwa, to właśnie tam siedział pan i karmił gołębie, palił papierosa z fifki, z cygaretki, taki stary warszawiak siedział i właśnie mówi, gonią mnie stąd cały czas, że te gołębie im tam na te balkony defekują i ten, a ja tu będę je karmił, bo te gołębie lepsze niż ci wszyscy ludzie, co tu mieszkają. Nie do końca się zgodzę, że gołębie lepsze niż ludzie, ale dla mnie to jest zwierzę, które chyba najbardziej mi się kojarzy z tym miastem. No i Jacek Walesiak, mój serdeczny przyjaciel i człowiek, który rozumie kulturę miejską, zrobił mi tą okładkę i ona bardzo wydaje mi się, że pasuje.
2: Pozdrowienia dla gołębiego stróża z osiedla Jadwisin, które to też możecie odwiedzić w książce Szawarwa Filipa Kalinowskiego, z którym rozmawialiśmy dzisiaj w audycji Drenda i Paśnik w Czwórce. Wielkie dzięki.
0: Dzięki.
1: Bardzo dziękuję, bardzo to miłe było.
2: A my słyszymy się jak co niedzielę o godzinie 20, a tymczasem żegnamy się z wami. Dzięki wielkie, że byliście z nami. Jacek Paśnik,
0: Olga Drenda
2: oraz Michał Piwowarek i Olek Zaleski. Do usłyszenia. Cześć.
0: Cześć.

0: Autopromocja.
1: Tęskniliście? Rap Scena Czwórki powraca, tym razem w czwórkowym studiu dużo kobiecej energii. Wystąpi Zuziula, rapująca reprezentantka nowej szkoły, która ma na koncie współpracę z Young Leosią i debiutancki

0: koncert na żywo w czwartek, 18 czerwca o godzinie 23. Pozdro.
1: Autopromocja.
2: Mic check. BSK, BSK. Nie wiem, co jest w niej, ale chcę tego więcej. To główny powód tej, dlaczego nie śpię. Teraz na mieście szukam tylko ciebie, bo takich jak

0: fajnie wiele. Jest 22.
1: Pogoda.
2: A nas czeka pochmurna i deszczowa noc. Temperatura od 6 w Zakopanem, przez 10 w Łodzi, po 11 w Gdańsku. Wyładowania atmosferyczne mogą wystąpić w Białymstoku i w Poznaniu. A jutro niestety dalej burzowo, głównie na północy kraju. Wiosna jest, ale jej nie ma, ale w dalszej części tygodnia będzie zdecydowanie cieplej.
1: Słuchasz Czwórki.
3: Cześć, z tej strony Kuba Jamrozek. Słuchacie audycji Najlepsze z Najlepszych, w której przygotowaliśmy dla Was dźwiękowe perełki. To najlepsze rozmowy, których mogliście słuchać w czwórce.
4: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwila.

0: przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy w czwórce.
0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Jakie seriale i filmy warto odpalić, by być na bieżąco z nowościami? Wie to Marcin Radomski.
3: Co oglądać?
4: Co oglądać?
5: Porozmawiamy teraz o nowym polskim serialu kryminalnym Morfeusz. To jest gangsterska opowieść osadzona we współczesnym Szczecinie. 7 odcinków opowiadających historię Piotra Lejera, młodego prawnika i przykładnego ojca, który po brutalnym zabójstwie brata zostaje wciągnięty w świat rodzinnego gangu. Tak moglibyśmy powiedzieć na początek. Ze mną są aktorzy, którzy występują w Morfeuszu. Sylwia Gola i Mateusz Kmiecik. Witajcie serdecznie.
6: Cześć, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Cześć, dzień dobry. Dobry. Chciałam was zapytać, do których ról jest wam bliżej? Takich właśnie mrocznych, ciemnych, czy raczej tych radosnych, pozytywnych?
6: Te mroczne, ciemne są zawsze bardziej takie pociągające, interesujące, mi się wydaje, ale te radosne znowu też są potrzebne. Ja lubię, jak te postaci są takie dosyć charakterystyczne, że właśnie tak jak w Roście, na przykład ta muszka była bardzo charakterystyczna, ja się dobrze w tym odnajdywałam i z jednej strony była, no można powiedzieć, negatywną bohaterką, bo czyniła trochę zła, a z drugiej strony była w pewnym sensie pozytywna i fajnie, jak mieszają się w sumie te dwie rzeczy, myślę.
7: No to ja zrobię sobie autopromocję, że ja poproszę te role dobrych.
5: Dobrych, bo grasz często złych.
7: No, znaczy ja to określam zawsze, no bo co to też znaczy powiedzieć, że gram złych. No, ja zawsze twierdzę, że gram bardzo mocne charaktery. I one mają w sobie oczywiście różne odcienie, ale nie dostaję komedii romantycznych. I komedii po prostu. Chyba jestem nawet trochę z tego zadowolony, że nie dostaję, ponieważ uważam, że jednak kino polskie komediowe zakończyło się gdzieś w okolicach 2008-2010 roku i od tego czasu, wiesz, no można powiedzieć, że teściowie się udali świetnie, a poza teściami, wszystkimi trzema częściami, jest długo, długo nic, nie? I to powiedzmy na dekadę, czy półtorej dekady kina komediowego w Polsce uważam, że jest bardzo mało, więc żeby trafić też dobry scenariusz komedii nie jest łatwo. No komedie romantyczne mamy jakie mamy, uważam, że niedobrze czasem są u nas robione, ponieważ robimy je pod sznyt amerykański i one się u nas nie sprawdzają i jednak nie wierzę w bohatera, który ma własny jacht i gigantyczną chałupę, jest elegancko, pięknie ubrany, bo to jest jakiś tylko promil naszego polskiego społeczeństwa. Najlepsze komedie są od czasów Chęcińskiego, czyli sami swoi i to jest nasz polski humor i może na przykład jeszcze, nie wiem, Testosteron, nie? No to jest nasz polski humor. Taki, no nie chcę powiedzieć też przaśny, ale taki prosty, oparty na konflikcie. Z tego wynika humor polski. I w pewnym momencie gdzieś skręciliśmy trochę, wydaje mi się, w złą stronę kinematografii polskiej, że zaczęliśmy kopiować to kino francuskie i amerykańskie. Tak jak Francuzi potrafią robić taką komedię romantyczną, familijną i im to świetnie wychodzi, ale ja im w to wierzę, bo oni mają taki, mają w sobie po prostu jakiś taki gen tej luźności w tych komediach. My tego nie posiadamy i teraz dostać rolę w takiej komedii romantycznej, to trzeba się naprawdę mocno namocować, żeby z tego wybrnąć wiarygodnie. I w tym jest, uważam, problem, więc dlatego powiedziałem, że może się nawet trochę z tego cieszę, że takie propozycje do mnie nie spływają, ale no też nie ukrywajmy, z moją mordą, kto by mnie obsadził w komedii romantycznej. No chyba, że na Zwola, prawda?
5: Mm-hmm,
7: więc
5: tak.
7: Ale... No, więc mam tu z tym problem, dlatego...

0: mając takie warunki i cielesne, i duchowe, i umysłowe, jestem obsadzany właśnie w mocnych charakterach, co bardzo mnie cieszy, powiem szczerze.
1: Co oglądać? Twój przewodnik po filmach i serialach. Zaprasza Marcin Radomski.
2: Ze mną w Co oglądać są Sylwia Gola i Mateusz Kmiecik. Rozmawiamy o życiu i serialach i tym, w jaki sposób trafiacie na ekran. Rozmawialiśmy przed chwilą o bohaterach, których lubicie, czyli tych takich lżejszych, czy tych mocniejszych, ciemniejszych. Myślę, że w zawodzie aktora ta różnorodność jest, prawda, ważna. I to w ogóle, żeby mieć pracę. I żeby
3: to
2: móc występować
3: to
2: na
0: to
2: ekranie.
0: Tutaj, to Sylwia się tu wypowie.
2: Chciałam was zapytać o udział w castingach. Jak to jest? Czy do was często zwracają się reżyserzy? Czy chodzicie na castingi i musicie przejść jakąś próbę wielokrotnie? Mimo tego, że już macie doświadczenie w graniu w teatrze, w filmach, w serialach. Jak to wygląda, taka rzeczywistość aktorska?
3: No, myślę, nie wiem, jak Mateusza rzeczywistość, myślę, że Mateusza może wyglądać troszkę inaczej.
0: Zaraz mi powie.
3: Zaraz mi powie. Ale no, generalnie nie jest to prosta rzeczywistość. Mówię oczywiście ze swojej perspektywy, bo obecnie no, castingi do tych fajnych produkcji są często zamknięte castingi i dostaje się zaproszenie z imienia i nazwiska. Oczywiście tam agencje, agenci, agentki próbują proponować, ale nie zawsze jest taka otwartość i szansa, żeby każdy się pokazał na castingu. Nie ma takiej możliwości, dlatego no, dla mnie sama już propozycja castingu jest czymś bardzo dużym. No a później wiadomo, jeszcze jest cały ten proces przejścia przez te etapy castingu, więc generalnie no, jest to bardzo żmudny proces. Ja w przypadku zresztą samego Morfeusza, o którym też rozmawiamy, miałam no nie wiem, czy tam było 6 castingów
0: i to 3 do 2. Na pewno miałeś ze mną.
3: Trzy miałam z tobą i w ogóle miałam do różnych ról. Nie od razu miałam, w sensie na początku do roli Ewy, później jeszcze do roli innej postaci i więc tam się trzeba było trochę napocić, żeby to się udało. Czasami dostaje się na przykład właśnie parę dni zdjęciowych, a proces tych castingów i walki o to jest naprawdę, kurczę, bardzo, bardzo długi, nie? Dlatego no ja się cieszę, jak mam jakikolwiek casting. A nie jest to takie oczywiste.
0: Tak, no to u nas z castingami jest tak, jak kiedyś próbowałem mojej partnerce wytłumaczyć, na czym polega moja praca. To jest na tej zasadzie, że proszę sobie wyobrazić, jakby ktoś miał co miesiąc chodzić na rozmowę kwalifikacyjną. Musiałbyś pisać CV, jakoś się tam ubrać, przygotować, nie? Dowiedzieć się coś o firmie, dowiedzieć się, co produkują, gdzie wytwarzają, skąd ściągają, gdzie eksportują i tak dalej, i iść na rozmowę kwalifikacyjną, która trwa na przykład 45 minut, nie? No to jest mniej więcej nasza praca i to się zdarza częściej lub rzadziej, ale my właściwie cały czas chodzimy na rozmowy kwalifikacyjne, które nazywamy castingami. Ja nie mogę narzekać na ilość castingów, które mam, tylko gorzej jest już z ich wygrywalnością. No bo czasami dostaję propozycje, które uważam, że są absolutnie nie dla mnie. Są po prostu nie na moje warunki, nie może na ten czas, może czasami nie na ten wiek, a na miejscu okazuje się, że jest jakiś na to konkretny już pomysł, w którym właśnie ktoś mnie zauważył i że mogę się w tym odnaleźć. Zdarza się też tak, no miałem dwie sytuacje w ostatnim roku takie, że wygrałem jakiś casting, a produkcja została przesunięta i najprawdopodobniej została przesunięta na wieczne nigdy. Więc no jest to bardzo różne. Czasami idzie się na jeden casting, który trwa na przykład 20 minut i dostaje się rolę na 30 dni zdjęciowych. Więc to jest wszystko tak niewymierne i tak trudno też, jakby nie ma w ogóle schematu castingu, nie? Tak jak Sylwia powiedziała, możesz pójść na casting na 6 razy do jednej roli i dostać za to 10 dni zdjęciowych, możesz iść raz, dostać 30 dni zdjęciowych, możesz pójść kilka razy, wygrać, projekt może nie powstać, no to jest bardzo wiele składowych na to idzie, ale tak jak mówię, Nie mogę narzekać. Oczywiście zawsze chciałoby się, żeby tego było więcej i jest się lekko zazdrosnym, jak się ogląda projekt, do którego była propozycja, nie udało się, a wychodzi coś naprawdę fajnego i chciałoby się może, żeby było tego więcej, ale absolutnie nie mogę narzekać, bo też wiem, jak i ile propozycji spływa do moich koleżanek i kolegów, więc no nie chcę powiedzieć, że jestem jakimś uprzywilejowanym aktorem, ale regularnie co jakiś czas coś jakaś propozycja przychodzi, żebym przyszedł się zgrać.
2: I to, co się

0: udało, to co wyszło od procesu castingu do powstania i co możemy oglądać, to właśnie serial Morfeusz, do którego teraz wracamy i chciałem was zapytać, bo Sylwia, zaczęłaś mówić o castingu, więc powiedzmy o twojej bohaterce, Ewa, która jest doświadczoną policjantką już.
1: Tak, Ewa jest doświadczoną policjantką, od lat funkcjonuje w świecie walki z przestępczością zorganizowaną, jest bardzo silna, zdeterminowana, żeby doprowadzić swoją operację do końca i ponosi też tego koszty prywatne.
0: A twój bohater, Mateusz, to jest Moro.
2: Tak.
0: Facet, który jest w organizacji przestępczej. Mm-hmm. Taki niejednoznaczny bohater, mam
2: tak,
0: wrażenie.
2: Tak, no, ja to wszędzie też mówię, że to jest najbardziej szlachetny człowiek, którego miałem okazję grać. Bo kieruje się takimi bardzo prostymi, męskimi zasadami na życie i na pracę. I bardzo mi to imponowało w nim, jak czytałem scenariusz. No, od 8 miesięcy inwigiluję grupę przestępczą. Jestem pod butem właśnie pani naczelnik Ewy, więc mamy tutaj patriarchat. ale ja się bardzo cieszyłem, że byłem pod butem Ewy. Więc no, próbuję ich zinwigilować, żeby ich tam wszystkich po prostu, najprościej mówiąc, pozamykać. Co skutek ma bardzo różny. Widzowie się przekonają o tym w 6-7 odcinku, jak bardzo tak naprawdę ambicja twoich przełożonych może wpływać na twoją niechęć do wymarzonej pracy, którą podjąłeś wiele lat temu.
0: Zapraszamy na Morfeusza na Sky Showtime, a ja dziękuję wam bardzo. Sylwia Gola i Mateusz Kmiecik byli w Co Oglądać.
1: Dzięki bardzo.
2: Dzięki.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Najlepsze z najlepszych.
3: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka.online.

czysto. Żadnego talentu, by nie skreślił towar. A ja nie musiałbym kontentu mieć, by się promować. Temat gruby, że mi pęka głowa. Gdyby wszystko było dobrze, o czym bym rapował?

0: Najlepsze z najlepszych. Najlepsze z najlepszych. Przypominamy najlepsze rozmowy. Najlepsze rozmowy w czwórce.
1: Szanuj zieleń, Marta Hoppe przypomina, jak ważne jest dbanie o naszą planetę. Warto posłuchać i działać.
2: Słuchasz audycji Szanuj zieleń w czwórce.
3: W studiu gość Agnieszka Machnowska, Fundacja Light Pollution Think Tank. Cześć.
4: Dzień dobry, cześć.
3: Roślina żyć bez światła nie może, ale jak się okazuje, ze zbyt dużą ilością światła też jej nie po drodze.
4: Zgadza się. Rośliny reagują na światło. Światło jest dla roślin takim bodźcem do działania, a wiadomo, w nocy, tak jak my, roślinki powinny odpoczywać. Więc jeżeli mamy za dużo światła, tego sztucznego światła w porze nocnej, to roślinki zamiast odpoczywać, to działają. Więc jest tak, że w miastach, szczególnie w miastach, my nie dajemy tym naszym roślinom odpowiedniego

0: funkcjonować. Nadmiar różnego światła w porze nocnej sprawia, że rośliny na przykład otwierają swoje aparaty szparkowe, przez które wydobywa się wilgoć z tych roślin, wydobywa się woda, a wiadomo, mamy teraz suszę, w miastach tej suszy jest jeszcze więcej, więc nie robimy zbyt dobrze naszym roślinkom w miastach, oświetlając je. A jak się przyjdziecie po ulicach, to możecie zobaczyć na przykład, że latarnie stoją w koronach drzew, że lubimy sobie poświetlić od dołu roślinki. No to nie jest dla nich dobre.
1: Dla nas jest ładne, miłe, przyjemne, tak. Robi klimat, ale jak się okazuje, dla roślin to jest spore i trudne raczej wyzwanie. No właśnie, czyli wyobrażam sobie to tak. Wstaje świt, rośliny się budzą, otwierają te swoje aparaty, które powinny otworzyć na dzień, łapią promienie słoneczne, tak. I potem jest ten moment, kiedy one wiedzą, że zbliża się noc, nadchodzi zmrok, próbują zasnąć, a nagle łup, rozpalamy im latarnie, światła, halogeny.
0: Dokładnie.
1: Dzień dobry, nie ma spania.
0: Nie ma spania, nie ma spania. I jest tak, że ten nadmiar tego sztucznego światła, który dajemy tym naszym roślinkom cudownym, nie dość, że zaburza ich jakby dzienne działanie, to i takie cykle roczne też zaburza, więc generalnie bardzo stresujemy, to się nazywa taki czynnik stresogenny dla tych roślin. No i taki przykład, jak się idzie w dużym mieście, bo w tych dużych miastach jest tego światła najwięcej, można zobaczyć, że na przykład na jesień część liści z korony już opadła, a część jeszcze nie. I jest to efekt właśnie tego, że na koronę bezpośrednio oddziałuje światło, na przykład właśnie z latarni, i te liście, które na jesień powinny się przebarwić, nie przebarwiają się przez to światło, co sprawia, że jak przychodzą już przymrozki, opadają przemarznięte, nie oddając energii, którą powinny roślinie, co sprawia, że następnego roku roślina jest osłabiona.
1: Ale to idąc tym tokiem myślenia, to wiosną też te miejsca oświetlone przez latarnie szybciej się rozwijają, liście właśnie w tych miejscach na koronie drzewa, gdzie latarnia świeci, bo
0: dokładnie
1: ciepło
0: tak.
1: dają.
0: Dokładnie,
1: daje
0: nie, dają, nie dają ciepła, ale dają bodziec, czyli światło, czyli energię. Tak, to nie chodzi z ciepłem, to zaraz jeszcze, bo to bardzo ciekawe badania były w tym roku opublikowane. Natomiast tak jest, badania wykazały, że oświetlone drzewa szybciej wypuszczają pąki i te pąki szybciej pękają, przez co też są narażone na przymrozki i bardzo często...
1: Takie, które z zaskoczenia przychodzą
0: takie
1: wiosną.
0: Takie z zaskoczenia przychodzą wiosną, dokładnie. I przez to te młode listki mogą przemarznąć, co też osłabia bardzo roślinę.
1: Zanieczyszczenie światłem, temu tematowi się dzisiaj przyglądamy w audycji Szanuj Zieleń, ale to jest rola i to jest nasze działanie, nasze ludzi, no bo nie wyobrażamy sobie miasta, w którym nie ma latarni. Ja mam akurat teraz taką sytuację na osiedlu, które często odwiedzam, że od chyba marca nie działają latarnie, jest tam jakiś konflikt interesów spółdzielni z właścicielem i tak dalej. No i nie działają latarnie, żyje się strasznie w momencie, kiedy zapada zmrok, nic nie widać, strach chodzić, więc nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji na co dzień, że wyłączamy te latarnie po to, żeby ratować roślinki. Jednak to jest też nasze bezpieczeństwo. Czy jest na to jakieś rozwiązanie, które pogodzi te interesy roślin i ludzi?
0: Jak najbardziej chodzi o to, żeby tego sztucznego światła używać z głową. To znaczy przede wszystkim zastanowić się nad tym, czy przestrzeń, którą chcemy oświetlić, to czy powinniśmy ją oświetlać. Po drugie, trzeba się zastanowić, czy to światło, którego będę używać, jest odpowiednie do tego miejsca, czy nie jest zbyt intensywne. Po trzecie, powinniśmy używać jak najcieplejszych barw tego światła. To się nazywa temperatura barwowa i byłam na takiej krajowej konferencji oświetleniowej, na której też mówiliśmy o zanieczyszczeniu światłem i tam padła taka liczba 3000 kelwinów. To jest taka wartość temperatury barwowej maksymalna, którą powinniśmy używać, a na przykład w parkach ta temperatura barwowa powinna być jeszcze niższa, na przykład 2100 albo 1900 kelwinów. Na ulicach Warszawy takie podstawowe światło to właśnie 3000 kelwinów, więc możecie sobie zobaczyć, jak to światło wygląda. 4000 kelwinów, które też jest stosowane, jest już za białe światło dla roślin, ale też dla nas, bo chodzi o to, że w tym świetle, im to światło jest bielsze, zimniejsze, tym więcej jest światła niebieskiego, a to światło niebieskie negatywnie właśnie oddziałuje zarówno na zwierzęta, na rośliny, jak i na nas ludzi, bo dostając się do naszych mieszkań, to światło takie bardzo białe pobudza nas i sprawia, że na przykład wieczorem, kiedy powinniśmy już się przygotowywać do snu, nie wydziela się melatonina, no i nasz organizm nie kuma, że już trzeba iść spać.
1: Zaczęłyśmy o tym rozmawiać, jak to światło wydziela też ciepło i jak wpływa to na rośliny, no bo światło daje ciepło.

0: Nie tylko chodzi o to, że ciepłe światło, ale i też to jakoś rozgrzewa. Tak. Jaki wpływ to ma na rośliny? To światło miejskie i jego temperatura to, na pobliskie rośliny.
1: To już mówię, to jest tak, że te miejskie światła, LED-owe światła już nie wydzielają tego ciepła.
0: Czyli krok do przodu zrobiliśmy.
1: Krok do przodu zrobiliśmy. Tym impulsem dla roślin jest samo światło jako promieniowanie. Natomiast w kontekście światła, to w tym roku ukazała się bardzo ciekawa publikacja dotycząca właśnie korelacji światło, miejska wyspa ciepła i funkcjonowanie drzew w mieście. I okazuje się, że światło jest jeszcze większym, bardziej intensywnym bodźcem negatywnie oddziałującym na drzewa, wydłużającym okres wegetacji. Więc nie dość, że mamy miejską wyspę ciepła w mieście, w miastach, która sprawia, że rośliny wydłużają swój okres wegetacji, to dodatkowo jeszcze serwujemy im nadmiar sztucznego światła nocą, co jeszcze bardziej wydłuża ten okres wegetacji.
0: I co w tym złego?
1: Co w tym złego? No na przykład to, że jak przyjdą przymrozki, no to roślina nie będzie na to przygotowana. To jest główne zagrożenie. A nieprzygotowana roślina przemarza, staje się bardziej osłabiona, no i w konsekwencji, takiej drastycznej konsekwencji, może w końcu po iluś latach takiego rozregulowania po prostu umrzeć. Znaczy to nie jest tak, że tylko to światło negatywnie oddziałuje, te wszystkie czynniki.
0: Ale jest jeden z czynników. Trochę jak u nas, też nie dbamy o pewne nasze nawyki codzienne, które są pozytywne i wprowadzamy jakieś złe, no to też przyczyniają się w pewnym stopniu do różnych chorób.
1: Dokładnie tak jest. I my, serwując tym naszym drzewom ileś tych czynników stresogennych, czyli właśnie susza, wibracje, zanieczyszczenia powietrza, to światło i zasklepiona powierzchnia, tak naprawdę powoli je zabijamy, a wiemy wszyscy, że w miastach te drzewa i rośliny są nam niezbędne, bo bez nich przecież ugotujemy się tutaj.
0: My mamy wpływ na to, co mamy na przykład na własnym balkonie albo w swoim ogrodzie, czyli w jaki sposób to oświetlenie zaplanujemy. No to, co dzieje się w mieście, jak miasto doświetla ulice, parki, no to już wiadomo, że decydują ci, którzy mają na to wpływ. No to pójdźmy do naszego ogrodu, skoro mamy na to wpływ. Jak mądrze takie oświetlenie zaplanować? No bo miło jest jednak usiąść wieczorem, kiedy możemy coś tam obejrzeć, co na końcu ogrodu albo na balkonie, co tam nam kwitnie. Więc czy tu są jakieś zasady, które będą lepsze dla roślin?
1: Tak, jak najbardziej. Przede wszystkim zastanówmy się nad tym, czy rzeczywiście musimy podświetlać rośliny, bo bezpośrednie podświetlanie roślin nie jest dla nich dobre, więc światło, które idzie w górę na rośliny, w korony drzew, powinno być całkowicie zakazane, tak naprawdę. Wiem, że to niektórzy lubią, że to ładnie wygląda, tajemniczo przy tym, ale to nie robi ani dobrze tym roślinom, ani tym zwierzętom, które mieszkają w tych koronach drzew, szczególnie tych dorosłych drzew, bo światło w nocy negatywnie też oddziałuje na życie zwierząt.
0: Czyli ptaki zamiast spać i przygotowywać się do porannego śpiewu, to zaczynają śpiewać w nocy,
1: dokładnie.
0: Bo nagle się okazuje, widno, no to śpiewam.
1: Tak się zdarza. Ptaki, które mieszkają w miastach, zaczynają wcześniej śpiewać niż ptaki, które mieszkają poza miastem. Wcześniej nie tylko w ciągu roku, ale wcześniej też
0: w ciągu dnia.
1: W ciągu dnia. Po drugie, tak jak mówiłam, ta temperatura barwowa, czyli to ciepłe światło, powinno być zamiast zimnego światła, żeby jak najmniej przyciągać owadów, bo te owady, które już wpadną nam w to światło, przylecą do tego światła, no to już nie są w stanie od niego odlecieć i po prostu tam umierają przez noc. Po czwarte, wyłączajmy światło. Jeżeli nas nie ma w tym ogrodzie, to światło nie jest nam potrzebne.
0: A wiesz, no chodzi czasami o to, żeby złodziej tam się nie czaił, bo jak jest oświetlone, to nie będzie miał odwagi przyjść, bo go widać.
1: Tak, ale mamy oświetlone ulice, tak? Gminy mają obowiązek oświetlać przestrzenie publiczne, montować takie oświetlenie, więc my w swoim ogrodzie może już nie musimy tak naprawdę potęgować tego światła, albo chociaż wyłączajmy je na przykład, nie wiem, od 1 do 5 rano.
0: I to światło też ma znaczenie, to uliczne światło, w jaki sposób jest zaprojektowana chociażby taka lampa, czy ona świeci punktowo w dół, czy ona rozprasza światło na boki, czy właśnie do góry, co już mówimy, powinno być zakazane. Tutaj też, jeżeli się planuje, no to już można wziąć pod uwagę to, co wiemy, stan naszej wiedzy na temat zanieczyszczenia światłem i planować tak, żeby nie szkodzić.
1: Dokładnie tak jest. Wiem, że coraz więcej samorządów jest świadomych problemu tego, że mamy prześwietlone przestrzenie nasze publiczne i działa w kierunku ograniczenia tego sztucznego światła. Oczywiście wiemy wszyscy, że to światło jest nam potrzebne. Nikt nie mówi, że mamy wyłączać wszystko na noc i żyć w ciemnościach, ale chodzi jakby o to, żeby to światło projektować z głową.
2: Ale temat. Zostań z czwórką.

0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy w czwórce.
0: Najlepsze z najlepszych.
1: Tego
0: nie możesz przegapić.
2: Jeśli lubicie dobre jedzenie i kulinarne ciekawostki, to coś dla Was. W Podano do stołu Kasia Dydo opowiada Wam o smakach, które warto poznać.
0: Podano do stołu.
1: Podano do stołu.
3: Dzisiaj będziemy rozmawiać o rosole. Ja właściwie się zastanawiam, jak doszło do tego, że my nigdy wcześniej nie rozmawialiśmy tak naprawdę o tej zupie, która bardzo często pojawia się na niedzielnych stołach, a nasza audycja jest w porze obiadowej, więc być może w waszych domach w tej chwili właśnie częstujecie się nawzajem rosołem. Rosół dla jednych po prostu niedzielny obiad, dla innych smak dzieciństwa, takich rodzinnych spotkań, domowego ciepła. No teraz to jedno z najbardziej rozpoznawalnych dań kuchni polskiej i właśnie to danie staje się bohaterem wyjątkowego projektu Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Tradycja rosołu w Polsce, tak to się nazywa. Inicjatywa, która pokazuje, że za pozornie prostą zupą kryje się fascynująca historia. No i właśnie o historii, o znaczeniu i fenomenie rosołu porozmawiam dzisiaj z naszym gościem. Razem z nami jest Adrian Ordakowski, edukator kulinarny z Muzeum Pałacu w Wilanowie. Dzień dobry, witaj w czwórce.
4: Dzień dobry, witam.
3: Właściwie to powinnam cię zapytać, czy ty jesteś już po obiedzie, czy dzisiaj serwowany był rosół, czy u ciebie jest w ogóle w domu rodzinnym taka tradycja, że jak niedziela, jak spotkanie rodzinne, jak święta, jak jakaś okazja, no to zawsze wjeżdża ten rosół.
4: Czy zawsze wjeżdża, tego nie wiem, bo czasem ustępuje miejsca innym zupom, natomiast rosół jest tym, co nas najbardziej łączy i co oczywiście rodzi w nas taki komfort i poczucie domowego ogniska.
3: Powiedz, kiedy w ogóle po raz pierwszy, bo porozmawiajmy o tej historii, rzadko w ogóle rozmawiamy o historii dań, a dzisiaj jest taka okazja, więc kiedy po raz pierwszy rosół pojawił się w polskich źródłach historycznych? Właściwie od kiedy on gości na naszych stołach?
4: Myślę, że gości od dawna, natomiast źródła historyczne nas kierują do roku 1682, bowiem w tym czasie ukazała się pierwsza książka kucharska wydana drukiem w języku polskim, która ocalała w całości, Compendium Ferculorum albo Zebranie Potraw. No i co jest na pierwszym miejscu listy kuchmistrza?
3: Rosół.
4: Rosół polski, dokładnie tak.
3: A w ogóle rosół to jest polska zupa, czy to jest zupa, która przywędrowała do nas z jakichś innych kuchni? No ale tak bardzo ją polubiliśmy, że stwierdziliśmy, okej, to będzie polska zupa, to będzie coś, co wpisze się w naszą kulinarną tradycję.
4: No właśnie, te rozważania zawsze są śliskie, bo wiadomo, że wiele nacji gotuje rzeczy dość podobnie, więc ciężko powiedzieć, czy coś jest typowo polskie, aczkolwiek w kompendium mamy odpowiedź, rosół ma w sobie przymiotnik polski. Także jak najbardziej jest to polska zupa i sama nazwa, etymologia tego słowa prowadzi nas do techniki kulinarnej, czyli do mięsa, które będzie rozsalane, stąd rosół.
3: Ach, czyli taka jest, takie jest źródło tej nazwy, nigdy o tym nie pomyślałam w tych kategoriach. Rozsalane, czyli tak rozczłonkowane na części?
4: Nawet rozsalane z powodu konserwacji, czyli po prostu bardzo często mięso, które musiało być przechowywane, konserwowano za pomocą soli i następnie trzeba było je wygotować, żeby tą sól uwolnić i żeby to mięso też stało się lepsze do jedzenia.
3: Jak w ogóle wyglądał rosół serwowany w XVII wieku i czy on ma cokolwiek wspólnego z tym, co my teraz jemy w naszych domach?
4: Na pewno ma pewien wspólny mianownik, którym jest mięso. I ten rosół, o którym mówimy, jest rosołem godnym królewskiego stołu, godnym magnaterii, bowiem był to rosół z bardzo wielu gatunków mięs i w oryginalnym przepisie pojawiają się zarówno gołębie, jarząbek, pojawiają się takie zwierzęta jak chociażby wołowina, więc mamy tutaj multum smaku, wielką koncentrację. Natomiast to, co różni go od współczesnej wersji rosołu, to jest sposób jego przyprawiania.
3: No a czym to się różniło?
4: No właśnie, i tutaj kuchmistrz dotyka bardzo ważnej sprawy, co zrobić, żeby rosół nie śmierdział wiatrem ani wodą, bo w takich poetyckich słowach się do nas zwraca.
3: No to co zrobić?
4: Czego byś dodała?
3: No ja mogę tylko mówić ze swojej perspektywy i teraz być może mi ktoś tutaj zmyje głowę, jak ja gotuję rosół, ale zawsze tam jest liść laurowy.
4: Świetnie.
3: Zawsze jest ziele angielskie. Zdarza mi się wrzucić takie ziarenka jałowca. Mhm. No i nie powiem tego, co jeszcze tam wrzucam, bo mnie tutaj po prostu wszyscy zmyją.
4: Tak, przemilczymy to.
3: Tego nie było w XVII wieku. No ale tak naprawdę pewnie te przyprawy być może się różniły. To są takie przyprawy, myślę, standardowe, które my w tej chwili dodajemy, ale być może wtedy były inne i to sprawiało, że ten rosół smakował inaczej.
4: No właśnie, to tutaj zaskoczę, bowiem kuchmistrz mówi nam o tym, że limonia ani rozmaryn żadnego nie oszpeci rosołu.

0: Także
1: limonia.
0: Dokładnie tak, limonka. Pewien kwaśny komponent. Dzisiaj byśmy bardziej to przypisali do kuchni azjatyckiej, do pho chociażby, niż do rosołu. Natomiast w kuchni staropolskiej było multum tych ingrediencji, składników, które pochodziły z zagranicy i które wiele kosztowały. Dlatego chociażby w staropolskim rosole znajdował się też szafran i imbir.
1: Czy rosół to, tak jak mówisz, to była zupa bogatych ludzi? Czy tych z niższych warstw społecznych też stać było na to, żeby raz w tygodniu taką zupę ugotować?
0: Nie, w XVII wieku nie możemy o tym mówić, bowiem to rzeczywiście dostęp do mięsa i w ogóle możliwość jego zjedzenia była przywilejem tych wyższych warstw.
1: Czy w ogóle rosół był daniem codziennym, czy właśnie był takim daniem bardziej odświętnym na specjalne okazje?
0: Rosół był składnikiem codziennej diety. Pamiętajmy, że ci ludzie żyli w bardzo wysokim standardzie, dzisiaj byśmy powiedzieli, i to staropolskie ucztowanie zawsze jest postrzegane jako pewien fenomen kulturowy, więc serwowanie takiego dania, w którym jest obfitość tych składników, zarówno takich składników jak mięsa, chociażby mięso dzikiego ptactwa, które było niezwykle cenione, w połączeniu z tymi przyprawami, no było czymś, czym chcieliśmy się chwalić.
1: Ja chyba nie znam osoby, która nie lubiłaby rosołu i która powiedziała, że on nie jest pycha. No oczywiście wiadomo, że ci, którzy nie jedzą mięsa, no to po prostu nie jedzą tej zupy albo próbują kombinować na inne sposoby, żeby uzyskać ten wywar i wtedy na przykład robią wywar warzywny. No ale my dzisiaj rozmawiamy o tym takim tradycyjnym rosole. Powiedz, czy rosół, bo tak jak sobie teraz myślę o rosole, o tym jak on jest serwowany w tej chwili w naszych domach, no to on zawsze jest serwowany z makaronem, z marchewką, czasami mówi się z wkładką, czyli po prostu jakby bierzemy kawałki tego mięsa, no i do tego albo koperek, albo pietruszka. Ale czy on zawsze był tak właśnie serwowany, czy sposoby serwowania rosołu kiedyś były inne od tych, które teraz znamy?
0: Na pewno były inne, bo chociażby w tej historycznej książce Kuchmistrz wymienia kilkanaście propozycji podania tego rosołu. Jednym z takich bardziej oryginalnych sposobów jest podanie rosołu z figatellami.
1: Czyli z czym?
0: No właśnie, to też tutaj historycy się głowili nad tym i doszli do wniosku, że to musiały być jakieś małe mięsne kuleczki. Tych sposobów było dość sporo, pojawiał się tam też makaron, ale myślę, że to dopiero z czasem, bliżej współczesności, ten makaron stał się takim integralnym elementem tej zupy.
1: No i mało tego, niektórzy twierdzą, że on nie może być inny niż takie cieniutkie niteczki, że czasami podanie rosołu z innym rodzajem makaronu budzi sprzeciw.
0: Tak, tak, jest to przyczynek do wojny, czyli to jak ten makaron zaserwujemy. Nie chcę tutaj już wrzucać kamyczka do ogródka tych, którzy lubią się kłócić, ale też niektórzy jedzą rosół z ziemniakami.
1: O, no to hit. Ja nigdy nie jadłam, ale przypuszczam, że na pewno dobrze to smakuje. Mam takie wrażenie, że akurat ta zupa będzie pasowała z różnymi wkładkami, tak jak powiedziałaś, w sumie było ich kilkanaście. Jeżeli chodzi o serwowanie rosołu, no to jeszcze muszę cię zapytać o jedną rzecz, no bo jednak jest coś takiego, że ten rosół tradycyjnie podawany w naszych domach, najlepiej, nie wiem, czy wygląda, czy w ogóle smakuje, jak jest serwowany w głębokim talerzu. Wiadomo, że mamy teraz 2026 rok i różnie jemy z różnych naczyń. Bardzo często zupy jemy w miskach. Sama się do tego przyznaję, że też zdarza mi się jeść rosół z mojej ulubionej miski. Ale jednak jest coś takiego, że jak idziemy na jakieś uroczystości rodzinne, no to zawsze ten rosół jest podawany w białym, głębokim talerzu.
0: Pewnie, że tak. I tutaj myślę, że te miski też są wyrazem tego, że świat przyspiesza, że jemy często szybko, nie przykładamy takiej wagi i uwagi do jedzenia. Natomiast jak myślimy sobie o rosole, nawet jak cofnę się do swoich lat dziecinnych, to zawsze ten głęboki talerz do rosołu był podawany po prostu. Wtedy jest przepiękna ekspozycja tego dania. No i to się kojarzy bardziej właśnie, tak jak powiedziałeś, z takim uroczystym charakterem, z takim rodzinnym domem i z tym pełnym serca oddaniem temu daniu.
1: No nie tylko głęboki talerz, ale też myślę z rosołem kojarzy się waza, że najlepiej jak on jest podawany właśnie w takiej formie, czyli nie prosto z gara, tylko jednak przelewamy to do eleganckiej wazy.
0: Dokładnie tak, ta zupa nabiera wtedy godności. Poza tym też zwróćmy uwagę na tym, czym jest sama waza. Od razu zakłada, że do tego stołu ktoś z nami usiądzie, tak? Więc to też pięknie oddaje charakter naszego projektu, bowiem waza jest w logotypie. Pokazuje, że jest to zupa inkluzywna, którą chcemy się dzielić, która włącza wszystkich i tradycja, która w nas żyje po prostu.
1: No właśnie, porozmawiajmy chwilę też o tej tradycji, ale tej takiej bardziej też współczesnej. Czy się zastanawialiście, no na przykład w ramach tego projektu, dlaczego akurat ta zupa? No bo przypuszczam, że zup, które mają jakąś tam tradycję, jakąś mają historię, jest zdecydowanie więcej. Ale dlaczego akurat ta zupa? Dlaczego rosół stał się takim symbolem polskiego niedzielnego obiadu?
0: No i to jest zasadne pytanie właśnie. Tutaj też mocno głowiliśmy się nad tym, jakie to by mogło być danie, bo tych dań w kuchni polskiej mamy bardzo wiele.

0: których częstujemy, obcokrajowców, ale także naszych gości. A i rosół jest chyba takim najbardziej daniem, które oddaje nasz charakter, polską gościnność, ten czas, który spędzamy przy stole i troskę o innych. Rosół gotujemy z myślą o kimś, bardzo często posilamy się też nim w trakcie choroby i to jest taki comfort food, który scala nas z innymi ludźmi. To pokazuje, że rosół jest królem tych zup i może być też punktem wyjścia do zrobienia kolejnej zupy. Natomiast rosół sam w sobie jest daniem bliskim doskonałości, moim zdaniem. Jeśli dobrze go wykonamy, wymaga on prostych technik, dobrych produktów, tutaj to warto zaznaczyć, i czasu. Czyli to, czego w kuchni czasem brakuje, ale warto się nad tym pochylić i poświęcić temu uwagę.
1: No bo teraz rosół gotujemy zdecydowanie szybciej, prawda? Chcemy, żeby on szybciej był gotowy, nie mamy tyle czasu, bo ten tradycyjny ile właściwie powinien się gotować?
0: Mówi się o 3 godzinach, ale ja raczej jestem w wersji 5-6 godzin.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Czwórka Online. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Kolejne wydanie najlepszych z najlepszych już jutro o godzinie 22. Kuba Jamrozek, dobranoc.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Ojciec przestrzegał mnie zawsze, czym się trzymała z daleka od mężczyzn, którzy nie wiem, gdzie mieszkają, jak jest ich zawód, ile zarabiają miesięcznie. Nie chciałam zlekceważyć tej przestrzeni.

obraz warszawskiej nocy, mieszanka farsy i grozy, bo każdy chciałby być dorosły. Typ mi nie odpisał, ale nie szukałam kosy. Nagle widzę go, stoi z jakąś gąską, po co zerka? Ona ładna i szczupła, o jasnych włosach. Mam ochotę na l***a, są

0: Czym się różni ludzkie serce od towaru? Co dzieli siarczystym róz od pożaru? Ile tak naprawdę dzieli obojętność od szału?
1: W moim przypadku to 3 ślugi i shot wódki.
2: Błąd.
1: Będę potrzebować od trutki. Choć miałam gdzieś tego Piotra wcześniej, ale spojrzał na jej biust i mi oczko puścił. What? Ludzie bywają dość okrutni, ale że tak postępują jakieś obszczymurki.

0: jak bitcoin, w kółko góra, dół.
1: Góra, dół.
0: Zegarek, TikTok, nie automarnie G-Shock. I nawet tarcza nie ochroni nas przed bitwą.
1: No.
0: Ty jesteś pazurą, ja jestem.

wszystko dobrze, bo ponarzekałbym, ale kto chciałby słuchać? Kiedyś było gorzej, zgubiłem drogę po drodze i wciąż jej szukam. Ciężki klimat, coś jak coś Grzesiuka lub Stasiuka w Polsce, gdzie jest źle.

beztroskie marzenia. Świat się ciągle zmienia, kręci się ziemia. Spocone moje ciało, wiatru ma za mało. Wszystko to sprawiło, że w duszy mi zagrało. Ciepło, ciepło, ale nie za gorąco. Nigdy więcej zimno na stojąco, mówię to, bo rapuję, protestuję i manifestuję przeciw.

spodziewałam się, że będziemy mieć córkę. Ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz tworzymy.

Will I ever be loved? Is love real?

chociaż sprzedaliśmy trasy jak na F1. Najgorsze są chwile, kiedy naprawdę im wierzę. Rozum wciąż z tym walczy, ale znów wygrywa serce. To trochę wystawo, wiesz, mam różne swoje takie. Chociaż to dziwne miejsce, z którym

ale łzy czasami lecą. Przez ostatnie lata życia chciałem głównie się zabijać. Teraz częściej myślę o tym, co się dzieje, jak umierasz. Nie potrafię się nie martwić tym, co jest nieuniknione, ale chciałbym się nauczyć, bo w

Czuję się jak na krawędzi, wciąż idąc po omacku, bo świat już od dawna pędzi. Czuję się jak na krawędzi, wciąż idąc po omacku.

choć robię to co chcę. Wciąż maj ruch, wciąż z rytyłem i jest korba. Trochę mocno zabrała niektórych gołda i zamiast światopoglądów stawili se mury w ok.

Zabili w nas uczucia, sami chodzą martwi. Stworzyć z tobą dom, którego mi potrzeba. Wyjałowione z emocji jak po palenisku gleba. Maska uśmiechu, przestaje kryć wspomnienia, a jezy ściągają ze mnie życie jak zwojdzone lytem. Jeśli słowa cię zraniły, czy to dalej moja wina?

za drzewa, co szepczą do gwiazd. Dzięki za ptaki, co śpiewem witają nas. Za łąki pachnące, za błękitny czas. Dzięki za wszystko, co życie tak pięknie.